Dobrze się pan czuje. To świetnie, właśnie widzę. Jasny wzrok, równy krok, jak w marszu. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi krzesło, ławkę, stół, a ja rozdarty.

kocha swoją żonę. Pora wracać, już papier zgaśnie. Niedługo, proszę pana, będzie rano.

Lepiej chodźmy, bo papier zgaśnie. Niedługo pan to czuje, będzie rano. Ona czeka, wcale dziś nie zaśnie. A robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Choć gdybym chciała, bym się urządziła. Już widzę pieska, bieska, stół. Wystarczy, żebym była miła. Pan był także, proszę pana, na zakręcie. Dziś pan dostrzega, proszę pana, te realia. I pan haruje, proszę pana, jak ten wół. A moje życie się kolebie i czym balia. Pora wracać, już śpiewają zięby. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Iść do domu, przetrzeć oczy, umyć zęby, nim robotnicy wstaną.

Radio Nowy Świat. Sorry, wrong.

ocean crawls on to the shoreline. So you laugh at the edges.

0: Jest szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Niespokojnie na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone wznowiły ataki na Iran. Według amerykańskiego dowództwa celem były irańskie systemy obrony powietrznej, nadbrzeżne stacje radarowe, a także zasoby rakietowe i dronowe. Irańskie MSZ w komunikacie oskarżyło Waszyngton o złamanie wszystkich wysiłków ostatnich miesięcy, mających na celu przywrócenie pokoju w regionie. Zarzuciło Stanom otwarte naruszenie praktycznie wszystkich warunków porozumienia zawartego w czerwcu i spowodowanie powrotu niepewności w cieśninie Ormus. Irańska Gwardia Rewolucyjna rozpoczęła ataki na amerykańskie bazy w regionie. W Bahrajnie drugi dzień z rzędu zawyły syreny alarmowe. Ruszają dwudniowe wojskowe manewry. Polskie wojsko ostrzega mieszkańców północno-wschodnich obszarów kraju przed wzmożonym przemieszczaniem się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych. Manewry mają za zadanie utrzymanie gotowości operacyjnej oraz doskonalenie zdolności bojowych naszych żołnierzy. Wojsko zaapelowało także o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego, gdyż publikowane materiały mogą zostać wykorzystane do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych. Jest nowa partia polityczna. Minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska stanęła na czele Unii Centrum. Wiceprzewodniczącymi zostali m.in. europoseł Michał Kobosko oraz poseł Mirosław Suchoń.
1: Mamy czas, kiedy od wartości takiej jak odpowiedzialność za państwo należy łączyć z odwagą. Rozwój gospodarczy kraju z dbałością o środowisko. Chcemy właśnie dokładnie taki katalog wartości reprezentować na scenie politycznej.
0: Mówiła liderka nowej formacji. Wskazała, że nowa partia ma stanowić mocny fundament koalicji rządzącej. Program ugrupowania opiera się na wsparciu przedsiębiorczości, transformacji energetycznej oraz wzmacnianiu pozycji Polski w Unii Europejskiej. Unia Centrum powstała na bazie Stowarzyszenia i Klubu Parlamentarnego Centrum, które utworzono po lutowym rozłamie w partii Polska 2050. Pierwszą konwencję programową zaplanowano na wrzesień. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Poniedziałek powinien być na ogół pogodny, choć na wschodzie oraz południowym wschodzie na niebie utrzyma się więcej chmur. Początkowo na Lubelszczyźnie, a później także na Podkarpaciu i w Małopolskim spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze, w czasie których pojawi się porywisty wiatr. Poza tym powieje słabo i umiarkowanie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz na wybrzeżu, około 25 stopni w centrum i na północy, a najcieplej zapowiada się na południowym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich, tam nawet do 28 stopni.

0: Come With Me, skoro regały na początku spotkania, to znaczy, że chyba to jest poniedziałek. Jest 7,5 minuty po 6.
1: Nowy świt.
0: W grupie patronów jeden z naszych słuchaczy napisał, że no dość już tego świętowania. Jak się wchodzi do studia przy ostrej, to można być delikatnie innego zdania, bo cały czas mamy tutaj udekorowane studio bardzo urodzinowo. I dzisiaj też w programie trochę relacji z tego weekendu Państwu zaprezentujemy. Więc te urodziny Radia Nowy Świat, szóste, że tak dumnie podkreślę i przypomnę, jeszcze będą pobrzmiewały dzisiaj na antenie. My się kłaniamy w pełni gotowi na zmagania z poniedziałkiem. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędra, Skajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz, Adrianna Calińska-Czaniecka, no i pan Kajten Strzelczyk razy dwa, bo dziś układa też muzykę. 4 najbliższe minuty spędzimy w towarzystwie Sonic Youth.

12 minut po 6, 13 lipca w kalendarzu, poniedziałek 13, jeżeli jest po drugiej stronie tego dnia 13, to chyba szczęśliwy dzień. Mam nadzieję, że tak to matematycznie wychodzi. Małgorzata, Sara, Henryk, Justyna, Eugeniusz, Andrzej, Ernest, Benedykt, Joel, Radomiła, Ezdrasz i Świerat obchodzą dzisiaj imieniny. I mamy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Czy Kajetan wziął to troszeczkę pod uwagę, układając dzisiaj playlistę, czy nie zupełnie? Troszeczkę. To tak w miarę dobrze. To państwo wiedzą, czego się spodziewać. Oczywiście kalendarium muzyczne za chwilę będziemy rozpakowywać wspólnie. Trochę polskich akcentów mamy w playliście, a nawet trochę więcej niż trochę. Więc pierwsza godzina pod tym znakiem muzycznie upłynie nam na pewno. Gdyby ktoś chciał się odezwać, dopowiedzieć, dopełnić to, co się dzieje na antenie, to zapraszamy, można mailowo, Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat online, telefonicznie pod numerem 224-280-280, a o mediach społecznościowych wspominać chyba nie muszę, bo państwo są nadspodziewanie aktywni o 6.13. Old School Love.

Old School Love, 17:06. Właśnie zerkam do naszych mediów społecznościowych. Ja zapowiedziałem, że będziemy dzisiaj na antenie Państwu relacjonować to, co działo się w ten weekend w Brzezinach, ale gdyby ktoś nie mógł się doczekać i koniecznie chciał nadrobić, bo z jakiegoś powodu go to ominęło, no to takie króciutkie, a treściwe podsumowanie rolka pojawiła się na naszym Instagramie i Facebooku, więc śmiało tam można w celach nadrobienia weekendowych aktualności się wybierać. Natomiast my, zgodnie z zapowiedzią, będziemy teraz przemierzać historię muzyki, którą to dzisiaj podróż przygotował nam Kajetan Strzelczyk. I tak oto pamiętał, że 13 lipca w 1951 roku urodziła się jedna z ważniejszych postaci, jeżeli chodzi o historię polskiego rocka, związane z zespołem TSA, autor tekstów i wokalista Marek Piekarczyk. To o mass mediach będzie.

0: No nie, bardzo bezlitosne przypomnienie od jednego z naszych słuchaczy w grupie patronów właśnie, że to siódmy rok leci i niech siódemka będzie szczęśliwa. Oby, miejmy nadzieję, że szczęśliwa będzie, ale to jest ten moment, kiedy człowiek po raz nie wiem już, który sobie uświadamia, że jak się kończy ileś lat, to znaczy, że zaczyna się, że to idzie do przodu, a nie tak, że dopiero szósty rok się nalicza, skoro szóste urodziny były. No ale tak, siódemka nam leci, no by szczęśliwa była, natomiast zapowiedziałem, że my się dzisiaj będziemy trzymać trzynastki, jeżeli chodzi o muzykę. I dzisiaj mamy rocznicę urodzin pani, która powiedziała kiedyś, śpiewałam ponad 50 lat i nigdy się nie zdarzyło, żeby ktoś mnie totalnie skrytykował, nie było żadnych napaści na moją osobę, to zdumiewające. Ja życzyłbym sobie i wszystkim częściej czytać podobne refleksje. W odniesieniu do współczesnych muzyków, ale nie tylko, śpiewała Karuzele, Augustowskie noce, Parasolki. Urodziła się w Bielsku Białej 13 lipca 1924 roku. A dzisiaj przy okazji rocznicy urodzin zagramy, bo mój chłopiec piłkę kopie, czyli Maria Koterbska.
1: Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz. Bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportową. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj

mój chłopiec Pielka kopie. Wczoraj bramki strzelił dwie, czyli wychodzi na to, że to piosenka o Bellinghamie, prawda, Kuba? Gagatek jeden wyładował dwie bramki Norwegom w ćwierćfinale w sobotę. Wczoraj Argentyna, Szwajcaria 3-1. Dzisiaj pewnie więcej o tym po 8.30 w ostrej grze będzie. Czy państwo przeżywają to, że Norwegia odpadła przy wielkiej euforii, którą widziałem w komentarzach, w wiadomościach do redakcji na temat właśnie Norwegów i kibicowania tym, że i Haaland, który już nie pokopie i nie pobiega i nie postraszy przeciwników. Nie ma motywacji do oglądania dalszych części mundialu, prawda? Czy są? Nie są. Widzę, że są w studiu. Okej, to tylko ja. 27 minut po 6 mamy. O sporcie po 8.30, natomiast po 6.30, zgodnie z zapowiedzią trochę o urodzinach Radia Nowy Świat, poopowiadamy państwu jeszcze, co się działo w Brzezinach.

0: All right. Za 28 minut będzie siódma. Zgodnie z zapowiedzią przenosimy się raz jeszcze do Brzezin, tym razem oczyma wyobraźni, by po raz szósty wróć. By raz jeszcze przeżyć to, co działo się w weekend. Po raz szósty na radiowe urodziny zabierze nas Klaudia Kowalczyk.
1: Od 6 lat gra nam Radio Nowy Świat. Swój dzień świętujemy w Brzezinach, gdzie gromadzą się już patroni, słuchacze i sympatycy.
2: Mogę wam powiedzieć,
3: jak
2: jest naprawdę.
3: No,
2: dobra. Naprawdę jest
3: Jezu,
2: tak,
3: a ty nagrywasz.
2: Jest za darmo.
4: Iluska się nazywa i się dobrze składa.
2: Tak, a tata ma urodziny za tydzień, więc też się to
3: tak, łączy.
2: Składa.
5: Czy będą poprawiny?
6: Zdecydowanie. Spotykamy się tutaj, bo minęło 6 lat naszego istnienia i jeszcze tutaj jako radio stopy nie postawiliśmy, a miejsce jest stosunkowo blisko każdego miejsca w Polsce, bo jest mniej więcej na środku Polski oraz jest tu pięknie i mamy warunki do tego, żeby móc świętować.
7: Adam Pietras, Polska Organizacja Turystyczna. Łódź, jak i tu cała okolica jest warta odwiedzenia, ponieważ ma wiele miejsc nieoczywistych, tak, poza stolicą regionu, którą oczywiście wszyscy znają, gdzie mamy nasze przepiękne orientarium. To właśnie tutaj w okolicy jest wiele innych interesujących miejsc, na przykład nieopodal Łodzi w Unii.

0: Jowie są termy. Jak przejeżdżamy przez centralną Polskę, to warto właśnie zatrzymać się nie tylko w Łodzi, ale w bliższych miejscowościach.
1: Pamiętam pierwszą audycję prowadzoną przez panów Manów i chciało mi się płakać. Teraz też mi się chce płakać, bo po prostu poczułam się jak we własnym domu. To jest takie radio, które jest w naszym domu od rana do wieczora i wieczorem również i w nocy również. I to jest po prostu nasze radio.
2: Przywróciło nadzieję, że jeszcze może być normalnie. To strasznie ważna rzecz w życiu i trudno nam sobie wyobrazić, że nowego świata mogłoby nie być. Wręcz to jak z koszmaru obraz stający przed oczami w środku nocy.
3: Nie było pana z nami dzień.
4: No nie było. Ubolewam, ale nadrabiam, jak tylko mogę. Natomiast od 10 lipca słucham. To jest mój towarzysz życia, o którego żona jest zazdrosna.
5: Radio jest stałe i to jest piękne i chciałabym, żeby tak zostało.
6: Tak, dokładnie. U mnie też się zmieniło prawie wszystko oprócz miejsca zamieszkania. A radio cały czas jest. Także taki stały punkt i stały odnośnik. Dlatego też może się tak może przeżywam jakieś zmiany w radio, jakieś, nie wiem, odejścia czy na przykład zawieszenia audycji na lato. Bo to jest taka zmiana w czymś, co dla mnie jest zawsze stałe.
7: Poznałem nowych ludzi, których do tej pory nie znałem. Poznałem nową muzykę. Poznałem może nawet trochę poezję i kabaret. Generalnie zmieniło się moje życie w ciągu tych 6 lat.
8: Jest tego tyle, że ja nie jestem w stanie w ogóle się ogarnąć. Poczucie wspólnoty i takie banały będę mówić, ale to tak jest. No. Potem jeszcze te wyjazdy rowerowe i w ogóle kontakty się, że tak powiem, poszerzyły między słuchaczami, między ekipą a słuchaczami. To w ogóle piękne było. Matko, jeszcze ktoś mi robi zdjęcie w dodatku. Boże.
9: I ja w ogóle tak mam, że lubię radio bardzo i radio gra u nas wszędzie i cały czas, także to jest dla nas wszystko, cały czas słuchamy radia, w pracy, w domu, w samochodzie, przeżywamy.
1: Czegoż my możemy życzyć naszemu radiu?
2: Najbardziej trywialnie, 100 lat. Bo my już tyle nie dożyjemy i wystarczy i dla nas, i dla naszych dzieci i wnuków.
1: No i oczywiście
2: a potem już będzie łatwiej.
1: I coraz szerszego grona słuchaczy.
4: Szczerze życzę wam, żebyście w nowej siedzibie znaleźli naprawdę przystań na dłużej i świetnie się dalej rozwijali.
5: Wszystkiego najlepszego, kochane radio, i wszystkiego najlepszego, patroni.
6: Następnych 66 lat albo 666 lat. Wszystkiego najlepszego.
9: Żeby to 6 lat to był dopiero początek.
10: Do końca świata jeden dzień dłużej.
9: Dokładnie. Dokładnie, żeby było coraz więcej patronów przede wszystkim, żeby nie było tyle osób, które słuchają bez płacenia, bo to naprawdę jest takie słabe.
10: Ja życzę, żeby przejść bardziej na wizję jeszcze dodatkowo i może jakiś kanał telewizyjny.
8: Super, że jesteście.
11: Państwo są niesamowicie życzliwi. Uprzejmie bardzo, bardzo dziękujemy za wszystkie życzenia. To ja zerkam jeszcze a propos nowej siedziby na naszą zbiórkę. 340 300 zł mamy obecnie, czyli 136% normy udało się wyrobić. Jeszcze 18 dni do końca zbiórki. Gdyby ktoś chciał tę normę poprawić, bo można, przypominam, poza tym, że uzbieraliśmy tę pierwotnie zakładaną kwotę, czyli 250 tysięcy, to zbieramy dalej w celach modernizacji sprzętowej, czyli zakupu konsolety, jeżeli uda się odpowiednią sumę uzbierać. Więc jeżeli ktoś ma jeszcze możliwość, to zapraszamy na stronę Nowe Świat Online, / Nowa Siedziba. Jeżeli chodzi o nasze urodziny, jeszcze po 7.15 na pewno wrócimy do tego tematu, żeby opowiedzieć o wystawie prac Magdy Biskupskiej, którą można było oglądać w Brzezinach w Łodzi.

0: Udało ci się, Kajtku, trafić z muzyką brazylijską, bo jedna z naszych słuchaczek napisała, wspominając mundial właśnie z 2014 roku w Brazylii, w Rio, zacytuję, ja też Team Norwegia, co tu się wydarzyło, Kubo? Nagle to na myśl o tym mundialu, tak? Czy przy wspomnieniu o Norwegii? Nagle
1: tak mnie bujnęło.
0: Krzesło poleciało, tak. Ja też Team Norwegia, napisała słuchaczka, uwielbiam Haalanda, oglądałam go swego czasu, jak grał w Borussii, wyglądał jak wielki, niezgrabny misie, a nagle jak się zrywał, wbijał gola, to nie wiadomo było, kiedy to się stało, szkoda. Ale tylko jeden mundial poszedł po mojej myśli, ten w 2014 roku. Dokładnie. Dzisiaj też mamy rocznicę meczu Polska wróć, Niemcy, Argentyna. Gdzie, jaka Polska? 13 lipca to był w 2014 roku. 1-0 wygrali Niemcy właśnie na mundialu w Rio w meczu finałowym 20. Mistrzostw Świata. Mamy okoliczności muzyczne, te piłkarskie na pewno jeszcze będą powracały. Do polskiej muzyki z kalendarium zaraz przejdziemy, a do muzyki zupełnie nie brazylijskiej. Przejdziemy teraz.

Za 16 minut będzie siódma. Mówiłem, że jeszcze zajrzymy do kalendarium muzycznego. 14 płyt nagranych, 20 spektakli, kariera muzyczna, dość powiedzieć wieloletnia, bo zaczynała mając lat 14 w kapeli ze wsi Warszawa. Później po odejściu z zespołu w 2010 roku była zmiana na karierę solową, ale nie soulową w sensu stricte, bo gdzieś między jazzem a bluesem muzycznie. Był to obrany kierunek. Teksty pisał dla niej Bogdan Lebl, znany przecież ze współpracy z Tadeuszem Nalepą, a znamy ją po prostu jako Maję Kleszcz. Urodziła się 13 lipca i dzisiaj nie z kapelą ze wsi Warszawa, a solo, bez kapeli, pojawi się przy okazji rocznicy urodzin.

0: Sing Sing, Maja Clark, za 11 minut będzie 7. Ja wiem, że nie powinno się nadużywać słowa ikoniczne, ikoniczne. Kiedyś profesor Monika Kresa zwracała na to uwagę, ale przy pewnej rocznicy dzisiejszej chyba można powiedzieć, że ikoniczny napis Hollywood na wzgórzach nieopodal Los Angeles pojawił się w 23 roku 13 lipca właśnie, chociaż trochę to jest naciągana historia, bo nie zupełnie Hollywood, a Hollywoodland tak pierwotnie. Taki pierwotnie był ten napis, natomiast te cztery ostatnie litery zostały zdjęte po renowacji w 1949 roku. A dlaczego Hollywoodland, to dla przypomnienia warto wspomnieć? No dlatego, że pierwotnie była to reklama budowanego niedaleko osiedla mieszkaniowego Hollywoodland właśnie. Napis zaprojektowany przez Thomasa Fiska Goffa. No a później się pozmieniało i Hollywood stało się synonimem branży filmowej na hollywoodzkich projekcjach, produkcjach mówimy dzisiaj i myślę sobie też, że pewne wydarzenie mogłoby być takim scenariuszem filmowym, bo trudno uwierzyć, że to się wydarzyło naprawdę, jednak w 1985 roku 13 lipca miały miejsce dwa równoległe, duże koncerty rockowe zorganizowane w celu zebrania funduszy dla głodujących w Etiopii. Głównymi organizatorami byli Bob Geldof i Midge Ure. Jeden koncert odbył się na stadionie Wembley i wzięło w nim udział 72 tysiące osób. Drugi był na stadionie JFK w Filadelfii. Tam się pojawiło około 90 tysięcy osób. No a poza dwoma głównymi koncertami występy były organizowane też w wielu innych miastach na całym świecie, więc w nawiązaniu do tych okoliczności muzycznych dzisiaj Mick Jagger właśnie z 13 lutego 1985 roku ze stadionu JFK.
1: Give it just another

0: wieczny młody Mick Jagger. Właśnie tak poza anteną rozmawialiśmy o tym, że to niesamowite, że minęło 41 lat od samego koncertu właśnie na stadionie JFK. Mick Jagger i w ogóle część składu Rolling Stones cały czas jest aktywna. No więc wróciliśmy do lat 80. Po siódmej wrócimy, to nie będzie tak daleka podróż w czasie, bo wrócimy do weekendu zgodnie z zapowiedzią o kobietach Radia Nowy Świat, czyli wystawie prac Magdy Biskupskiej. Opowie nam Wiktoria Wichrowska i o tym, co politycznie działo się w ostatnich dniach. Będzie nam opowiadał Klaudiusz Lezak, jak to zwykle po 7:30 właśnie. Da Pistols na zakończenie godziny. Wracamy.
1: Anyway, I wanna give it up for the brother. Give it up for the brother. Come on.

0: gonna do it, man.
1: Jest siódma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Dzisiaj rozpoczną się prace ekshumacyjne na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Potrwają do 7 sierpnia, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Badania przeprowadzi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wołyńskie Starożytności z udziałem polskich specjalistów, pracowników Instytutu Pamięci Narodowej RP oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, informuje strona ukraińska. Podkreślamy, że wspólna pamięć i gotowość do porozumienia zbliżają nasze narody w imię wspólnych wartości opartych na tradycji chrześcijańskiej, poszanowaniu praw człowieka, dobrosąsiedzkich relacjach w Europie oraz sprzeciwie wobec rosyjskiego imperializmu, napisał ukraiński IPN. W Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej przed tegorocznymi poszukiwaniami przeprowadzono 3 etapy prac archeologiczno-ekshumacyjnych, które pozwoliły na odnalezienie szczątków 674 Polaków, zamordowanych 30 sierpnia 1943 roku przez oddziały OUN-UPA. Tymczasem w Kijowie zmiany. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję szefowej ukraińskiego rządu Julii Sfyrydenko. W oficjalnym komunikacie napisał tak. Zmiany kadrowe mają zagwarantować realizację zaktualizowanej strategii politycznej. Omówiliśmy szczegóły z premier Ukrainy Julią Sfyrydenko. Uznaliśmy, że dla przeprowadzenia tych zmian konieczna jest reorganizacja składu Rady Ministrów. Prezydent Ukrainy podziękował Sfyrydenko za kierowanie rządem oraz za lata pracy na rzecz Ukrainy. Zaproponowałem jej objęcie nowego ważnego kierunku współpracy z naszym kluczowym partnerem, dodał Zełenski. Dziś oficjalne ogłoszenie lokalizacji siedziby Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Ośrodek ma być związany z bezpieczeństwem kosmicznym. W wydarzeniu wezmą udział premier Donald Tusk, minister finansów i gospodarki oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jest nowa partia polityczna, Unia Centrum, na czele minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Partia powstała na bazie stowarzyszenia i klubu parlamentarnego Centrum, które utworzono po lutowym rozłamie w partii Polska 2050.
2: Ponad 10% obywateli mówi nie wiem na kogo będziemy głosować, a frekwencja w sondażach plasuje się na poziomie 60%. Naszym głównym celem na najbliższy rok jest być mocnym, silnym filarem zwycięstwa sił demokratycznych w 27 roku.
3: Znaczy.
1: Mówiła w TVN24 Aleksandra Leo. Pierwszą konwencję programową zaplanowano na wrzesień. A to był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda. Najwięcej słońca pojawi się dziś na północnym wschodzie oraz południowym zachodzie. Z kolei najwięcej chmur na wschodzie i południowym wschodzie, gdzie spodziewane są przelotne, choć miejscami intensywne opady deszczu, a także burze. Wiatr będzie na ogół słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty. W zasięgu burz powieje do około 60 km na godzinę. Poniedziałek zapowiada się poza tym cieplej niż minione dni na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem oraz na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 28 stopni, w centrum około 25, a najchłodniej będzie u podnóża Karpat. Jak zwykle nad morzem od 19 do 22 stopni.

0: Mexico, Mexico. O tym miejscu w dwóch kontekstach na antenie możemy wspominać. Raz przy okazji mundialu, to 8.30 ostra gra się poleca, a dwa w kąciku latynoamerykańskim. Niejednokrotnie tam byliśmy z Patrykiem Rabiego. Dzisiaj będzie to trochę inny kierunek, ale zanim dziewiąta, to jeszcze trochę polityki i nie tylko pojawi się na naszej antenie. Druga godzina, tak ją rozpoczynamy muzycznie, jest 8 minut po siódmej.
1: Nowy świt.
0: Kłaniamy się nisko, szczególnie tym, którzy dopiero dołączyli. Mówimy dzień dobry. Fajnie, że Państwo są z nami. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajetan Strzelczyk, Natalia Harkiewicz i Adrianna Calińska-Szczaniecka. Nie uciekamy stąd do 10.00.

Dzięki piękne panu Jacku White'u. 12 po 7 mamy, ja mam w rękach Newsweek i zerkam do artykułu, którego autorem jest Dariusz Ćwiklak. Właściwie jest to rozmowa prowadzona przez wspomnianego redaktora, a przy okazji regularnego gościa Radia Nowy Świat. Rozmowa z Piotrem Mieczkowskim z zarządu Fundacji Digital Poland na temat fake newsów w świetle niedawnych badań, które zostały opublikowane i które sprawiają, że jak się czyta wyniki, to włos się jeży na głowie. Jak bardzo wierzymy w fake newsy, często nieświadomie zupełnie. Kto nabiera się w Polsce na fake newsy? Według badania co najmniej jedną fałszywkę za prawdę uznało 91% osób. I tu pada odpowiedź, że a propos badań, że wybraliśmy 30 najpopularniejszych fake newsów w Polsce i poprosiliśmy badanych, żeby wskazali, czy to prawda, czy nie. Średnia ich popularność w społeczeństwie sięga od 31 do 39%. W naszym badaniu w poszczególnych kategoriach co najmniej, uwaga, jedną fałszywkę jako prawda wskazywało od 63 do 78%. Jakie to były fake newsy? Dotyczyły choćby tego, że elektryki palą się częściej niż auta spalinowe, dotyczyły też zdrowia, że żywność GMO uszkadza DNA, że wypieranie gotówki przez karty czy elektroniczne przelewy to sposób na inwigilację, albo że w Smoleńsku miał miejsce zamach, nie katastrofa. I teraz uwaga, jak czytam dalej, 19% badanych zaprawdę uznało ponad połowę fałszywek, a 11% niemal wszystkie. To oczywiście też jest wplecione w strategię dezinformacyjną i też rozmowa dotyczy tego, jak bardzo jesteśmy świadomi tego, jak duże to jest zagrożenie, jak bardzo to jest zorganizowana operacja. O tym można dzisiaj przeczytać w Newsweeku. Raport o dezinformacji, gdyby ktoś chciał. Wspomnę raz jeszcze rozmowa Dariusza Ćwiklaka z Piotrem Mieczkowskim. Natomiast a propos spraw niewiarygodnych, za chwilę będziemy Państwu opowiadać o wystawie, przy której myślę sobie, że niektórzy z naszej redakcji mogli westchnąć albo krzyknąć o czym własnym nie wierzę. Pracę Magdy Biskupskiej, kobiety Radia Nowy Świat. Na ten temat za moment Wiktoria Wichrowska.

0: Duszne sny. 7:18, ci, którzy ze spaniem mają już niewiele wspólnego. Tych właśnie czeka opowieść, relacja z tego, co działo się w ten weekend w Brzezinach. Z okazji 6 urodzin Radia Nowy Świat powstała wyjątkowa wystawa prac Magdy Biskupskiej, przedstawiająca 10 niezwykłych kobiet związanych z rozgłośnią. Każdy portret zawiera niepowtarzalny dodatek, który w subtelny sposób podkreśla osobowość i najlepiej oddaje charakter jego bohaterki. Skąd narodził się pomysł na tę wystawę i dlaczego jej bohaterkami zostały właśnie kobiety Radia Nowy Świat? Oto autorkę zapytała Wiktoria Wichrowska.
1: Najpiękniejsze są polskie dziewczyny, kiedy włosy zaplata im wiatr.
2: Chyba największym zaskoczeniem była jednak Adriana Calińska. Ten głos jest taki głęboki, a to jest taka delikatna, drobna osóbka w sumie, więc to było chyba największe zaskoczenie. Natomiast reszta, szczerze powiem, pasuje do siebie.
3: Których redaktorów tutaj rozpoznajecie?
4: Oczywiście panią Magdę. Tu jest Marysia Zabachowska. Te młode twarze to tak mniej.
3: Jestem zupełnie nieskromna. Mój mi się podoba najbardziej.
5: No, poza oczywiście włosami pani Magdy, poza buką, wspaniałą buką, poza piękną Kingą Krasuską, no to jeszcze Łatka na przykład. Kot. I jest też delfin. Trochę błękitu też widzę. Ale to może niebo.
6: Wybrałam sobie kobiety, bo kobiety potrzebują być wyróżnione. Magda Biskupska i jestem autorką wystawy. To są czasy, w których mamy zbyt dużo męskich zdań na chyba każdy temat i jakaś taka we mnie potrzeba jest, żeby kobiety pokazywać. Ale zacznę od tych, które mnie inspirują i jakoś mocniej moje serce poruszyły na antenie.
7: Wiedziałem, że to będzie coś wspaniałego, wzruszającego, wielkiego, niezapomnianego i tak to odbieram dzisiaj. Marcin Niemczewski. Pomysł zrodził się gdzieś tam w kogoś głowie, żeby połączyć talent Magdy, o którym bardzo dobrze wiedzieliśmy, z talentami redaktorów, redaktorek Radia Nowy Świat. Strona artystyczna przedsięwzięcia to tylko i wyłącznie ciężka, żmudna praca Magdy przez bodaj 15 miesięcy, której część odbywała się także po złamaniu ręki. A my, czyli Krzysztof, ja i całe grono przyjaciół z grupy Tetryków staraliśmy się wspierać, pomagać organizacyjnie, motywować do tego, żeby te prace powstały.
6: Rysunki powstają czasami w taki sposób, że rysownik przysiądzie i w 4 do 8 godzin zrobi jeden rysunek, ale jest to jakiś taki proces twórczy i bywa, że całymi tygodniami nie możemy chwycić za narzędzie do pracy.
8: Przede wszystkim na początku rozpoznałam Łatkę, która jest po prostu jak żywa. No i jeszcze jak zobaczyłam na jej łebku niezapominajki, to już w ogóle był obłęd. Wspaniałe jest to, że to była niespodzianka i bardzo podziwiam to, co robi Magda Biskupska, bo w tym jej spojrzeniu jest bardzo dużo takiej czułości i podoba mi się, że w większości te grafiki, portrety są czarno-białe i zawsze jest jakiś kolorowy element i przypomina mi takie chwile takiej dużej czułości i spokoju, więc za ten spokój, który bije z tego portretu, bardzo chciałam Magdzie podziękować.
6: Są to rysunki w technice węgla, czyli monochromatyczne, jednak taki zabieg tam powstał, mianowicie w pewnym momencie zdecydowałam, że każda z dziewczyn, które portretowałam, kojarzy mi się z jakimś kolorem. I idąc za tą myślą, zdecydowałam, że do tych monochromatycznych rysunków dojdzie po prostu taki akcent kolorystyczny. I dla takiego przykładu podam może Weronikę, która zawsze będzie mi się kojarzyła z niezapominajkami, więc ten portret dostał właśnie niezapominajki w kolorze niebieskim. I tym samym mniej więcej kluczem się kierowałam, rysując resztę portretów.
7: Dziś cieszy mnie to, że talent Magdy został tak bardzo dostrzeżony przez tak wiele osób. Nie tylko tych, które zostały sportretowane, ale przez patronów, słuchaczy, redaktorów radia, którzy zobaczyli wystawę i zobaczyli, jak wspaniałym talentem Magda dysponuje. Chciałbym też bardzo, bardzo podziękować wszystkim redaktorkom, które zgodziły się na ten eksperyment, na ten projekt, nie wiedząc w sumie, czego mogą się spodziewać, bo to dla nich była po prostu niespodzianka i że być może te prace zawisną w nowej siedzibie Radia Nowy Świat.
9: No nic, to trzeba czekać na serię męską, nie?
8: Następne urodziny!
0: do świata naszego. Chodź tu, jeżeli ktoś chciałby zerknąć na tę pracę, to jak się Państwo przeklikają przez zdjęcia właśnie z naszych urodzin na choćby w fanpage'u facebookowym, to można podejrzeć niektóre z nich. O wystawie opowiadała m.in. autorka Magda Biskupska, a tę opowieść przygotowała Wiktoria Wichrowska. Pięknie jej dziękujemy. 23 minuty po 7:00.

0: Beatlesi to byli oczywiście, Shizzle Woman, 27 minut po siódmej. Tak sobie jeszcze szeleszczę prasą, przygotowując się na nadejście tego, którego się spodziewamy o tej porze, jak zwykle. Rzeczpospolita dzisiaj na pierwszej stronie o tym, że przedsiębiorcy boją się, że boty osłabią relacje z klientami. Niemal 40% firm obawia się bezpośredniego kontaktu z konsumentem. Wróć, utraty bezpośredniego kontaktu z konsumentem. Mam nadzieję, że tego kontaktu się nie obawiają. Trochę statystyk na ten temat dzisiaj w środku Państwo znajdą. To oczywiście w kontekście sztucznej inteligencji i botów wspomnianych, z którymi fenomenalnie przecież prowadzi się rozmowę. Jest szansa, że i o tym również dzisiaj po 9.30 wspomni redaktor Cezary Szymanek, który odwiedzi nasze studio, jak to zwykle w poniedziałki bywa. Natomiast za chwilę będzie to kontakt na linii człowiek-człowiek, żadnych botów zaangażowanych to nie będzie. Z Klaudiuszem Slezakiem w kilku słowach poopowiadamy Państwu, co się politycznie działo w weekend. Takie mam przypuszczenia, chociaż są szanse, że Klaudiusz będzie chciał zaaferowany tym, co się działo w Brzezinach, opowiadać o urodzinach Radia Nowy Świat. Ja na pewno protestował nie będę, za chwilę wspólnie to zweryfikujemy. 7.28, za chwilę polityka.
1: No entiendo, porque soy adicto a las mujeres malas. Y vuelvo loco.

0: 7:31. Klaudiusz Slezak podobno jest już z nami. Dzień dobry, Klaudiuszu.
1: Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, jestem.
0: Nawet niepodobno, po prostu. Klaudiusz z nami już jest. Słuchaj, przeglądam dzisiejszą prasę Newsweek i trafiłem na rozmowę z Kacprem Golińskim, założycielem i szefem portalu Veloplaner. To chyba znany ci temat dosyć, prawda?
1: Znany mi temat, tak.
0: Znany, no właśnie, trochę...
1: Nie tylko temat, ale człowiek też mi znany.
0: No właśnie. Rozmowa z nim, ale też cały artykuł Jacka Tomczuka na temat naszych wyborów podróżniczych, tego jak spędzamy urlop i tego jak z leżenia wielu z nas coraz więcej właściwie woli spędzać aktywnie, wsiąść na rower i pokonać trochę kilometrów, więc prasa bardzo, bardzo a propos. Można się rozmarzyć, gdyby ktoś chciał. Natomiast ja spojrzałem na naszą
1: playlistę. Spojrzałeś to przed nami, tak?
0: Tak, ja wiem, że to
1: też będzie jakaś podróż.
0: Tak, jakaś podróż, z akcentem na jakaś. No.
1: Ja ją przebrnąłem w całości. Przebrnąłem przez
0: jak
1: to
0: ci?
1: Wszystko. Żyję.
0: Czy ale co, ty przebrnąłeś, żeby...
1: Skoro ja przebrnąłem, to już całości, państwo tak? Nie muszą. Ja już tylko w pigułce okay. W takim razie to... To tak, mniej więcej. To zaraz się wyjaśni, dlaczego tak rozmawiamy. Ja też, zresztą nie tylko ja, ale z naszymi słuchaczami i patronami też w ten weekend trochę popedałowaliśmy, sprawdzając trasę już na wrześniowy rajd, więc tak, polecam też aktywną formę.
0: No tak, bo to są te okolice.
1: To są te okolice, coś... więc wykorzystałem, czy połączyłem nasze urodziny razem z tym, żeby przejechać i sprawdzić, czy wszystko jest dobrze. Trasa już na nas czeka. Trasa super, więc Krzysztofowi, który ją układał, bardzo dziękuję raz jeszcze.
0: No przypomnijmy od razu, jeżeli są konkrety, chyba że jeszcze nie możemy za dużo zdradzić.
1: Wiesz co, będą niedługo. No, jeszcze okay. Tak, niech jeszcze okay. Kurz pourodzinowy opadnie, a to już dopiero w kolejnych krokach.
0: Dobra.
1: Chętnie o tym poopowiadam, to niewątpliwie. A teraz do tego, przez co przebrnąłem też przez weekend i przez co przebrnąłem od wczorajszego popołudnia, odsłuchując wszystkie wypowiedzi, które się pojawiły, no bo temat oczywiście Ukrainy w związku z rocznicą zbrodni wołyńskiej się pojawił. Prawo i Sprawiedliwość tu już od kilku, a może nawet kilkunastu dni zmieniło mocno retorykę, twierdząc, że w związku z decyzją prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z brygad ukraińskich imienia jednego z bohaterów właśnie ukraińskiej powstańczej armii, czyli UPA, wszystko się zmieniło dla nich i teraz już droga Ukrainy do Unii Europejskiej ma być zamknięta.

0: To jedna z wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.
1: Na kraj, który gloryfikuje, który czci ludobójców, Europa, świat cywilizowany, cała cywilizacja chrześcijańska zgodzić się nie może. Nie może się zgodzić na ten kraj jako jeden z tych, które należą do tej cywilizacji, należą do tego świata, należą do tych organizacji. To musi być działanie zdecydowane, jednoznaczne. Są w Polsce siły, które chcą zlekceważyć te fakty. Chcą jakby po raz kolejny zapomnieć. My do tych sił nie należymy, będziemy je krytykować, będziemy tymi wszystkimi metodami, które są dostępne w ramach państwa demokratycznego i praworządnego, zwalczać.
0: Tak to brzmiało, więc Prawo i Sprawiedliwość absolutnie w tej chwili nie godzi się na obecność Ukrainy w Unii Europejskiej. To się zmieniło, no właśnie, niedawno, bo przecież po wybuchu tej pełnoskalowej wojny, agresji Rosji na Ukrainę, wielokrotnie jeździli tam politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz ówczesny prezydent, czyli Andrzej Duda, który w parlamencie ukraińskim zapewniał, że nie spocznie, dopóki Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, a ówczesny premier Mateusz Morawiecki też wiele na ten temat mówił, a między innymi taki archiwalny fragment.
2: Stało się jasne dla wszystkich, że chcemy zobaczyć Ukrainę w Unii Europejskiej. Jedni chcieliby zobaczyć szybciej, chcieliby tę perspektywę wzmocnić i do takich krajów należy Polska, ale są kraje takie jak Holandia, która chce ten proces spowolnić.
0: No ale teraz ten proces nie tylko spowolnić, ale zatrzymać. Mhm. Chce Prawo i Sprawiedliwość. Właśnie Jarosław Kaczyński wspominał o projekcie uchwały. Przemysław Czarnek, czyli kandydat na kandydata na premiera tej partii, został oddelegowany do tego, żeby ten projekt przedstawić przez weekend. No i tak też się stało.
3: Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa wołyńskiego. Żądamy w tej uchwale, oprócz oczywiście upamiętnienia ofiar, żądamy od rządu Rzeczypospolitej Polskiej podjęcia wszelkich działań sprzeciwiających się jakiemukolwiek rozwijaniu się procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską. Unia Europejska nie może bazować na ideologii sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi, z wartościami europejskimi, jak je Europejczycy nazywają. Nie może bazować i nie może mieć wśród swoich członków państwa, które jawnie odwołuje się do spuścizny najgorszej z możliwych.
0: No i co to wszystko spowodowało? Spowodowało to, i właśnie tę ponad godzinę też przesłuchałem. Państwu przedstawię 59 sekund, więc naprawdę pigułkę. Ponad godzinę wystąpień w ramach Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna w ramach właśnie tych rocznic rzezi wołyńskiej. No i Grzegorz Braun triumfuje, czyli to oznacza, że mieliśmy rację. A czyż teraz Prawo i Sprawiedliwość nie mówi naszym językiem? Od początku to mówiliśmy i teraz oni przyznają nam rację. Mówi to oczywiście w swoim stylu, no ale jakby na to nie patrzeć, triumfuje, bo tak mówili od dawna.
4: To przełożenie wajchy propagandowej jest ewidentne. Ten festiwal oburzeń i dostrzeżeń banderyzmu, lepiej późno niż wcale. Więcej będzie radości z jednego nawróconego pisiora niż ze 100 prawowiernych kamratów, niewątpliwie. Ale to jest niepokojące, dlatego że skoro tak wytrawni łajdacy, koniunkturaliści, zaprzańcy, którzy wprowadzali nas w to bagno i w tę pułapkę, skoro oni dzisiaj uczestniczą w tym festiwalu, no to znaczy, że już nie tylko wolno, ale też i trzeba. To znaczy, że ich kuratorzy polityczni, ich oficerowie prowadzący po prostu już zarządzili tę nową mądrość etapu i teraz trzeba nabijać na Twitterze i na TikToku dostateczną liczbę oburzeń dziennie.
0: Dodajmy, że to też oznacza, że w dużej części, nie we wszystkich, bo one się różnią, te sondaże, ale że w związku z tym, że Prawo i Sprawiedliwość też teraz weszło w tę retorykę, została ona niejako znormalizowana, więc partii Grzegorza Brauna w sondażach rośnie. Oczywiście Grzegorz Braun przy okazji idzie jeszcze dalej i zapowiada, że po pierwsze nie tylko wstrzymać jakąkolwiek integrację, ale wstrzymać jakąkolwiek pomoc dla Ukrainy, czy to wojskową, czy finansową. No i że jak oni dojdą do władzy, a zakłada, że dojdą już w niedługim czasie, to każdy Ukrainiec przebywający na terenie naszego kraju będzie weryfikowany, czy właściwie może tu być, czy nie. I tak dalej, i tak dalej.
5: Prawie i Sprawiedliwości tak radykalnych głosów jeszcze nie słychać.
0: Jeszcze nie.
5: No właśnie. Ja tak sobie zerkam jeszcze na aktualności i na to takie symboliczne porozumienie na linii właśnie, chociaż może za dużo powiedziane partie, ale na pewno Jarosław Kaczyński, prezydent z orderem, który był bardzo głośnym wydarzeniem w mediach i to, że Jarosław Kaczyński też zrzekał się orderu Jarosława Mądrego, to w sumie chwilę temu było w akcie lojalności, więc jakąś taką kontynuację mamy tej linii, o której słuchaliśmy chwilę temu. Dzisiaj po 16 też w popołudniówce parę słów na temat polityki będzie. Nie wiem, czy w tym kontekście co dzisiaj, czy w zupełnie innym, ale Klaudiusz powróci.
0: Powrócę, to na pewno.
5: Jako się rzekło, w takim razie polecamy się za parę godzin z aktualnościami politycznymi. Teraz dzięki ci piękne, mój drogi.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego.

kwadrans 8, I Need You i Thin Lizzy. Za nami Państwo, jak zapewne się domyślają, ten temat, o którym mówił Klaudiusz, pojawia się też w prasie Gazeta Wyborcza, a dzisiaj jest tematem dnia, mianowicie rozmowa z profesorem Normanem Davisem właśnie na temat kontekstu ukraińskiego. Los Polski związany z wojennym losem Ukrainy jest. To jest rozmowa, którą prowadzi Alicja Laman. Gdyby ktoś chciał, to wiadomo, po którą szeleszczącą prasę można sięgnąć. My sięgamy po muzykę. The Soul Rebels to Greatness teraz przed nami.

0: Jakby to eufemistycznie ubrać w słowa. Dużo wiadomości o silnym nacechowaniu emocjonalnym pojawiło się w grupie patronów i w naszych kanałach komunikacyjnych. To wiemy, że Państwo są obecni, że słuchają. Gdyby ktoś chciał się odezwać i dopowiedzieć coś od siebie, to poprosimy 224-280-280, można telefonicznie, mailowo i w mediach społecznościowych również. Za chwilę na naszej antenie pojawi się zespół, który ma, można by powiedzieć, wieloletnią tradycję zapowiadania go. Rzadko kiedy zdarza mi się zapowiadać go w pojedynkę, przeważnie włącza się pewien kolega redakcyjny, żeby powiedzieć.
1: Jest taka ciekawostka.
0: No właśnie. O co z tym chodzi?
1: Wiesz, skąd się wzięła nazwa zespołu Kaizer Chiefs?
0: No, nie słyszałem
1: nigdy. Od klubu piłkarskiego Kaizer Chiefs.
0: A, to o to
1: tylko
0: chodzi.
1: Że klub Kaizer Chiefs piłkarski jest z RPA, aha, a zespół Kaizer Chiefs jest z Leeds, a łącznikiem jest piłkarz Lukas Radebe, który jest właśnie grał wcześniej w Kaizer Chiefs, a potem grał w Leeds i członkowie zespołu postanowili, jako że bardzo lubili Lukasa Radebe, kapitana zespołu Leeds, jak również reprezentacji Republiki Południowej Afryki, tak uhonorować go właśnie, żeby nazwą jego poprzedniego klubu nazwać swój zespół muzyczny.
0: Wszystko to jest powiązane. No i tym bardziej dzisiaj patrzeć w kierunku Anglii chyba powinniśmy w związku z wynikiem meczu w sobotę, to chyba przynajmniej jeżeli chodzi o wyniki, właściwy kierunek sportowo-muzyczny i tam też się przeniesiemy pewnie po 8.30 na chwilę przynajmniej. Kaizer Chiefs jako się dokonało na antenie. Odpowiednia introdukcja, to proszę bardzo, gramy. Dziękuję ci, Kubo.
1: Bardzo
0: oh my
1: proszę.
0: God.

Gleda się człowiek dowie o muzyce, o sporcie, o świecie. Kaizer Chiefs za nami, za 5 minut będzie 8. Pojawił się postulat. Ja nie wiem, czy on jest możliwy do zrealizowania, panie Elu, ale przekazuję w takim razie do powszechnej wiadomości pytanie, czy dzisiaj wyjątkowo moglibyśmy nie mówić o sporcie. Norwegia odpadła, Polki odpadły. Żal serce ściska. Ja wiem, że to są trudne tematy, ale pewne obowiązki muszą być dopełnione. Choć jestem po tej samej stronie, jeżeli chodzi o kibicowanie, więc doskonale słuchaczkę rozumiem. Po ósmej, zanim sport, to będzie jeszcze polityka, rozmowa redaktor Beaty Grabarczyk, której gościnią będzie profesor Anna Wojciuk, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej zagra The Next Movement Time, później serwis informacyjny i pogoda. Wrócimy tu po pełnej godzinie.

0: Jest ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Na Bliskim Wschodzie znów niespokojnie. Najnowsza fala ataków i kontrataków ze strony USA i Iranu nastąpiła po tym, jak w sobotę kolejna próba pośrednich rozmów w Omanie zakończyła się niepowodzeniem. W oświadczeniu irańskie MSZ poinformowało, że rozmowy skupione na ustaleniach dotyczących zarządzania cieśniną i szlakami tranzytowymi nie przyniosły rezultatu z powodu jawnej i ukrytej presji USA na Oman. W ubiegłym tygodniu Trump pozostawił otwarte drzwi dla dalszych rozmów, ale stwierdził, że uważa zawieszenie broni związane z czerwcowym memorandum o porozumieniu za zakończone. Główny negocjator Iranu napisał wczoraj tak: era jednostronnych umów dobiegła końca. Mówiliśmy wam, dotrzymajcie słowa albo zapłacicie cenę. Rzeczywistość puka do drzwi. Tej nocy USA zaatakowały irańskie systemy obrony powietrznej, nadbrzeżne stacje radarowe, a także zasoby rakietowe i dronowe. Tymczasem ministrowie spraw zagranicznych krajów Unii Europejskiej nałożą dzisiaj sankcje na Rosję w związku z przetrzymywaniem ukraińskich cywilów i jeńców wojennych. Jak czytamy w dokumencie, od momentu pełnowymiarowego ataku na Ukrainę Rosja dokonuje arbitralnych zatrzymań ukraińskich cywilów na terenach okupowanych. Są oni przetrzymywani w długotrwałej izolacji bez dostępu do prawników i kontaktu z bliskimi. Według szacunków chodzi o ponad 1,5 tysiąca osób. Rosja wykorzystuje więzionych cywilów jako formę nacisku politycznego, a ich uwolnienie traktuje jako część wymiany więźniów, która zazwyczaj uwzględnia wojskowych, a nie bezprawnie przetrzymywanych cywilów. W serwisie zmieniamy temat. W Krakowie trwa jubileuszowa 20. edycja letniego taniego kinobrania organizowanego przez Kino pod Baranami. Do końca lata będzie można oglądać zarówno najgłośniejsze premiery ostatnich miesięcy, jak i filmy, które przed laty przeszły do historii kina. Jednym z najmocniejszych punktów programu będzie pasmo klasyki. Organizatorzy przekonują, że to dobra okazja, by obejrzeć kultowe tytuły na dużym ekranie, często po raz pierwszy.
1: W każdym tygodniu jest tego sporo, no bo lubimy wracać do tego, co znamy, ale też są to filmy, które faktycznie swoje premiery kinowe miały lata temu i mamy całą masę osób, które po prostu nie mogły zobaczyć tych filmów na dużym ekranie, więc to jest też super okazja, żeby zobaczyć to w tym bardziej, powiedzmy, kinowym anturażu, więc mamy faktycznie całą masę tych filmów, mamy trylogię Trzy kolory Krzysztofa Kieślowskiego na przykład, no i wraca przez całe wakacje do nas Wielkie Piękno Paolo Sorrentino, czyli film, który nasi widzowie sobie bardzo ukochali. I faktycznie w każdym tygodniu kilka tych klasyków jest.
0: Mówił na naszej antenie Wojciech Kampa z Kina pod Baranami. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. W Zielonej Górze termometr wskazał dziś w najcieplejszym momencie dnia 28 stopni. Ciepło będzie też w Białymstoku i Bydgoszczy, gdzie maksymalnie temperatura wyniesie 27 stopni. We Wrocławiu, Poznaniu i w Warszawie 26, w Szczecinie i Katowicach 25, w Łodzi i w Lublinie 24 stopnie. W Krakowie słupek rtęci zatrzyma się na 23, w Gdańsku i Rzeszowie na 22, a w Zakopanem na 19 stopniach. Najwięcej słońca powinno pojawić się na północnym wschodzie i południowym zachodzie. Więcej chmur utrzyma się na wschodzie i południowym wschodzie i tam może spaść deszcz, przy czym miejscami popada intensywnie. Mogą też wystąpić burze.

0: Jak przystało na Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, zaczynamy od Dead Daisies. Jest 7,5 minuty po 8.
1: Nowy świt.
0: Beata Grabarczyk, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czy jeżdżąc przez miasto, Beata, zwróciłaś uwagę na pewien neon, który się pojawił na hotelu MDM?
2: Nie.
0: Bo jest małe zamieszanie, jakby to zdrobnić zamieszanie, nie zdrobniajmy zamieszania, pewnej chińskiej marki samochodów, mianowicie.
2: Słuchaj,
0: trzyliterowe.
2: Dawno nie jechałam, one, no to kojarzę chyba jakiej. No,
0: można mieć pewne domysły, o których chodzi, trzyliterowe.
2: Tak, ale bo co?
0: No bo się pojawił tam neon i pojawiło się później pewne, powiedzmy, zalecenie, rozporządzenie, że do końca czerwca ten neon miał zniknąć. Taki termin wyznaczał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, że reklama to jest
2: samowola. To nie zabytkowa, tak. Reklama.
0: No właśnie. No i tu się pojawiło uzasadnienie, że nadmierna skala, brak podporządkowania zasadom symetrii i nieprawidłowa lokalizacja prowadzą do istotnego naruszania ładu przestrzennego i kompozycyjnego placu konstytucji i tak dalej, i tak dalej.
2: Rozumiem.
0: W każdym razie miało zniknąć i chyba nie zniknęło. To dzisiaj tak. Gazeta Wyborcza w warszawskim.
2: No, powiem tak, wydaniu. Na tym hotelu różne wisiały już neony reklamowe. Był taki telefonii jednej, znaczy producenta telefonów i rozumiem, że producent telefonów, który miał więcej literek, był symetryczny. No, to bardzo ciekawe, że najważniejsze dla konserwatorów zabytków jest to, żeby było symetrycznie.
0: Prawda? Świecące literki nie zawsze...
2: Nie zawsze są symetryczne.
0: Nie zawsze zgodne z literą prawa, albo przynajmniej zasadami symetrii. Do polityki przechodzimy. I dzisiaj o czym?
2: Dzisiaj będzie o drobiazgach politycznych, to znaczy w kontekście oczywiście tych wielkich partii. Naszym gościem jest pani profesor Anna Wojciuk, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry.
2: No to zacznijmy od starej nowej partii na polskiej scenie politycznej, to znaczy klub i stowarzyszenie Centrum dołączyło się do Unii Europejskich Demokratów. To jest taka, powiedziałabym, praprawnuczka Unii Wolności. No i doszło do połączenia, powstała partia Unia Centrum. I tym sposobem Donald Tusk znowu znalazł się w koalicji z Unią Wolności. Ja się tylko zastanawiam, na co partia Unia Centrum liczy, ponieważ no, samo stowarzyszenie, czy też klub parlamentarny Centrum w badaniach wychodził na poziomie 0,2%. To nawet nie jest błąd statystyczny, to jest po prostu brak istnienia. Natomiast ja dzisiaj słuchałam jednej z liderek tej partii, która mówiła, że partia liczy na powtórzenie sukcesu trzeciej drogi i liczą na tych, którzy nie są zdecydowani, na kogo głosować. To jest około 13% głosów. To nie jest przypadkiem jakiś strasznie maksymalistyczny plan?
3: Oczywiście ci, którzy nie wiedzą jeszcze, na kogo zagłosować, to jest bardzo ważna grupa wyborcza i ona zdecyduje o tym, która z dwóch koalicji będzie rządzić po 2027 roku. Natomiast moim zdaniem szanse tej partii na przejęcie tego elektoratu są minimalne, bo to jest tak, że ten elektorat zapewne albo przejdzie do jednej z tych większych, bardziej widocznych partii o jasnym profilu, albo może czeka na coś nowego, co może się pojawić jeszcze na polskiej scenie politycznej w nadchodzącym roku. Także oczywiście deklarować coś trzeba. Natomiast tutaj myślę, że przede wszystkim to założenie partii, czyli przejęcie struktury od tak naprawdę formacji, która już dawno istnieje, ale w pewnym uśpieniu, służy bardziej moim zdaniem negocjacjom koalicyjnym, raczej z koalicją obywatelską. niż czemukolwiek innemu w praktyce. Tak
2: Ale
3: to widzę.
2: Negocjacjom koalicyjnym na przyszłość czy na teraz? Bo Paulina Henning-Kloska od razu zadeklarowała, że oni z koalicji się nigdzie nie ruszają i w ogóle są cali, no nie powiem, że zachwyceni, no ale cali są zaangażowani w koalicję i nie będą jak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, no, która cały czas tą łódką chwieje.
3: No, z pewnością nie na teraz, tylko na właśnie wybory 27 roku. Myślę, że taka jest intencja, bo tylko bycie kołem, bycie tylko tak grupą posłów i posłanek, to jest za mało, żeby negocjować z Koalicją Obywatelską jakieś miejsce na listach, a ta partia na nic więcej szans nie ma niż jak tylko na to, żeby się spróbować ulokować gdzieś tam na listach Koalicji Obywatelskiej i przemycić jeszcze paru działaczy, działaczek do kolejnej kadencji. Także realistycznie widzę to mniej więcej tak.
2: No i oni chcą też jakby bazować na, no, na pewnej legendzie, czy na symbolach nazwisk Bronisława Geremka, czy Tadeusza Mazowieckiego. No i pytanie też, czy to jest jeszcze siła napędowa dla wyborców?
3: To już myślę, że nie jest siła napędowa. Raczej osoby, do których przemawiają te nazwiska, to są osoby, które mają zdefiniowane poglądy i preferencje partyjne. I nie przypuszczam, żeby to były osoby, które dzisiaj nie wiedzą, na kogo głosować, tylko raczej to są wyborcy, którzy głosują jednoznacznie na proeuropejskie partie, które są w parlamencie. Także raczej to nie pasuje do profilu tych osób, które, jak pani redaktor mówiła, jedna z działaczek tej partii wymieniła, które miałyby być celem kampanii tejże partii, czyli te osoby gdzieś w centrum, niezdecydowane. Ludzie, którzy popierają, żyją pamięcią Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka, wiedzą, na kogo głosować, i ludzie, którzy wiedzą, na kogo głosować, nie zmieniają łatwo zdania.
2: No dobrze, to porozmawiajmy o drugiej stronie, znaczy po drugiej stronie, czyli stronie prawicowej, pisowskiej. Podobno plan Jarosława Kaczyńskiego na najbliższe wybory to jest, ja to sobie nazwałam, zbudowanie PiS-bis, ponieważ on zaprosił do współpracy Kukiza, Jakubiaka, Ruch Obrony Granic, czyli, no jak rozumiem, Bąkiewicza, Bosaka, ale nie Mencena, bo Mencen dla Kaczyńskiego jest podobno biznesmenem, który bawi się w politykę. No i najbardziej, no użyję kolokwializmu, rozwala mnie to, że zaprosił Kaczyński do współpracy lidera bezpartyjnych samorządowców, czyli Marka Wocha. To jest taki człowiek, który kandydował na prezydenta i z tego zrobił się jakoś tam znany, no, ale jak się prześledzi jego karierę, to jest człowiek, który chce zająć jakieś stanowisko, mówiąc krótko, bo od 2013 roku kandyduje w różnych wyborach na wójta gminy, ale zawsze zajmował ostatnie miejsce, chociaż 3 razy kandydował. Na wybory europejskie też powoływał własny komitet, nie zarejestrował list w całym kraju. Powołał też komitet Centrum Społecznej Demokracji i startował do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Do Senatu kandydował. No, gdzie się dało, Marek Woch natychmiast zgłaszał swoją kandydaturę, tylko nigdzie nie odniósł sukcesu. W wyborach prezydenckich też tam szału nie było. Pytanie moje jest takie, po co Jarosławowi Kaczyńskiemu tacy ludzie?
3: Po to, żeby ciułać te głosy, bo widzimy, że te różnice pomiędzy obozem prawicowym, a bardziej proeuropejskim, demokratycznym, mniej więcej są wyrównane liczebnie te grupy, i teraz Kaczyński robi to racjonalne, stara się po prostu uciułać jak najwięcej z tych takich mikrośrodowisk, które gdzieś tam są w polityce, ale nie mają jasnej przynależności. I tutaj jeden pan mu wniesie 50 tysięcy głosów, drugi 20 tysięcy głosów. No i kilku takich panów przyjmie i zrobi się z tego 100 tysięcy, 150 tysięcy, czyli mniej więcej tyle, ile Karol Nawrocki miał przewagi. Więc tak to dzisiaj wygląda. Oczywiście mówimy o innych ordynacjach, bo tutaj jest ordynacja proporcjonalna, ale no na tym polega ta technologia, żeby wciągnąć jak najwięcej tych ludzi, którzy coś tam jednak za sobą mają. Za mało, żeby samodzielnie odnieść jakikolwiek sukces, ale kogoś tam przyniosą i to jest, nie, nie, jest to w zasadzie jest to bezkosztowe, bo to nie jest tak, że ktoś się odwróci od Kaczyńskiego, bo zaprosił jakiegoś średnio utalentowanego samorządowca, natomiast kogoś mu to tam przyciągnie. Na pewno tego typu kalkulacja za tym stoi.
2: No, ale wprowadzi w ten sposób Kaczyński do Sejmu kolejnych ludzi bez właściwości, takich nazwę. Wciągnął Mejzę w tej kadencji. No, doświadczenia z Mejzą ma, jakie ma, ale to mu kompletnie nie przeszkadza. Natomiast to powoduje, że PiS staje się kompletnie taką, ja bym też powiedziała, partią bezideową.
3: To prawda, to prawda. Widać tę ewolucję Prawa i Sprawiedliwości i ona jest w kierunku partii, no właśnie dużo mniej ideowo wyrazistej. Granice pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością i radykalnymi elementami Konfederacji się coraz bardziej zacierają. No to jest wszystko przejaw takiego dużego kryzysu Prawa i Sprawiedliwości. Też w sumie trudno jest powiedzieć, jakie dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość ma pomysły, poza tym wszystkim, co jest przejęte od Konfederacji, napuszczania na Ukraińców, podważania współpracy z Ukrainą, elementów antyeuropejskich. Oczywiście to jest dużo jeszcze dalsza ewolucja, tak jak PiS w 2015 roku było bardzo inne niż w 2005, 2006, 2007. Kiedy no właśnie w tej kolejnej odsłonie stało się dużo bardziej eurosceptyczne, antydemokratyczne, populistyczne i tak dalej, no teraz widzimy no takie obniżenie się jeszcze jakości tego intelektualnego wkładu. Widzimy, że ludzie, którzy w PiS-ie są, którzy jakimś potencjałem intelektualnym zawsze dysponowali, bo niewątpliwie są poważni ludzie związani z tą partią, oni mają coraz mniejsze przełożenie na kierunek programowy, ideowy. Są wypierani przez ten gorszy pieniądz. Tak.
2: To dramatycznie dosyć to wygląda, niestety, jak się patrzy. No na razie PiS, a właściwie pan Przemysław Czarnek ujawnił 3 punkty programowe na te wybory. To znaczy zablokowanie ETS-u, ten program Srebrna Praca skierowany do emerytów, no i podniesienie drugiego progu podatkowego do 180 tysięcy złotych. No na razie one też nie porywają te punkty.
3: No nie ma tych pomysłów, widać to wyraźnie i z tego też jest ten buzujący wewnątrz PiS-u kryzys, bo jest tam to środowisko Morawieckiego, które, chociaż wiadomo, że Morawiecki jest ogromnie obciążony rządami i różnymi aferami związanymi chociażby aferą RARS, która jego bezpośrednio dotyczy. Natomiast wokół niego są tam ludzie bardziej ambitnie nastawieni, bardziej modernizacyjnie nastawieni i oni widzą, że nie tylko to jest problem z miejscami na listach i wtedy, kiedy PiS no, wyraźnie stracił poparcie i ktoś nie wejdzie, ale to jest też kwestia właśnie kierunku, w którym tam partia idzie i, no i to jest trudne do pogodzenia, więc jest pewne prawdopodobieństwo, że ci, którzy nie wiedzą, na kogo głosować, w 27 roku zagłosują na nową partię Morawieckiego, a nie partię Centrum. Uważam, że to jest prędzej możliwe, dlatego że jednak partia Pauliny Hennig-Kloski, Michała Kobowski jest teraz u władzy, więc nie ma zupełnie tego aspektu jakiejś nowości, świeżości, a tutaj Morawiecki pewnie się, jeżeli pójdzie osobno, to będzie się próbował przedstawić jako ten modernizator, który zrzucił bagaż tych, prawda, bardziej takich ludowo-konserwatywnych elementów PiSu. Więc ludzie mają krótką pamięć i już prędzej Morawiecki te głosy weźmie niż Paulina Hennig-Kloska.
2: To bardzo ciekawe się robi, ale muszę powiedzieć, to nie wiem, czy pani profesor wie i czy państwo wiedzą, że w PiSie powstała taka grupa osób, która bardzo intensywnie śledzi wszystkie wypowiedzi Morawieckiego. Ma przygotować białą księgę, chociaż ona brzmi jak czarna księga, bo to mają być wszystkie takie niepopularne, niezgodne z pisowskim myśleniem wypowiedzi Morawieckiego. I to
3: nieprawomyślne.
2: Tak, nieprawomyślne, i Elżbieta Witek stoi na czele tego zespołu.
3: Słyszałam.
2: Także tak to wygląda. Bardzo dziękuję pani profesor. Pani profesor Anna Wojciuk, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, była naszym gościem. Dziękuję bardzo pani profesor.
0: A rozmowę jak zawsze prowadziła Beata Grabarczyk. Po 9:30 powtórka.
2: Dziękuję bardzo. Na razie.
0: Dzięki.

Gaia jest tu, zanim my powiemy goodbye, to jeszcze ponad godzina programu. W studiu redakcja sportowa jest już w pełnym składzie. Jeden całkiem zadowolony, drugi całkiem markotny. Chyba wiadomo, kto komu kibicował, ale za chwilę to zweryfikujemy. Ostra Granat chodzi niniejszym. Acid Sitter zagra Seven is my lucky number. To całkiem a propos tego, co się działo w weekend i siódmego roku funkcjonowania Radia Nowy Świat, rozpoczętego oficjalnie, więc ta siódemka niech szczęśliwa będzie, a później o liczbach nieszczęśliwych w kontekście Norwegii szczególnie będziemy Państwu opowiadać.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Ale przyznajcie panowie, że jak Kajtek zmiksuje piosenkę z dżinglem, to jest...
2: Z mistrzem świata w miksowaniu.
1: Absolutnym. Mikołaj Tyczyński, Jakub Jędros, cześć panowie.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A propos mistrzostw świata, w czym innym? W miksowaniu uczuć i w ambiwalentnym...
3: W niesprawiedliwościach dziejowych.
2: No i jeśli chodzi o wymiksowywanie kolejnych drużyn.
1: A no właśnie. Co to się dzieje na tym mundialu?
2: No zostały nam już tylko cztery.
3: Zostały nam tylko cztery mecze ze 104, jeżeli dobrze pamiętam, tak?
2: Tak.
3: Jezus Maria, normalnie to już byśmy dawno skończyli ten mundial. Ja już jestem nim, mówiąc szczerze, zmęczony. Ja
1: Nie mów tak. Nie, bo później znowu się skróci i będzie, że za krótki mundial.
3: Nie, wiesz co, powiem ci tak, ja mam takie wrażenie, o tym państwu mówiłem bodajże chyba tydzień czy dwa tygodnie temu. Uważam, że mundial w Katarze był dużo lepszy ze względu na to, że dział się w środku sezonu. Tutaj te mecze są wymęczone, w dodatku jeszcze ten cały kontekst polityczny mi obrzydza ten mundial. Donald Trump cofający czerwoną kartkę Follarina Balogana. Norwegowie, którzy odpadają po dużych kontrowersjach. No i nie tylko. No i przestałem mi, szczerze mówiąc, jakąś taką radość, bo nie uważam, że do końca jest sprawiedliwie.
1: Ile procent meczów obejrzeliście szacunkowo?
3: No ja obejrzałem...
2: Ze 100 meczów to łatwo policzyć, prawda?
3: No myślę, że w całości to obejrzałem... Chyba, nie wiem, ze 40%, a resztę obejrzałem z powtórek.
2: Ja to myślę, że około 65.
1: No to ładny wynik.
2: 70 może.
1: Super. Życzyć wielu piłkarzom takich statystyk.
3: Tylko, że Jakub wstaje rano, tak bardzo rano, to on jeszcze się załapał. To trochę miał łatwiej, tak.
2: Mimo urodzin radia weekendowych udało mi się obejrzeć wszystkie mecze półfinałowe.
3: No tak, bo ty trochę wcześniej wróciłeś. Ja akurat Hiszpania, Belgia oglądałem mając telefon na kolanach, jadąc z Agnieszką Lipką, a potem już w pociągu w Grodzisku, na którym mnie Agnieszka odstawiła. Pozdrawiam cię, Agnieszko, serdecznie. Obejrzałem całą drugą połowę i akurat jak wysiadłem z pociągu, to już było po bramce Michela Merino, która zaważyła o tym, że Hiszpania awansowała do półfinału.
1: No właśnie, znowu sportowanie ma lekka, szanowni państwo.
2: Znowu ten Michel Merino dał Hiszpanii awans. Hiszpanie zagrają z Francuzami, o których meczu już mówiłem w piątkowej ostrej grze. No ale bardzo ciekawe rzeczy działy się z soboty na niedzielę. Mecz Anglia-Norwegia, tam 1-1 i dogrywka.
3: No tak, no Anglicy przechodzą dalej po dużych kontrowersjach, bo ta pierwsza bramka, trzeba podkreślić, to był wybitny mecz Juda Bellinghama, który już ma 6 bramek na tym mundialu. Mówiąc szczerze, tak jak sobie typowałem najlepszych piłkarzy tego mundialu, to no, nie dałbym Juda Bellinghama w pierwszej 30, patrząc na to, jaki sezon zagrał w Realu Madryt, a on nie był zbyt udany. Jednak Jude Bellingham razem z Harrym Kane'em, ale też z Antonym Gordonem, który po raz kolejny okazał się bardzo ważnym ogniwem w tej ofensywie Tomasa Tuchela. Nie spodziewałem się, że zagra taki dobry mundial i będzie po raz kolejny bohaterem Anglików w kolejnym meczu po tym z Meksykiem, gdzie Jude Bellingham okazał się być kluczowy. Jednak pierwsza bramka Juda Bellinghama z 45 minuty no nie powinna zostać uznana. To jest w ogóle bardzo dziwna sytuacja, bo muszą państwo sobie wyobrazić, że teraz te piłki, którymi się gra na Mistrzostwach Świata, one mają czujniki, że nawet jeżeli ta piłka jakby przeleci przez twoje włosy, to czujnik wyłapie kontakt z jakimś przedmiotem obcym. No i ta piłka, to widać było w transmisji, że ta piłka uderzyła w kamerę, która była zawieszona na linię. I nagle ta kamera jakoś tak dziwnie skręciła. Ludzie myśleli, szczególnie ci, którzy w weekend poszli na imprezę, że coś tam z ich błędnikiem jest nie tak. A okazało się, że piłka dotknęła kamery. I wiesz co? VAR tego nie zauważył. Czujniki w piłce tego nie zauważyły.
1: No dobra, ale jak bardzo realnie to zmienia.
2: I w ogóle gołym okiem ciężko to było zauważyć.
3: Wiesz co? No, no,
2: ja się nie dziwię sędziemu, że nie zauważył.
3: Ale ty mówisz to szczerze? Czy...
2: Szczerze mówię, tak.
3: Okej. Okay. Ja jednak widziałem ruch tej kamery, że ta piłka uderzyła w tę kamerę. I potem jak tam były jeszcze były powtórki z dronów, to też było widać. Wiesz co, to było o tyle kluczowe, dlatego że piłka spadła pod nogi Juda Bellinghama.
2: Który... No nie. To zawodnika, który mu podał, więc Jude Bellingham zrobił bardzo dużo.
3: Do Antonego Gordona i Antony Gordon do Juda Bellinghama.
2: Jude Bellingham zrobił bardzo dużo w tej akcji i dał bardzo dużo szans Norwegom, żeby zapobiec strzeleniu tej bramki. Powiedzmy sobie to szczerze. Mimo wszystko.
3: No tak, ale mimo wszystko jednak wpłynęło to na grę, bo ta piłka...

0: powiedzmy, gdyby nie uderzyła o kamerę, to najprawdopodobniej znalazłaby się pod nogami jednego z piłkarzy norweskich.
1: Ale tego też nie wiemy na pewno. No. To są te kontrowersje, o których mówi Mikołaj, to na ten temat wrzy już od kilkudziesięciu godzin.
0: Ale ja się nie dziwię, tylko nie zmienia to faktu, że w drugiej połowie to akurat Norwegowie mieli lepsze szanse. Tam była ta główka Aursnersa, która uderzyła w poprzeczkę. Jordan Pickford, który bronił dostępu do bramki Anglii, no nie był zbyt pewny i miałem taką refleksję, że chyba większość bramkarzy ekstraklasy mogłoby zagrać spokojnie w wyjściowym składzie reprezentacji Anglii na pozycji bramkarza, bo Jordan Pickford nie jest najmocniejszym ogniwem tej reprezentacji. No i Norwegowie mogą sobie pluć w brodę, że tak na dobrą sprawę nie wykorzystali kryzysowego momentu Anglików w drugiej połowie, bo tam można było tych bramek
1: zwłaszcza, że mieli też piękną akcję kontratak, w którym Sorloth mógł spokojnie podać do Haalanda i mieliby bramkę.
0: Ale są znakomite memy, gdzie Aleksander się śmieją z Aleksandra Sorlotha, że jest ten taki duży pies, o Jezu, Shibu Inu. Tak, i jest taki właśnie mem, że on jest taki duży, napakowany jak Mariusz Pudzianowski, jest taki mały piesek. I są takie memy, że właśnie Sorloth przeciwko Barcelonie to jest ten duży i silny, a Sorloth przeciwko reszcie to jest ten taki mały. I to akurat był przykład tego.
1: No tak. No i tak to wyszło, że Norwegia poza burtą, a Anglia gra dalej. Kolejny mecz w niedzielę rano, który mieliśmy okazję oglądać o 3:00 nad ranem się rozpoczął. Argentyna ze Szwajcarią. No tutaj Argentyna, jak w każdym meczu fazy pucharowej, miała spore problemy, żeby zaznaczyć jakoś wyraźnie swoją przewagę i dominację. W czasie regulaminowym tak zwanym było 1-1 po 90 minutach plus czasie doliczonym. No i znowu mieliśmy dogrywkę. No ale jakby od 76 minuty wiedzieliśmy mniej więcej, co się będzie dziać na boisku, bo Brill Embolo w strasznie głupi, idiotyczny sposób dostał czerwoną kartkę.
0: No poczekaj, no Brill Embolo chciał być jak Neymar, tylko że przesadził.
1: Zapomniał, że wszystko widać na kamerę.
0: Ale to była sytuacja, sytuacja precedensowa, bo VAR cofnął decyzję sędziego z boiska o przyznaniu Argentyńczykowi żółtej kartki i zmienił ją na drugą żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną dla Brilla Embolo, no za kosmiczną symulkę, bo to było tak, wyskoczył jak Adam Małysz w Winningen. To było absolutnie przepiękne, tylko ten mecz Argentyny ze Szwajcarią, bo ten wynik taki jest pokaźny, 3-1, on jest o tyle istotny, dlatego że o dziwo to nie Leo Messi, tak jak w przypadku meczu z Capo Verde albo z Egiptem, musiał być tym, który dał impuls do rewolty w tym wyniku, jednak pomogli inni, bo piękną bramkę wreszcie zdobył Julian Alvarez, który grał bardzo słabe te mistrzostwa, a także Lautaro Martinez w 120 minucie, który też grał bardzo słaby mundial do tej pory.
1: No tak, a tak Argentyna pokonała Szwajcarię 3-1 i zagra z Anglią. Mamy klasyk w środowym półfinale. Pamiętamy lata 80., mistrzostwa w Meksyku, rękę Boga Diego Maradony, wszystko jeszcze w cieniu wojny o Falklandy.
0: No a po drugiej stronie mamy, wiesz, przedłużenie kampanii napoleońskich, więc tutaj kontekst militarny w obu przypadkach się jak najbardziej zgadza.
1: A tak w ogóle to otwieramy mundial na świat, zapraszamy 48 reprezentacji, przy czym w półfinałach grają 4 najlepsze według rankingu.
0: No i to widzisz, i to jest na pewnej płaszczyźnie filozoficznej sprawiedliwe, skoro mają najlepsze ranking, no to znajdują się w najlepszej czwórce.
1: No dobrze, mieliśmy też inne wydarzenia sportowe. Po makale, panie Mikołaju, makale, tak najlepiej skwitować brak awansu polskich siatkarek do finałowego
0: turnieju. Tak, myślałem, że o to ci chodzi, ale nie byłem przekonany. Ligi Narodów. Polki przegrały z Brazylijkami 1-3 i to był tak na dobrą sprawę kluczowy mecz dla tego wszystkiego, a potem przyszła Japonia.
1: To trzeba było wygrać.
0: To był mecz o wszystko, który no, Polska bardzo dobrze zaczęła. Polki zaczęły bardzo dobrze, wygrywając w pierwszych dwóch setach 2-0. Jednak ostatecznie 2-0 to jest niebezpieczny wynik, jak mawiał Czesław Michniewicz. To prawda, inna dyscyplina sportu, ale pewne prawidła pozostają niezmienne i Japonki wygrały 3-2.
1: Po tiebreaku, minimalnie Polki przegrały, wystarczyłoby tego tiebreaka wygrać, a już by miały awans. Dlaczego powiedziałem po makale? Bo turniej finałowy będzie rozgrywany w chińskim Macao.
0: No, ale dobre, dobre.
1: Taki żarcik. No, i bez Polek tym razem.
0: Stefano Lavarini na konferencji prasowej po tym odpadnięciu był taki bardzo pozytywny. Mówił, naszym celem był awans do turnieju finałowego, który oznaczał możliwość walki o medale, a także zdobycie jeszcze więcej doświadczenia. Dzisiaj to był bardzo trudny i wymagający mecz, który rozegraliśmy przed japońską publicznością. Bla, bla, bla. Tam jest dalej... O, i dalej pojawia się takie zdanie. Fakt, że nie idziemy na turniej finałowy, to nie jest efekt dzisiejszej porażki. To wynika z tego, co zrobiliśmy podczas całej Ligi Narodów. Mieliśmy dobre momenty, zagraliśmy fantastyczne 3 mecze w pierwszym turnieju, ale spotkań z Chinami, a potem z Kanadą czy Brazylią nie potrafiliśmy rozstrzygnąć na naszą korzyść. To nie może jednak przyćmić bardzo dobrych rzeczy, które wykonaliśmy w Lidze Narodów. Mam nadzieję, że te gorsze rezultaty dadzą nam jeszcze większą motywację, by do drugiej części sezonu podejść z większym głodem zwycięstwa.
1: W tej drugiej części sezonu Mistrzostwa Europy miejmy nadzieję, że nauka zostanie wyciągnięta.
0: Tak, te mistrzostwa zostaną rozegrane w Turcji, Azerbejdżanie, Czechach i Szwecji w dniach 21 sierpnia i 6 września.
1: Tymczasem mamy już parę ćwierćfinałowe tego turnieju finałowego. USA, Chiny, Turcja, Kanada, Włochy, Holandia i Brazylia, Japonia. Na Wimbledonie mieliśmy już zakończenie tego turnieju wielkoszlemowego na trawiastych kortach. Jannik Sinner obronił tytuł. Włoch, no, lider rankingu światowego, pokonał Aleksandra Zwieriewa. Z Niemiec niedawnego zwycięzcę French Open. Pierwszego seta po tiebreaku wygrał Zwieriew, ale potem wygrywał już tylko Sinner. Łącznie 3-1 w setach. Dla niego to 6 tytuł wielkoszlemowy w karierze. Wszystkie wywalczył w ostatnich 3 sezonach.
0: I w dodatku to było 10 zwycięstwo z rzędu nad Zwieriewem, więc też taka ładna statystyka. Może być zadowolony Jannik Sinner. Ale Jannik Sinner też pokonał w półfinale Nowaka Dżokowicza. Wydawało się, że to będzie taki piękny lipiec, gdzie Leo Messi może zdobyć Mistrzostwo Świata, prawie 40-letni, i Nowak Dżokowicz w podobnym wieku może zwyciężyć w Wimbledonie. Jednak okazało się, że Serb nie był wystarczająco mocny na Włocha.
1: A u pani triumfowała Linda Noskowa. Ona po raz pierwszy wygrała turniej Wielkiego Szlema. Wewnątrz czeskim, to nie był łatwy wyraz do wymówienia, pojedynku finałowym pokonała Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Awansowała o 5 pozycji w rankingu i zajmuje 7. miejsce i przeskoczyła m.in. Igę Świątek, która spadła na pozycję 8. Pierwsze 2 miejsca bez zmian. Aryna Sabalenka przed Jeleną Rybakiną. Maja Chwalińska jest 22. Magdalena Frank 44. Magdalinet 51. A w rankingu mężczyzn zbliżyli się do siebie polscy tenisiści. No bo tak, Kamil Majszak spadł 21 miejsc i zajmuje 66. miejsce, a z kolei Hubert Hurkacz awansował o 28 i jest teraz 68. Więc mamy 2 panów w pierwszej 70.
0: No to w takim razie może przenieśmy się do Francji, bo tam w sobotę Belgę Tim Merlier wygrał po finiszu z peletonu 8. etap Tour de France.
1: On zresztą wygrał w piątek też.
0: Wygrał też w piątek, miał 2 zwycięstwa z rzędu i to było, jeżeli dobrze pamiętam, chyba jego piąte w ogóle zwycięstwo etapowe w Tour de France. Ale za to wczoraj wydawało się, że ten etap Tour de France jest zagrożony. Organizatorzy w związku z upałami takimi ekstremalnymi, około 40 stopni we Francji, skrócili 9. etap o 30 kilometrów i na nim okazał się najlepszy Holender Mathieu van der Poel, który co prawda nie wyprzedził w klasyfikacji generalnej Tadeja Pogacara, ale van der Poel był najszybszy w sprincie 4-osobowej ucieczki. Za nim plasowali się Norwek Tobias Johansen, Brytyjczyk Tom Pidcock, a także Francuz Alex Baudin.
1: Te 3 weekendowe etapy nie przyniosły większych zmian w klasyfikacji generalnej. Nadal, tak jak wspomniał Mikołaj, prowadzi Tadej Pogacar. Pewnie idzie po swoje. Ma 2 minuty 42 sekundy przewagi nad Duńczykiem Jonasem Vingegaardem i 3,5 minuty, przepraszam, nad Meksykaninem Isaaciem
0: Del
1: Toro.
0: Ale na pewno nad kimś ma 3,5 godziny.
1: Tak. Belgiem Remco Evenepoelem i Hiszpanem Juanem Ayuso. Za nami 9 etapów, przed nami jeszcze 12, ale dzisiaj wreszcie długo wyczekiwany przez kolarzy dzień odpoczynku.
0: No, patrząc też na upały, wydaje mi się, że to będzie szczególnie
1: dobrze się złożyło.
0: Nie, tak, a we wtorek stawka wróci w góry, więc będziemy mieli, no to będzie etap dla tak zwanych górali, gdzie będą mogli się popisać.
1: To teraz coś dla fanów żużla, bo Bartosz Zmarzlik zajął 3. miejsce w zawodach z cyklu o żużlowe Grand Prix. Kolejny etap rywalizacji o Mistrzostwo Świata został rozegrany w szwedzkiej Malili i w finałowym biegu szybsi od Zmarzlika byli Duńczyk Anders Thomsen i Brytyjczyk Robert Lambert. Najgroźniejszy rywal Zmarzlika w całym cyklu, Australijczyk Brady Cairns, uplasował się tuż za Polakiem. Przyzwoicie całkowicie się spisali pozostali nasi. Patryk Dudek był 6, Dominik Kubera 9, Kacper Woryna 11. Po 6 eliminacjach i 2 sprintach Zmarzlik ma na koncie 98 punktów, o 5 więcej od Korca i 17 przed Robertem Lambertem. Tak to wygląda. Ja jeszcze od siebie dodam, że znakomity występ, opowiem o znakomitym występie polskich darterów w kolejnym turnieju serii European Tour. W Leverkusen w Niemczech wygrał Krzysztof Ratajski po raz trzeci w karierze, a w półfinale pokonał Sebastiana Białeckiego, drugiego z Polaków. I to był pierwszy taki przypadek, żeby w turnieju tej rangi dwaj Polacy dotarli do czołowej czwórki.
0: Polska górą. A dzisiaj w nocy mecze ligi letniej NBA. I mówię o tym dlatego, bo państwu może się wydawać, że tam liga letnia kogo obchodzi. Ale mamy w barwach San Antonio Spurs reprezentanta Polski, Igora Miliścicia juniora, syna selekcjonera, który dzisiaj wyszedł w wyjściowym składzie przeciwko Milwaukee Bucks. Zagrał 23,5 minuty. Zanotował 10 punktów, miał 6 zbiórek, asystę i 2 bloki. I póki co to był najlepszy występ Igora Miliścicia juniora w ramach Ligi Letniej.
1: To jeszcze na koniec zupełnie informacja dla tutaj pani, która pisała, że może zajderujmy sport dzisiaj, tak? Bo Norwegowie przegrali, Polki odpadły. Nasi pływacy i pływaczki zdobyli 5 medali na Mistrzostwach Europy Juniorów. Wyobraźcie sobie, złote medale Barbary Leśniewskiej i Mikołaja Litoborskiego. Oboje jeszcze dołożyli sobie po 2 medalu. Do tego jeszcze Mateusz Bieńkowski, brąz. No więc jest optymizm.
0: A reprezentantki Polski w koszykówkę do lat 20 zajęły 5 miejsce w Eurobaskecie w Kłajpedzie, pokonując w meczu o 5 miejsce Litwinki 65-64, więc to wcale nie był aż tak zły weekend.
2: Fala entuzjazmu nas zalała na koniec. Dzięki, wiek do panowie. Jakub Jędras, Mikołaj Tyczyński.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.

0: Za 11 minut 9. Tak sobie czytam jeszcze Państwa wiadomości, reakcje na aferę kamerową, aferę linkową. I przeglądam różne artykuły, między innymi wypowiedź dziennikarza ESPN Leonardo Bertocciego, który pisał, że z jego informacji wynika, że czujnik znajdujący się w piłce nie mógł wyczuć kontaktu, wszak znajdujące się na obiekcie antenki są zamontowane na wysokości murawy ze względu na to, że do kontaktu doszło dużo wyżej, nowa technologia nie zadziałała. No właśnie, zadziałała czy nie zadziałała, piłka dotknęła czy nie, zdania są podzielone. Błażej napisał, że oglądał mnóstwo materiałów i nie ma żadnego, który mnie przekonał, że piłka dotknęła kabla. Tylko Norwegowie się o to kłócą. To jest teoria spiskowa, a ludzie to łykają.
1: Nie tylko Norwegowie, panie Błażeju, wystarczy przeczytać komentarze na platformie X. Otóż cały świat uważa, że piłka dotknęła kabla i zmieniła wszystko. Tak samo ludzie uważają, że Argentyńczycy zostali przepchnięci przez FIFA przy okazji meczu z Egiptem.
0: I to nie jest teoria spiskowa.
1: To nie jest teoria spiskowa i cały świat teraz kibicuje przeciwko Argentynie i Anglii.
0: Co państwo myślą? Proszę nam powiedzieć.

Sam Smith. Za 7 minut będzie 9. Państwo jeszcze piszą na temat piłki, kamery i incydentu, który miał miejsce lub nie miał. Michał napisał, że piłka może i zmieniła tor lotu, choć na żywo nie było tego widać, ale redaktor Jędras ma rację. Anglicy przebiegli pół boiska, wymienili dwa podania, było mnóstwo czasu, żeby zapobiec bramce i tak się nie stało. Także Kuba, bramka, punkt dla ciebie w tym pojedynku. Bardzo dziękuję za wszystkie wiadomości. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze dodać coś od siebie, to zapraszamy do grupy patronów i dzwonić też można absolutnie. 224 280 280 w sprawach meczu i z meczem w sprawach zupełnie niezwiązanych również.

W pierwszej chwili myślałem, że jest to cover utworu O co chodzi'ego sprzed 10 lat, ale nic bardziej mylnego, to zupełnie inne. Bon Voyage, jak przystało na zespół, który przedstawia się Brooklyn. Panowie pochodzą z Łodzi, w okolicach której to spędziliśmy sporo czasu w miniony weekend. Za 3 minuty będzie 9:00. Po 9:00, jak to w poniedziałki bywa, w studiu pojawi się Patryk Rabiega. I dzisiaj serio, pojawi się w studiu fizycznie i będzie opowiadał o obecnej sytuacji na Kubie. Taki mamy rozkład jazdy. Po 9:30 też druga rozmowa Beaty Grabarczyk. Znowu, jak to w poniedziałki, z Cezarem Szymankiem.

0: Jest 9:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. Unia Centrum to nowa partia polityczna. Na czele minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Wśród członków Michał Kobosko czy Aleksandra Leo. Partia powstała na bazie stowarzyszenia i klubu parlamentarnego Centrum, które utworzono po lutowym rozłamie w partii Polska 2050. Szanse tej partii na przejęcie niezdecydowanego elektoratu są niewielkie, komentowała na naszej antenie profesor Anna Wojciuk.
1: Osoby, do których przemawiają te nazwiska, to są osoby, które mają zdefiniowane poglądy i preferencje partyjne. I nie przypuszczam, żeby to były osoby, które dzisiaj nie wiedzą, na kogo głosować, tylko raczej to są wyborcy, którzy głosują jednoznacznie na proeuropejskie partie, które są w parlamencie. Także ludzie, którzy żyją pamięcią Tadeusza Mazowieckiego, Bronisława Geremka, wiedzą, na kogo głosować. I ludzie, którzy wiedzą, na kogo głosować, nie zmieniają łatwo zdania.
0: We wrześniu odbędzie się pierwsza konwencja programowa Unii Centrum. Od dziś nowe legitymacje emerytów i rencistów. Zmieniony wygląd i zaawansowane zabezpieczenia mają zapobiegać fałszerstwom. Posiadanie nowego dokumentu nie jest jednak obowiązkowe.
2: Linie, które są unikatowe i tworzą unikatowe tło, a także mikrodruk, który będzie niemożliwy do odczytania gołym okiem. Poza tym każda legitymacja już na etapie tworzenia będzie miała wbity i unikatowy numer, który będzie niemożliwy do usunięcia. Każda legitymacja, która jest wydana i ma jeszcze datę ważności, jest ważna. Jeżeli ktoś chce posiadać taką legitymację, musi złożyć wniosek. Jeżeli ma ważną legitymację, nie musi tego robić.
0: Wyjaśniała TVP Info Anna Grabowska z ZUS-u na Warmii i Mazurach. W serwisie na koniec o ukraińskiej kontrofensywie. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 5 zostało rannych w atakach ukraińskich dronów na miejscowości w obwodzie moskiewskim, informuje AFP. Nocą zestrzelono łącznie 81 ukraińskich dronów. 25 czerwca, przypomnę, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że zatwierdził 40-dniową operację wpływu, której celem jest wywarcie presji na Rosję i skłonienie jej do zakończenia wojny. Ukraińska armia regularnie przeprowadza ataki dronowe na Rosję, celując głównie w infrastrukturę energetyczną, która umożliwia Kremlowi finansowanie działań wojennych. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Poniedziałek powinien być na ogół pogodny, choć na wschodzie oraz południowym wschodzie na niebie utrzyma się więcej chmur. Początkowo na Lubelszczyźnie, a później także na Podkarpaciu i Małopolskim spodziewane są przelotne opady deszczu oraz burze, w czasie których pojawi się porywisty wiatr. Poza tym powieje słabo i umiarkowanie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 22 stopni na południowym wschodzie oraz na wybrzeżu, około 25 stopni w centrum i na północy, a najcieplej dzień zapowiada się na południowym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich, tam nawet do 28 stopni.

0: Widzę, że Kajtek, który odpowiedzialny jest dzisiaj za playlistę, głową jeszcze był na urodzinach. Wybierając piosenkę na rozpoczęcie ostatniej godziny naszego spotkania, jest 7 po 9.
1: Nowy świt.
0: I Patryk Rabiega też jest w studiu. Cześć, Patryku.
2: Dzień dobry, buenos dias.
0: Jak tam twoja kondycja po piątkowej potańcówce?
2: No już trochę lepiej, ale wczoraj to zakwasy mnie trzymały bardzo, bardzo mocno. Od soboty w zasadzie, bo potańcówka była w nocy z piątku na sobotę.
0: Właśnie.
2: Więc tak, w sobotę było dość ciężko, wczoraj już trochę lepiej, a dzisiaj jest jeszcze lepiej, więc jutro już będzie po zawodach.
0: Już jest okej, stabilnie. No ja się zupełnie nie dziwię. Jeżeli państwo byli na miejscu, to też pewnie nie mają wątpliwości. Jeżeli kogoś nie było, to proszę sobie wyobrazić, że muzyka grała bardzo taneczna i bardzo roztańczony też był Patryk.
2: I proszę żałować, że państwa tam z nami nie było, ale mam takie poczucie, że jeszcze będziemy to powtarzać, więc będą okazję. Proszę, prosimy
0: to.
2: Już, nadrobimy to. Proszę już szykować formę.
0: Tak jest. Rozprostowywasz kolana. Tak. A my wybierzemy się dzisiaj w kierunku niespodzianka Ameryki Łacińskiej.
2: Niespodzianka Ameryki Łacińskiej. Dzisiaj zabieram państwa na Kubę. Co jakiś czas na wyspę Kubę. Kuba.
0: Kiedy
2: spokojnie.
0: Ten żart przestanie?
2: Ja myślę, że nigdy. To jest chyba kategoria tych żartów, które zawsze śmieszą.
0: Jak Kaiser Chiefs.
2: Coś takiego, tak. W tej samej szufladce. Mhm. Wyspa Kuba, nie Kuba Jędras. Kubo Jędrasie. Co jakiś czas wracamy do sytuacji gospodarczo-humanitarnej na wyspie. No i mam takie wrażenie, że zawsze jak państwu opowiadam o tym, co akurat dzieje się na Kubie, to...
0: Nie jest to wesoła historia.
2: To nie jest to wesoła historia i że zawsze jest jeszcze gorzej niż było ostatnim razem, kiedy państwu opowiadałem. Egipskie ciemności, ten związek frazeologiczny lada moment będzie można zastąpić kubańskimi ciemnościami, bo awarie energetyczne skutkujące pogrążaniem się kraju w kompletnych ciemnościach są coraz częstsze i coraz dłuższe. W piątek doszło do kolejnej ogólnokrajowej awarii sieci energetycznej. To już była druga w tym tygodniu i czwarta w tym roku. Poprzednia taka awaria nastąpiła tydzień temu w poniedziałek i spowodowana była wahaniami napięcia wynikającymi z niedostatecznej produkcji energii, która z kolei jest rezultatem braku paliwa. Te powtarzające się i coraz dłuższe awarie i wyłączenia prądu spowodowały już protesty uliczne w kilku miastach Kuby. Protesty, jak państwo pewnie doskonale wiedzą, to nie jest rzecz powszechna i częsta na wyspie. Więc no, musi być już naprawdę źle, żeby Kubańczycy wyszli na ulicę i protestowali. To są pokojowe protesty, w trakcie których Kubańczycy swoje niezadowolenie wyrażają, uderzając w blaszane garnki i patelnie. Cacerolazo, tak to się profesjonalnie nazywa, ta forma protestu. I ten dźwięk właśnie taki metaliczny uderzania o garnki czy patelnie, no coraz częściej na Kubie jest słyszany. Kuba jest na skraju katastrofy humanitarnej, bo te braki prądu, te awarie energetyczne, o których państwu opowiadam, to nie trwają 15 minut, nie trwają nawet pół godziny, tylko te ostatnie awarie, to była niemal cała doba bez prądu. Do tego dodajmy zanieczyszczoną wodę, góry śmieci na ulicach, niewystarczające zapasy pożywienia, braki w podstawowych produktach, braki w lekach, braki w środkach higieny osobistej. Kubańczycy opowiadają, że w tej chwili kraj funkcjonuje trochę jak taki jeden wielki czarny rynek, że pirackie firmy dostarczają żywność, ropę i dolary, więc No, życie na wyspie w tej chwili to jest, jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudne. Prezydent Kuby, Miguel Díaz-Canel, o wszystko oskarża, oczywiście Waszyngton, oskarża o to, że Donald Trump, prowadząc politykę sankcji i embarga handlowego, dąży do wywołania protestów, dąży do wywołania niepokojów społecznych i do zdławienia kraju, no bo to wszystko, co się dzieje, to jest pokłosie amerykańskiej polityki. Przypomnę, Donald Trump po ataku na Wenezuelę zablokował dostawy ropy naftowej na Kubę. Wenezuela była głównym dostawcą paliw na wyspę. Co więcej, naciski Trumpa spowodowały także, że Meksyk wstrzymał swoje dostawy na Kubę i bardzo głośno mówiło się wtedy o tym, że w ten sposób Trump chce zadusić kubański reżim. No i patrząc na to, co obecnie dzieje się na wyspie, chyba ten scenariusz wciąż jest w grze. Wciąż nad wyspą wisi także widmo ataku sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Podobnego ataku, podobnej interwencji jak na początku roku w Wenezueli. Choć Donald Trump w zależności od dnia i od nastroju albo mówi o tym ataku, o tej interwencji wprost, albo unika tego tematu. Podobno toczą się także negocjacje amerykańsko-kubańskie. Mówię podobno, bo te negocjacje są owiane bardzo dużą tajemnicą i nikt poza stroną kubańską i poza stroną amerykańską w 100% nie wie, czy rzeczywiście takie rozmowy trwają.
0: Podobnie nieoficjalne jak handel na Kubie.
2: Tak, tak, dokładnie tak. Ze strony amerykańskiej ma prowadzić te rozmowy sekretarz stanu Marco Rubio, swoją drogą syn kubańskich imigrantów, a ze strony Kuby, no i tu robi się ciekawie, ze strony Kuby, chociaż to tak nie do końca jest strona kubańska, bo negocjacje prowadzi Rodriguez Castro, z tych Castrów, wnuk Raula, czyli brata Fidela. No tylko jest taki mały problem, że on nie rządzi Kubą. Ba, nawet nie piastuje żadnej funkcji w kubańskim rządzie, no ale z nim i tylko z nim podobno chcą rozmawiać i rozmawiają Amerykanie. Co nie podoba się kubańskim władzom, po pierwsze dlatego, że Rodriguez Castro nie jest członkiem rządu, a po drugie, że dlatego, że podobno jest osobą, którą bardzo łatwo zmanipulować i nie jest to dobry negocjator. Tak przynajmniej uważają kubańskie media i podobno też, ja tutaj stosuję, wiem, że często to słowo podobno, ale tak jak wspomniałem o tych negocjacjach, bardzo mało wiadomo, poza jakimiś tylko medialnymi przeciekami, no ale podobno Rodriguez Castro miał już Amerykanom naobiecywać mnóstwo rzeczy, między innymi otwarcie rynku kubańskiego dla amerykańskich firm, zwolnienie więźniów politycznych, no i co najważniejsze dla Donalda Trumpa, zmianę kubańskiego prezydenta, bo o to głównie toczy się gra i na tym głównie zależy Donaldowi Trumpowi, żeby Díaz-Canel ustąpił z urzędu. Zdaniem Donalda Trumpa obecny kubański prezydent to jest taki kubański Maduro, który blokuje wszelkie szanse na reformy, na odrodzenie Kuby i przede wszystkim psuje relacje Kuby ze Stanami Zjednoczonymi, więc jeśli mamy mówić tak, takie są myśli i twierdzenia Donalda Trumpa, jeśli mamy w ogóle mówić o odrodzeniu Kuby i o tym, żeby cokolwiek się tam zmieniło, no to obecny prezydent musi odejść. A jeśli nie odejdzie, to my sprawimy, że i tak odejdzie.
0: Scenariusz wenezuelski.
2: Scenariusz wenezuelski, tak. No o tym coraz częściej się mówi, chociaż patrząc na to, co wciąż dzieje się na Bliskim Wschodzie i przede wszystkim w Iranie, to ta ewentualna interwencja Stanów Zjednoczonych na Kubie obecnie moim zdaniem jest mało prawdopodobna. No ale wiadomo, drugie imię Donalda Trumpa to nieprzewidywalność, więc wszystkie scenariusze wciąż są na stole. Tak już na zupełny koniec, zostawiając politykę, w zalewie tych wszystkich złych wiadomości z Kuby jest coś optymistycznego, więc taki będzie optymistyczny akcent na finał.
0: Takie światełko.
2: Małe światełko, choć przy wszystkich problemach i przy całym dramacie Kubańczyków wiem, że pewnie dla wielu z Państwa to wyda się dość błahe, ale takich momentów optymizmu mimo wszystko myślę trzeba się chwytać. W ogrodzie zoologicznym w Hawanie na świat przyszły 4 młode tygrysy bengalskie. Zostały urodziły się w tych kubańskich ciemnościach w czasie ostatniego kryzysu energetycznego na Kubie. I co ważne, wśród tych 4 młodych bengalskich tygrysów jest jeden bardzo rzadki biały tygrys, co jest, tak wyczytałem, jakimś ewenementem na skalę światową, że on się urodził. Ogród zoologiczny to oczywiście też jest jedno z tych miejsc, które zmaga się z przerwami w dostawie prądu, zmaga się z niedoborem paliwa i ograniczonymi zasobami, więc no to naprawdę pocieszające, że w tych warunkach 4 tygrysy bengalskie, w tym jeden wyjątkowo rzadki, się pojawiły. Pracownicy ogrodu zoologicznego zwierzęta utrzymują przy życiu dzięki improwizacji i jakimś takim, nie wiem, pokładom zupełnie
0: kreatywności.
2: Tak, dziękuję, że mi pomogłeś, bo na przykład używają wozów konnych do przemieszczania się po ogrodzie zoologicznym, no bo wiesz, nie ma paliwa, no więc muszą jakoś, a to jest ogromny obszar. Podobno małe firmy też i zwykli Hawańczycy pomagają dostarczać żywność i materiały, żeby ogród zoologiczny trwał, a w ogrodzie zoologicznym jest ponad 100 zwierząt, więc utrzymanie takiej zwierzęcej ferajny to też jest nie lada wyzwanie. Także taka mała nutka optymizmu na koniec w tych kubańskich ciemnościach.
0: Bardzo doceniam. Właśnie sobie wyszukałem białego tygrysa bengalskiego i wyglądam majestatycznie. Chociaż mam przed sobą obraz dojrzałego, a to są tygrysiątka jak na razie.
2: To są na razie tygrysiątka, tak. No one przyszły na świat w ubiegłym tygodniu, więc jeszcze maluszki.
0: Fajnie. No dobra, to dobrze, że udało się znaleźć pozytyw. Tak, bardzo. Że trudno się wyszukało.
2: Jak zobaczyłem tę wiadomość, to stwierdziłem, że nie. Ona na pewno musi się w tej historii dzisiejszej pojawić, żeby w tych kubańskich ciemnościach jakieś światło też rozbłysło.
0: No dobra, to jeszcze roztańczmy towarzystwo bosanowa, te klimaty.
2: Tak, te klimaty, będzie dość kubańsko i też będzie dość optymistycznie, bo piosenka, którą Państwo usłyszą, zatytułowana Cuando Diga Yo, wykonywana przez artystę Sergio Ochoa, też ma bardzo pozytywny wydźwięk.

0: quieras. Es cuando diga yo. Y esto no cuando tú quieras. Esto no cuando tú quieras. Es cuando diga yo.
1: 22 minuty po 9. Czytam sobie o tygrysach bengalskich. Mianowicie, że ciąża tygrysa bengalskiego trwa około 15 tygodni. Zazwyczaj rodzi się od 2 do 4 tygrysów, tygrysiątek, więc to całkiem szczęśliwy traf, o którym mówił Patryk, że się na Kubie 4 tygrysiątka urodziły. No i tak szukam jeszcze statystyk w różnych miejscach internetu. Zwykle wspomina się, nie wiem na ile one są potwierdzone i zaktualizowane, no ale zwykle jeżeli ktoś podaje liczbę tygrysów bengalskich żyjących na świecie, to nieco ponad 3000, nieco ponad 3000 się wspomina. Więc 4 to bardzo znacząca liczba powiększająca populację, oby ta liczba zwiększała się dalej. Swoją drogą, a propos tego, co tygryski lubią najbardziej, Paulina napisała, potwierdzam, urodzinowa potańcówka była święta, a DJ, święta też, a DJ Rabi potrafi zagrzać do tańca, byłam, tańczyłam, pozdrowienia.
2: Siemano.
1: Fajnie. Siemano, redaktora nie było tańczącego, ale dzisiaj nadrobimy, przypuszczam, energią. No właśnie, bo to urodziny były, Radio Nowy Świat. Proszę pana.
2: Nie byłem.
1: No jak chcesz. To ja redaktora pytam, dlaczego redaktora nie było. No.
2: No właśnie.
1: No właśnie. Zaraz sobie to wyjaśnimy. 23 po 9 redaktor jest, więc Rzeczpospolita za chwilę w osobie redaktora Cezarego Szymanka w rozmowie z redaktor Beatą Grabarczyk też będzie.

0: for me za nami. Gość od grubej kasy, jak to się zwykło przedstawiać, redaktora jest już w studiu, więc za chwilę o tym, a właściwie nie ma co czekać, już teraz porozmawiajmy o grubej kasie, którą widzę, 341 tysięcy i 20 zł mamy w naszej zbiórce, to 136% normy, ładny wynik, to już można
1: mówić. Teraz na co?
0: Nie, no cały czas na to samo, na przenosiny radia,
1: a, cały czas na to samo.
0: Ale też nowa konsoleta, jeżeli się uzbiera, to...
1: Rozumiem. A czy ja tam coś swojego mogę też dorzucić? W sensie na co jeszcze dla mnie?
0: Za chwilę o tym pogadam.
1: Dobra.

0: Finanse osobiste.
1: Beata Grabarczyk, Cezary Szymanek, Rzeczpospolita.
2: Dzień dobry.
1: A propos zbiórki, bo to zaczęliśmy o tym. Nowa siedziba będzie, panie redaktorze.
3: Nie, to będzie
1: miejsce dla redaktora w poniedziałki. To wszystko wspólnie.
3: Te całe pieniądze idą na wystrój miejsca dla mnie?
1: Tak, bo to po to właśnie z myślą o redaktorze
3: pokój
1: się
3: dla
1: przenosimy.
3: Mnie, taki pokój na rezyliencję, dobrostan
1: duchowy. Dobra, to już daleko jedziemy.
3: Masaż, owocowe czwartki.
2: W poniedziałek.
3: W poniedziałki?
2: W poniedziałek. No to świetnie, to cieszymy się, że jesteś zadowolony.
3: Jak za to wszystko tam będę miał swoją metę, no to rewelacja.
2: Tak. Co prawda będziesz musiał się trochę podzielić tym wszystkim, żeby też na metę
3: czasami będę was zapraszał.
2: Było, no więc wiesz, także tak to będzie. No ale swoją drogą na luksusy pewne mogą też liczyć ci, którzy szukają mieszkań chyba, no bo skoro jest ich tak strasznie dużo gotowych, no to ceny powinny spadać, nie?
3: Na luksusy niekoniecznie, bo to...
2: Zagalopowałam się.
3: Troszeczkę. Znaczy, jeżeli ktoś marzy o luksusowym mieszkaniu, bardzo proszę, bo takich na rynku też jest pełno. Ale właśnie, jak piszemy dziś w Rzeczpospolitej, to sytuacja, która dawno nie miała miejsca. Niektórzy mówią, że ostatni raz 6 lat temu. No bo liczba mieszkań gotowych na rynku jest rekordowa. Rekordowa właśnie od dłuższego czasu i tak jak wspomniałem wcześniej, niektórzy mówią i wskazują, że to po raz pierwszy od 6 lat. Pod koniec czerwca deweloperzy w całej Polsce oferowali około 121,5 tysiąca mieszkań, z czego 44,7 tysiąca, czyli 44,700 mieszkań jest już gotowych. To stanowi 37% całości. No i rodzą się właściwie z tego dwa pytania. Pierwsze pytanie, dlaczego, a drugie pytanie, i co z tego?
2: No i trzecie pytanie, czy one już są wykupione, czy nie?
3: No ale to jak są gotowe, jak mówimy, to znaczy, że nie są wykupione, panie redaktor.
2: Pewien jesteś?
3: Tak.
2: Okej.
3: Tak, my mówimy o tym, że one są gotowe i czekają. No więc, wracając do moich pytań, uznając, że na to pytanie pani redaktor już odpowiedzi udzieliłem, dlaczego tak się dzieje? No, zafundowali nam to trochę politycy, a właściwie nie nam, tylko branży deweloperskiej, no bo jak przez dobrych kilkanaście miesięcy tuż po wyborach wszyscy mówili, tak, kredyt 2% będzie, tak, ładujemy się w niego, bo trzeba ludziom pomóc, chociaż później wszyscy i tak za to zapłacimy. Za ten dobrostan kilkuset osób zapłacą wszyscy Polacy w swoich opłatach bankowych, kredytach hipotecznych, no to deweloperzy się rzucili i zaczęli po prostu zwyczajnie budować, licząc na to, że no właśnie, że będzie kredyt 2%, to jest po pierwsze i po drugie, no że jednak ze stopami będzie lepiej niż było przez tamten czas. No niestety nie. No bo tak, ani kredytu, ani tak niskich stóp procentowych, które spowodowałyby, że Polacy rzuciliby się na kredyty hipoteczne. No więc można powiedzieć, że deweloperzy trochę zostali z tymi mieszkaniami jak Himmelsbach z angielskim. No i mamy ich rekordową liczbę na rynku gotowych do kupienia od 6 lat w takiej ilości. No i to jest odpowiedź na pierwsze pytanie, a drugie pytanie i co z tego? No z tego wynikają dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest dla tych, którzy teraz się rozglądają za mieszkaniami, to fakt pierwszy, że można to mieszkanie obejrzeć. To nie jest już dziura w ziemi, więc można obejrzeć, gdzie stoi, jakie są widoki z okna, czy nam pasuje, czy nam nie pasuje. Drugi wniosek, który z tego płynie, jest taki, że mimo, że w pierwszej chwili to może się wydawać, że cena tego mieszkania będzie duża i wysoka, no to jednak zalecamy niezrażanie się tym. No bo deweloperzy chcą te inwestycje pozamykać.

0: mówiąc w cudzysłowie, czyli posprzedawać mieszkanie, rozliczyć się, zarobić, pójść do domu, zacząć budować następną, świętować, cokolwiek bym tutaj nie powiedzieć. No więc jeżeli na stronie internetowej jest cena, strzelam, 17,5 tysiąca z metra, a sobie w budżecie domowym państwo przeliczyli, że okej, może mieszkanie tak, ale powiedzmy za 16 z metra, no to ja bym polecał pójść porozmawiać, no bo wcale nie jest wykluczone, że ta negocjacje z deweloperem mogą pójść właśnie w takim kierunku, że będą o wiele bliżej tych 16 niż tych 17,5 tysiąca z metra. Ale jest jeszcze trzecia rzecz w tym, która jest ważna, a mianowicie troszkę pójście pod prąd spodziewanej przyszłości. Może ona nie do końca jest spodziewana, ale jest zakładana w cennikach deweloperów. No bo warto spojrzeć w przyszłość poprzez właśnie ceny nowych mieszkań, które dopiero będą wybudowane, powiedzmy, za około 2 lata. Polecam pełna grafika i pełne wskazanie cen dzisiaj w Rzeczpospolitej na stronie rp.pl, ale dam dwa przykłady. Kraków, Warszawa. Podobnie jest w pozostałych dużych miastach, no ale to doskonale pokazuje, jakie są rozdźwięki. A mianowicie Kraków. Mamy trzy kategorie. Wszystkie mieszkania, które są w ofercie, to jest kategoria pierwsza, kategoria druga gotowe i kategoria trzecia planowane oddanie do użytkowania za ponad 2 lata. I teraz te mieszkania, które są wszystkie w ofercie, ich średnia cena to jest w Krakowie 17 118 zł, ale jak spojrzymy na te mieszkania gotowe, to jest cena 17 223. No i teraz idziemy sobie w przyszłość, 2 lata, no i tam, jak spoglądając w cenniki deweloperów, to mieszkania, które będą oddane za ponad 24 miesiące, cena z metra kwadratowego to 21 555 złotych, no to 21 tysięcy. No więc jest o co tak naprawdę walczyć. W Warszawie ta różnica jest jeszcze większa, no bo jak spojrzymy na średnią cenę mieszkań gotowych, wychodzi średnią, przypominam od razu średnią, statystyka potrafi zakłamywać rzeczywistość. Średnia cena to 19 794, ale z kolei jak spojrzymy na średnią cenę mieszkań w tych projektach, które będą oddane za ponad 2 lata, to tam cena nam wychodzi średnia 27 076 zł. No więc kto wie, czy obecna sytuacja dla części z tych, którzy szukają mieszkań, nie będzie tak naprawdę najlepszą sytuacją na przestrzeni najbliższych kilku lat i okazją do tego, żeby kupić mieszkanie taniej niż tak naprawdę jest w tej pierwszej chwili i w pierwszym rzucie pokazywane w oficjalnych cennikach.
1: No to teraz sprawdzimy hasło jakoś to będzie. To jakoś to będzie, to dotyczy polskich menadżerów, którzy mają za dużo na głowie, o tak bym to ujęła. Chociaż może to nie jest dobre określenie. Muszą robić wiele rzeczy naraz. O, w ten sposób.
0: No dobrze. Panie redaktor, w ten właśnie oto sposób próbuję zapowiedzieć tekst opisujący z kolei badanie.
1: Takie piękne słowo, rezyliencja.
0: Resilience, czyli rezyliencja polskich liderów i liderek. No właśnie, nie ma dobrego tłumaczenia tego słowa.
1: Dlatego chciałam mówić to właśnie jakoś tak, wiesz,
0: z pomocą przychodzą ludzie, którzy przeprowadzili to, jak piszemy, opisujemy je dziś w Rzeczpospolitej, pionierskie badanie na polskim rynku pracy. Gdy mówimy o rezyliencji, no to możemy również równie dobrze powiedzieć o antykruchości lub odporności psychofizycznej, pani redaktor, przychodząc z pomocą. No bo to badanie, które zostało przeprowadzone na polskich menedżerach w Polsce, no właśnie to sprawdza. Sam już tytuł tego badania oficjalne, czyli jakoś to będzie, pokazuje tak naprawdę jak w soczewce jego wyniki. No bo tak, z jednej strony polscy menedżerowie są dobrzy w takich, w tych kategoriach da się, zrobię, będę potrafił, wykonam cele i tak dalej. No i tutaj są powyżej nawet średniej unijnej, jeżeli popatrzymy na podobne badania w innych krajach Unii Europejskiej. No ale gdy popatrzymy z kolei na pozostałe kategorie, czyli na przykład, no bo właśnie, to jest ta pierwsza, to, że tak użyję znowu anglicyzmu, performance mindset. czyli nastawienie na osiąganie wyniki i zdolności stawiania czoła wyzwaniom. No i tutaj 76% polskich menedżerów. No ale gorzej, mamy właśnie dwie pozostałe kategorie, czyli dobrostan, czyli dbałość o tą witalność fizyczną, równowagę emocjonalną i jasność umysłu oraz, znowu przepraszam za słowo, bounce. Zdolność regeneracyjną. No i to, jak tłumaczą autorzy badania, nie chodzi tylko o tą szybki powrót do równowagi po przeciążeniu, ale tak naprawdę o tą umiejętność wyciągania z tych negatywnych sytuacji, wyciągania pozytywnych wniosków. No i tu niestety jesteśmy w lesie, jeżeli chodzi o polskich menedżerów, no bo jak popatrzymy na wyniki badań, gdy liderzy mówią o swojej kondycji na przykład psychicznej, no to na pozytywność wskazuje tylko 79%, na ciekawość 83%, na kreatywność też 83%. Ale jak popatrzymy z kolei na kondycję fizyczną polskich menedżerów, no to spokój zachowuje tylko 56%. Rytm dnia poukładany ma też tylko 56%. Aktywność fizyczną jako taką, jest z nią za pan brat tylko 57% menedżerów, 59%, tylko 59% wskazuje, że ma w miarę i jako taką jakość snu. No więc to niestety pokazuje, że tu, gdzie nadrabiamy w tej pierwszej kategorii, czyli znowuż da się, zrobimy, no to w pozostałych dwóch kategoriach, które pokazują tak naprawdę koszty tego dasizmu, no to to już jesteśmy poniżej średniej unijnej. No i wchodzimy na takie tereny, że ci menedżerowie nam się mogą powypalać bardzo szybko zawodowo i ta robota ich po prostu zwyczajnie wykończy.
1: Ja powiem ci, że najbardziej mnie intryguje to, że w ocenie tej kondycji psychicznej na pierwszym miejscu jest altruizm.
0: A dlaczego cię to intryguje?
1: No wiesz, różne rzeczy o menedżerach bym powiedziała, ale nie to, że są altruistyczni. Oni się postrzegają jako osoby altruistyczne. To jest 85%. To jest bardzo dużo.
0: No ale...
1: No, bardzo ciekawa taka
0: historia. Trzymajmy kciuki za to, żeby większość odpowiedzi na to pytanie dotyczących altruizmu była zgodna z tym, jak jest w rzeczywistości.
2: No to redaktor nam dzisiaj poszerzył słownik. Dasizm.
1: I rezyliencja.
2: Ale, rezyliencja.
0: No tak, ale dasizm tak naprawdę funkcjonuje z nami, to słowo od 89 roku, by nie powiedzieć od zawsze tak
1: raczej
0: naprawdę.
1: Raczej nie dasizm u nas, wiesz, bardziej funkcjonuje.
0: No nie. Jest absolutnie dasizm, bo gdyby nie nasz właśnie wrodzony tam gdzieś tu
1: samozaparcie,
0: w genach zaszyty podskórnie ten dasizm, my nie bylibyśmy z gospodarką w tym miejscu, w którym jesteśmy.
1: Pewnie
0: w tej
1: tak.
0: chwili. To, że właśnie my mówimy, że się nie da, że masakra, że tragedia i tak dalej, no to jest z kolei druga strona tego medalu, no bo taka nasza...
2: Mechanizm obronny.
0: Nie, to taka troszkę nasza cecha narodowa tak naprawdę. No nie bez powodu były przecież i są różnorakie żarty dotyczące tego.
1: Potrzymaj
0: chociażby
1: piwo.
0: Ale na przykład jakie jest najpopularniejsze słowo oddające polskiego ducha? No żółć, prawda? No więc tak też się mawia. No ale tak naprawdę, no właśnie, to jest ta druga strona medalu. Ta pierwsza to jest dasizm i ten dasizm właśnie powoduje, że no właśnie, że wy również...
1: Że ja nie zrobię? Oczywiście, że zrobię.
0: Dokładnie tak, ale dzięki temu na przykład ten dasizm pokazuje, że no proszę, ile tam na tym koncie na tą nową siedzibę? No to dzięki temu właśnie, dzięki temu, że się da, no więc wierzymy w to wszystko.
1: No to na podsumowanie. Fraszka. Stopy. Gdy mieszkanie negocjujesz, to się przy tym lepiej czujesz. Więcej metrów masz dla siebie, gdy masz głowę gdzieś tam, w niebie. Ale stóp nie pokazujesz. No i to nasz patronek Jamiołek, mocno stojąc na stopach. Bardzo dziękujemy. I Cezaremu Szywankowi.
0: Cezarowi też.
1: Cezaremu
0: Miłego
1: Szymankowi.
0: Miłego weekendu, tygodnia po drodze, do przyszłego poniedziałku. Serdeczności, dasizm.
1: Dziękuję.

0: Grzegorz podpowiada, że psychologowie na resilience mówią prężność jako słowo z...
1: Bardzo dziękujemy za odpowiedź. Będziemy
0: właściwe.
1: Korzystać i używać.
0: Chociaż ja tak sobie myślę, to pewnie trzeba by porozmawiać z profesor Moniką Kresą. Swoją drogą polecamy się jutro po godzinie 8, ale mam wrażenie, że rezyliencja jest na tyle powszechnie jakimś takim osłuchanym słowem, szczególnie w takiej nomenklaturze psychologicznej, ale też w ogóle w szeregu artykułów w prasie bardzo często się pojawia, że nie wiem, czy konieczne jest szukanie jakiegoś takiego odpowiednika gdzieś tam bardziej polskiego.
1: Odpowiednika może nie, mój drugi redaktorze, ale z jednego albo dwóch słów, które tłumaczyłyby to tak naprawdę i upowszechniały tego typu zarówno no właśnie określenia, jak i tak naprawdę sferę, bo my te słowa wykorzystujemy nie po to, żeby znać te słowa, tylko bardziej wykorzystujemy je po to, żeby te sfery, których dotyczą, wprowadzać do tego masowego obiegu. No bądźmy szczerzy, no jeszcze naście lat temu tego typu badania, tego typu rozmowy o odporności psychicznej, o rezyliencji polskich menadżerów, w ogóle one nie występowały, nikt się tym tak naprawdę nie przejmował. To jest domena coraz to postępujących czasów. I tak naprawdę nie chodzi o znajomość słów, bardziej chodzi o znajomość tego, czego one dotyczą. Więc czasami takie opisy jak, no właśnie, chociażby wspomniana antykruchość i tak dalej, no to one pomagają szerszemu gronu ludzi zrozumieć, o co chodzi. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego powinniśmy o tym mówić?
2: A jak ty częściej coraz czytasz słowo rezyliencja, to ja nie wiem, jakie gazety ty czytasz.
1: Inteligentne, pani redaktor. Czyli nie te, które my.

z rzeczy, z elementów naszej rzeczywistości, które cechują się niebywałą sprężystością, że tak jeszcze nawiążę, jest to limit wpłat w naszej zbiórce, on się rozciąga daleko, daleko, 136% mamy nieustająco, no brakuje nam niecałych 9 tysięcy do 350 tysięcy łącznie. Jest jakaś nieprawdopodobna liczba, 3259 wpłat. Państwo dokonali. Najpiękniej dziękujemy. Cały czas można się dorzucać, to tak tylko gwoli formalności wspomnę.

I tak oto dotarliśmy do ostatniej prostej dzisiejszego spotkania. Zamykamy poniedziałkowy Nowy Świt. Słyszymy się tu z Państwem jutro od godziny 6 rano. Kuba, nie możesz mnie rozpraszać, jak mówię, wejście antenowe. Właśnie podał mi, poleciał teraz do Ady. Ada nie reaguje. Nie doleciał do mnie. No to nie pogramy, trudno. Poćwiczymy do następnego wejścia, które to będzie jutro o 6 rano. Będziemy tu z Klaudiuszem Slezakiem. Czekać na Państwa. Za dzisiejsze 4 godziny dziękujemy najpiękniej. W składzie Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędras, Kajdan Strzelczyk, Natalia Harkiewicz i Adrianna Calińska-Czaniecka. Spanish Flow, Natty Bong, Electric Hearts. Na zakończenie. Do usłyszenia, papa. Pa.

0: Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. W Paryżu dziś po południu spotkanie koalicji chętnych. Przywódcy będą rozmawiać m.in. o współpracy w sferze obrony powietrznej oraz produkcji uzbrojenia na licencji w Ukrainie. Oczekiwanych jest 25 szefów państw i rządów. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk. Jutro szef polskiego rządu weźmie też udział w defiladzie wojskowej z okazji Święta Narodowego Francji. Spotkanie koalicji chętnych odbędzie się w Pałacu Inwalidów, a zakończy kolacją w Pałacu Elizejskim. Jak powiedział szef MSZ Francji, spotkanie ma trzy cele. Wsparcie Ukrainy, zwłaszcza w sferze obrony powietrznej w obliczu ostrzałów rosyjskich, wzmocnienie presji na Rosję, co przewiduje 21 planowany pakiet sankcji, a także przygotowanie pokoju i określenie gwarancji bezpieczeństwa, które będą potrzebne, by zapobiec wszelkiej nowej agresji. Przenosimy się do kraju. Prezydent w tym tygodniu musi zdecydować w sprawie ustawy o statusie osoby najbliższej. Nie rozumiem, dlaczego Karol Nawrocki cały czas się zastanawia, komentowała w TVP Info europosłanka Nowej Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.
1: Pamiętam, jak w kampanii wyborczej wyraźnie powiedział kilkukrotnie, że jeżeli taka ustawa pojawi się, to on ją podpisze. Więc nie wiem, nad czym się zastanawia, nie wiem, nad czym myśli. Uważam, że jego obowiązkiem jest myśleć o wszystkich Polakach, a nie tylko i wyłącznie tych, którzy na niego głosowali. Więc to jest dla niego sprawdzian. Osoby, które są wokół prezydenta, to są amatorzy i karierowicze, więc widać czasami, że prezydent też podejmuje inną decyzję niż ktoś tam mu sugeruje, bo jest bardzo chyba niezależny, więc poczekajmy, zobaczymy.
0: Tuż po głosowaniu w Sejmie, przypomnę, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia pierwsze zarzuty influencerom za reklamy kierowane do dzieci. Chodzi o twórców publikujących materiały o grze Minecraft, którzy podczas transmisji zachęcali najmłodszych do kupowania własnych produktów. Od plecaków po napoje i odzież.
2: Dzieci podlegają szczególnej ochronie prawnej. Wynika ona zarówno z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, jak i z ustawy o radiofonii i telewizji. Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów. Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie, póki jest.
0: Mówił prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Według urzędu twórcy wykorzystywali język i mechanizmy wywierające presję na najmłodszych. Jeśli zarzuty się potwierdzą, influencerom grożą kary sięgające 10% rocznego obrotu. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Dzień dobry, witam wszystkie wycieczki, które czekały już przy bramach. Można już wchodzić, zapraszamy do środka. My, czyli Kajtek Strzelczyk i Wojciech Mann, będziemy oprowadzać po dzisiejszym szlaku wybranym przez autora. Ja jestem autorem, no zresztą ja mam też adres mailowy wojciech.mann@nowyświat.online i myślę, że początek może być nieco mylący, to już zdradzam, że pewne meandry wkradają się w program audycji, pomimo tego, że takie wydaje to się oczywiste, że tematem będzie ta grupa, ale oczywistość to nie jest codzienność audycji Muzoleum.

Wszystko wydaje się oczywiste. Into the Void, Black Sabbath, Mozoleum, czyli będzie Black Sabbath, ale wcale tak nie będzie. Tym bardziej, że gdybyśmy z tego ogromnego dorobku zespołu mieli zrobić jakąś esencję, wycisnąć z tego coś, co koniecznie musi się w audycji znaleźć, to i tak nie byłoby szansy, aby pomieścić w jednym programie niespełna godzinowym tego wszystkiego, co warto przypomnieć. Przypomnieć, no bo to grupa legendarna. A więc zdecydowałem, że postacią kluczową tej audycji będzie jeden z członków grupy Black Sabbath. I to troszkę zawęża możliwości. Być może Państwo pomyśleli, że Ozzy Osbourne, który po odejściu z grupy, po rozpadzie, oczywiście jeszcze piękną karierę sobie rozwinął i można by z tego zrobić znowu ileś tam wydań Mozoleum. Ale to fałszywy trop. Postanowiłem wybrać innego członka tej grupy, który będzie kluczową postacią tego wydania audycji. I jeśli Państwo chcą zgadywać, no to nie wiem, podpowiedź? Może jakaś podpowiedź? To już będzie dla fanów bardzo łatwe, ale podpowiedź będzie taka. Otóż w utworze, który za chwilę usłyszymy, to będzie jeszcze Black Sabbath. Ten członek zespołu oczywiście będzie słyszalny, a na imię ma Antek.

Na tym utworze kończy się obecność grupy Black Sabbath w dzisiejszym wydaniu Muzoleum, ale oczywiście pozostaje ten wybrany przeze mnie członek, czyli Antek, i myślę, że to dla niektórych z Państwa już była wystarczająca podpowiedź, mianowicie mam na myśli Tonego Iommi. Tony Iommi jako gitarzysta oczywiście jest słynną postacią zespołu, ale też próbował swoich sił jako menadżer, jako producent i wybierał sobie troszkę innych wykonawców, którzy potrafili nawet zarejestrować płytę. Jedną z takich grup, nie było ich wiele, ale był zespół, który usłyszymy teraz.

To była grupa o nazwie Necromandus. Początek lat 70. Wszystko układało się pięknie. Zostało zamówione studio, została nagrana płyta, materiał na album i wszystko było prawie dobrze. Tony Iommi jako menażer pokładał nadzieję w tej grupie. Zresztą to brzmienie było takie troszkę sabatowe. Trudno się dziwić zainteresowaniu gitarzysty zespołu tymi młodymi kolegami. I oczywiście, kiedy powstał już materiał, to miała się odbyć trasa amerykańska, w której Necromandus miał być supportem właśnie dla Black Sabbath. Czyli, jak powiedziałem, różowa przyszłość, piękna, a utwór dla Państwa wybrałem kolejny.

I wiecie, co się stało? Klapa, rozwaliło się wszystko. Nagrana płyta trafiła na półkę, trasa została odwołana, a to tylko dlatego, że jeden z członków grupy, najważniejszy chyba, grupy Necromandus, odszedł od zespołu dosłownie w przeddzień sukcesu, no bo tego Tony Iommi się spodziewał. Płyta trafiła na półkę na kilkanaście lat i potem się objawiła już jako echo tego dawnego okresu lat 70. Dla kolekcjonerów to był skarb, ale historia Necromandus, zanim się tak naprawdę rozpoczęła, to się skończyła. Tyle, że ta płyta jednak po latach się ukazała.

Po przerwanych gwałtownie działaniach zespołem Necromandus, Tony Iommi oczywiście nie narzekał na brak pracy, bo Black Sabbath to była maszyneria, która wymagała ciągłego zainteresowania i zaangażowania. Ale on jednak, pamiętając tę swoją próbę menażerowania zespołowi, rozglądał się, aż jego oczy padły na inną grupę, którą również się zajął, już z większym sukcesem, ale oczywiście do Black Sabbath było bardzo daleko. Ta grupa nosiła nazwę Quartz.

Wybrana przez Tonego Iommiego grupa Quartz trochę bardziej rozwinęła skrzydełka od swoich poprzedników, ale też pozostała w cieniu tych gigantów, którzy w Anglii wówczas rzeczywiście podbijali serca słuchaczy tej cięższej muzyki. A propos cięższej muzyki, to znają Państwo takie określenie być może NWOBHM, czyli New Wave of British Heavy Metal. To też materiał na niejedno wydanie muzoleum. Pomyślę, czy wrócić do tego, ale nie chcę Państwa zamęczać jednym gatunkiem. Na razie jednak jesteśmy przy tym, co tam Tony Iommi sobie wypatrywał na scenie. I jeszcze raz w takim razie grupa Quartz.

Niezły był ten kworc. W ogóle niezłe było to wszystko, co działo się, że tak powiem, w drugiej albo trzeciej warstwie pod tymi sukcesami największych gigantów tego typu muzyki na wyspach. I powracam do tego hasła NWOBHM, bo rzeczywiście, kiedy przeglądałem archiwalne różne materiały, odkryłem tam wiele zespołów, o których zupełnie szczerze muszę powiedzieć, w ogóle nie słyszałem kiedyś, czy to w latach 70. czy 80., mimo tego, że przecież staraliśmy się w radiu różne ciekawe rzeczy Państwu przedstawiać, ale tego było dużo, a materiał nie dochodził tak łatwo jak dzisiaj przy korzystaniu z internetu na przykład i innego typu źródeł informacji, więc to się ograniczało do tych największych, no prawie największych, bo to ta nowa fala brytyjskiego heavy metalu wyprodukowała też grupy, które były bardzo znane i szalenie w Polsce popularne, typu Iron Maiden powiedzmy. Były takie grupy jak Tigers of Pantang i inne. Ale oczywiście takich zapomnianych, takich, które lubię w muzeum Państwu przedstawiać, też było sporo i ta lista u mnie rośnie, tym bardziej, że i korespondencja od Was przynosi różne pomysły, bo wiadomo, że są tacy, którzy potrafią natychmiast dostarczyć dodatkowe informacje na temat tych mniej znanych wykonawców. Jestem oczywiście za to bardzo wdzięczny i kto wie, może się wezmę za to pomału, ale nie tak, żeby co tydzień w muzeum była taka muzyka, bo Państwo wypowiadają na ten temat się, no podobnie jak na każdy inny. Część tak, część nie bardzo. Wracając do dzisiejszej audycji, skoro jej bohaterem był Tony Iommi, to pytanie, czy on nagrywał płyty solowe, no bo przecież Ozzy to jest typowy przykład tego kontynuatora tradycji, a jak to było z nim? On nie miał takich wielkich sukcesów jako solista, ale oczywiście miał pokusę i wchodził do studia, nagrywał utwory, które były podpisane jego nazwiskiem. Tak też jest w przypadku Dugasa, który teoretycznie powinien być na koniec, ale uważam, że teraz jest jego miejsce, czyli Tony Iommi i Black Oblivion. To też taki symptomatyczny tytuł, Czarne Zapomnienie. Może to się odnosić do Nekromandusa, a może i do czegoś innego.

W tym nagraniu oczywiście na pierwszym planie był Tony Iommi i jego gitara, ale nie byli sami, bo uzyskali wsparcie. Tym wsparciem był Billy Cobham, czyli członek grupy Smashing Pumpkins. I to jest właśnie ten patent, który wielu wykonawców stosuje, że kiedy już uzyskali pewną markę, renomę, to nagrywając swoje płyty zapraszają gości z branży i to gości raczej z podobnej półki, żeby to wszystko ładnie się układało, nie tylko towarzysko, ale i artystycznie. Zakończę dzisiejsze muzeum jeszcze jednym nagraniem z takim właśnie zaproszonym, znamienitym gościem, ale zanim usłyszymy ten utwór, to chciałem podziękować Państwu bardzo za słuchanie, za różnego rodzaju listy i propozycje, które otrzymuję jak zwykle, bo Państwo są częścią naszego radia i to częścią bardzo bliską, za co jeszcze raz w świetle tych urodzin, które odbyły się, szóstych urodzin Radia Nowy Świat, pokazały, jak bardzo jesteśmy związani, nawet przez tych, którzy nie przepadają za metalem. A teraz stosowny tytuł, Goodbye Lament, czyli smutne pożegnanie, Tony Iommi i Dave Grohl.

0: Minęła 11:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis Helena Wnorowska. Na początek decyzja w sprawie lokalizacji nowego ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jak przekazali dziś przedstawiciele rządu, nowe centrum ESA powstanie w Warszawie.
1: To centrum kosmiczne będzie między innymi odpowiadało za badania i działania w tym obszarze dual use, w szeroko pojętym obszarze bezpieczeństwa, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi. Do tego niezbędne są dzisiaj te umiejętności, technologie, które związane są wprost z eksploracją kosmosu.
0: Mówił premier Donald Tusk. Zmieniamy temat. Obywatele Ukrainy chcący wjechać na teren Unii i otrzymać tu ochronę tymczasową będą musieli posiadać zaświadczenie, że są wyłączeni z mobilizacji wojskowej w swoim kraju. Takie zasady Komisja Europejska ma zatwierdzić jeszcze w tym miesiącu. To w ramach zapowiadanego pakietu zmian w dyrektywie o ochronie tymczasowej uchodźców wojennych z Ukrainy. Największego takiego pakietu od 2022. Zmiany weszłyby w życie w marcu przyszłego roku. Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk zabrał głos w tej sprawie w rozmowie z Rzeczpospolitą. Jak mówił, Polska te zmiany popiera. Warto zaznaczyć, że nasz kraj już wcześniej zmienił przepisy wobec obywateli Ukrainy, wygaszając specustawę w tym zakresie, więc zmiany, jakie chce wprowadzić Unia, nie mają znaczenia dla naszych krajowych przepisów. Tajlandia. 27 osób zginęło w pożarze, który strawił minionej nocy pub w Bangkoku. Prawdopodobnie zapaliła się elektryka w okolicy sceny, a potem doszło do wybuchu. Większość osób zgromadzonych w środku zaczęła uciekać, kierując się na tyły budynku w stronę toalet, jednak jak wskazują ocaleli, nie było wyraźnie oznaczonego wyjścia ewakuacyjnego. Właśnie w okolicy toalet z tyłu pubu odnaleziono wiele ofiar. 22 osoby są w stanie krytycznym. Trwają czynności mające na celu ustalenie przyczyny pożaru. Jest to kolejny taki przypadek w ciągu ostatnich lat, między innymi w 2022 14 osób zginęło w pożarze baru we wschodniej części kraju. W samym Bangkoku do pamiętnej tragedii doszło w 2009. Zginęło wówczas 66 osób, a ponad 200 zostało rannych. A na koniec powiedzmy o szczęśliwym finale poszukiwań błąkającej się po zachodniopomorskiem pumy. Jakiej pumy? Tej, co w ostatnich dniach wywołała niemałe zamieszanie w okolicach Karsinki. Szczególnie był sztab kryzysowy, był zakaz wchodzenia do lasu, no i były ostrzeżenia dla mieszkańców. Po intensywnych poszukiwaniach udało się schwytać pumę. Wstępnie wiadomo, że teraz trafi ona do poznańskiego zoo. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Mam dobrą wiadomość dla fanów upałów. One powrócą i to podobno już od czwartku, ale dziś poniedziałek. Dziś zachmurzenie duże z przejaśnieniami, a na północy także z rozpogodzeniami. Do tego przelotne opady deszczu, a na wschodzie do tego burze. Temperatura od 19 do 28 stopni, wiatr słaby i umiarkowany. W burzach porywy do 65 km na godzinę.

0: To Jimi Hendrix i Fire, Let Me Stand Next to Your Fire, czyli pozwól, że stanę przy twoim ogniu. No w Brzezinach ogniska nie było, ale było dużo innych atrakcji.
1: W środku dnia.
0: Na przykład był grill, więc trochę się dymiło. Poza tym dymiło się nieźle, jak była potańcówka. Przynajmniej tak słyszałam. Dzień dobry Państwu w poniedziałek, 13 lipca 2026 roku, 7 minut po godzinie 11:00. Kajetan i Agnieszka, my zapraszamy do 14:00.

Coś bardzo ogniowe piosenki się pojawiają w tej chwili na antenie Radia Nowy Świat. Przypomnę, że za muzykę w tej audycji odpowiada Zuzanna Iłęda, jedna z gwiazd naszych brzezińskich urodzin. Ach, co tam się działo, przynajmniej w piątek co tam się działo, bo ja tam byłam w piątek, widziałam się z częścią z Państwa. Bardzo było mi miło spojrzeć Państwu w oczy, uśmiechnąć się, zamienić ze trzy słowa. No i spojrzeć na mój portret, który zawisł na ścianie. Powiem Państwu, że to niesamowite wrażenie zobaczyć siebie widzianą oczami innej osoby. Oczywiście to była jakaś forma oddania zdjęcia, które wrzuciliśmy jako radio do internetu, ale mimo wszystko bardzo to było miłe i niesamowite doświadczenie. Mój pierwszy raz, nie da się ukryć. W środku dnia małpanowyświat.online polecam ten e-mail tym z Państwa, którzy chcą się podzielić swoimi wrażeniami z urodzin radia albo po prostu z Państwa weekendu. U nas Tricky i Marta Out of Place.

Tricky i Marta Out of Place. 13, już prawie 14 minut po godzinie 11 na naszym radiowym zegarze. Państwo też komentują swój udział w urodzinowej imprezie Radia Nowy Świat. Jest też zdjęcie wspomnianego przeze mnie portretu. To w grupie patronów Radia Nowy Świat. Mam nadzieję, że Państwo wiedzą, jak dołączyć do tej grupy patronów. Jeżeli nie, to już tłumaczę. Wystarczy wspierać Radio Nowy Świat, a to można robić na przykład za pośrednictwem strony patronite.pl/radionowyświat. Tam dołączyć, zarejestrować się i dołączyć, wyznaczyć sobie próg wsparcia. No a potem zalogować się na swoje konto w serwisie Facebook i dołączyć do grupy patronów Radia Nowy Świat. Tam się wypełnia ankieta, ale to szybka sprawa jest naprawdę. Także polecam bardzo serdecznie i zapraszam, bo w grupie patronów Radia Nowy Świat to wiedzą Państwo, im więcej, tym weselej. Zresztą patroni często podkreślają, że tam się czują właściwie jak w domu. I przy tym zostańmy. W środku dnia małpanowyświat.online to mail dla wszystkich z Państwa. Również dla tych, którzy chcieliby się wybrać na koncert potemowych piosenek. Jest nasza słuchaczka i patronka Aga, która przez przypadek kupiła bilety na dzisiejszy koncert potemowych piosenek. Myślała, że to w sierpniu. No tak bywa, prawda? Każdemu z nas się zdarzyło kupić bilety nie na ten koncert, na który chcieliśmy. Więc zapraszamy bardzo serdecznie na scenie Relax w Warszawie. Dziś o godzinie 20:30 kabaret Hrabi i Goście, potemowe piosenki. Mam dwa bilety do oddania, jak twierdzi pani Aga. Także bardzo proszę o informację w środku dnia małpanowyświat.online, a u nas obywatelka.pl. Zapytaj mnie, czy cię kocham.

Obywatelka KL, czyli Kasia Linz, zapytaj mnie, czy cię kocham. 19 minut po godzinie 11 i za chwilę już w studiu gość, będzie nim Daniel Godson. Porozmawiamy wokół kampanii Odfiltruj rzeczywistość i wokół piosenki Daniela napisanej właśnie w ramach tej kampanii. Ta piosenka nosi tytuł Esmeralda i ją usłyszą państwo za kilka minut, natomiast zapytam Daniela między innymi o te media społecznościowe i o to kreowanie siebie w mediach społecznościowych. Czy to tak łatwo pokazać, że nie zawsze jest różowo?

0: studiu Radia Nowy Świat. Witam Daniela Gocona. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Jak się dzisiaj czujesz?
1: Dobrze, pozytywnie. Rano lekkie zmęczenie, bo jesteśmy po tygodniu tras, 4 koncerty zagraliśmy, ale teraz już pozytywnie.
0: No właśnie, bo ty grałeś na Openerze na przykład.
1: Tak, w zeszłym tygodniu właśnie graliśmy na Openerze. Opener poprzedzał jeszcze support przed One Republic na Tauron Arenie, a Tauron Arenę poprzedzał jeszcze Narodowy w niedzielę przed Dawidem. I zakończyliśmy sobie ten tydzień na Edisonie, więc...
0: To bardzo intensywnie.
1: Dużo. Tak, bardzo dużo, ale mam wrażenie, że właśnie stopniowo tak schodziliśmy, że już na tym Edisonie to jest jednak festiwal nad jeziorkiem, było przemiło, można było się i pokąpać, i pokorzystać, pobyć z ludźmi, więc to było super.
0: Tak jest, widziałam notabene, jak skakałeś do wody.
1: Tak.
0: To jest dobre takie ochłodzenie. Mam do ciebie kilka pytań. Mhm. Badumc, oczywiście, bo nawiązuje do tytułu twojej płyty. Ale nie spotykamy się tutaj, żeby porozmawiać o płycie, tylko o konkretnym singlu. Ten singiel nosi tytuł Esmeralda. No i skojarzenie moje jest oczywiste, a mianowicie dzwonnik z Notre Dame.
1: Tak.
0: No i się zastanawiam, czy ty w tej roli, którą przyjmujesz w tej piosence, jesteś Quasimodo?
1: Można by było w sumie tak na to spojrzeć, że jednak to jest taka perspektywa bycia innym, bycia kimś, kto z takiego pierwszego rzutu oka nie wpasowuje się do tego takiego schematu tego, jak w tym życiu się odnajdować. I właśnie ta Esmeralda to jest piosenka o walce z takim... Z takimi i filtrami, ale też koloryzowaniem tego, co się dzieje właśnie głównie w internecie, ale niestety no oczywiste jest to, że to rzutuje też na nasze życie poza internetem. I ta Esmeralda właśnie przedstawia moją relację z social mediami, jak to było od początku, kiedy było fajnie i kiedy nagrywałem te swoje covery i byłem tam po prostu sobą, aż do momentu, w którym widziałem, że to już nie idzie i że internet wcale nie chce tych treści, w których jestem ja jako ja, tylko chce te treści, które są lekko podkoloryzowane, które są idealne, które są niestety nieprawdziwe.
0: Tak jest. Algorytm lubi, kiedy się uśmiecham. To z kolei cytat z piosenki Zuzy, która też jest związana z kampanią, o której będziemy rozmawiać. No i patrzyłam na twoje media społecznościowe i ty się w nich uśmiechasz. I robisz to dla algorytmów, czy dlatego, że faktycznie wrzucasz do sieci treści, które oddają to, kim w tym momencie jesteś?
1: Tak, jeżeli chodzi właśnie o mnie, to ja bardzo walczę o tą autentyczność cały czas i od początku też pomyślałem sobie, zaczynając tworzyć muzykę, powiedziałem sobie, że nie chcę tego robić, jeżeli mam się kreować. Jeżeli mam być kimś innym, to ani to nie sprawia mi przyjemności, ani pieniądze nie są dla mnie na tyle ważne, żeby próbować gdzieś tam się przebijać i widzę, że wybrałem dużo dłuższą drogę, bo teraz zmagamy się z pewnymi tematami, które pewnie będziemy się jeszcze zmagać przez długi, długi czas, ale przynajmniej jestem w zgodzie z sobą i ten uśmiech, dlatego ten uśmiech mam. Ze względu na to, że wiem, że jestem sobą w tym i nie muszę nikogo udawać, ale też nie ukrywam, kiedy jestem smutny i mam posty, które są bardziej sentymentalne o moich błędach, o tym jak się czuję, więc dzielę się po prostu całą tą taką paletą emocji, którą przeżywam.
0: Ale wiesz, że dużo łatwiej byłoby wykreować ciebie jako artystę, gdybyś po prostu wrzucał rzeczy właśnie przefiltrowane, tak? Rzeczy, tak. Które jakoś tam się w cudzysłowie niosą.
1: Tak, niestety, no jako osoba wstawiająca już bardzo długo, no widzę, co idzie, co nie idzie. I czasami pojawia się taka pokusa tego, żeby jednak pójść w tę stronę tych rzeczy, które idą bardziej, no bo czemu miałbym nie chcieć bardziej wypromować swojego najnowszego singla i zrobić to na szybszy, lepszy sposób. Ale potem wracam do tego miejsca, ale po co ja w ogóle tworzę? Po co tu jestem i dlaczego zdecydowałem się, żeby tworzyć? Ano zdecydowałem się, żeby dzielić się z ludźmi, żeby ludzie mogli zobaczyć mnie, żeby w moich piosenkach mogli wziąć te pojedyncze, nawet czasami fragmenty, niech to będzie jedno zdanie, ale jeżeli oni mogą się z nim utożsamić, bo jest to po prostu ludzki fragment i wziąć to do swojego życia i używać jako takiej pomocy w tym radzeniu sobie ze swoimi emocjami, to dla mnie to jest mój cel. To jest mój cel i nie zmienię tego i nie chcę tego zmieniać, nawet jeżeli to oznacza idę pod prąd, idę dłuższą drogą, będzie trudniej, nie wszędzie mnie wrzucą, nie wszędzie będą chcieli mnie pokazać, ale jestem z tym na okej, chociaż czasami to oczywiście gryzie i boli.
0: No ale z drugiej strony, ty jesteś z pokolenia, które z internetem jest za pan brat. I tak naprawdę twoje pokolenie i artyści z twojego pokolenia zaczynają to kreowanie własnej drogi artystycznej właśnie od internetu, od tak. wrzucania coverów, od rozkręcania kanału na YouTubie, czy od rozkręcania profilu na Instagramie. Z jednej strony macie łatwiej, z drugiej strony macie trudniej, no bo jest was po prostu więcej. Ale fakt jest faktem, że mam wrażenie, że twoje pokolenie i te pokolenia, które idą za tobą, faktycznie wystawiacie na autentyczność, to takie macierzyństwo bez lukru, czy właśnie wrzucanie do sieci zdjęć, które nie są poprawiane, czy nie są jakoś filtrowane, czy choćby nawet bez uśmiechu, czy z uśmiechem po polsku, to są cechy właśnie już waszego pokolenia, bo to moje pokolenie to jest pokolenie, które tak trochę chciało się wygładzić w internecie. Wy już chyba nie.
1: Mam wrażenie właśnie, że ta świadomość jest coraz większa, ale przez to też, jak dużo jest twórców i wszyscy mamy do tego dostęp, to bardzo łatwo jest popaść w to miejsce, w którym właśnie jednak wchodzi się w to wygładzenie i pokazywanie tych najfajniejszych treści, co potem sprawia problem. Chciałbym powiedzieć i móc mieć pewność, że moje pokolenie to jest pokolenie osób, które chcą stawiać i w większości stawiamy na autentyczność, ale nie jestem jeszcze tego pewien. Nie jestem tego pewien. Widzę, że ta świadomość jest ogromna. Widzę, że wśród mnie, wśród moich słuchaczy i z ludźmi, z którymi mam kontakt, ta świadomość jest duża, że jest problem. Wiemy, że jest problem. Nie do końca jeszcze wiemy, jak sobie z nim radzić i co możemy zrobić, żeby i nagłośnić to, ale też sami jako my, tak jak potrafimy z tym walczyć.
0: Zdradzę ci sekret. My dorośli, w sensie ci starsi od was, też nie wiemy do końca, jak sobie z tym radzić. My wychowywaliśmy się w czasach jeszcze przed internetem, więc teoretycznie zostaliśmy zahartowani. No ale z drugiej strony to jest coś, co powiedział jeden z moich rozmówców. Jak ja się napiłem wody z kałuży, to wiedziałem o tym tylko ja i mój kolega. A w dzisiejszych czasach, jakbym się napił wody z kałuży, to wiedziałby o tym za chwilę cały świat, bo to by się zapewne stało wiralem. Więc z drugiej strony wy macie trudniej. No i z trzeciej strony, to młode pokolenie, które wchodzi do mediów społecznościowych, mierzy się no właśnie z algorytmami, bo to nie jest równa walka, prawda? Bo z jednej strony jesteście wy, młodzi ludzie, nie chcę powiedzieć naiwni, bo to nie jest dobre słowo, natomiast no jesteście w jakiś sposób idealistami, o to jest lepsze określenie, a z drugiej strony mierzycie się z algorytmem, który uczy się bardzo szybko tego, co wam się podoba, tego, co was wprawia w mocne emocje, po prostu te algorytmy traumy. Więc ja wam w sumie współczuję, bo to jest bardzo trudna i nierówna walka. I nie wiem tak naprawdę, czy macie po swojej stronie jakiś

0: no to potrzeba właśnie tej pracy. Potrzeba bardzo dużo tej pracy, żeby to stało się głośne, ale żeby ludzie przestali się bać wstawiać też swoje błędy, bo oczywiście, że łatwo jest dzielić się swoimi zwycięstwami, ale ja czasami specjalnie usiądę i pomyślę, okej, fajnie, dzielę się zwycięstwami, tu zagrałem taki koncert, tam taki koncert, a co mi w tym tygodniu nie wyszło? Podziel się, jakie masz przemyślenia o tym, co ci nie wyszło, co byś chciał poprawić i do czego dążysz, czemu nie dzielić się też tym. I kiedy się tym dzielę, widzę, że może z początku algorytm nie chce się tym dzielić, jest ucięte, ale ludzie to są w stanie przełamać, bo nagle ludzie zaczynają komentować, ludzie zaczynają to lajkować, bo widzą w tym też siebie, że ej, mi też nie wyszło.
1: Przesyłać innym też.
0: Tak, wszystkim nam przecież nie wychodzi. I nagle to się przesyła dalej i nagle algorytm nie ma wyjścia i sam to podłapuje i też to wysyła dalej. Więc wydaje mi się, że my mamy na tyle w sobie mocy, że możemy to przełamać, tylko właśnie musi być ogromna świadomość i ogromna gotowość do tego, żeby z tym walczyć.

0: Daniel Godson i Esmeralda, piosenka napisana w ramach kampanii Odfiltruj rzeczywistość. Daniel Godson jest naszym gościem. Rozmawiamy o tym, że no, że w tych mediach społecznościowych to tak różnie, prawda? No wiadomo, że trzeba mieć przede wszystkim odwagę pokazać to, że nie zawsze jest tak pięknie, jak chciałoby się. No bo każdy z nas, umówmy się, chciałby, żeby jego życie było takie właśnie instagramowe, takie idealne, takie poukładane, takie uśmiechnięte. No i ono jest, tyle że właśnie w mediach społecznościowych, no bo tam się da.
1: Tam się da, tam można wykreować sobie takie życie, można się takim życiem dzielić, ale czy jest się wtedy faktycznie szczęśliwym, mając świadomość, że nawet nasze własne życie tak nie wygląda.
0: A miałeś taką chwilę, że złapałeś się na tym, że patrzyłeś na przykład czyjś profil w mediach społecznościowych i myślałeś sobie, ja to bym chciał tak jak on, albo ja to bym chciał tak jak ona.
1: Porównywanie pojawia się niestety u mnie, ja mam z tym problem. Mam z tym problem, walczę z tym. Tak, no wydaje mi się, że to jest powszechny problem, ale walczę z tym, żeby nie patrzeć na konta innych artystów.

0: artystów i nie porównywać się, okej, oni są w takim miejscu, zagrali taki festiwal, zrobili to i to, wypuścili singiel, ale to poszło po prostu same zwycięstwa. Bo potem rozmawiam z tymi ludźmi i oni opowiadają mi swoją drogę i okazuje się, że wcale tak nie było. Że teraz mają te zwycięstwa, ale co się działo oprócz tych zwycięstw. Więc wydaje mi się, że to porównywanie pojawia się, ale no właśnie, gdybym z nimi nie porozmawiał, to bym się nie dowiedział, jak wyglądała ich droga. Dlatego chciałbym zachęcać do tego, żeby dzielić się całością, nie tylko tymi wybranymi fragmentami pięknymi, tylko też dzielić się tymi trudnościami, bo dzięki temu po prostu sobie pomożemy, ułatwimy sobie to życie i nawet nie powiedziałbym odnajdywanie siebie w social mediach, ale bycie tam.
1: W Esmeraldzie połączyłeś jakby dwa światy, no bo Esmeralda, ta oryginalna Esmeralda z książki Wiktora Hugo, to jest no, tak naprawdę końcówka XV wieku. Ty przeniosłeś ją w świat bardzo współczesny, bo mówisz o jej ukochanym, który pięknie właśnie wrzucił jakieś bardzo przefiltrowane zdjęcie. No i właśnie, i co? I Esmeralda poszła za tym przefiltrowanym zdjęciem?
0: No niestety w moim przypadku tak i walczę z tym, bo właśnie ta historia przedstawia u mnie ten początek, który naprawdę był piękny, jak wstawiałem te covery i widziałem, że internet lubił to, jaki po prostu byłem. Ja byłem wtedy, miałem od 12 lat, może do 15-16 i widziałem, że to idzie, że ludzie się cieszą z tego, jak śpiewam, mimo że ja tam... No popełniałem takie, no niby błędy branżowe, czy jakieś takie, co można byłoby
1: błędy
0: tak nazwać.
1: Młodości.
0: Tak, no, ale ciągle zamknięte oczy, żadnego w ogóle kontaktu z publicznością, ale robiłem to, co kochałem. Byłem w tym sobą i tak potrzebowałem. I to szło. To po prostu szło pięknie i cieszyłem się z tego. I nagle pojawił się moment, w którym to przestało iść. I zastanawiałem się, dlaczego, co się dzieje, ale zacząłem oglądać to, co tworzą inni twórcy i nagle widzę, że śpiewają w jakiś taki idealny sposób. Wtedy jeszcze nie wiedziałem. Potem się okazało, że oni nagrywają wokal oddzielnie, nakładają na niego wtyczki, wszystko jest idealne, piękne, plus nakładają takie wtyczki, żeby to jeszcze brzmiało tak, jakby jednak było nagrane w pokoju, a nie do mikrofonu. A dopiero potem jest nagrywany obraz, w którym oni chcą idealnie ruszać ustami tak, jak nagrywali dźwięk. I takie rzeczy szły bardziej. I mnie to bolało ze względu na to, że ja wiedziałem, że to nie jest prawdziwe.
1: No tak, to wiedziałem, jest taka że to autentyczność jest 2.0, prawda?
0: Tak. I z jednej strony to się super oglądało. Patrzysz, wow, ale idealne, przepięknie to brzmi. A z drugiej strony niestety boli cię to, bo wiesz, że to nie jest ta autentyczność, którą chciałbyś się dzielić i przestało w tym internecie być miejsce po prostu na to, żeby być sobą, ale no nie poddałem się, po prostu cały czas robiłem swoje i dalej jestem w miejscu, że czasami te rzeczy nie idą już, no nie pamiętam, no w ostatnim czasie nie miałem takiego wiralu, jakie miałem wtedy, jak miałem te 15 lat, nigdy nie przebiłem, od tamtego momentu nie przebiłem żadnego z tych filmików, które wstawiłem. Ale wiem, że jestem autentyczny i ta świadomość sprawia, że się uśmiecham i że dzielę się z radością tym, co robię.
1: A może wystarczyłoby zapytać na przykład czata GPT o to, jak napisać wiralową piosenkę, czy jak nagrać wiralową rolkę?
0: No właśnie niestety żyję w takim świecie, że to się... Oprócz tego, że to się dzieje, że to się już dzieje w branży, to dostęp do tego jest tak prosty, ale ja zawsze, jak mnie ludzie pytają o to, mówię, no i jak do tego podchodzisz? Ja mówię, z jednej strony, wiecie, no jest jakieś dodatkowe narzędzie, coś, a z drugiej strony, no to fajnie jednak jest popełniać te błędy, że ja no nie używam i nie będę używał ze względu na to, że ja się wolę dzielić tym, jak mi coś nie wyjdzie, typu źle zaakcentuję piosenkę albo zrobię coś, co będzie... raczej powszechnie stwierdzone, że jest błędem, ale dzięki temu ludzie widzą, że jestem człowiekiem i jestem jak my wszyscy. I to jest super, że to my powinniśmy tworzyć, bo tworzymy rzeczy nieidealne, które są wyjątkowe. A czat stworzy coś idealnego, co będzie tak wymuskane, co nie jest po prostu wyjątkowe. Nie ma tam wyjątkowości. Jest po prostu, może być przyjemne dla ucha, ale gdzie w tym ta ludzkość, gdzie w te emocje, którymi możemy się dzielić?
1: Pytam o to dlatego również, że słuchając twojej piosenki miałam wrażenie, że Esmeralda to jest właśnie jakiś taki bot, jakaś sztuczna inteligencja, do której ty się odnosisz. No jak do kobiety, no bo też wiele młodych osób rozmawia ze sztuczną inteligencją, tak jakby rozmawiało no na przykład z terapeutą.
0: Tak. Ludzie korzystają z tego w taki sposób i ja przyznam szczerze, że ja nie wiem do końca, jak do tego podchodzić. Mnie to trochę przeraża. Z jednej strony świat zawsze szedł do przodu, a z drugiej jako osoba, która no, lubi te analogowe rozwiązania i internet też z jednej strony korzystam z niego, a z drugiej strony często jak o tym myślę, to nie jest mi po drodze. Jakbym mógł, to bym totalnie go przestał używać i wyjechał gdzieś właśnie za miasto i tam spędzał większość swojego czasu. Ale no wiemy, że ten świat idzie, jeżeli ja też tworzę i chcę się tym dzielić, no to chciałbym poświęcić ten czas na to, żeby to promować. Więc nie za bardzo wiem, jak do tego tematu podchodzić. Ja trochę przyznam szczerze, że no jestem przerażony tym, jak to się szybko rozwija i w jaki sposób to jest używane. Bo jeżeli my już teraz decydujemy się na to, że właśnie sztuczna inteligencja robi coś, w czym byliśmy po prostu dobrzy, no w te emocje, w to, żeby być właśnie ludzki, a my to oddajemy, żeby to sztuczna inteligencja tworzyła, no to co będzie dalej, skoro jesteśmy na początku tej drogi?
1: Może wystarczy odfiltrować rzeczywistość.
0: Tak, zdecydowanie. Uważam, że właśnie czas trochę się zatrzymać i zadecydować, w którą stronę chcemy iść. Naprawdę, w którą ten świat ma zmierzać, bo ja myślę sobie też o potem przyszłości moich dzieci. No, w jakim świecie przyjdzie im żyć? Czy to będzie świat, który będzie dla nich przyjazny i nie będę się bał o to, że wszystkiego będę musiał ich, nawet nie, że uczyć na nowo, ale od wszystkiego chronić? Czy to będzie świat, w którym nie będę się bał ich wypuścić i pokazać i z radością pokazywać im, co my mamy, co ta ludzkość ma w sobie?
1: Ach, oby tak było. Daniel Godson był z nami. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

Suki Waterhouse i Jukebox, czyli szafa grająca, no i slow dance, czyli powolny taniec. Wątpię, żeby w Brzezinach były wolne tańce. Odnoszę się do piątkowej potańcówki. Napisał do mnie pan Marcin, który co prawda twierdzi, że ominął ich wystrzałowy początek imprezy, koncert i potańcówka, ale za to w sobotę atrakcji było mnóstwo. Koncert życzeń, przemiłe spotkanie i rozmowy z wami, czyli z nami. No ale ukoronowaniem była przepyszna zupa, a właściwie dwie, bo ziemniaczana z kiełbaską i druga z soczewicą. Niebo w gębie. No bardzo się cieszę, że i zupa panu smakowała. A wczoraj na dokładkę, jak pisze pan Marcin, zajrzeli jeszcze na wystawę prac Kazimierza Mana i bardzo im się podobało. Bardzo mnie to cieszy. Zapraszamy oczywiście państwa na wszelkie wystawy, czy to Kazimierza Mana, czy na Urban Art Area. Dzisiaj ta wystawa akurat nieczynna, no bo ona w poniedziałki nieczynna, ale generalnie jest czynna. No i my już wróciliśmy z Brzezin. Jesteśmy na Ostrej. Trochę nam smutno, ale balony jeszcze unoszą się w powietrzu. Zresztą na podłodze jeszcze tutaj też gdzieś jeden leży. Więc nastrój urodzinowy nas na pewno nie opuszcza. Haniel Katib i Low.

Dziękuję bardzo. Wejściówki na potemowe piosenki, które dziś wieczorem zabrzmią na scenie Relax w Warszawie, już zostały przekazane. Nie wiem, czy jeszcze są bilety, szczerze mówiąc, natomiast proszę sprawdzić, jeżeli interesuje Państwa ten występ. No, nie ukrywam, że mnie bardzo brakuje Asi Kołaczkowskiej i bardzo mi jest smutno na samą myśl. Dobrze, nie wchodźmy w ten temat, bo dzisiaj poniedziałek, 13 lipca, słońca co prawda nie ma na niebie, ale mnie to nie przeszkadza, żeby mieć dobry humor. Szczególnie po takim weekendzie, jaki spędziłam w piątek, jak mówiłam, byłam w Brzezinach, naładowałam się bardzo pozytywną energią, a potem wyjechałam do Lublina z moimi przyjaciółkami, no i jak się Państwo spodziewają, to był naprawdę bardzo udany weekend. Co prawda nie wyszło nam do końca z karaoke, ale spokojnie, dałyśmy sobie radę i bez niego. Akurat w Lublinie trwają międzynarodowe spotkania folklorystyczne, więc do tego całe miasto jest kolorowe, rozśpiewane, roztańczone, rozklaskane, bardzo radosne i międzynarodowe, więc tylko się cieszyć. A u nas Björk i David Arnold i Play Dead.

I Play Dead to Björk i David Arnold. Na zegarze za 5 minut godzina 12. No i na koniec tej godziny, no właściwie to gratka, bo to Polo and Pan and Bev Ditto, czyli właściwie to tercet, który wspólnie nagrał tę piosenkę z roku 2025. No i piosenka jest naprawdę rewelacyjna, znalazła się na płycie 22-22. Polecam tę płytę. Jest idealna właściwie na lato. No i pełna właśnie takich piosenek jak ta Mała Gwiazda.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. W Paryżu spotyka się dziś koalicja chętnych. Przedstawiciele państw tej inicjatywy rozmawiać będą o działaniach po ewentualnym zawieszeniu broni lub zawarciu porozumienia pokojowego w Ukrainie. Polskę reprezentuje premier Donald Tusk. Wicepremier Radosław Sikorski mówił o tym dziś w Brukseli.
1: Zapadną też ważne decyzje przygotowujące kraje, które chcą uczestniczyć w koalicji chętnych do praktycznych rozwiązań wojskowych.
0: Mówił Radosław Sikorski w Brukseli. Tam bowiem dziś spotykają się szefowie dyplomacji krajów Unii Europejskiej. Rozmowy będą dotyczyć oczywiście Ukrainy, ale też sytuacji w innych regionach.
1: Będzie jeszcze dyskusja o Bliskim Wschodzie i innych kwestiach na agendzie europejskiej. Jak Państwo wiedzą, nadal nie udało się uchwalić 21 pakietu sankcji, a jest on ambitny. Ale mamy nadzieję, że do środy na szczeblu ambasadorów pakiet przejdzie.
0: Zmieniamy temat. 12-latki z Ukrainy jadące bielskim autobusem padły ofiarami ksenofobicznego ataku ze strony dorosłego mężczyzny. Przezornie postanowiły nagrać całe zdarzenie. Trafiło ono do sieci.
2: To będzie wypi***a swoją Ukrainę.
3: No, po co pan tak mówi na mnie?
2: Ty, ja wiem, gdzie ty mieszkasz.
3: Gdzie?
2: Znam cię.
3: I gdzie mieszkam?
2: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
0: To był fragment tego nagrania. Okazało się, że mężczyzna jest kierowcą w spółce autobusowej. Przewoźnik MZK wydał w związku z tym oświadczenie, zapewniając, że wyciągnie konsekwencje. Policja już zatrzymała tego mężczyznę. A na koniec przenieśmy się do Rożnowa w Małopolsce. Wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do słów ojca Rydzyka, który podczas ostatniej pielgrzymki na Jasnej Górze mówił o in vitro. Rydzyk powiedział m.in., że in vitro to jest zabijanie wielu dzieci, żeby jedno się urodziło. Tak odniósł się do tego minister obrony.
4: Odmawianie możliwości korzystania z najnowszych odkryć medycyny jest po prostu nieludzkie. Nie mogę się z tym zgodzić. Rozumiem ochronę życia i głos Kościoła w sprawie ochrony życia. Właśnie dokładnie rozumiem. Ale dawanie takiego szczęścia, że rodzi się dziecko, że jest ono przyjęte na świat, że daje radość rodzinie i może się rozwijać, ograniczanie tego czy potępianie dzisiaj tego jest po prostu bolesne. To sprawia ból i cierpienie tym, którzy nie mogą mieć dzieci. Jakby nie było z tym problemu, to nie trzeba byłoby wymyślać takiej metody.
0: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, a to był serwis Radia Nowy Świat.
5: Pogoda.
6: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia na południowym zachodzie miejscami rozpogodzenia. Na zachodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie kraju przelotne opady deszczu, a po południu miejscami burze również z gradem. Temperatura maksymalna od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim. Około 25 w centrum i na północy do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju. To zaskoczenie. Wiatr słaby i umiarkowany, w zasięgu burz. Porywy wiatru mogą dochodzić do 65 km na godzinę.

0: Gwen McCrae, 90% of me is you, czyli 90% mnie to ty. A który ty, to już Państwu zostawiam do rozstrzygnięcia.
1: W środku dnia.
0: Tak się zastanawiam, za ile procent skuteczności przekazu radiowego odpowiada realizator. Pewnie sporo. Pewnie coś w okolicach 90%. Mówię o tym dlatego, że Kajetan zamienił się z Grzegorzem. U nas Bruce Springsteen i Atlantic City.

Bruce Springsteen, czyli The Boss i Atlantic City. Piosenka o młodej parze, która ucieka z New Jersey w poszukiwaniu nowego, lepszego życia oczywiście. Uciekają między innymi przed długami, no i między innymi właśnie dlatego uciekają do Atlantic City. Na zegarze 11 minut po godzinie 12 w środku dnia małpanowyświat.online to piosenka dla tych piosenka. E-mail oczywiście, adres dla tych z Państwa, którzy chcieliby się podzielić swoimi wrażeniami z minionego weekendu. I to nie muszą być wrażenia związane z Brzezinami, aczkolwiek będzie nam miło, jeżeli i takie od Państwa usłyszymy. U nas teraz Selassou i The Gallants, i Stéphane Gallard, i Elvin Gallant, czyli no właśnie The Gallants i Movin'.

Move in, Salasu i The Gallants. A już za chwilę potoczą się kamienie po tej antenie. I to nie było zamierzone rymowanie. Mr. Chum i The Rolling Stones, a potem no właśnie te nowości. W sensie te toczące się kamienie to już też jest nowość.

0: Ależ wymyśliłam powitanie, mogę? Mr. Charm we własnej osobie, Kuba no, Ferlin.
1: Miałem nadzieję, właśnie było kilka piosenek do wyboru z tej nowej płyty. Hit Me in the Head, to nie do końca chciałem od
0: nie
1: tego
0: chciałeś.
1: Zaczynać.
0: I
1: kilka
0: to jest piosenka, przepraszam, nad którą, nad tłumaczeniem tytułu, której głowiliśmy się z Janem Niebudkiem w piątek. Bardzo dziękujemy za tę zagadkę lingwistyczną. Zastanawialiśmy się, jak to ładnie ubrać w słowa, żeby nie być takim bardzo dosłownym. Nie wpadliśmy na żadne rozwiązanie, więc nie licz na to.
1: Rock'n'rollowo, przepraszam wszystkie delikatne uszka, można by powiedzieć po prostu wal mnie w łeb.
0: No właśnie, ale to widzisz, no to jest takie bardzo dosłowne. A my tak jakoś delikatniej chcieliśmy, wiesz, że nie wiem, no w każdym razie nie doszliśmy do żadnego porozumienia, więc...
1: Hit me in the head chyba delikatnie się nie da.
0: Jakoś się da, ale my jeszcze nie wpadliśmy na to, bo byliśmy tak przejęci brzezinami w ogóle, że w sumie to przez weekend trochę żeśmy o tym zapomnieli. Przyznaję się bez bicia.
1: Ale Mr. Charm faktycznie bardzo doceniam i bardzo liczyłem, bo jednak Mr. Charm, że to wykorzystasz. Ale tak, szanowni państwo, kolejny album The Rolling Stones. Yay. I tu zagadka. Który to jest studyjny album The Rolling Stones?
0: Powyżej 50 czy poniżej 50?
1: Wiesz co, gdybyśmy liczyli wszystkie koncertowe, wszystkie epki i tak dalej, to na pewno powyżej 50, ale tak czysto ortodoksyjnie studyjne albumy. Estymujesz coś? Grzesiu się też może zastanowić.
0: Ja myślę, że w okolicach 25. Tak pi razy oko. 30, 25. Grzesiu nie jest fanem.
1: Grzesiu nie jest
0: więc
1: fanem.
0: Stwierdził, że 666 oczywiście.
1: No ale ty chyba w takim razie jesteś fanką, bo trafiłaś w samo sedno.
0: W samą 30 czy 25?
1: 25, bo najpierw usłyszałem 25.
0: No tak, tak.
1: 25 studyjny album Rolling Stonesów. To jest już atrakcja sama w sobie, że to jeszcze się dzieje. Ale na dodatek jest to album udany. I album energetyczny, pełen świetnych gości, bo ta lista naprawdę jest pokaźna. Między innymi Robert Smith z The Cure dograł swoją cegiełkę. Bruno Mars, Chad Smith, perkusista Red Hot Chili Peppers. Też pewien naprawdę nieźle zapowiadający się basista z Liverpoolu, Paul McCartney.
0: On się cały czas zapowiada, tak, wiesz? Jakoś się nie może zapowiedzieć.
1: Dograł partię w jednym z utworów. I to wszystko już właśnie na 25. krążku Rolling Stonesów. To jest dla mnie definicja przebojowości i takiej charyzmy scenicznej i nie tylko scenicznej, studyjnej też i aury. Takie popularne słowo w ostatnich latach, aura. Chyba nikt tego tak nie uosabia jak Stonesi.
0: Powiem szczerze, że z jednej strony to jest zaskoczenie, że to jest dopiero 25. album Stonesów, no bo przecież oni są od lat 60. z nami, czyli to już 60 lat. Ale jak tak 60 przez 25 policzyć, znaczy podzielić, no to tak 2,5 roku. To naprawdę nie jest źle, drodzy państwo. Co mniej więcej 2,5 roku dostawaliśmy pełnowymiarową płytę od Rolling Stonesów.
1: Tak, z nowym studyjnym materiałem, bo tak jak mówię, nie liczymy epek, nie liczymy kompilacji, nie liczymy albumów koncertowych. To jest naprawdę niemałe osiągnięcie artystyczne i takie też... wręcz produkcyjne, no bo to wymaga czasu, oprócz tego, że wymaga weny. No
0: i energii,
1: to jest...
0: wszystkiego, a przecież jak pisze pan Piotr, podstawowa trójka The Rolling Stones ma łącznie 243 lata.
1: A tak naprawdę na dwóch kawałkach jeszcze ten czwarty, Charlie Watts, też się pojawia. On niestety w 2021 roku odszedł, ale to też jest ważne, że pojawiają się dwa utwory, w których partie perkusyjne gra Charlie Watts. Przede wszystkim to jest nowy materiał zespołu. Kilka wstawek jest jeszcze z sesji nagraniowych do Hackney Diamonds, a więc tego albumu, który nagrywany był w 2021 roku, wydany w 2023. I to jest właśnie coś, co zwraca moją i naszą jako redakcji muzycznej uwagę, że z jednej strony to jest to samo Rolling Stones, z tą samą charyzmą, z tą samą energią, ale z drugiej strony, po ponad 60 latach na scenie, można by się już, kolokwialnie mówiąc, wystrzelać z pomysłów, a okazuje się, że ten duet Jagger-Richards cały czas pomysłów ma na pęczki i kreatywności im nie brakuje.
0: Ale mimo wszystko to są Rolling Stonesi, więc pewnych rzeczy można się spodziewać. I tak, to jest dobre, drodzy państwo. Jednak za dużo zmian to nie jest dobre. Gdyby na przykład oni nagrali album w stylu elektro, no to...
1: Znaczy, osobiście chciałbym powiedzieć, że chciałbym to usłyszeć.
0: A ja chyba nie.
1: Ale oczywiście tak.
0: Ja jestem tradycjonalistką.
1: Pewnych rzeczy oczekujemy, można powiedzieć, od Rolling Stonesów i myślę, że dobrym podsumowaniem tego albumu jest to, że oni mimo upływu lat te rzeczy ciągle nam dostarczają.
0: I my ciągle chcemy ich słuchać.
1: Tak. Foreign Tongues, tak nazywa się nowa płyta Rolling Stonesów i nasz album tygodnia, no bo to oczywiście do tego się sprowadza. A oprócz tego trzy single, Alabama Shakes, zespół z nieco krótszą tradycją niż Stonesi, ale to też jest już 17 rok na scenie tego zespołu. Zespołu z amerykańskich Aten, czyli miasta Athens, właśnie w stanie Alabama. I może państwo ze zdziwieniem zareagowali na tę liczbę 17 lat, bo przez wiele lat o Alabama Shakes było nieco ciszej, ale właśnie zapowiedzieli nową płytę, pierwszą po 11-letniej przerwie. I Must Be Dreaming, tak nazywa się ten album, ukaże się 28 sierpnia i wiemy już, że te trzy utwory, które niedawno publikowali Alabama Shakes, czyli American Dream, Another Life i ten najnowszy, nasz singiel tygodnia, I Feel Hope Coming, to są utwory, które znajdą się na tym krążku. Myślę, że jest naprawdę na co czekać. Szczególnie, że 11 lat to jest taki moment i to jest taki okres, w którym ci artyści po prostu zgłodnieli artystycznie i że to znalazło ujście w studiu. Oprócz tego jedna z moich ulubionych brytyjskich artystek ostatnich lat, Kelela i Pink Panthers. Za chwilę tego państwo posłuchają, ale to są dwie artystki, które łączą siły w utworze promującym nowy album Keleli, wydany w piątek album New Avatar i muszę powiedzieć, ja jestem wielkim fanem tej artystki i słuchacze podcastu Obrzeża dowiedzieli się o tym parę razy już. Po albumie z roku 2023, albumie Raven, zakochałem się w jej twórczości i to jest naprawdę niesamowita muzyka i znowu jej się udało. Znowu to jest bardzo, bardzo ciekawy,
0: i znowu
1: udany album łączący takie ezoteryczne, ambientowe brzmienia, gęste R&B i trochę takich shoegaze'owych wręcz przestrzennych gitar. To jest takie połączenie, o którym w ogóle można by nie pomyśleć, że to może zadziałać, ale działa i jest to fantastyczny album. Myślę, że 2026 rok to nie był taki mój wymarzony rok albumowy. Jeszcze nic mnie aż tak nie zachwyciło, ale to jest ten moment. To jest ten moment, na który czekałem 7 miesięcy. Kelela, nowy album New Avatar i z tego albumu właśnie utwór z Pink Panthers. Piosenka The Bridge będzie naszym singlem tygodnia, a na koniec jeszcze Mlecze wydały właśnie nowy album, album Niebieski, trochę ponad rok po debiutanckiej Marudzie, wówczas to był nasz album tygodnia, tym razem singiel Best Who, promujący tę płytę, wracają Mlecze, bardzo się z tego cieszę, znowu to jest płyta rozmarzona, pełna młodości, ale też pełna wrażliwości i takiej szczerej dojrzałości, to znaczy Karolina Praseł pisząc teksty, ona nie wstydzi się tej swojej młodej jeszcze duszy, emocjonalności, wrażliwości, a przy tym jest to bardzo dojrzałe i ja to w Mleczach bardzo doceniam. Zawsze warto polskie zespoły wspierać i nie inaczej jest w przypadku naszych Mleczyków. A koncertowo tu też atrakcja niemała, bo z piątku na sobotę zagramy państwu Johna Coltrana. Jego niesamowity zespół w składzie Sanders, Tyner, Garrison, Garrett i Jones, oryginalnie kwartet, potem jeszcze wsparty właśnie przez Pharoah Sandersa i bodaj nie pamiętam imienia, ale Garreta, przepraszam, jako sextet, to była taka też nowatorska konstrukcja, koncert nagrany w 1965 roku w Seattle, opublikowany w roku 71, czyli już po śmierci Johna Coltrana, i właśnie w związku z 59. rocznicą śmierci Johna Coltrana, to był 17 lipca 1967 roku, gramy ten występ i myślę, że to jest jeden z najpiękniejszych sposobów na spędzenie 2 godzin nocnych z piątku na sobotę. Ja myślę, że będę przy odbiornikach.
0: No tym bardziej, że nie będzie potańcówki Radia Nowy Świat, więc...
1: Szkoda.
0: No właśnie, szkoda. Działo się. No mnie nie było i dlatego tak pytam, czy się działo, ale z tego, co widziałam, to faktycznie działo się.
1: Działo się. Nie będę mówił, ile razy...
0: Nie mów. W każdym razie scena wytrzymała, jak rozumiem, i dechy się nie rozpadły.
1: Tak, oczywiście z wielkim szacunkiem podeszliśmy do tej estrady w Muzeum Regionalnym w Brzezinach i myślę, że nic nie przeskrobaliśmy, a tylko daliśmy trochę radości sobie i naszym patronom, taką mam nadzieję.
0: No i właśnie o to chodzi. Wstrząsy sejsmiczne były delikatnie odczuwalne w Brzezinach. O wstrząsach sejsmicznych będą Państwo jeszcze słyszeć. No a u nas Killaloe, Pink Panthers, The Bridge i Kuba Ferlin, czyli Mr. Charm. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

The Rolling Stones i Kelela. Kelela i The Rolling Stones. I jeszcze do tego wszystkiego Mlecze i jeszcze do tego Alabama Shakes. To wszystko oczywiście w Radiu Nowy Świat w tym tygodniu. No i John Coltrane na takie zwieńczenie tygodnia. Ech, to będzie piękny muzycznie tydzień. Beastie Boys teraz i Intergalactic. No a potem przenosimy się do Włoch.

0: ziemi włoskiej do polskiej.
1: Nicola Paladini jest z nami. Dzień dobry.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ja wiem, że dzisiaj mamy rozmawiać o filmowym Rzymie, ale ja zacznę od rzeczy bardziej przyziemnej, chociaż jak się to zje, to właściwie 30 centymetrów ponad chodnikami. A mianowicie, czy Włosi wiedzą, co to są jagodzianki?
2: Nie. Nie wiedzą. Nie,
1: jak wy żyjecie, ludzie?
2: No trochę słodyczy mamy, tak? Więc dajemy sobie rady z tym, ale właśnie trzeba przyjechać do Polski, żeby zjeść teraz w lecie jagodzianki.
1: Lubisz?
2: Lubię.
1: Trudno nie lubić, prawda?
2: Tak, najlepsze to chyba na Mazurach jadłem, ale jeszcze możliwe, że będzie coś, co mnie zaskoczy i będzie jakieś nowe tutaj połączenie.
1: Jesteś team kruszonka czy team lukier?
2: Chyba kruszonka.
1: Zdecydowanie.
2: Tak.
1: No to my wiemy, dlaczego się lubimy.
2: Słodkości już mamy tak dużo, jeszcze dodawać sobie do tego, to ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby właśnie ingerować za bardzo w smaki tą ilością cukru i tutaj fajnie są, kiedy desery są wystarczająco słodkie i takie wszystko tam jest umiarkowane. Nie?
1: Kiedyś jagodzianki się robiło tak, że to była taka bułeczka i jagody były w środku. Teraz z tego, co zauważyłam, robi się tak, że jest taki placek właściwie oblany sosem. Najczęściej to jest... Nie pamiętam, jak się nazywa ten sos. W każdym razie oblany, znaczy polany właściwie, czy nałożony jest na to jakiegoś sosu, czy wypełnienia i na tym są jagody, ewentualnie jeszcze kruszonka. No zmieniło się, ale jagodzianka to jest jagodzianka. Ja nie wiem, jak wy we Włoszech w ogóle jesteście w stanie żyć bez jagód.
2: No, wiesz,
1: macie jagody? Przecież macie jagody.
2: Są frutti di bosco, no więc właśnie. Leśne owoce, ale zawsze to jest taki miksik i zawsze mi się to kojarzy z połączeniem z crema pasticcera, więc taki krem waniliowy, mocno waniliowy.
1: O, pasticcera, właśnie. Tak,
2: i to właśnie tutaj się ładnie łączy, ale są zawsze dodatkiem. Albo na przykład mamy też krostaty, więc jagody by się dobrze właśnie tutaj jakaś krostata by się przydała, tak? Jesteśmy jeszcze w takiej porze, nie, już jesteśmy po 12, więc...
1: Tak, już po 12.
2: Na desery to już możemy tam do tego.
1: Teraz już można.
2: Tak.
1: Dobrze.
2: Więc słodkości?
1: No właśnie, tak. W każdym razie przenosimy się do Rzymu. Jak myślę o Rzymie i myślę o filmie, no to a propos słodkości, to mnie się La Dolce Vita od razu
2: prawda? Tak. I tutaj, jeśli mówimy właśnie o tym, kiedy chcemy się wybrać do Rzymu, to ja bym polecał wszystkim, żeby się też zaciekawili i pooglądali wszystkie filmy przedtem, no tak zaczynając miesiąc wcześniej. Bo
1: no podejrzewam, że nawet rok trzeba wcześniej, żeby się wyrobić ze wszystkimi, bo Rzym jest bardzo popularnym planem filmowym. Coś jak Paryż mniej więcej. To jest bardzo popularna sceneria dla filmów. I to nie tylko mówimy o filmach włoskich, ale też o filmach takich mocno międzynarodowych. No Emily w Paryżu chociażby też się przeniosło do Rzymu.
2: No tak, dokładnie. Tylko, że tutaj, jeśli chcemy tutaj też dowiedzieć się o czego wszystkiego to się zaczęło, no to musimy pomyśleć o 1937. A tutaj cytuję Mussoliniego, który stworzył Cinecittà, więc plan filmowy, który miał najbardziej reprezentować tutaj też inne rzeczy, ale dzięki temu, że coś się zmieniło, to w tym momencie też stał się planem filmowym dość tanim dla Amerykanów, którzy chcieli przyjechać do Rzymu, właśnie nakręcić pewne filmy, które stały się potem takim symbolem też Rzymu. Ale jeśli chcemy też się dowiedzieć bardziej o pewnych rzeczach, które nie są tak mocno reklamowane, to na przykład Roma Città Aperta. To zaczynamy sobie od tego momentu, kiedy właśnie mamy Rzym, miasto otwarte i Roberto Rossellini. Więc tutaj pokazywanie też Rzymu, ruiny po wojnie i też zobaczyć od tego, od czego się tam wszystko zaczęło i też reklamowanie właśnie tego miasta. Tak samo jak jeden film i też ikona kina włoskiego Vittorio De Sica i Złodzieje rowerów, a więc Ladri di biciclette i mamy 1948 rok. Ale ponieważ tam cytowałaś właśnie to słodkie życie, La Dolce Vita, które potem też był symbolem, jest w tym momencie na Netflixie też coś interesującego, bo mamy też dokument o Włoszech w latach 60. Bo La Dolce Vita to 1960 rok. Federico Fellini, więc jeden z najwybitniejszych reżyserów włoskich i tutaj też...
1: Ale i światowych, umówmy się.
2: Tak.
1: On zdecydowanie wykraczał poza Włochy.
2: Tak, który też odbudował na wcinecie ta Via Veneto, więc jedna z ulic, które nam się kojarzy właśnie z takim bogactwem Rzymu, jedna z najbardziej drogich ulic w Rzymie, ale ponieważ wiadomo, że ruch na ulicach i tak dalej, no to w studiu odbudował pewne części miasta i też jeśli ktoś oglądał albo jeśli nie, no to tam mamy różne sceny i przede wszystkim, tak jak cytowałem też poprzednio w naszych spotkaniach, no to Rzym nocny. Więc to spojrzenie na Rzym w nocy, co się tam dzieje, bo oczywiście jeśli ludzie nie ma na ulicy, to możliwe, że gdzieś są i gdzieś na przykład balują i gdzieś właśnie korzystają z tej słodkości tego życia. Tutaj nawiążę do jednej rzeczy, bo może być ciekawe, może większość wie, ale może nie wszyscy. Słowo paparazzo, które jest używane do dziś, no to się bierze właśnie od tego filmu i się bierze od Fellini. Dla tych, co nie wiedzą, to paparazzo w koncepcji właśnie Federica Felliniego, no to był jak komar, więc był jak insekt, który w tym momencie nam przeszkadza, może ukąsić, cały czas nam przeszkadza i tak samo właśnie robią paparazzi. I tutaj trzeba wiedzieć troszeczkę właśnie o tej historii Cinecittà i o Tazio Sacchiaroli, bo to jest ta postać, która zainspirowała wszystko. Po wojnie Tazio był takim fotografem, który po prostu fotografował turystów, ale ponieważ tutaj no, większość tych osób to nie zarabiało dużo, to zaczął właśnie tutaj jakieś zdjęcia zakazane, ale dobrze się sprzedawały, były gazety, były zainteresowanie i tutaj powstało właśnie taki nowy zawód, że tak powiem, który się utrzymuje do dziś, więc szukanie gwiazd, gwiazdy przyjeżdżały do Rzymu, przyjeżdżały przede wszystkim właśnie, żeby nagrywać te filmy. Możemy zacytować Ben Hura na przykład 1959. Od tego momentu Fellini potrzebował ktoś, który mu wytłumaczy też, jak powinien to paparazzo właśnie trzymać ten aparat, jak powinien ścigać. I wiesz, i może też nie wiedzą ludzie, że zaczęło się jego wielka kariera tego Tazio. Bo potem 30 lat pracował na Cinecittà i był ulubionym fotografem Sophie Loren.
1: No proszę.
2: Gdzie też zdjęcia, powiedzmy, intymne, za kulisami, całe, no albumy, które potem no, tak też
1: już
2: możemy też oglądać.
1: Tak, się,
2: tak, więc to paparazzo powstał właśnie wtedy. Ale też takie ikony jak Marcello Mastroianni i Anita Ekberg. Marcello Mastroianni kolejny, który też w różnych innych filmach, które możemy też cytować. Ale też jeśli lubimy takie bardziej klimaty zrelaksowane i chcemy sobie wyobrazić jeżdżenie wespie po Rzymie, no to oczywiście rzymskie wakacje. Audrey Hepburn i Gregory Peck. Więc i to jest 1953, 7 lat przed tym, jak właśnie powstało potem La Dolce Vita. I tutaj bardziej radosne, od tego też powstały w Rzymie komedie na podstawie tego filmu i też bardziej komedia muzyczna. Jeśli możemy tutaj też się troszeczkę zainteresować właśnie takim tematem, takim jeżdżeniem po Rzymie, to przypominam ten film, też intymny dziennik Caro Diario na Nanni Moretti, gdzie jeśli chcemy zobaczyć właśnie jak wygląda Rzym, kiedy wszyscy wyjeżdżają, no to możemy się też tutaj na sam początek tego filmu, jak on sobie jeździ, zakłada kask i sobie patrzy właśnie na te wszystkie miejsca. Jeździłaś skuterem po Rzymie?
1: Nie, po Rzymie nie.
2: Po Rzymie nie, ale skuterkiem tam we Włoszech gdzieś sobie tam jeździłaś?
1: Tak, ale w roli pasażerki, bo byłam jeszcze troszkę za młoda, żeby mieć prawo jazdy.
2: No to tutaj trzeba uważać i trzeba mieć oczy dookoła głowy,
1: domyślam
2: żeby tam
1: się.
2: Też... Nie, to nie jest tak łatwo.
1: Chodziłam po Rzymie i to mi wystarczyło.
2: Tak, chodzenie po Rzymie i też przechodzenie przez pasy,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak.
2: No to oczywiście, jeśli myślimy też o ulicach i o niebezpieczeństwo, no to musimy też zacytować parę filmów, gdzie będą dla tych, co lubią kino akcji.
1: Otóż
2: tak. Więc od Anioły i Demony, gdzie możemy też zobaczyć pewne miejsca, które nie są tak łatwo dostępne, zwłaszcza w nocy, żeby się ścigać. Tak,
1: tak.
2: No to tutaj od Watykanu to przejście sekretne, żeby dojść do Castel Sant'Angelo, więc Zamek Świętego Anioła. Różne ujęcia z różnych kościół, nie?
1: Tak,
2: które też
1: nas
2: zaciekawiły i możemy oczywiście tam zwiedzać takie miejsca.
1: Są już, zdaje się, takie trasy śladem Aniołów i Demonów. Tak samo jak po Paryżu są śladem kodu Da Vinci, no to w Rzymie są śladem Aniołów i Demonów.
2: No, wszystko
1: no
2: teraz
1: cóż
2: jest
1: my
2: dostępne,
1: na to poradzimy.
2: Nie?
1: Natomiast wiesz co, zawsze się zastanawiam nad jednym. Jak to jest, że w filmach, jak są te takie pościgi uliczne, no to je się udaje zrobić? Przecież w Rzymie to jest jeden wielki korek. Ja mam takie wspomnienie z Rzymu, że to był jeden wielki korek. Ja nie wiem, jak w ogóle po co mieć samochód, jak się mieszka w Rzymie, skoro tam jest jeden wielki korek.
2: Zamykają pewne części Rzymu i też na pewne fragmenty i też no, są powtórki, są stuntmeni i tam jest... fajnie by było też zaciekawić się i żeby powstał taki film dokumentalny o wszystkich tych właśnie stuntmenów, które pracowali w cinie się tam, kiedy nie było jeszcze takich efektów, jak jest dzisiaj. Wszystko musiało być właśnie tak zrobione. Ale na przykład 007 Spectre i tam się ścigają po Rzymie i tam możemy sobie zobaczyć pewne ujęcia. Mission Impossible...
1: Gdzie tu realizm?
2: Realizm to możemy sobie też z takim uśmiechem zobaczyć na przykład w innych filmach. A tutaj no cytowanie Woody'ego Allena i Zakochani w Rzymie, no to musimy to zobaczyć. A zobaczymy też poziom angielskiego Włochów. Jest scena, gdzie jest policjant na środku właśnie tam, gdzie kiedyś stał i mówi właśnie na sam początek I am the policeman. I move the traffic. I pokazuje wszystko też rękami i naszą gestykulacją, jak to wygląda. Ale wczoraj, ponieważ się tam szykowałem przypadkowo, bo teraz ostatnio mam bardzo wielką ochotę, żeby sobie oglądać filmy stare i też to zachęcam wszystkim, no to trafiłem na film na Netflixie Parasol. 1965 rok. I sobie powiedziałem, a dobra, coś lekkiego, już jest troszeczkę późno, to sobie tam zobaczę i tak dalej. Film był bardzo chaotyczny, ale zaczynał się od tego, że właśnie było lato i właśnie ten główny bohater wyjeżdżał samochodem i właśnie przejeżdżał przez wszystkie ulice z latach 60., jak wyglądał Rzym w lecie. I to też może być fajne, tylko że potem jechał do Riccione. No, i tam był taki chaos, ale zachęcam do oglądania tego filmu, żeby zobaczyć, jak te lata 60. były radosne i bez troski i zupełnie tam, co się działo, to było naprawdę super.
1: Ech, powiem państwu, że taki filmowy Rzym to jest całkiem inny Rzym, mam wrażenie. To nie jest ten Rzym, który my znamy, no bo Rzym, który my znamy, to jest, przynajmniej ten, który ja znam, to jest Rzym pełen turystów. To jest Rzym bardzo zakorkowany. Właśnie te wespy takie śmigające pomiędzy samochodami. Tak, to są właśnie moje wspomnienia z Rzymu, a byłam tam też poza sezonem. Taka jest prawda. Nie byłam tam tylko w lipcu i w sierpniu. Byłam też w marcu, w kwietniu.
2: Ale zawsze jest sezon na turysty.
1: No
2: i na Rzym.
1: Właśnie, tak mi się wydaje. Dlatego jeżeli chcą państwo zobaczyć, jak wygląda Rzym bez samochodów, no to chyba tylko właśnie na filmach można to zobaczyć.
2: Albo w nocy,
1: zobaczyć.
2: Tak jak właśnie mówiłem. Albo nad ranem, żeby się obudzić i właśnie tak o zmierzchu, tylko że mówię tak o takiej piątej, więc już lepiej. Może trzecia, czwarta i sobie pochodzić po tym Rzymie i zobaczyć tutaj, jak wygląda. I wiesz, co jest najpiękniejsze? Dla mnie słuchanie na przykład w takiej ciszy i na Zatybrzu, albo też na Lungo Tyber, więc tam, gdzie jest Tybr, jak rzeka płynie. I słyszymy tylko i wyłącznie ten dźwięk i dźwięk wody, jak będziemy sobie też na przykład przechodzić, bo jest to miasto fontan i przede wszystkim tych malutkich fontan. Piłaś z takiego nazwy tam, gdzie trzeba było paluszek pod spodem, żeby właśnie tam pryskało. Tak. Ja widziałem bardzo dużo turystów, którzy nie wiedzieli, jak to zrobić.
1: Mnie się udało. Patrzyli. Popatrzyłam na innych, taka jest prawda, umówmy
2: się. No tak, ale jakby człowiek nie wiedział i w nocy by był sam, to właśnie tutaj by próbował jakoś inaczej. I ten dźwięk wody właśnie daje tą wieczność i według mnie to jest przepiękne, żeby tutaj sobie posłuchać to i dźwięki cichego Rzymu.
1: Cichego Rzymu. La Dolce Vita na koniec dzisiaj naszego spotkania. Nicola Paladini, bardzo ci dziękuję.
2: Ja również dziękuję, pozdrawiam wszystkich.

La Dolce Vita, Nino Rota i Katina Ranieri. Piosenkę wybrał Nicola Paladini, bo ostatnio jest tak, że dobieramy piosenki pod temat naszych rozmów. Nie ukrywam, że bardzo lubię te włoskie poniedziałki. Pan Piotr napisał, że jak ktoś wynalazł tiramisu, to chyba przeżyje jagodzianki jedynie jako towar eksportowy. No nie wiem. Moim zdaniem jagodzianki powinny być na całym świecie, bo to jest po prostu rewelacja. Szkoda, że jagody są tak krótko, ale z drugiej strony, gdyby były dłużej, no to już by to nie było to samo. Pani Kasia natomiast napisała, że ona była w Rzymie w lutym i było cudownie. Pogoda była wtedy wiosenna, 15 stopni i relatywnie mało turystów. No tak, no do takich miejsc to jednak lepiej zdecydowanie jeździć poza sezonem, chyba że ktoś z Państwa lubi tłumy, no to bardzo proszę. Ja nie odradzam, ja tylko sugeruję bądź pokazuję inne możliwości. Tylko ciekawe właśnie, jak w Rzymie podchodzi się do obecności dzieci. A dlaczego mówię o dzieciach? Dlatego, że po 13 porozmawiamy właśnie o obecności dzieci w przestrzeni publicznej. Czy Państwu przeszkadzają dzieci w przestrzeni publicznej? A może wręcz odwrotnie? Może przestrzeń publiczna, restauracje, ulice, autobusy, hotele, baseny, dlaczego nie? Może właśnie takie miejsca bez dzieci są dla Państwa zbyt puste, zbyt ciche, zbyt mało się w nich dzieje. Czekam oczywiście na Państwa opinie w środku dnia małpanowyświat.online. Do 13 Galvanize i The Chemical Brothers. Bo na zegarze 4,5 minuty do godziny 13 zostały.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 13:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Jutro polscy badacze rozpoczną ekshumację szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w Ukrainie. Szacuje się, że w tragicznych wydarzeniach w 1943 zginęło tam ponad 1000 mieszkańców. Odnaleziono już szczątki ponad 650 osób. W związku z rocznicą Krwawej Niedzieli temat rzezi wołyńskiej był w ostatnich dniach tematem numer jeden, szczególnie po prawej stronie areny politycznej. Politycy brali udział w obchodach w bezpiecznej odległości od Ukrainy. Tak odniósł się do tego dziś szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Jakoś nie widziałem, żeby ze mną ktoś na Wołyń pojechał. Gdzie byli ci herosi od Brauna z Konfederacji i z PiSu? Dlaczego nie pojechali ze mną na Wołyń i nie pochylili głowy na tej ziemi, która jest, którą wsiąknęła polska krew? Co, bali się pojechać na Ukrainę? Bali się powiedzieć o ludobójstwie na Ukrainie? Ja się nie bałem. Mówiłem to wobec premiera Szmyhala w Kijowie i mówiłem to dwa dni temu na Wołyniu. Jako jedyny reprezentant państwa polskiego. Jedyny przedstawiciel ze świata polityki. Nie było nikogo z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej, pomimo dziesiątek doradców i ministrów tej kancelarii. Wy jesteście w stanie, mówię, do PiSu, Konfederacji, do Brauna, jesteście w stanie tylko głośno krzyczeć.
1: Paliwa znacząco podrożały w ostatnich dniach po wygaśnięciu rządowego pakietu CPN i powrotu działań militarnych w cieśninie Ormus. Cena benzyny 95 dochodzi już do 7 zł za litr. Rząd nie wykluczył, że jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się pogarszać, pakiet CPN wróci. Analitycy nie przewidują jednak, by miało dojść do tego w najbliższym czasie. Pytany o to minister energii Miłosz Motyka mówił tak.
3: Analizujemy tę sytuację. My od początku przestrzegaliśmy przed tym, żeby nie ani chóra optymizmu, ani też defetyzmu w tej sprawie nie siać, bo chyba nie ma człowieka na świecie, który byłby w stanie ze zdolnością kilku dni do przodu przewidzieć, co się stanie w rejonie Bliskiego Wschodu. Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy także pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen w swoim zanadrzu, która najmocniej kreuje rynek i w ciągu najbliższych dni będziemy tę sytuację analizowali i podejmowali decyzje.
1: Pozostając w temacie Bliskiego Wschodu, 13 nazwisk zagranicznych przywódców znalazło się na tzw. liście śmierci Iranu, czyli liście osób, które mają być celem odwetu za śmierć przywódcy Alego Chameneja. Został on zabity 28 lutego, pierwszego dnia amerykańskiego ataku na Iran. Jego pogrzeb odbył się jednak dopiero w ostatnich dniach. Podczas sobotnich uroczystości głos zabrał jego syn i następca Mojtaba Chamenei. Jak zagroził, ci przestępcy, których nazwiska znajdują się na liście, zabiorą do grobu życzenie spokojnej śmierci we własnych łóżkach. Nie podał nazwisk osób, ale irański dziennik Hamshari opublikował grafikę przedstawiającą 13 nazwisk zachodnich przywódców oznaczonych jako cele odwetu za śmierć Chameneja. Na liście znaleźli się m.in. prezydent USA Donald Trump, premier Izraela Benjamin Netanyahu, też europejscy przywódcy, jak choćby premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premierka Włoch Giorgia Meloni. Na liście nie ma żadnego polityka z Polski. Taka lista pojawiła się w gazecie w sobotę. Władze się do niej nie odniosły. Agencja AFP zwraca uwagę, że w niedzielnym wydaniu tego pisma lista już się nie pojawiła. To był serwis Radia Nowy Świat.
0: Pogoda.
4: Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Pod koniec dnia na południowym zachodzie miejscami rozpogodzenia. Na zachodzie i północy możliwe przelotne opady deszczu, a na wschodzie opady deszczu, a także burze nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 19-22 stopni na południowym wschodzie do 28 na południowym zachodzie i krańcach południowo-wschodnich kraju. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie początkowo na południu, a później na północy kraju miejscami małe. Lokalnie zanikające przelotne opady deszczu na wschodzie, opady deszczu, a także lokalne burze, no i one mogą utrzymywać się przez całą noc. Temperatura minimalna od 14 do 18 stopni, w rejonie podgórskim Karpat miejscami 11 stopni, a wiatr słaby, no poza tym, że w czasie burz będzie porywisty.

0: Cats and Dogs i Diva to utwór nagrany z Lolitą Leopard, a właściwie to Leopard, a na zegarze prawie 8 minut po godzinie 13.
1: W środku dnia.
0: Grzegorz i Agnieszka do 14 z Państwem.

0: już maś.
1: To Anna Frango, Eletriko. 12,5 minuty po godzinie 13 na naszym radiowym zegarze. W środku dnia małpanowyświat.online to numer dla... Nie numer, tylko oczywiście adres e-mail dla tych z Państwa, którzy chcą się z nami porozumieć w każdej sprawie. Głównie oczywiście w sprawach dzieci w przestrzeni publicznej, bo za chwilę będziemy o tym rozmawiać, ale spokojnie. Najpierw jeszcze Benny Sings.

Simple Life to Levon Kelly i Benny Sings. Simple Life, czyli proste życie. Czy prosto się żyje w Polsce, jeżeli ma się dzieci? No, to jest pytanie, na które będziemy próbowały znaleźć odpowiedź wraz z Moniką Pastuszko. Powiem Państwu, że zacytuję teraz fragment artykułu. Dzieci zostały sprywatyzowane, są coraz mniej obecne we wspólnej przestrzeni. Jeśli ktoś nie ma doświadczenia z dziećmi w najbliższej rodzinie, może nie spotkać żadnego przez wiele dni albo tygodni. Czy to prawda? Będziemy to sprawdzać. Disclosure i Anderson .Paak, No Cap.

0: Jak Państwo wiedzą, ja w tym radiu prowadzę również taki cykl Komitet Rodzicielski, w którym często umawiam się na rozmowy z przeróżnymi innymi rodzicami. No i najczęściej pojawia się taki argument, czy możemy się zdzwonić o tej i o tej, bo wtedy nie będą mi przeszkadzać dzieci. No i właśnie, dzieci przeszkadzają i taka jest ich natura. Tylko czy trzeba przed tym uciekać? Między innymi na takie pytanie będziemy szukać rozmowy z antropolożką miasta i pisarką Moniką Pastuszko. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No właśnie, dzieci przeszkadzają czy nie przeszkadzają?
1: No trochę przeszkadzają, bo są inne niż dorośli. Czasami są głośne, nie są nieruchome, lubią biegać, czasami takim nieprzewidywalnym, chaotycznym kłusem. Czasami pokrzykują, jak są podekscytowane i my byśmy, i dorośli często by chcieli, żeby dzieci były takie jak oni. Bezgłośne, nieruchome, cichutkie i nieprzeszkadzające. A to tak nie jest z tymi dziećmi.
0: No właśnie, no bo dzieci też muszą się nauczyć takiego dostosowania społecznego. Oczywiście byłoby idealnie, gdyby w restauracji dzieci nie przeszkadzały, ale z drugiej strony ja sobie szczerze mówiąc nie wyobrażam, żeby no tak kompletnie dzieci w przestrzeni publicznej nie było. A z artykułu, który zresztą ty napisałaś, zatytułowanego Dzieciofobia, wynika, że no jeżeli ktoś nie ma doświadczenia z dziećmi w najbliższej rodzinie, może nie spotkać żadnego przez wiele dni albo tygodni. Mnie się to wydaje nieprawdopodobne, ale może faktycznie tak jest.
1: Tak, ja myślę, że tak jest. Wielu z nas nie ma dzieci dzisiaj i te dzieci właściwie po mieście podróżują takim ruchem lajkonika. Znaczy są gdzieś w szkole, w placówce, na placu zabaw, w domu. One ich nie ma w takiej w przestrzeni publicznej swobodnie bawiących się, więc rzeczywiście można nie doświadczać przez dłuższy czas tego, że dzieci są i że one są dziećmi. I ja mam wrażenie, że to jest takie założenie optymistyczno pozytywistyczne, że ludzie nie lubią dzieci, bo ich nie znają po prostu i nie przywykli albo odwykli od dzieci. I że stąd się bierze taka niechęć wobec dziecięcych zachowań i że wystarczyłoby, żeby ludzie więcej wiedzieli o dzieciach i byłoby lepiej. Mam też poczucie, że my byliśmy wychowywani i starsze jeszcze pokolenie wychowywane było w takim modelu, że dzieci i ryby głosu nie mają i że te dzieci to są taka tabula rasa, którą można ukształtować po swojemu i po prostu mają być grzeczne i karne. W tym słowie mieści się też odsyłacz do kary, prawda? I te dzieci, które... I my dzisiaj wychowujemy dzieci trochę inaczej i może to też jest takie zderzenie kultur.
0: Tak, wydaje mi się, że to...
1: Tak czasami?
0: Tak, wydaje mi się, że to właśnie stąd się bierze ten szok, no bo my pamiętamy siebie i naszych kolegów i koleżanki z czasów dzieciństwa. Oczywiście jak wychodziliśmy przed blok na podwórko, na trzepak się bawić, no to były krzyki i tak dalej, tak, ale to było w innych godzinach, w godzinach, kiedy zazwyczaj rodzice byli w przeróżnych zakładach pracy. No a my byliśmy w domu, więc w tym czasie trzeba było coś zrobić z czasem, więc jak się odrobiło pracę domową, to się leciało właśnie na ten trzepak przysłowiowy. No a w dzisiejszych czasach nie ma trzepaków, to jest raz, albo są takie bardzo delikatne, przynajmniej z moich obserwacji wynika, że te trzepaki się takie jakieś delikatniejsze zrobiły, więc ja bym się bała, szczerze mówiąc, moje dzieci na nie puścić, bo bałabym się o dzieci i o trzepak, ale to jakby na marginesie. Ale właśnie przez to, że kiedy my byliśmy w tej przestrzeni publicznej, no to były inne oczekiwania wobec nas, czy inne były wymagania nam stawiane, niż obecnie stawia się dzieciom. I nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, no bo oczywiście dzieci też trzeba w jakiś sposób socjalizować i przyzwyczajać do tego, że no siedmiu czy ośmioletnie dziecko w restauracji no raczej nie powinno robić sceny, że ono tej frytki nie zje, bo ona jest prosta albo zakrzywiona, albo jakaś inna. Chociaż oczywiście rozumiem, że takie dzieci też są.
1: Tak. Tak, ja też mam jakiś problem z tym, że obserwatorzy różnych, tak jak tą scenę przedstawiłaś w restauracji, to sobie pomyślałam, że dla mnie trudne jest w tym, że ludzie często mają takie przekonanie, że oni wiedzą, że oni są w stanie ocenić po 2 sekundach patrzenia na mnie i moje dziecko, czy ja jestem dobrą matką, czy złą matką. I to właśnie indykatorem jest to, czy to dziecko ośmioletnie, nie mam ośmioletniego, mam młodsze, nie, ale czy to dziecko zachowuje się odpowiednio na swój wiek. I no właśnie, ostatnio opublikowałam artykuł o życzliwości wobec dzieci, w którym którym zebrałam takie zdarzenia, takie historie od rodziców o tym, co miłego ich spotyka w przestrzeni publicznej. I pod tym tekstem na social mediach ludzie zaczęli komentować. I to, co pisali, to było to, że no, na przykład, że od 3-letniego dziecka, no to jednak należałoby oczekiwać, żeby ono się nie darło jak opętane w przestrzeni publicznej. No, moje doświadczenie z 3-letnimi dziećmi jest trochę inne i zastanawiałam się, skąd ludziom się bierze taka myśl, że 3-letnie dziecko powinno chodzić jak żołnierzyk i być cichutkie. I jakoś mam problem z tym, że ten wzrok ludzki jest często oceniający i oceniający mnie i dziecko, czy to jest normalne, że to dziecko się tak zachowuje, jak się zachowuje nieodpowiednio do swojego wieku, no to na pewno winna matka. I to w ogóle nie pomaga w byciu rodzicem.
0: Otóż to właśnie.
1: Masz takie doświadczenia?
0: Tak, bo to jest ciekawe, o czym ty wspominasz, że najczęściej, jeżeli dziecko zachowuje się nie tak, jak inni dorośli by sobie tego życzyli, tak to nazwijmy, no to od razu wzrok pada na rodziców, no bo dziecko jest źle wychowane. No a kto je wychowuje? Matka i ojciec w założeniu, no ale głównie matka. No niestety, takie jest najczęściej przekonanie. No i my czujemy na sobie ten wzrok. Mówię my rodzice, nie mówię my mamy, mówię my rodzice. Czujemy na sobie ten wzrok. Ten wzrok karcący, ten wzrok oceniający. No i ten wzrok zrób człowieku coś z tym małym człowiekiem, bo on nam przeszkadza. A to też nam nie pomaga. Nam, rodzicom, to też nie pomaga.
1: Tak, tak. Ale ja właśnie miałam taką myśl, jak zabrałam się do pisania artykułu o życzliwości, że fajnie byłoby zebrać to, co nam pomaga jako, nam jako rodzicom. Bo moje doświadczenie rodzicielskie jest takie, ja lubię wchodzić w interakcje z ludźmi w przestrzeni publicznej i zastanawiałam się, czy to jest tak, że ja jestem po prostu taką zakałą świata introwertyków i miłośniczką smalltalków, jak mają inni rodzice. I zapytałam innych rodziców, jak oni mają w przestrzeni publicznej, czy oni lubią te zagadywanki, takie o jakie ładne dziecko, a ile masz lat, a co to za zabawka i tak dalej. I byłam zaskoczona, bo okazało się, że wielu rodziców mówi, że oni lubią to, że dzięki temu czują się widzialni i czują się członkami społeczeństwa i że lubią też takie zachwyty nad dzieckiem, ale w ogóle jakieś wchodzenie w interakcję z dzieckiem, też wtedy, kiedy to dziecko się zachowuje nie okej. Że kilka matek powiedziało mi, że wspaniałą interakcją było to, kiedy ich dziecko tam kopało fotel przed sobą w jakimś pojeździe i ktoś się odwrócił i powiedział do dziecka, hej, przeszkadza mi to, nie kop. I
0: no uwaga zwrócona przez osobę nieznajomą częściej ma lepsze oddziaływanie niż nawet 10 zwróconych przez mamę, umówmy się.
1: Tak, tak. I ja też miałam takie doświadczenie. Jechałam kiedyś kolejką chyba w Trójmieście gdzieś z moim synem zmęczonym już po długiej podróży i jemu tak noga fikała. I ta fikająca noga kopała panią naprzeciwko w kolano. Ja tego nie zauważyłam, bo miałam drugie dziecko na kolanach. I ta dziewczyna, to była taka młoda, dorosła, z jakimiś dziarami tak mrocznie ubrana, powiedziała do niego, ej człowieku, kopiesz mnie w kolano, przeszkadza mi to. Chyba lubisz koty, co? Bo on miał koszulkę z kotem i zaczęła z nim rozmawiać. I to było dla mnie takie wspaniałe, że ja jestem w podróży z tą dwójką dzieci, no ja nie ogarniam wszystkiego. Trudno ogarnąć wszystko, jak się ma więcej niż jedno dziecko. Przy jednym też czasami trudno ogarnąć wszystko. I to jest taka ogromna pomoc, kiedy świat nie zakłada, że to jest nasza wina, nasz obowiązek i po prostu zrób coś z tym dzieckiem, tak jak mówisz, tylko zaczyna z tym dzieckiem rozmawiać, jak z człowiekiem, z szacunkiem, normalnie.
0: Tak jest. Mamy komentarz. Pani Magdalena napisała, że można nie spotykać dzieci przez długie tygodnie. Niestety wczoraj je spotkałam właśnie w restauracji. Pełna sala, dwójka dzieci i tylko te dzieci słychać. I tutaj jest clue moim zdaniem tej wypowiedzi. Opiekunowie nie reagują, a dzieci zwyczajnie wszystkim przeszkadzają. Nie przeszkadzają mi dzieci, które mi nie przeszkadzają. No i znowu, opiekunowie nie reagują. No ale tak też się zdarza, że rodzicom nie przeszkadza to, że ich dzieci są głośne, bo ich dzieci po prostu są głośne i oni już być może nawet tego nie słyszą.
1: Tak. Też trudno jest cały czas reagować. My jesteśmy cały czas z tymi dziećmi i kiedy... Ja jestem taką osobą, która nie lubi przeszkadzać innym i ja bardzo internalizuję taką myśl, że to jakoś przeszkadza, że te moje dzieci przeszkadzają innym, ale to jest dla mnie ogromny, ogromny wysiłek. Jak ja jestem z nimi w przestrzeni publicznej i cały czas po prostu mam radar na to, czy my komuś przeszkadzamy. Po prostu trudno żyć cały czas z taką myślą, że może komuś przeszkadzam i co ja mogę zrobić, żeby komuś nie przeszkadzać. I ja też w końcu dochodzę do wniosku, że te moje dzieci mają prawo być w tej przestrzeni publicznej i tak, i czasami mają prawo być głośniejsze, bo są dosyć żywiołowymi dziećmi. I jakbym miała doprowadzić to do takiego stanu, żeby one były nieruchome, no to nie byłoby, to byłoby jakimś ogromnym wysiłkiem moim i być może wlepieniem im w ręce urządzeń ekranowych z bajką. No tak, co nie jest zalecane przez WHO, żeby to była jakaś metoda stała, trwała i żeby te dzieci dużo czasu tak spędzały.
0: Otóż to właśnie. No i w związku właśnie między innymi z takimi zachowaniami i dzieci, i dorosłych, i tych dorosłych, którzy są odpowiedzialni za te dzieci, ale też dorosłych, którzy za te dzieci nie są odpowiedzialne, powstaje w Polsce coraz więcej miejsc tylko dla dorosłych, bądź tylko powyżej pewnego wieku. Jako mama mam mieszane uczucia, bo z jednej strony myślę sobie, ha, nareszcie mogłabym pójść do takiego miejsca i sobie odpocząć, ale z drugiej strony myślę sobie, ale właściwie dlaczego wykluczamy dzieci? Dzieci to przecież ludzie, tyle że mali.
1: Tak. No, są takie przestrzenie, które mają swoje reguły jakieś, takie jak wagony ciszy w pociągu. Nikt nie jest tam powiedziane, że nie można tam jechać z dziećmi, no ale w zasadzie ja nie kupię tam biletu, bo
0: pewnie
1: nie
0: podporządkujecie się zasadom po prostu panującym.
1: Tak, bo nie podporządkujemy się zasadom i nie trzeba mówić może, że to jest przestrzeń bez dzieci. Można powiedzieć, że przestrzeń bez ciszy, że przestrzeń ciszy, czyli bez dzieci i wszystkich innych osób, które głośno się zachowują. Oglądają filmy bez słuchawek, głośno gadają przez telefon, opowiadając cały wczorajszy dzień przez godzinę i tak dalej, i tak dalej. Dużo jest tak naprawdę takich przeszkadzających zachowań w przestrzeni publicznej i ja czasami mam poczucie, że te dzieci są takim łatwym kozłem ofiarnym, że jakoś dla dorosłych mamy dużą taryfę ulgową często, a dzieci, no, trzeba coś z nimi zrobić. Ale też myślę, że jest w tym prawda, to znaczy jest jakiś konflikt wokół obecności dzieci w przestrzeni publicznej, no bo one są inne i przeszkadzają, tak jak zaczęłyśmy tę rozmowę od tego, nie? Znaczy przeszkadzają, są głośne, zachowują się inaczej i to jakoś czuć. I myślę, że pomogłyby nam jakieś negocjacje na temat, czy jakaś rozmowa w ogóle taka publiczna na temat tego, czego my od tych dzieci możemy w przestrzeni publicznej oczekiwać. Czy możemy oczekiwać bezgłośności i nieruchomości, czy jednak może czegoś innego. Czego możemy oczekiwać od rodziców. A mam wrażenie, że jesteśmy w takim miejscu jakiegoś milczenia, zerkania i oceniania.
0: Tak jest.
1: Nie? No właśnie. To czasami w taki sposób?
0: Bardzo, niestety bardzo. No więc właśnie, więc teraz porozmawiajmy o tym, czego tak naprawdę oczekują rodzice. No bo powiem jeszcze tak a propos tego wagonu ciszy, że jechałam takim wagonem ciszy i żeby było zabawniej, głośno zachowywali się w nim dorośli, natomiast przy mnie jechał chłopiec na oko 7-letni i zachowywał się idealnie i on uciszał swoich rodziców.

0: Ciekawa, co, no bo napisałaś o tym artykuł, więc ciebie o to zapytam. Czego my tak naprawdę, rodzice, oczekujemy, jeżeli już decydujemy się zabrać to nasze dziecko do sklepu na przykład? No bo bywa tak, że trzeba zrobić zakupy z dziećmi. No przykro nam, ale tak czasem bywa, że trzeba wziąć dziecko do sklepu. I oczywiście jak inny dorosły widzi dziecko w sklepie, to już słyszy tę awanturę, ale nie zawsze ta awantura następuje. Czasem ona się zaczyna, ale zostaje powstrzymana. No i właśnie, i gdzie my, rodzice, szukamy pomocy? Czego my tak naprawdę oczekujemy od społeczeństwa? Czy tego, żeby zostawili nas w spokoju i nie pytali, a gdzie czapeczka? Czy może czegoś całkiem innego?
1: Wiesz co, właśnie jak spytałam rodziców, czego oni potrzebują, to spodziewałam się tego, że powiedzą, że potrzebują świętego spokoju i żeby już po prostu nikt nas nie zaczepiał. Okazało się, że bardzo wiele osób mówi, że lubi tak, że lubi zaczepki, lubi, że potrzebujemy czuć się widziani w tej przestrzeni publicznej, po prostu widziani życzliwym okiem, widziani i akceptowani. I jak zaczęłam zbierać te historie i patrzeć na to, jakie one są, to pomyślałam, no tak, przecież to jest oczywiste, jesteśmy ludźmi, jesteśmy istotami społecznymi. Potrzebujemy czuć, że my i nasze dzieci jesteśmy członkami tego społeczeństwa, po prostu, tak? Z tym, jacy jesteśmy, że jesteśmy, że mamy trochę inne potrzeby teraz, ale jesteśmy członkami. Więc potrzebujemy takiej życzliwego dostrzeżenia. Potrzebujemy czasami pomocy, ale takiej empatycznej pomocy, takiej, która zaczyna się od sprawdzenia, czy coś tutaj jest potrzebne, od rzucenia okiem na jedno dziecko, kiedy widać, że matka jest zajęta drugim dzieckiem, a w wersji minimum potrzebujemy jednak po prostu tego, żeby dać nam spokój. To znaczy, od ocen, czy od krzyczenia z okna, że jesteśmy za głośno, wolimy już, żeby dać nam święty spokój. Część tych głosów, które dostałam, to były właśnie takie głosy, że my sobie poradzimy, tylko potrzebujemy, żeby nikt na nas nie pokrzykiwał, nie zwracał cały czas uwagi o to, że w ogóle gdzieś jesteśmy i potrzebujemy tego, żeby przestrzeń była trochę lepiej dostosowana, żeby samo bycie w niej nie było już karkołomne.
0: Tak jest. Tak jest, drodzy Państwo. Zostawiam to Państwa rozwadze, bo dostałam też e-mail od pani Anny. Znowu dzieci w przestrzeni publicznej to były dzieci, które przeszkadzały i znów opiekunowie, no przepraszam, w mojej ocenie nie zdali do końca egzaminu, no ale, tak? A dzieci są dziećmi. Dzieci są dziećmi i dzieci zachowują się tak, jak pozwalają im na to rodzice. I to też może zabrzmiało trochę oceniająco, ale nie takie miało być. Moja rada jest taka, żeby podejść i zapytać rodzica, czy on potrzebuje pomocy. Ja zawsze się cieszę, jeżeli ja sobie z czymś nie radzę i ktoś do mnie podejdzie i powie, czy mogę pani jakoś pomóc, czy mogę pani w czymś pomóc. Dla mnie to jest zawsze najlepsza opcja. A dla ciebie?
1: Tak, też. Bardzo też lubię takie momenty, kiedy ja gdzieś się zmagam. Zdarzyło mi się ostatnio, że jechałam przez miasto z dwójką, ja sama byłam na rowerze i z dwójką dzieci na rowerze i oni po prostu jeden w jedną stronę, drugi w drugą stronę, bo oni są mali jeszcze. I wymijałam dwie starsze panie i jak wyminęłam je po raz kolejny, bo my takim ruchem lajkonika się poruszaliśmy, stawaliśmy potem szybko, a one sobie szły miarowo. I one w pewnym momencie powiedziały, my tak obserwujemy panią z bijącym sercem, jak pani sobie z nimi radzi. Wspaniale, ale to też trudne, co? I mnie też bardzo dobrze robi takie zobaczenie tego, że to jest jakiś trud. Albo takie, lubię też, kiedy ludzie mi mówią, o, pamiętam ten czas, albo kiedy jakoś tak, z jakąś taką miękkością i troską podchodzą do tego, co się dzieje. Ale też kiedy właśnie widzą, że no, jak mam dwójkę dzieci, dwa rowerki i wózek, to że że dobrze byłoby mi potrzymać drzwi na przykład, że mogę nie dawać z tym wszystkim rady i to jest okej.
0: To są takie małe rzeczy, drodzy Państwo.
1: No, małe rzeczy, tak.
0: Ale one zmienią świat. Taka jest prawda. One też zmienią świat.
1: Myślę, że potrzebujemy takich drobnych gestów życzliwości. Wszyscy tego potrzebujemy. Ci z dziećmi i ci bez dzieci.
0: Otóż to właśnie, nie? A dzieci uczą się przez modelowanie, więc warto wykonać taki gest, bo kto wie, życzliwość wraca. Pisarka i antropolożka miasta Monika Pastuszko była gościnią Radia Nowy Świat. Bardzo serdecznie dziękuję ci za tę rozmowę. Polecam państwu.
1: Dziękuję też.
0: To już jest seria artykułów.

0: pod hasłem Dajmy przestrzeń dzieciom, które można znaleźć na stronie wysokieobcasy.pl. No i cóż, no do zobaczenia gdzieś pewnie przy jakimś trzepaku.
1: Do zobaczenia.

To Kurkus i córka komety. Niecałe 20 minut zostało do godziny 14. Czytam Państwa komentarze. Pani Magda napisała, że niestety taka pozytywna reakcja rodzica, jak się zwróci uwagę dziecku, to rzadkość. No, nie mówię, że rodzice są idealni, bo nie są. I my, rodzice, też mamy sporo do nauczenia się, jeżeli chodzi o po prostu przebywanie w przestrzeni publicznej, o po prostu przebywanie z innymi ludźmi. Nie będę teraz tłumaczyć wszystkich rodziców, bo przecież nie po to się tutaj spotykamy. Każdy jest inny. Byłoby idealnie, gdyby rodzice też reagowali właśnie życzliwie. No cóż, wszyscy mamy lekcje do odrobienia, tak bym powiedziała. Za chwilę Mark William Lewis i Socializing. To bardzo dobra piosenka właśnie a propos przebywania w przestrzeni publicznej. A po nich, a po tej piosence Infonauka w dzisiejszym odcinku między innymi o pierwszych śladach dżumy w Europie, miejscu, w którym rodzi się śmiech i nowym pluskwiaku na naszych terenach. Zapraszam w imieniu Olgi Bobienko.

0: Dżuma mogła dotrzeć do Europy z Azji znacznie wcześniej niż dotąd sądzono. Naukowcy odkryli na Syberii ślady bakterii w szczątkach łowców zbieraczy sprzed nawet 5,5 tysiąca lat. Analiza DNA wykazała, że choroba już wtedy była śmiertelna i potrafiła zabijać całe rodziny. Badacze zidentyfikowali dwie fale pradawnej epidemii, której ofiarami najczęściej padały dzieci. Wszystko wskazuje na to, że źródłem zakażeń były świstaki, a bakteria przenosiła się na ludzi jeszcze bez udziału pcheł. Nie każdy śmiech rodzi się w tym samym miejscu mózgu. Analiza badań osób z lekooporną padaczką wykazała, że za niekontrolowaną głupawkę i śmiech społeczny odpowiadają różne obszary układu nerwowego. Ten pierwszy aktywuje rejony związane z emocjami, układem nagrody i kontrolą zachowania, dlatego często towarzyszy mu euforia. Z kolei śmiech społeczny powstaje w obszarach odpowiadających za mimikę i kontrolę ruchów, dzięki czemu łatwo synchronizuje się z reakcjami innych ludzi. Zdaniem badaczy śmiech niekontrolowany jest ewolucyjnie starszy i pojawił się jeszcze u naczelnych, natomiast śmiech społeczny rozwinął się wraz z mową. W Polsce po raz pierwszy potwierdzono obecność pluskwiaka Zelus renardi, drapieżnego gatunku pochodzącego z Ameryki. Odkryto go nie w lesie, lecz w kuchni jednego z mieszkań na Podkarpaciu. Entomolodzy przypuszczają, że owad przyjechał do naszego kraju razem z importowanymi winogronami z południa Europy, gdzie od kilkunastu lat szybko się rozprzestrzenia. To skuteczny drapieżnik, który poluje na inne owady, wykorzystując lepką wydzielinę na odnóżach. Naukowcy nie wykluczają, że wraz z ocieplaniem klimatu gatunek może na stałe zadomowić się w Polsce. Gole Erlinga Haalanda dosłownie wprawiają ziemię w drgania. Sejsmograf Uniwersytetu w Bergen zarejestrował wyraźne wibracje w trakcie bramek zdobywanych przez reprezentację Norwegii na piłkarskich mistrzostwach świata. Naukowcy są przekonani, że źródłem sygnału są tysiące kibiców, którzy jednocześnie skakali i świętowali kolejne gole. Choć drgania mają zaledwie kilka milionowych części milimetra, są na tyle wyraźne, że można je odróżnić od innych sygnałów po odpowiednim przefiltrowaniu danych. Podobne zjawiska wcześniej rejestrowano w trakcie meczów piłkarskich i koncertów, ale w Bergen wystarczyło około 3000 kibiców zgromadzonych w strefie kibica.
1: I właśnie dlatego urodziny Radia Nowy Świat były w Brzezinach, a nie w Bergen, chociaż podejrzewam, że gdyby i tam postawić sejsmografy, tak, to być może by coś zarejestrowały. Będę musiała porozmawiać z redaktor Krasuską, czy jej sejsmograf coś zarejestrował. Kerala Dust, How the Light Gets In.

How the light gets in the Kerala dust. Państwo piszą komentarze do rozmowy z Moniką Pastuszko. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za te komentarze. Ja je wszystkie czytam bardzo dokładnie. I tak, zgadzam się, że są rodzice, którym jak uda się wyrwać na weekend czy randkę bez dzieci, no to, że mają nadzieję na ciszę, spokój i odpoczynek. Natomiast, no, mam mieszane uczucia co do takich hoteli bez dzieci, ale rozumiem, jest to decyzja właścicieli takich obiektów. O tak bym powiedziała. Nourished by Time i Automatic Love.

Za 4,5 minuty będzie godzina 14 i najnowsze wiadomości w Radiu Nowy Świat, a to oznacza, że my się już z Państwem żegnamy. Kajetan, Grzegorz i Agnieszka, dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Polecam Państwu stronę nowyświat.online/nowa-siedziba, bo tam suwak się już ładnie przesuwa, 137% teraz na naszej zbiórce, a Patronite nie pobiera prowizji od takich zbiórek, więc jest szansa, że nie tylko nowa siedziba, ale i nowa konsoleta zawitają w Radiu Nowy Świat. Bardzo nas to cieszy. Archive i Look at Us to na koniec. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. Warszawa wybrana na miejsce, w którym powstanie nowy ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej.
2: Miasta, które ubiegały się o to, by stać się siedzibą centrum, Polskiego Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej, będą, jak wspomniał pan minister, w sieci wspomaganej przez pieniądze organizowane przez PFR, przede wszystkim przez BGK, a więc Warszawa będzie centrum, ale inne miasta będą także korzystały z tego wielkiego programu.
1: Mówił premier Donald Tusk. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski wskazuje, że powstanie takiego ośrodka w Polsce może być ważnym impulsem, by stworzyć ekspertom takie możliwości pracy, by nie szukali zatrudnienia za granicą.
3: Utworzenie Centrum Technologicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce, w pierwszym kraju Europy Środkowo-Wschodniej, po raz pierwszy w kraju, który nie jest jednym z krajów założycielskich Europejskiej Agencji Kosmicznej, to pokazuje znaczenie naszego rynku i potencjał wzrostowy.
1: Zidentyfikowano 8 osób zgładzonych przez UPA w Rzezi Wołyńskiej. Do tego przełomu doszło w zeszłym tygodniu. Jest to pierwszy przypadek ustalenia tożsamości ofiar zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w zbrodni wołyńskiej. Ministra kultury Marta Cienkowska zabrała głos.
4: Dziękuję wszystkim, którzy przez ostatnie lata wykonywali tę pracę z dala od kamer i bez rozgłosu. Ale przed nami wciąż wiele pracy. Kolejne miejsca wymagają badań, kolejne rodziny czekają na odpowiedzi. Dzisiaj 8 rodzin otrzymało odpowiedź, na którą czekały całe pokolenia.
1: Jutro polscy badacze rozpoczną kolejne ekshumacje szczątków ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w Ukrainie. Spuszczenie wody z zapory Pilchowice doprowadziło do masowego śnięcia ryb w Bobrze. Odłowiono ponad 20 ton martwych osobników. W związku z tym wprowadzono zakaz korzystania z rzeki na znacznym jej odcinku. W najbliższych dniach ministra klimatu Paulina Henning-Kloska ma otrzymać raport dotyczący sytuacji na rzece. Prokuratura w Lwówku Śląskim prowadzi śledztwo w tej sprawie. Jak przekazała ministra, sytuacja na rzece powoli się poprawia. Na odcinku od zapory Pilchowice do Włodzicy Wielkich nie stwierdzono nowych przypadków śniętych ryb, tak napisał Dolnośląski Urząd w wydanym w miniony czwartek komunikacie. A na koniec jeszcze przypomnę, że na wschodzie Polski będzie burzowo. IMGW wydał w związku z tym ostrzeżenia pogodowe. Najsilniej na południowym wschodzie, padać będzie w nocy w pasie od okolic Piotrkowa Trybunalskiego do Zamościa, Przemyśla. Z kolei na wybrzeżu jest wietrznie. Na kilkudziesięciu kąpieliskach w województwach pomorskim i zachodniopomorskim obowiązuje zakaz kąpieli, m.in. w Ustce, Łebie, Mikoszewie i Krynicy Morskiej. Na większości kąpielisk wywieszono czerwone flagi. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.
6: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w coponiedziałkowej audycji. Dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 14, 13 dnia lipca 2026 roku. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, jak co poniedziałek. Mam nadzieję, że Państwo cały tydzień przeżyli w jakimś rodzaju szczęśliwości, przynajmniej momentami. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyświat.online, wysyłając i przekazując Państwu podziękowania za nadsyłaną korespondencję i oczywiście witam patronki i patronów z grupy na fanpage'u Radio Nowy Świat i wszystkich Państwa, którzy na żywo komentują moją audycję. Bardzo dziękuję za tę uważność i za obecność i za to, że Państwo objawiają się często w całej Polsce po koncertach. Można się z Państwem momentami spotkać i wtedy następuje to zdanie, które bardzo lubię. Ja też jestem patronką, ja też jestem patronem. To jest bardzo miłe, więc mamy tę sprawę tutaj załatwioną. Gratuluję Państwu bycia patronką albo patronkiem. Rozpoczęliśmy od utworu Spiętego, zaproszenie do ognia, a za chwilę posłuchamy Ziembula i utworu zatytułowanego Działam.

0: Niesentymentalnie, z energią, temperamentem za chwilę zostanie wyemitowana piosenka. Oczywiście za pozwoleniem osoby realizującej program, strzegącej delikatnie uchem. Dzisiaj zobaczymy, jak nam pójdzie z czasem. Nie dostaję pochwał za te przyspieszenia, które są na końcu audycji, ale cóż zrobić, skoro momentami ja, jako określający się człowiek jako małomówny, okazuje się, że jednak potrafię ten czas przerzucić. Może nie tyle przerzucić, co nie upilnować tego czasu. Przed nami Micromusic i utwór zatytułowany Wkurzasz mnie.
1: Chodź jeszcze raz.

Zerknąłem sobie na niektóre strony klubów, o które czasem dbam. Uważam, że tak należy. No, mamy w klubie Bogart w Gomunicach przerwę wakacyjną, więc na razie nie mam co zapowiadać. Poczekam do czasów, w których... czyli pewnie do września. W Paszczy Lwa też niekiedy dzieją się rzeczy muzyczne. W Paszczy Lwa, w Oliwie, w Gdańsku. Też Państwu polecam ten klub, bo dzieją się tam czasem bardzo interesujące występy różnych zespołów z różnych stylistyk, nie tylko z ostrzejszego punk rocka czy ska, ale klub działa rzeczywiście na rzecz różnych stylistyk muzycznych. Dobrze, no to zapowiadam kogoś być może, kto by się w tym klubie bardzo dobrze odnalazł, tak jak i Ziembul, którego wysłuchaliśmy na początku audycji. Być może i Dziwna Wiosna z utworem Światła Miasta i w Gomunicach, w Bogarcie i w Paszczy Lwa w Oliwie na pewno by się znakomicie odnaleźli koncertowo.

0: taka piosenka, taka ballada.
1: Wykonawca bardzo popularny w latach 70. i jeszcze w 80. Mieliśmy jako zespół przyjemność poznać pana Bogusława na początku lat 90. Przyszedł na nasz bardzo kameralny koncert wtedy. Nie wiem, czy to był 91. czy drugi rok, jakoś tak. Był malarzem i człowiekiem obdarzonym charakterystycznym głosem i cieszył się sporą sympatią i popularnością państwa. Grażynka Łopaszewska mówiła o nim, że to znakomity kolega i znakomity również wokalista, bo mieścił się naprawdę i świetnie odnajdywał w różnych utworach. Mam na myśli tutaj pana Bogusława Meca, a dzisiaj w wykonaniu jego właśnie do tekstu Wojciecha Młynarskiego, bo jesteśmy już przy twórczości pana Wojciecha Młynarskiego, cyklicznie co poniedziałek, utwór, który cieszył się sporą popularnością w swoich latach, zatytułowany Z wielkiej nieśmiałości. Tekst Wojciech Młynarski, wykonanie Bogusław Mec.

Bogactwa lekce sobie ważę, z miłości drwię boleśnie. Sława mi była czczym mirażem, co rozwiał się dość wcześnie. Jedna modlitwa w twardej doli wprawia me usta w drżenie. Zostaw mi serce, choć tak boli, a daj mi wyzwolenie. Gdy zegar każdą swą minutą rychły mój kres oddzwania, tylko chcę duszę mieć rozkutą, z kajdan i moc wytrwania.

Wysłuchali Państwo przed chwilą interpretacji bardzo słynnego utworu Satin Doll w wykonaniu Mieczysława Kosza, a przed tym utworem wiersza autorstwa Bront Emily Jane zatytułowanego Bogactwa lekce sobie ważę. A za chwilę posłuchamy Lecha Janerki, którego od jakiegoś czasu zapraszam tutaj muzycznie i wykonawczo do audycji, jakbym może chciał jakiś rodzaj powtórki z jego wielotygodniowej obecności w drugiej godzinie audycji przed kilkoma laty, to tutaj sobie od czasu do pana Lecha powrócimy. Dzisiaj utwór zatytułowany Lewituj i Lech Janerka.

Niestety odeszła od nas jakiś czas temu pani Stanisława Celińska. Miałem przyjemność wielką poznać Stasię Celińską i wielokrotnie zamienić z nią kilkadziesiąt słów. Osoba o wielkiej wrażliwości, uważności słuchania.

Jednocześnie świetna aktorka, charakterystyczna i wykonawczyni utworów. Jeśli tylko wspomnimy dawniejsze wykonanie przez nią utworu zatytułowanego Uśmiechnij się, gorąco Państwu polecam tę piosenkę, na pewno można ją odnaleźć. Dzisiaj pani Stanisława zaśpiewa dla nas, nagrała płyty ze swoimi i jeździła ze swoimi koncertami. Pomimo tego, że nie najlepiej czuła się zdrowotnie, to jednak była osobą bardzo zahartowaną i z godnością znosiła niedomagania organizmu. I z tymi niedomaganiami wiele wykonawczyń, wielu wykonawców z takimi, podobnymi, innymi zmaga się na co dzień, a jednak wychodzą na scenę i dają z siebie wszystko to, co w środku im gra, nas jako odbiorców uwrażliwia i nikt nie wie, że tam dzieje się wewnątrz organizmu coś złego, coś niedobrego zdrowotnie i to wtedy nie ma większego znaczenia, bo jest spotkanie z Państwem, czyli ze słuchaczami i z Państwem jako z ludźmi, którzy są ciekawi tego, co się wydarzy na scenie. Stanisława Celińska i Już nie trzeba mi.

Tak, to posłuchaliśmy pani Stasi Celińskiej, a za chwilę przed nami człowiek miliona opowieści, jeszcze większej ilości rozmów z ludźmi, uniwersalny, elastyczny estradowo, nie dlatego, żeby robił szpagady na estradzie, bo wręcz jest postacią posągową, wręcz jeśli sprawy dotyczą ruchu scenicznego, ale rzeczywiście potrafi poprowadzić koncert, potrafi być świetnym konferansjerem, znakomitym rozmówcą, również redaktorem radiowym, który przeprowadza rozmowy z wieloma wykonawcami. Też miałem przyjemność rozmowy z nim. Mowa o Arturze Andrusie, bo taki jest to jedyny rodzynek estradowo-kabaretowy, ale również i radiowy. Pan Artur dzisiaj zaśpiewa dla nas utwór zatytułowany Przy kościele Santa Croce, a my posłuchamy pana Artura, oczekując kolejnych jego bonmotów, którymi podzieli się z nami, gdy będzie gdziekolwiek występował i przemawiał do zgromadzonej publiczności. Artur Andrus.

To ugrupowanie bywało już w mojej audycji. No tak mam, że wracam czasem do tych wykonawczyń i wykonawców, którzy idą swoją drogą, prezentują swoje autorskie podejście do piosenki i nieustannie poszukują, czasem ryzykują, ale ważne jest to, że można ich odróżnić właściwie natychmiast od innych wykonawców. Nawet gdyby wpadli na pomysł, żeby nagrać na przykład płytę czy piosenkę kompletnie różniącą się stylistycznie od wcześniejszych dokonań, to też człowiek się nie uwolni od własnego podejścia do muzyki, rozumienia, odczuwania melodii, muzyki, wykonania i w ten sposób mamy do czynienia z tymi, których możemy rozpoznawać w sposób natychmiastowy i często cieszyć się z ich dokonań artystycznych. Przed nami chłopcy kontra Basia i kosmiczny aerobik.

Na zakończenie pierwszej godziny audycji, jak zwykle, piosenka dawna polska z okresu międzywojennego, aczkolwiek kiedy się słucha nagrań utworów powojennych, nie mówię o tych propagandowych, które wystrzeliły w przestrzeń medialną w latach 50., wychwalając tamtejszy system, czy ówczesny, przepraszam, ówczesny system, ale trzeba się przyznać do tego, ja muszę się przyznać do tego, że te melodie, które zostały stworzone na potrzeby propagandy, odbudowy kraju, zachęcenia do pokochania nowego systemu, na siłę oczywiście, że były to wielokrotnie melodie uwodzące. Od tego się nie uwolnimy, że to są dobrze skonstruowane utwory piosenkowe, pomimo treści, które niosły, jak choćby fragment jednego z utworów, że robotnicy po pracy śpiewają. Może się tak zdarzało, że zbierali się robotnicy po wyjściu z huty albo z kopalni, albo z innego zakładu pracy i zamiast iść i szukać innych rozrywek, to po prostu stali gdzieś w świetlicy robotniczej i śpiewali pieśni propagandowe. Tego nie wiem, nie było mnie tam. Ale dzisiaj piosenka przedwojenna. Aleksander Żabczyński i bardzo, bardzo znany przebój wtedy już, a później powielany po wojnie przez różnych wykonawców, między innymi przez pana Mieczysława Foga czy pana Piotra Franceskiego. Całuję twoją dłoń, madam. A my słyszymy się po tym pocałunku kilka minut po godzinie 15:00.

że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madame, pozwolisz sama mi, madame, miast pocałować dłoń, madame, całować usta twe. O nieznajomy i piękne panie, niech w myśli waszej piosenka ta zostanie. Wnućcie ją wszystkie pod medyktando, a gdy mąż słucha, wnućcie ją kruczando. W łóżeczkach zanim przyjdzie sen,

chylę skroń, madame, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madame, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madame, pozwolisz sama mi, madame, jest twą calowa.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 15, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis. Helena Wnorowska. 12-latki z Ukrainy jadące bielskim autobusem padły ofiarą ksenofobicznego ataku ze strony dorosłego mężczyzny. Przezornie postanowiły nagrać całe zdarzenie. Trafiło ono do sieci. To jego fragment.
2: Ja wiem, gdzie ty mieszkasz.
3: Gdzie?
2: Znam cię.
3: I gdzie ja mieszkam?
2: Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie.
3: A mikro. Nie,
2: no zacznij. Nie pyskuj, bo nie jesteś k***ąt. Co to nie masz? Co robisz?
3: Mnie dotykać?
2: Tak?
1: Mężczyzna został już zatrzymany, a do sprawy odniósł się szef ukraińskiego MSZ. Cytuję, bohater w polskim autobusie walczył słownie z dziećmi i kobietami. Do tego nie potrzeba ani dużo rozumu, ani odwagi. Taka agresja i nienawiść nie mogą być tolerowane w europejskim demokratycznym społeczeństwie i państwie. Tak napisał Andrzej Sibicha. Podziękował też polskim służbom za szybką interwencję. Wzrost cen paliw odczują nie tylko kierowcy, drożeją też paliwa lotnicze. Linie LOT przekazały, że paliwo za ten rok będzie kosztować o ponad połowę więcej niż zakładano. Benzyna 95 na stacjach powoli zbliża się do 7 zł za litr. Ministerstwo Energii zapowiada, że w najbliższych dniach podejmie decyzję, co z tym dalej zrobić. Eksperci mówią jednak, żeby się nie nastawiać na powrót pakietu CPN.
4: Nie spodziewamy się rewolucji. Ceny owszem będą mogły rosnąć, ale jednak nie na tyle radykalnie, żeby jeszcze można było mówić na przykład o przywracaniu pakietu CPN. Takie jest nasze wrażenie. Jeśli chodzi o benzynę 95-oktanową, przewidujemy ceny z przedziału między 6,78 a 6,92. Dla diesla natomiast 6,94, 7,05 to będzie ten poziom, który obejmie większość stacji.
1: Mówił Jakub Bogucki za petrol.pl. W Sejmie trwa konferencja Społeczna Odporność Młodzieży. Mowa o zagrożeniach, jakie dla ludzi niesie nieregulowany świat cyfrowy, dezinformacja oraz radykalizacja. Posłanka Monika Rosa zabrała głos.
5: Za jego regulowanie dopiero się zabieramy. I oczywiście, że zbyt późno, ale dobrze, że w ogóle się to dzieje. Tylko w zeszłym roku formalnie zdiagnozowano 33 operacje dezinformacyjne w polskiej infosferze. I mówimy tylko o tych, które udało się rozpoznać. Stawia nas to jako Polskę w czołówce państw na świecie podlegających dzisiaj operacjom wpływu i nie ma co się temu dziwić, biorąc pod uwagę nasze położenie geopolityczne.
1: Teraz informacje między innymi dla tych, którzy najbliższy wakacyjny tydzień spędzają we Włoszech. Kraj nawiedza fala upałów. Ponad 40 stopni Celsjusza prognozują synoptycy. Najcieplej będzie w Rzymie, na Sycylii i na Sardynii. Tam nawet do 43 stopni. Fala gorąca przejdzie przez Europę. Do Polski może dotrzeć już we czwartek.
6: Jednocześnie napływ tego bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie sprzyjał rozwojowi burz, które miejscami mogą być intensywne, przynosić ulewne opady deszczu, grad oraz silny, porwisty wiatr.
1: Mówiła Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW. A na koniec jeszcze informacje z ostatniej chwili. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie będzie ścigany w Unii Europejskiej. Sąd nie uwzględnił wniosku o europejski nakaz aresztowania. To był serwis Radia Nowy Świat.
7: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy Całe Wakacje.
8: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w coponiedziałkowej audycji. Dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 15, 13 dnia lipca 2026 roku. Witam Państwa. Rzekłbym śpiewająco, ale to nie ja śpiewam w tej audycji, tylko różne wykonawczynie i wykonawcy z całego świata w drugiej godzinie. Oczywiście podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online i tutaj słowa dziękczynne za Państwa korespondencję. Oczywiście pozdrowienia dla patronek i patronów fanpage'u Radia Nowy Świat oraz tych z Państwa, którzy komentują na żywo na fanpage'u mojej audycji. Bardzo dziękuję za tę obecność. Rozpoczęliśmy dzisiaj od utworu takiego trochę z tytułu przynajmniej negującego, bo zatytułowany jest po prostu Not Okay w wykonaniu Prosada Freemana, a za chwilę posłuchamy No Borders. No tutaj są zaprzeczenia i w pierwszym, i w drugim tytule. Żadnych granic, czyli keine Grenzen, jakby kto sobie chciał to przetłumaczyć na język niemiecki, ale z angielskiego to brzmi trochę przystępniej. No Borders, Malika Zarra.

Tak sobie pomyślałem i czasem to do mnie intensywniej dociera, że ten dostęp do światowych zasobów muzyki z każdego zakątka tego naszego, tej naszej miłej kuli ziemskiej, to jest jednak narzędzie bardzo, bardzo pomocne w możliwości wyszukiwania tego, co nas interesuje. Oczywiście, że mogłoby to wyglądać inaczej z tytułu praw, wypełniania praw autorskich, mówię tu jako autor i kompozytor, ale na razie cieszmy się tym, co mamy. Być może nastąpią postępy w tym, że w tychże rejonach odtwórczych i dostępu do tej kultury muzycznej z całego świata. Tak czy siak jest to bardzo, bardzo ułatwiające narzędzie poszukiwawcze. Przed nami, już zapowiadam, ugrupowanie Quadro Nevo Nuevo i Cairo Steps w utworze Rivers Crossed.

tenże dostęp do światowych zasobów muzyki daje taką możliwość podróżniczą, że w ułamku sekundy po kliknięciu w telefonie, w komputerze możemy się natychmiast przenieść w brzmienia, które być może za sprawą ludzi nigdy by nie mogły się z sobą spotkać, a na przykład w audycji jest to całkowicie możliwe. I tutaj też chylę czoła i wyrażam swoje podziękowania dla wszystkich tych, którzy organizują festiwale muzyki z korzeniami, muzyki kulturowej, która wywodzi się wprost z jakiejś odrębnej kultury, bo to jest podstawą tego, co dzisiaj jest obecne w kulturze popularnej, a jak z tego zasobu kulturowego pierwotnego skorzystała kultura popularna, to już zostawiam Państwa ocenie. Ja nie chcę tutaj się do tego ustosunkować. Pewnie może ze sobą współistnieć wiele gatunków muzyki, stylów muzycznych. Najważniejsza jest różnorodność w tym wszystkim i nasze potrzeby zaspokojone za pomocą wysłuchania jakiegoś utworu. A czy ktoś lubi muzykę lżejszą, a ktoś bardziej intensywną, mocniejszą, gęstszą, to wszystko zależy oczywiście od gustu. Milagro Acustico, Rosa Balistrieri, Bob Salmieri w utworze Sogno, Sogno Como un Coniglio.

I tak też w tej wędrówce, której towarzyszymy wszyscy z miasta do miasta, z kraju do kraju, z kontynentu na inny kontynent, możemy przysłuchiwać się i odgadywać emocje tych, którzy zostawili je. Emocje piękne, emocje trudne, opowieści często nierozumiane w językach, którymi posługują się wykonawcy z dalekich zakątków świata, ale przecież to są opowieści, które działają na nasze emocje i z tymi emocjami my z kolei radzimy sobie oczywiście, bo kiedy nie dociera do nas treść i sens słów, które rozumiemy, to one i tak niosą z sobą emocje tych, którzy w tychże językach operują, a brzmienie tego języka ma na nas wpływ. Być może są ludzie na świecie, którzy potrafią się domyślić z języka nieznanego sobie, o czym jest dany utwór. Pamiętam naszą przygodę kiedyś zespołową w Szwajcarii, kiedy wykonywaliśmy w dość dużym klubie nasze utwory i podszedł rozentuzjazmowany słuchacz, nie znający za grosz polskiego, mówiący trochę po angielsku, i powiedział, że io credo miracolo. Ja chwilkę z nim rozmawiałem, ale okazało się, że on odczytał refren jednego z naszych utworów i przyszedł podzielić się swoimi emocjami, rozsupłując język polski na swoje potrzeby, a słowa w refrenie brzmiały: wierzę w cud. I on je odczytał i z włoska powiedział, że io credo miracolo. Więc to jest możliwe, że możemy z nieznanych języków odczytać za pomocą brzmienia i zawartych tam emocji treść utworu lub prawdopodobnie odwzorować tę treść. Przed nami Ponto das Caboclas i ugrupowanie Little Whale.

gdy już trochę liźniemy obcych języków i znamy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset słów, które pozwalają nam się w tej mapie znaczeń kontekstów obcego języka chociaż odrobinę zorientować, o czym jest utwór, to być może łatwiej nam rozumieć i entuzjastycznie wewnątrz przyznać, że trochę wiemy, o co chodzi w danym utworze. Szczególnie gdy wnosi taki tytuł jak za chwilę wyemitowany utwór zatytułowany Ciudad de mi Corazón w wykonaniu Tango Negro Trio. I kto z Państwa umie rozsupłać znaczenie tego tytułu, to oczywiście gratuluję. Niektórzy zrobili to prawdopodobnie w mig, ponieważ orientują się i znają język hiszpański. A kto nie zna, ten ma rodzaj zagadki i rebusa.

Widząc entuzjastyczne podejście do osiągnięcia ponad 100% zbiórki na potrzeby przenosin naszego radia do innego miejsca, serdecznie Państwu również wysyłam podziękowania, bo sam jeszcze nie byłem, nie miałem okazji bycia w nowej siedzibie, ale jestem tutaj rozgorączkowany, jak to wszystko będzie wyglądało i jakie też miejsce dla mnie jako redaktora znajdzie się w nowej siedzibie radia. Rozwijamy się i to jest najważniejsze i Państwa przybywa, co też jest jeszcze ważniejsze, bo Radio Nowy Świat idzie od samego początku, mam takie wrażenie i przypuszczenie, w bardzo dobrym kierunku. Ola Kalma i wykonawca nazywający się Karim Bagili.

głosy charakterystyczne, frazowanie charakterystyczne, podejście do muzyki indywidualne, wynikające z tożsamości, to właśnie tym może się charakteryzować i z pewnością charakteryzuje Hugo Díaz w utworze Mano a Mano.

Przed nami już za chwilę Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński. Ta dwójka na pewno wiele już namieszała, pozytywnie oczywiście na polskim i nie tylko, i zagranicznym rynku muzycznym. Wojciech Gumiński, Marcin Ułanowski w utworze zatytułowanym Music for a While. Niezwykła to jest kariera, to chyba nie jest dobre słowo, ale niezwykła umiejętność poszukiwania własnego miejsca na rynku muzycznym i niezwykła otwartość oraz pogoda ducha, tak odczytuję tych wykonawców. Music for a while.

Jeszcze nie na zakończenie, ale tytuł sprawi mi prawdopodobnie trochę trudności. Eketradzi. Ashu Ula Pitriarvi, Olaf Torget, Kenneth Ekornes i Hildegan Oysent. W utworze, który został przetłumaczony na język angielski, czyli Sunset, czyli Zachód. Posłuchajmy tego bardzo, bardzo ciekawego utworu, a jeszcze się odezwę po tym utworze do Państwa.

Na zakończenie audycji, na powiedzenie do usłyszenia Państwu w przyszłym tygodniu mamy z naszą osobą realizującą program utwór pasujący do pory roku. Trochę go poszukiwałem, żeby się odróżniał od tych klasycznych, które są do dyspozycji od wielu dziesiątek lat, a mianowicie tenże utwór zatytułowany jest Summertime Clothes w wykonaniu Animal Collective. A ja Państwu życzę dobrego poniedziałku, dobrego tygodnia i do usłyszenia w następny poniedziałek. Dobrego dnia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 16:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis, Helena Wnorowska. Zaczniemy od decyzji sądu w sprawie Zbigniewa Ziobry. Nie będzie europejskiego nakazu aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. Takie orzeczenie wydał dziś warszawski sąd. Jak zaznacza rzeczniczka prasowa Anna Ptaszek, jest ono niezaskarżalne.
2: Nie ma podejrzenia, że pan Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej. Taką informację sąd uzyskał zarówno z prokuratury, jak i od samego pana Ziobry, który złożył oświadczenie, że przebywa w tej chwili na terenie Stanów Zjednoczonych. Jedną z podstaw wydania europejskiego nakazu aresztowania jest podejrzenie, że dana osoba przebywa na terenie państwa członkowskiego. Dzisiaj również zapadła druga decyzja, ponieważ prokurator wnosił o wydanie nakazu aresztowania, który obowiązuje na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ten wniosek również został nieuwzględniony.
1: Mówiła Anna Ptaszek w TVP Info. Przypomnę, Zbigniew Ziobro wyjechał do USA po przegranej Viktora Orbana w wyborach parlamentarnych na Węgrzech. Nowe władze cofnęły mu status uchodźcy i unieważniły paszport. Unia przygotowuje propozycje regulacji mających lepiej chronić dzieci w internecie. Mowa m.in. o wprowadzeniu minimalnego wieku na portalach społecznościowych. W Brukseli mówiła o tym dziś szefowa komisji Ursula von der Leyen. Jeśli chcemy chronić dzieciństwo, powinniśmy zacząć tam, gdzie zagrożenia są największe, od rozważenia, jakie platformy są szkodliwe dla naszych dzieci. Dowody pokazują, że są to głównie platformy społecznościowe, ale też inne platformy oferujące funkcje, które są nieodpowiednie do wieku i uzależniające. Projekt nowych rozwiązań w tym zakresie szefowa Komisji Europejskiej ma zaprezentować po wakacjach. Donald Tusk z wizytą we Francji. W Paryżu odbywa się dziś spotkanie koalicji chętnych. Przywódcy rozmawiają o działaniach po ewentualnym zawieszeniu broni lub zawarciu porozumienia pokojowego w Ukrainie, mówi wicepremier Radosław Sikorski.
3: Zapadną też ważne decyzje przygotowujące kraje, które chcą uczestniczyć w koalicji chętnych do praktycznych rozwiązań wojskowych.
1: Na koniec zmieniamy temat. Z całą pewnością Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie pracował w nowym Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie, choć jeszcze nie wiadomo, jaką funkcję będzie pełnił. Tak mówił dyrektor generalny ESA Józef Aschbacher po ogłoszeniu decyzji o umiejscowieniu Centrum ESA właśnie w stolicy. Przypomnę, decyzja w tej sprawie zapadła dziś. Minister finansów Andrzej Domański zapowiada, że choć samo centrum będzie w Warszawie, to wraz z innymi miastami będzie tworzyło zintegrowaną sieć.
4: Ujawnił się olbrzymi potencjał. Potencjał budowany przez polskie miasta, przez polskie ośrodki naukowe i ten potencjał musi być w pełni wykorzystany. Stworzymy sieć integrującą i rozwijającą infrastrukturę przemysłu kosmicznego w polskich miastach. Będzie to sieć koordynacji, wymiany informacji, ale również konkretnych nakładów kapitałowych.
1: Mówił Andrzej Domański, a to był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: A to już 3 minuty po godzinie 16.
6: Nowy Świat po południu.
5: Poniedziałkowo, popołudniowo, pourodzinowo. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że Państwo żyją, bezpiecznie wrócili do domów. A najważniejsze, że się podobało. Tym, którzy nie mogli być z nami, oczywiście cały czas polecam nasze podcasty, a także relacje zdjęciowe, filmowe w naszych mediach społecznościowych. Można tam cały czas zaglądać, komentować i wspominać ten weekend, który za nami. Także w naszym dzisiejszym programie, choć oczywiście stałych składowych punktów dziś nie zabraknie.

0: 7 minut po godzinie 16, The Doors, na początek naszego poniedziałkowego, popołudniowego spotkania. Nasz telefon oczywiście działa. Mam nadzieję, że działa. 224-280-280. Proszę sprawdzić. Dziś Franek Wójcicki przy nim czuwa. Ja już pocztę mam otwartą. Popołudnie Małpanowy Świat online. I oczywiście w mediach społecznościowych też jesteśmy. Proszę spróbować nas odnaleźć w miarę możliwości. Tam także będę zaglądać. A co dziś przygotowaliśmy? Na początek polityka i prawo. Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry, nie uznając zasadności wniosku.
1: W mojej ocenie absolutnie skandaliczna decyzja sądu. Nie wyobrażam sobie, jakie argumenty stały za decyzją sądu, dlatego że no, w ten sposób Ziobro po prostu unika sprawiedliwości.
2: Być może to tylko dowodzi tego, że ta władza jest nieudolna w każdym aspekcie.
0: Rzeczniczka sądu, sędzia Anna Ptaszek, wyjaśniła tymczasem, że decyzja jest niezaskarżalna, a powodem było niewykonanie obecności ani planów podróży byłego ministra na teren Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii. A o szczegółach oczywiście za chwilę będzie opowiadał Klaudiusz Slezak. Po 16.30 poruszymy temat, który od kilku dni rozpala do czerwoności fora dla dyrektorów HR i menadżerów, a chodzi o głośny post głównego inspektora pracy na LinkedInie. Wynika z niego jasno, samowolne wyjście na papierosa może się skończyć nie tylko naganą, ale nawet dyscyplinarką. Czy rzeczywiście chwila na dymka poza stanowiskiem pracy może kosztować nas etat? Gdzie kończy się prawo pracownika do odpoczynku, a zaczyna dyscyplina? O to zapytam mecenas Magdalenę Druzic, specjalistkę prawa pracy. A po godzinie 17 opowiemy o tym, jak stres cieplny paraliżuje polskie rolnictwo.
3: Czarna porzeczka. Absolutnie, jeśli chodzi o podaż, jest fatalnie, bo porzeczka nie przetrwała fali upałów. I te ceny, jak podają w rolnictwie, to jest około 40 zł za kilogram.
4: To już coraz trudniej jest nam określić, co to jest normalny przebieg pogody.
0: I jakich więc warzyw i owoców, czy zbóż za chwilę może zabraknąć na naszych stołach i czy krajobraz polskich pól zmieni się bezpowrotnie? Oto po 17.30 zapytam profesora Bogdana Chojnickiego, klimatologa z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A po 18.00 temat, który mocno daje do myślenia i zmusza do szczerego spojrzenia w lustro. Statystyki są dla nas bezwzględne. Polska należy do krajów Unii Europejskiej, w których pracownicy najrzadziej podnoszą swoje kwalifikacje.
5: Na ten moment wszystkie badania wskazują na to, że niezależnie od tego, jaki kierunek wybiorą, to i tak w ciągu kolejnych 20-30 lat swojej kariery zawodowej będą ten kierunek zmieniać co 3,5 do 7 lat.
0: Dlaczego tak się dzieje, opowie Państwu Olga Bobienko po godzinie 18, a po 18.30 dołączy do nas profesor Ewa Czerniawska, psycholożka, z którą wspólnie zastanowimy się, dlaczego w dorosłym życiu tak łatwo gasimy w sobie naturalną ciekawość świata. Dlaczego ten dziecięcy głód wiedzy z czasem w nas zanika, a może zwyczajnie brakuje nam czasu? 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat online i media społecznościowe w tej i w wielu innych sprawach do Państwa dyspozycji.

0: 14 minut po godzinie 6, The Cranberries. No tak, nie powiedziałam jeszcze, kto tworzy nasz popołudniowy program dziś. Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Franek Wójcicki, Patryk Rabiega, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak. W takim składzie do godziny 19 będziemy Państwu towarzyszyć, a kto po drugiej stronie, to proszę dawać nam znać. Mailowo popołudnie Małpanowy Świat online, telefonicznie 224-280-280 i w mediach społecznościowych jesteśmy. Ale z tego, co zerkam, Państwo też są. No dobrze, a zaczynamy, tak jak mówiłam, politycznie, prawnie, bo Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania oraz nakazu zatrzymania w Wielkiej Brytanii Zbigniewa Ziobry. Orzeczenie jest ostateczne. Sąd uzasadnił decyzję tym, że prokuratura nie przedstawiła dowodów na pobyt byłego ministra sprawiedliwości na terenie Unii Europejskiej lub Zjednoczonego Królestwa. Zbigniew Ziobro podejrzany jest oczywiście w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Według wcześniejszych deklaracji przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. No to połączmy się z Klaudiuszem Slezakiem, który śledzi dla Państwa tę sprawę. Klaudiuszu, mam nadzieję, że się słyszymy.
1: Jestem. Dzień dobry, dzień dobry.
0: To taka informacja sprzed godziny właściwie, więc zaczynamy od ciepłego newsa. No to powiedz, co wiemy o decyzji sądu i czy musiała taka zapaść, biorąc pod uwagę, że no Zbigniew Ziobro sam się chwalił, gdzie przebywa w tej chwili.
1: No tak, jak w soczewce, absolutnie jak w soczewce, ta sprawa Zbigniewa Ziobry też pokazuje, no jak trudna jest i pod górkę reforma na wymiaru sprawiedliwości, jak mnóstwo ma różnych zawiłości i jak czasem trudno też stawia się człowieka przed sądem. No bo przypomnijmy też bardzo pokrótce tę sprawę, chociaż jak mówię, tych meandrów i zawiłości tu jest sporo. Zbigniew Ziobro, który ucieka na Węgry w obawie właśnie przed tym, że zostanie zatrzymany w Polsce, bo sąd zezwala na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie ze względu na możliwe ciążące na nim zarzuty, bo prokuratura chce mu stawiać zarzuty właśnie jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości i wyprowadzenie milionów złotych z tegoż Funduszu Sprawiedliwości i przypominam także przewodzenie zorganizowanej grupie przestępczej. Tak to prokuratura chciała ująć. Chroni się Zbigniew Ziobro u Wiktora Orbana, no ale kiedy ten przegrywa wybory, po zapowiedziach obecnego premiera, jeszcze jako kandydata, czyli Petera Madziara, ucieka do Stanów Zjednoczonych. Ucieka na tak zwanym paszporcie genewskim, czyli dającym mu no właśnie taką możliwość wyjazdu. Nie do końca wiadomo, ach, bo tego nie powiedziałem, że Viktor Orban udziela mu azylu, a właściwie sąd węgierski, ale też wiemy jak to, jeżeli chodzi o tę praworządność na Węgrzech było, więc tam to bardzo mocno było ze sobą splątane i spojone. Polityka i praworządność na Węgrzech. Tam właśnie w Stanach Zjednoczonych Zbigniew Ziobro jest jako korespondent. Ma być w Telewizji Republika. Miał, takie słyszeliśmy informacje, wyjechać na podstawie wizy dziennikarskiej też mu przyznanej, ale wiemy potem już, że też zaangażowali się w to politycy amerykańscy. No i polscy oczywiście, którzy mają politycy z prawej strony dobre powiązania, układy z politykami republikańskimi, amerykańskimi. No i tam Zbigniew Ziobro jest, a w Polsce toczyła się batalia prawna właśnie o to, co dalej. W razie, gdyby wrócił do Europy, no bo w Polsce oczywiście ten nakaz aresztowania cały czas jest i ten dotyczący tymczasowego aresztu. No więc prokuratura chciała, żeby był także europejski nakaz aresztowania i dzisiaj sąd stwierdził, że tego europejskiego nakazu aresztowania jednak za Zbigniewem Ziobrą nie wyda. Słyszałem wypowiedzi sędzi Anny Ptaszek, to jest rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, bo to właśnie ten sąd tą sprawą się zajmował, która twierdziła, że w związku z tym, że tego, którego ściga prokuratura, nie ma na terytorium Unii Europejskiej, plus jeszcze Wielkiej Brytanii, bo od kiedy Wielka Brytania wyszła, jeżeli chodzi o Brexit, to tam też trzeba równolegle ten wniosek składać. Jeżeli tego obywatela nie ma na terytorium obowiązywania ENA, no to nie ma podstaw do jego wystawienia. Przyznaję, że tak bardzo dobrze nie znam meandrów wszystkich prawnych dotyczących europejskiego nakazu aresztowania, ale wydawałoby się to dziwnym rozwiązaniem, no bo rozumiem, że wtedy służby europejskie, jeżeli jakiś taki obywatel wróci na terytorium Europy, no to nie ma żadnych podstaw do jego aresztowania. Zatrzymania i potem ewentualnie aresztowania. No więc no ta argumentacja, ja przyznaję, że no nie jestem specjalistą, jeżeli o europejski nakaz aresztowania chodzi, ale tak to brzmiało w ocenie pani sędzi i rzeczniczki Ptaszek. Politycy oczywiście te sprawy tutaj w Sejmie komentowali, a jakżeby inaczej, Mirosław Suchoń, klub Centrum, tak tę sprawę komentował.
2: W mojej ocenie absolutnie skandaliczna decyzja sądu. Nie wyobrażam sobie, jakie argumenty stały za decyzją sądu, dlatego że no, w ten sposób Ziobro po prostu unika sprawiedliwości. Jedno mi tylko przychodzi do głowy, że ten system przez 8 lat przez Ziobro i jego podkomendnych był właśnie dlatego tworzony w ten sposób, żeby takie decyzje miały miejsce. Ziobro odpowiada za zorganizowaną grupę, która wyprowadzała środki publiczne z funduszu, który miał służyć osobom poszkodowanym. Jeżeli sąd dzisiaj nie widzi, że to jest wystarczająca przesłanka do tego, żeby stanął przed wymiarem sprawiedliwości, to ja nie wiem, co musiałoby się stać, żeby tacy ludzie ponosili odpowiedzialność.
1: No z kolei Radosław Fogiel to Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj będzie drobna dygresja. Zazwyczaj Prawo i Sprawiedliwość mówi o upolitycznieniu sądów, o tym, że wszystkie są pod butem tego reżimu tuskowego i tak dalej, i tak dalej. Tym razem akurat mówią o tym i mówi Radosław Fogiel, że to dobra decyzja sądu.
3: To jest po prostu próba prześladowania opozycji. Rząd Donalda Tuska nie ma nic do zaoferowania w żadnym zakresie. Mierzy się z kolejnymi aferami. Afera Szpitala Południowego, afera już wielowątkowa. Więc cały czas próbują zajmować uwagę opinii publicznej tymi pseudo-rozliczeniami. One nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i ta decyzja jest tego najlepszym przykładem.
1: No i tak właśnie politycy tę sprawę tutaj w Sejmie komentują. Czy Zbigniew Ziobro w związku z tą decyzją sądu wróci do Europy, czy jednak będzie pozostawał w Stanach Zjednoczonych? Tego oczywiście nie wiemy. Ostatnio w jednej, to tylko dodam, z telewizji, chyba właśnie w Republice, no nie powiem, że się żalił, ale no dobra, użyję tego słowa, żalił się, że pobyt w Stanach Zjednoczonych i leczenie bardzo dużo kosztują, tak, więc jest mu tam trudno.
0: Klaudiuszu, ale wiesz co, wracając do uzasadnienia pani sędzi Ptaszek, bo też oczywiście je częściowo usłyszałam, przygotowując program. No dobrze, ale rozumiem, że gdyby decyzja sądu zapadła kilka miesięcy wcześniej, kiedy jeszcze Zbigniew Ziobro przebywał na Węgrzech, to nie usłyszelibyśmy takiej argumentacji.
1: No tak, to by było wtedy trudno argumentować, że nie ma go na terenie Europy, skoro na terenie Europy
0: A tam
1: było.
0: Się bardzo dużo zadziało, o czym sam wspominałeś, tak? Bo był wniosek o wykluczenie sędziego. Ile razy ta rozprawa była też przekładana, odkładana. No trochę tutaj chyba opieszałość sądu jednak odgrywa ważny czynnik.
1: Dlatego też zwracam uwagę, że ta argumentacja, że kogoś nie ma na terytorium Europy i co więcej, prokuratura nie uprawdopodobniła, o teraz dobrze, tego, że ten ktoś może wrócić do Europy, no jest trudnym argumentem, aczkolwiek też dodajmy, no jeżeli spojrzeć na tę sprawę z punktu widzenia dokumentów, jakie Zbigniew Ziobro posiada w tej chwili, to jeżeli Węgry cofnęły, mówię w uproszczeniu, cofnęły mu ten paszport genewski, a paszport polski ma zatrzymany, no to faktycznie nie ma dokumentów, na podstawie których, przynajmniej teoretycznie, mógłby wrócić do Europy. Więc być może to stało za argumentacją i decyzją sądu, że w tej chwili Zbigniew Ziobro nie ma możliwości powrotu do Europy, przynajmniej legalnie.
0: No, czyli polskie procedury utknęły na granicy oceanu. No dobrze, to pożyjemy, zobaczymy, bezradnie mówiąc, co się wydarzy dalej w tej sprawie.
1: A jeżeli chodzi o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych, to wiemy, że to będzie trwało. My pamiętamy sprawę chociażby domniemanego zabójcy generała Papały, więc to latami się ciągnęło.
0: Żeby państwu uzmysłowić to bardziej obrazowo, to na pewno się to nie wydarzy do przyszłorocznych wyborów.
1: No to na pewno. To jeszcze. Oj, dużo wody w Wiśle upłynie. Zwłaszcza, że płynie jej coraz mniej, to tak, tym prawda, dłużej ten czas sprawie. Będzie się musiał się wydłużać. Tak.
0: No dobrze, to zostawmy sprawę i wątek Zbigniewa Ziobry. Czy opowiesz nam coś o okrągłym stole ochrony zdrowia?
1: Zdecydowanie tak.
0: O, to bardzo cię poproszę.
1: To jest bardzo ciekawe, co się dzieje. No bo oczywiście wiemy, kilka tygodni temu wybuchła afera, jeżeli chodzi o Szpital Południowy. Kolejne jej wątki potem wychodziły na jaw. To wszystko przecież omawialiśmy. No i politycy pod presją opinii publicznej zakasali rękawy i stwierdzili, że coś trzeba zrobić. No bo przecież to tak dłużej funkcjonować nie może. Pan premier straszył tym, że polecą polityczne głowy. Pani minister razem z prezesem NFZ przedstawili swoje pomysły, a politycy z różnych partii politycznych też wyszli ze swoimi pomysłami. Lewica już od dawna zresztą miała swoje pomysły, będąc, podkreślam to, bo to w tej sprawie dość istotne, będąc w koalicji. Mówią, że to, co robi rząd, to nie ma wielkiego sensu. Anna Maria Żukowska, czyli szefowa klubu Lewicy, mówi, że jak tak dalej pójdzie, to my przegramy te wybory. Mówiła to z sejmowej mównicy do premiera. No i mają swoje pomysły, między innymi podatek, który ma iść na zdrowie, to ma ulżyć obywatelom, ale obciążyć przedsiębiorstwa, więc byłoby tu równo, twierdzą przedstawiciele Lewicy. Inni też mają swoje pomysły, no ale generalnie za politykę w kraju, nie wdając się już w te dyskusje, jak bardzo sobie tutaj prezydent próbuje oczywiście swoje kompetencje, znowu wezmę odpowiedzialność za to słowo, politycznie wyrąbać ten przerębel swoich kompetencji, no ale generalnie w Polsce rządzi rząd. No więc powinno być tak, zazwyczaj, że spotykają się liderzy, którzy te koalicje tworzą i coś ustalają, w którym kierunku ten rząd chce te zmiany przeprowadzić. No i wydawało się jeszcze w zeszłym tygodniu, że tak właśnie będzie, bo marszałek Czerzasty, jeden z liderów tej koalicji, właśnie przekonywał nas tutaj w Sejmie, że no tak, właśnie taki jest pomysł, żeby się w tej sprawie spotkać i coś ustalić.
4: Będzie spotkanie koalicji w tej sprawie. Nie wiem kiedy. Myślę, że czas dojrzał do tego, żeby to zrobić. Im szybciej to będzie, tym lepiej. Pan premier zna wnioski w tej sprawie. W związku z tym myślę, że w tym tygodniu, najdalej w następnym się spotkamy.
5: Ale koalicjanci wiedzą, co pani minister dzisiaj przedstawi? Czy to będzie dla was niespodzianka?
4: Proszę pana, każdy bierze odpowiedzialność za swoje. W sferze rynku pracy Lewica przedstawia to, co przedstawia. Jest to transparentne. Nie chcemy się wtrącać w te sprawy. My swoje postulaty, nie chcę powtarzać po konferencji po raz kolejny, wszystkie przedstawiliśmy. Jeżeli ktoś jest rozsądny, a wierzę w rozsądek, w części z tych postulatów skorzysta.
1: No ale już dzień później, wyobraź sobie, Kseniu, okazało się, że właściwie to liderzy koalicji w sprawie zdrowia wcale nie mieli się spotykać.
4: Nie mówiłem, że będzie spotkanie liderów na temat służby zdrowia. Mówiłem, że w ogóle będzie spotkanie liderów i ono będzie oczywiście. Jednym z tematów oczywiście musi być służba zdrowia, bo to jest jakby temat, który po prostu musi zostać rozwiązany. Panie redaktorze, odbieram to jako pójście resortu zdrowia w dobrym kierunku. Ja w tej chwili, mówiąc w imieniu formacji lewicowej, którą mam przyjemność razem z przyjaciółmi prowadzić, mogę powiedzieć tak, mamy od wczoraj satysfakcję, naprawdę mamy satysfakcję. Z rzeczy 5-6, pytała pani redaktor zresztą wczoraj o to, na ile są skuteczne nasze, i mówię to patrząc kamerą prosto w kamery. Mówimy to od 3-4 miesięcy. To nie jest tak, że my wczoraj nagle żeśmy zaczęli to mówić, bo się tragedia, bo się zdarzyła jakaś sytuacja zła w jednym ze szpitali. Mówimy o potrzebie reformy służby zdrowia od kilku miesięcy.
1: No i w sumie to nie wiemy, czy ci liderzy się spotkali, czy się nie spotkali. Teoretycznie jakieś spotkanie liderów było, ale co mówili i co to oznaczało? Czy właściwie oznacza, że liderzy dogadali się w sprawie tego, co trzeba zrobić w systemie ochrony zdrowia? Tego nie wiemy. No więc partie koalicyjne postanowiły wziąć sprawę w swoje ręce. I tak oto, no niewielka, bo po podziale przecież do tej pory też jakąś wielką siłą nie była, ale jednak partia koalicyjna, czyli Polska 2050, stwierdziła, że ona zorganizuje swój okrągły stół tutaj w Sejmie, na który zaprosi wszystkie siły polityczne, które przyjdą i będą merytorycznie rozmawiać o tym, co w ochronie zdrowia trzeba zmienić. Tu posłanka Wioleta Tomczak.
6: Oczywiście, że mam takie poczucia, ale dlaczego my nie możemy tutaj dopomóc? Jeżeli rząd przez te 2,5 roku oczywiście działał, ale nie zrobił jeszcze wystarczających kroków, to my także jako siły polityczne możemy tutaj dopomóc, a co najważniejsze, postarać się w to wszystko zaangażować niezależnych ekspertów, których głos powinien być słyszany, zarówno tych naukowych, jak i pacjenckich, bo koniec końców to my jako społeczeństwo mamy być zadowoleni z tej reformy systemu opieki zdrowotnej.
5: Jesteście w koalicji rządowej. To trochę wygląda tak, jakbyście byli trochę w opozycji.
6: Jesteśmy w koalicji rządowej i w momencie, kiedy nasza przedstawicielka była w Ministerstwie Zdrowia, no to odpowiadała za bardzo szczególny, newralgiczny obszar, między innymi chorób rzadkich. Bardzo dużo udało się pani profesor Urszuli Demko w tym zakresie zrobić, ale widać, że każdy koalicjant ma swój wycinek. Nie działamy holistycznie, nie działamy całościowo, nie współpracujemy, a tutaj potrzeba bardzo dużej współpracy.
0: O, właśnie, tam ten twój głos był bardzo potrzebny i właściwie zasadne to pytanie, tak? A czemu nie można się było na rządzie dogadać?
1: Tego nie wiadomo, no słyszałeś, że on w tej sprawie nie działa. Mówi posłanka koalicji, która w tej koalicji jest. Lewica w sumie też przyznaje, że nie działa i też ma swoje postulaty, będąc też w tej koalicji. Mhm. Teraz kto przyjdzie ewentualnie na to spotkanie, też ciekawe. Ma być ewentualnie ktoś z kancelarii prezydenta, no bo prezydent jest ważny, przedstawia nam to Polska 2050, bo no żeby nie wetował potem. Ma być ewentualnie jakiś przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Mają być przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, eksperci. No dobra, ale teraz musimy się dogadać politycznie, przecież przedstawiała nam przez chwilę posłanka Tomczak. No tyle, że jeżeli chodzi o tych, którzy na razie się potwierdzili, to opozycja. Ci, którzy są w koalicji i mają rządzić, to część jeszcze nie wie. Jak
0: no nie wypada, żeby, wiesz, postanowili coś innego.
1: Tak, jeszcze nie wiedzą. Znaczy tu Anita Kucharska-Dziedzic, czyli Lewica, mówi, no decyzji jeszcze nie ma. No w sumie my swoje postulaty mamy. Zobaczymy, czy tam pójdziemy do tych naszych koalicjantów.
7: Dyskusji, im bliżej będzie wyborów, tym i dyskusji, i zaproszeń do dyskusji będzie coraz więcej. I przypuszczam, że im mniejsze podmioty, im mniej znaczące, będą bardziej głośno zapraszały do owych dyskusji. Na stole leżą propozycje Lewicy i my ciągle o tych propozycjach naszych w ramach rządu rozmawiamy i cieszymy się, że kilka z nich już zostało przez panią ministrę przyjęte.
8: Ale wy nie macie takich planów, żeby jako Lewica swój okrągły stół organizować, skoro macie konkretne propozycje do przegadania?
7: Dla nas nie jest istotne, żeby dyskutować. Dla nas jest istotne, żeby ten program, który myśmy zaproponowali, zarówno jeżeli chodzi o systemowe zmiany, jak i chodzi o te punktowe zmiany w ramach systemu, żeby go po kolei, te wszystkie nasze propozycje wdrażać.
1: Ale wiadomo, że nic w tej koalicji się nie może wydarzyć bez głosów Koalicji Obywatelskiej. No i to nie będzie trudna zagadka. Jak się spodziewasz, czy koalicja się wybiera, czy się nie wybiera na ten okrągły stół?
0: Tak. Mam obstawiać?
1: Bardzo dobrze się domyślasz, poseł Mariusz Witczak.
9: Mamy określony tryb pracy, no mamy przecież Ministerstwo Zdrowia, jest Rada Ministrów, spotykają się liderzy, no przecież my mamy zbiorową odpowiedzialność za koalicję, a nie organizujemy indywidualnych szarż związanych z organizowaniem jakiegoś okrągłego stołu. Ten okrągły stół oczywiście nie przyniesie, powiem wprost, żadnego efektu, ale stwarza pozory, że ktoś chce ponad podziałami coś z boku zrobić. My, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, zachęcamy wszystkich, żeby ponad podziałami zmierzyć się z tym problemem, tylko jeżeli chcemy mówić o czymś realnym, poważnym, musi to zrobić cała koalicja. Wydajemy gigantyczne pieniądze, dosypujemy z roku na rok coraz więcej miliardów i potrzebujemy takiej zgody i spokoju, żeby nie robić polityki w sposób taki, powiedziałbym, trochę tani i przypadkowy na rzeczy, która jest niezwykle poważna, bo dotyczy ponad podziałami politycznymi wszystkich rodaków.
1: Więc z kim jutro Polska 2050 ostatecznie będzie dyskutowała?
0: Samo
1: czy
0: ze sobą.
1: Czasem nie z opozycją właśnie, będąc w koalicji rządzącej, nie mając w tym wsparcia głównego koalicjanta, no to jeszcze oczywiście zobaczymy, ale na to w tej chwili wygląda.
0: Klaudiusz, no ale jeśli koalicja faktycznie, no wierzę, że faktycznie nie przyjdzie, no to co, zamiast przełomu znowu jakiś kryzys polityczny w koalicji rządzącej nas czeka?
1: Wiesz co...
0: No bo nie wierzę, skoro ogłaszają okrągły stół, no to ja teraz nie wierzę, że jutro się to bez echa obejdzie. Jeżeli nie

0: Klaudiusz Slezak, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą opowieść i do usłyszenia jutro o poranku, a także w popołudniowej audycji, a my za chwilę sprawdzimy, co w prognozie pogody. Dzięki, Klaudiuszu, dobrego popołudnia.
1: Dziękuję.

0: Ankopia i 16:37. Podmarek nie ma wątpliwości, że reforma NFZ-u skończy się tylko na gadaniu. Pamiętajmy, że ten system jest od 20 lat. Wszystkie partie do tej pory rządziły i żadna nic do tej pory w tej sprawie nie zrobiła. A może lepiej byłoby powiedzieć, drodzy rodacy, chcecie mieć skuteczny system zdrowia, to niech to będzie prywatny system ochrony zdrowia. Panie Marku, łatwiej powiedzieć, trudniej chyba zrobić.
1: Pogoda.
0: A wracając do prognozy pogody, dla tych, którzy lubią aurę z ostatnich dni, mamy złą wiadomość, a dla miłośników słońca nieco lepszą, bo zbliża się kres pochmurnych i chłodnych dni, choć do tej pory Polska obok Skandynawii była jednym z najzimniejszych punktów na mapie Europy z temperaturami rzędu 18-19 stopni. Sytuacja powoli zaczyna się zmieniać. Ustępujący powoli znad Rosji niż zacznie otwierać drogę dla mas cieplejszego powietrza. Napływa ono do nas podobno bardzo okrężną drogą, bo aż z rejonu Mórz Czarnego i Kaspijskiego. Zanim jednak na stałe poczujemy to uderzenie ciepła, to Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Obowiązują one mieszkańców pasa od Białegostoku po Chełm, gdzie ma spaść do wieczora 30 litrów wody na metr kwadratowy. Także proszę na siebie uważać. Za to już cieplej w całej Polsce i być może Państwo to już odczuli na własnej skórze. Od 20 stopni na Pomorzu do 27 na Dolnym Śląsku. 25 dziś w Polsce centralnej. Jutro burze i opady głównie na południu i w Polsce północno-wschodniej, a poza tym pogodniej, słonecznie, z temperaturą bardzo przyjemną w okolicy 25 stopni. W środę od 24 na Podkarpaciu do 27 na Dolnym Śląsku i mnóstwo słońca w całym kraju. Niewielkie wyładowania i przelotny deszcz prognozowany jest jedynie w Bieszczadach. No to tyle w prognozie teraz, a kolejne wieści oczywiście za godzinę.

Dzinę. A przed nami temat, który od kilku dni rozgrzewa do czerwoności fora dla dyrektorów HR-u i menadżerów, ale przede wszystkim samych pracowników, a wszystko za sprawą głośnego wpisu głównego inspektora pracy na LinkedInie. Wynika z niego jasno. Samowolne wyjście na papierosa w czasie pracy może skończyć się nie tylko naganą, ale w skrajnych przypadkach nawet dyscyplinarnym zwolnieniem. Cóż to takiego, te skrajne przypadki? No i co z przerwami, które przecież przysługują każdemu pracownikowi? Czy pracodawca może całkowicie zakazać nam palenia, na przykład przez 8 godzin spędzonych w firmie? O tym wszystkim już za chwilę porozmawiam z naszą gościnią, a przypominam, mecenas Magdalena Druzic, m.in. specjalistka prawa pracy, pojawi się na naszych łączach.

0: już wybrzmiało i Jack White, 16:44, a wspomnienia urodzinowe jeszcze oczywiście w grupie patronackiej naszej płyną. To m.in. przesyłka od pani Wandy. Dwa dni w Brzezinach to impreza nie do opisania w kilku zdaniach. Było fantastycznie. Po prostu trzeba było tam być, napisała pani Wanda i bardzo wszystkim dziękuję bez wyjątku za wspólnie spędzony czas. A państwo mogą oczywiście dołączać w naszej grupie patronów. Mogą państwo dołączać również wspomnieniowo, dzwoniąc pod nasz numer telefonu 224-280-280 i pisząc pod adres popołudnie@nowyświatonline. O, widzę, że temat palaczy również porusza państwa. No to dobrze się składa, bo ten temat od kilku dni elektryzuje polskie biura, fabryki, fora właśnie dla menadżerów, a wszystko za sprawą głośnego wpisu głównego inspektora pracy na LinkedInie. Wynika z niego jasno, samowolne wyjście na papierosa może skończyć się nawet dyscyplinarnym zwolnieniem. A na naszych łączach jest już mecenas Magdalena Druzic, między innymi specjalistka prawa pracy. Dzień dobry pani mecenas, mam nadzieję, że się słyszymy.
1: Dzień dobry pani redaktor, bardzo dobrze się słyszymy.
0: Bardzo się cieszę. Pani mecenas, czy główny inspektor pracy przesadził? Dyscyplinarka, zadymka? Przecież palenie w pracy to stara jak świat tradycja w wielu branżach, a wielu tłumaczy, że ludzie na przerwach często też załatwiają sprawy służbowe.
1: Ja myślę, że to tutaj nie chodzi o pewno o przesadę, dlatego że jak czytałam sama ten wpis na profilu LinkedInowym Państwowej Inspekcji Pracy, to raczej mam wrażenie, że tu bardziej chodziło o jakby pokazanie kilku kwestii. Przede wszystkim pierwsza kwestia jest taka, że my w polskim prawie nie mamy czegoś takiego jak przerwy na papierosa, chociaż faktycznie trzeba przyznać często właśnie ten relacyjny aspekt przerwy na papierosa czy przerwy na kawę w biurowej kuchni jest bardzo mocno podnoszony. Natomiast z drugiej strony często bywa tak, że taka przerwa na papierosa, szczególnie nadużywana przez pracownika, może na przykład dezorganizować pracę innych osób, bo na przykład tej osoby nie ma, albo na przykład wpływać negatywnie na produkcję i tym podobne sytuacje i wtedy faktycznie jakieś kary dyscyplinarne dla pracownika są uzasadnione, szczególnie jeżeli mamy na przykład do czynienia z sytuacją, kiedy na przykład dochodzi do jakiegoś zawinionego zatrzymania produkcji, czy tego typu sytuacji. Natomiast to też nie oznacza, że od razu rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym ma mieć miejsce, bo najczęściej, jeżeli faktycznie ktoś nadużywa tej tak zwanej przerwy na papierosa, umownie zwanej, to najczęściej raczej powinno się to kończyć w pierwszej kolejności mniej dotkliwymi sankcjami dla pracownika, typu na przykład upomnienie czy nagana, prawda? Dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę to jest raczej sytuacja, kiedy już naprawdę to przewinienie to jest naprawdę ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, tak? Więc to już musi być większy kaliber.
0: Ale jeśli dobrze rozumiem, musi jakaś szkoda dla pracodawcy zaistnieć, dla jego interesu, żeby była to podstawa do ewentualnego zwolnienia dyscyplinarnego.
1: Tak, jak najbardziej tak. Dokładnie tak. Tutaj musi być albo na przykład właśnie to ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, albo wina umyślna, rażące niedbalstwo i tutaj mogą być na przykład sytuacje związane z zagrożeniem bezpieczeństwa innych pracowników, albo w ogóle ogólnie pojętym zagrożeniem bezpieczeństwa, bo jeżeli załóżmy na przykład jest magazyn ze środkami łatwopalnymi, tam palacz wejdzie, bo będzie chciał iść na przerwę i wejdzie z zapalonym papierosem, to oczywiście jest sytuacja czysto teoretyczna, niemniej gdyby ktoś wpadł na taki pomysł, no to niestety może się to skończyć bardzo źle zarówno dla niego, jak i pracowników i wtedy faktycznie ten jeden papieros może stanowić narażenie życia, mienia pracodawcy i tak dalej. Tak samo jeżeli na przykład pracownik by zostawił maszynę w ruchu, prawda, albo odpowiada za bezpieczeństwo innych osób, no to w takim wypadku opuszczenie miejsca pracy bez zastępstwa też może rodzić ryzyko, które potem niestety może się bardzo źle skończyć. Natomiast też ta dyscyplinarka byłaby uzasadniona w sytuacji, kiedy już wcześniej pracownik był wielokrotnie na przykład karany upomnieniami, naganami i wielokrotnie zwracano mu uwagę na to, że ma nie nadużywać tej przerwy i w zasadzie po prostu poświęca ten czas nie na pracę, mimo tego, że do tego zobowiązuje go umowa o pracę, tylko właśnie na takie wyjścia, przerwy i tak dalej, no to w takim wypadku faktycznie byłyby podstawy do dyscyplinarki. Natomiast to jest sytuacja raczej nie związana z jedną przerwą, tylko z notorycznie powtarzającą się sytuacją.
0: Ale wielokrotnie to znaczy, ile razy coś takiego musiałoby się wydarzyć? Nie wiem, dwa razy i za trzecim razem?
1: Nie, myślę, że tutaj zdecydowanie więcej czasu niż dwa, trzy razy, czy więcej przypadków niż dwa, trzy razy. bo takie 2-3 razy to jest raczej materiał na upomnienie, prawda, przez pracodawcę i bardziej tutaj jeszcze nawet nie tyle takie formalne upomnienie z pisem do akt, tylko takie, może być nieformalną rozmowę. Natomiast jeżeli sytuacja jest faktycznie już taka dotkliwa i się nie zmienia, no to wtedy można ewentualnie myśleć o cięższych sankcjach.
0: No dobrze, pani mecenas, ale przecież pracownik ma prawo do przerw. Mamy przerwę śniadaniową, mamy 5 minut co godzinę przy pracy przy komputerze. Czy palacz nie może tego czasu wykorzystać właśnie na krótką przerwę papierosową?
1: Znaczy powiem tak, jeśli chodzi o te 15 minut płatnej przerwy, to tutaj pracownik decyduje, jak to wykorzystuje. Tak, może sobie iść, nie wiem, zjeść posiłek, może zadzwonić do rodziny, może wyjść na papierosa i tu oczywiście jak najbardziej tak, tutaj pracodawca raczej nie powinien w to ingerować. Natomiast jeśli chodzi o tą tak zwaną przerwę od komputera, czyli te 5 minut po każdej godzinie pracy, to te przerwy mają zupełnie inny cel zdrowotny i one przede wszystkim powinny być poświęcone temu, żebyśmy oderwali nasz wzrok od komputera, żebyśmy zmienili pozycję ciała, która siedząc przy komputerze jest naturalnie taką pozycją dość wymuszoną. Natomiast tutaj zalecenia zarówno Inspekcji Pracy, jak też orzecznictwo sądowe mówią o tym, że to właśnie nie temu ta przerwa ma służyć, żebyśmy sobie poszli na papierosa, tylko właśnie, żeby zrealizować ten cel zdrowotny, który ma nam spowodować, że my sobie oderwiemy, skupimy wzrok na czymś innym, zmienimy pozycję ciała i tak dalej, ale wymaga się od pracownika, żeby pozostawał na stanowisku pracy. No i tak samo też nie...
0: Tylko ewentualnie wykonywał inne czynności, tak? W tym czasie może coś tam...
1: Przykład, albo po prostu, prawda, się rozprostował i tak dalej. To jest jak najbardziej dopuszczalne. Natomiast tutaj oczywiście nie chodzi o to, że w ciągu tych 5 minut pracownik może wejść na papierosa.
0: To bardzo
1: to
0: ciekawe.
1: Jakby nie temu to służy.
0: Mm-hmm. Niepalący pracownicy często czują się oczywiście pokrzywdzeni w takich sytuacjach, no bo widzą kolegów, którzy co godzinę na przykład znikają na 10, czasem dłużej 15 minut, no a ich pensja na koniec miesiąca jest dokładnie taka sama jak tych drugich. Co może z tą sytuacją zrobić nowoczesny dział HR-u?
1: To jest tak naprawdę bardzo dobre pytanie, bo w tym momencie, czy może inaczej, w tej kulturze pracy, w jakiej my jesteśmy, tak naprawdę można byłoby to, przynajmniej ja widzę dwie opcje ugryzienia tego tematu od dwóch stron. Przede wszystkim budowanie świadomości wśród pracowników, czemu w ogóle ma służyć przerwa w pracy. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz tak naprawdę w wielu przypadkach pracownicy już w tym momencie bardziej nie są rozliczani z czasu pracy, ale bardziej z wykonanych zadań. No i tutaj pojawia się przede wszystkim pytanie, czy ci wszyscy pracownicy mają w miarę podobne obłożenie z zadaniami adekwatne do ich stanowiska służbowego, czy tutaj oczekiwania są też dobrze sformułowane wobec pracowników. I też kwestia też tego, jak będzie to traktowane. Jeżeli faktycznie, tak jak pani redaktor tutaj powiedziała, jest to 10, 15, 20 minut co godzinę, no to pojawia się już temat, czy w takim wypadku pracownik adekwatnie wykorzystuje czas pracy, czy może jednak państwowy inspektor pracy miał rację i trzeba się zastanowić nad tym, czy tutaj na przykład po stronie pracownika nie leży na przykład możliwość zmiany jego podejścia i ograniczenia tych przerw.
0: Ja rozumiem, że nie we wszystkich zakładach jest tak, że ktoś musi longiem siedzieć te 8 godzin, tak? Bo rozliczamy na przykład pracownika z jakiegoś projektu, z zadania wykonanego, ale tutaj pan Marek pisze, no to może pracodawca powinien odliczyć ten czas na dymka i wtedy będzie bardzo w porządku w stosunku do tych, którzy na tego papierosa nie wychodzą.
1: Być może jest to rozwiązanie, wiadomo, że oczywiście trzeba byłoby to wcześniej zweryfikować tutaj, jeśli chodzi nie tylko o sam kodeks pracy, no bo ja to nawet dziś w jednej rozmowie powiedziałam, kodeks pracy to jest wytyczna i też podlega interpretacji, więc pewnie musielibyśmy sięgnąć szerzej do orzecznictwa, sprawdzić, co na ten temat mówiły do tej pory sądy, bo zakładam, że nie jest to pierwszy pomysł tego typu, ale na pewno... Jeżeli tylko jest to dopuszczalne, no to w takiej sytuacji pewnie byłoby też to jakieś rozwiązanie. Też pomysłem jest na przykład traktowanie tych czas jako tak zwanego wyjścia w celu załatwienia spraw prywatnych i wtedy faktycznie, tak jak tutaj pan Marek sugerował, odliczanie tego czasu pracy. Natomiast wiele zależy też od miejsca, w którym ci pracownicy pracują, jak ta praca przebiega, czego dotyczy, więc tutaj pewnie nie podamy jednego uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich pracodawców, tylko trzeba będzie się zastanowić jednostkowo na podstawie konkretnego stanu faktycznego.
0: Mhm. No to na koniec, bo skoro o kodeksie pani wspomina, czy pracodawca może po prostu wprowadzić do regulaminu całkowity, absolutny zakaz palenia na terenie całego zakładu w godzinach pracy, bez wyjątków?
1: Jak najbardziej tak. Może się posłużyć takim rozwiązaniem i tutaj oczywiście zarówno mówimy o zakazie palenia, czyli też papierosy, e-papierosy, podgrzewacze tytoniu i tak dalej. I tutaj przepisy prawa pracy, kodeksu pracy nie stoją na przeszkodzie, jak najbardziej tak można w ten sposób to rozwiązać i można tym zakazem objąć cały teren zakładu pracy.
0: No proszę, to jest bardzo ciekawe, bo w sumie pan Marcin napisał, że skoro pracodawca może domagać się, żeby pracownik przez cały dzień nie pił alkoholu ani nie zażywał narkotyków, no to czemu miałby się zgadzać na to, żeby palić w czasie pracy?
1: To jest bardzo dobre pytanie i ja powiem szczerze, też jako osoba niepaląca też myślę, że nie jest to nikomu do niczego potrzebne, aczkolwiek oczywiście znajdą się osoby, które będą się ze mną wspierały i tutaj mogą przyjąć, że jednak no na przykład, tak jak pani redaktor powiedziała na początku, że w trakcie takich rozmów się na przykład omawia jakieś sprawy bieżące i tak dalej. Natomiast póki co na razie przepisy kodeksu pracy wyglądają w ten sposób, że oczywiście wiadomo, stan nietrzeźwości jest stanem niepożądanym, za który dyscyplinarka grozi. Natomiast kodeks pracy tutaj, jeśli chodzi o palenie w godzinach pracy, no pozostawia duże pole do interpretacji. Tak to można w tym momencie nazwać.
0: No i pewnie długo jeszcze mogłybyśmy na ten temat rozmawiać, bo teraz pytanie, dokładnie, czy można to wprowadzić w regulaminie w momencie, kiedy były dopiero co inne standardy w zakładzie pracy, czy właściwie powinna być ta kwestia zaraz na początku, kiedy podpisujemy umowę o zatrudnieniu, że w naszej firmie obowiązuje taki, a nie inny regulamin. Być może będzie szansa jeszcze do tego tematu wrócić. Pani mecenas, bardzo dziękuję. Mecenas Magdalena Drusić, specjalistka prawa pracy. Dziś razem z nami w popołudniowym programie. Pięknie dziękuję za spotkanie i do usłyszenia następnym razem.
1: Dziękuję serdecznie pani redaktor i dziękuję wszystkim słuchaczom. Do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia. Na naszym zegarze 16:56 i czerwone gitary.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 17, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Wznowione ataki USA i Iranu oraz ataki na statki spowodowały, że liczba tankowców przepływających przez ciśninę Ormus spadła w ciągu ostatniego dnia do najniższego poziomu od 2 miesięcy. Gwałtowny spadek ruchu nastąpił po tym, jak Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oznajmił, że ciśnina zostanie zamknięta do odwołania. W odpowiedzi siły USA przeprowadziły kolejną falę uderzeń przeciwko irańskim celom. Zwiększone ryzyko natychmiast wpłynęło na rynki, a notowania ropy Brent na rynku terminowym wzrosły dziś o ponad 4%, osiągając około $79 za baryłkę. Tymczasem prezydent USA Donald Trump zadeklarował w wywiadzie dla Fox News, że zamierza przejąć kontrolę nad ciśniną Ormus oraz otrzymywać zapłatę za jej strzeżenie. Zaznaczył, że nie chce dużej kwoty, lecz zwrotu kosztów za to wszystko, co zrobił. Zasugerował, że ataki na Iran będą kontynuowane. Znamy lokalizację ośrodka Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce. Warszawska siedziba organizacji ma zająć się dotychczas nieobsługiwanym obszarem bezpieczeństwa. Do tej pory ESA nie zajmowała się tą kwestią, a wyłącznie nauką oraz eksploracją kosmosu. To wielka szansa dla Polski, zapowiadają rządzący. Szczegóły Klaudia Kowalczyk.
3: Siedziba Europejskiej Agencji Kosmicznej w Warszawie ma odpowiadać za badania i działania w obszarze dual use, to znaczy towarów podwójnego zastosowania, naukowego oraz bezpieczeństwa. Rząd podjął decyzję o dwukrotnym zwiększeniu nakładów na polski przemysł kosmiczny.
4: Ujawnił się olbrzymi potencjał. Potencjał budowany przez polskie miasta, przez polskie ośrodki naukowe i ten potencjał musi być w pełni wykorzystany. Dlatego stworzymy sieć integrującą i rozwijającą infrastrukturę przemysłu kosmicznego w polskich miastach. Będzie to sieć koordynacji, wymiany informacji, ale również konkretnych nakładów kapitałowych.
3: Mówił minister finansów Andrzej Domański. Ośrodek Polski będzie pierwszym ośrodkiem ESA poza obszarem krajów, które w 1975 roku podpisały konwencję o utworzeniu agencji. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
2: Co robimy, kiedy nikt nie patrzy? To tytuł komedii improwizowanej łódzkiej grupy O Impro. Aktorzy zaprezentują się dziś wieczorem w małej wiosce Janowo na Wybrzeżu Rewalskim, gdzie po raz 9 funkcjonuje wioska artystyczna. Szczegóły Adam Owczarek, jej rzecznik prasowy.
5: Aktorzy O Impro postarają się odpowiedzieć na pytanie, co robimy, kiedy nikt nie patrzy. Tym razem zaprezentują improwizowany mokument, spektakl komediowy inspirowany serialami takimi jak i The Office, czy też naszym oryginalnym 1670. Co to takiego ten mokument? Scena przypomina dokumentalne nagranie, gdzie oko kamery zbliża się do postaci, które wchodzą w interakcję z widzami, komentując swoje decyzje i niekonwencjonalne działania.
2: Początek spektaklu o 20.15. Do końca wakacji w wiosce artystycznej Janowo odbędzie się ponad 90 wydarzeń kulturalnych. W kolejnych dniach i tygodniach na tamtejszej scenie pojawią się m.in. Olga Bończyk, Grażyna Łobaszewska, Joanna Szczypkowska, Artur Barciś, Andrzej Poniedzielski czy Tomasz Raczek. Więcej informacji szczegółowych na stronie internetowej janowo.art. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
6: No to przyznaj się, Robercie, co robisz, kiedy nikt nie patrzy?
2: Oho, chciałabyś wiedzieć.
6: No pewnie, żebym chciała. Gdybym nie chciała, to bym nie zadała ci tego pytania.
2: Absolutnie nikomu nie powiem. Ani publicznie, ani tobie.
7: Dzień dobry, mówi Tomasz Łodziej. Chciałbym powiedzieć, że bardzo mi się podoba wasza całodzienna ramówka.
6: A, bardzo dziękujemy, drogi słuchaczu, i zapraszamy oczywiście do słuchania nie tylko popołudniowego programu, ale do słuchania popołudniowego programu zachęcam państwa szczególnie.
8: W środku dnia.
6: A, to chyba popołudniowy program i ktoś nam tutaj zrobił jakiegoś chochlika. No to jeszcze raz.
8: Nowy Świat po południu.
6: ale skoro słuchaczowi się podoba cała ramówka, no to myślę, że nie będzie nam miał absolutnie nic za złe. 224-280-280. Przypominam Państwu, że Franek Wójcicki cały czas przy naszym telefonie dyżuruje, a ja dyżuruję przy naszej poczcie. Popołudnie małpa. Nowy Świat Online. W sprawie papierosów jeszcze się Państwo rozpisali. Pani mecenas mówiła o obcinaniu finansowym tym, którzy zbyt często na tego dymka wychodzą, a pan Jacek napisał, że powinno się nagradzać na przykład finansowo tych, co nie wychodzą na dymka. Ja bym nie narzekał, bo nie palę. Ja też nie, panie Jacku.

0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
1: A to będą Łzy i Agnieszka już dawno.

9 minut po godzinie 17. Pan Dariusz jeszcze do nas napisał. Mili Państwo, tak zwany dymek to powinna być prywatna i obciążająca portfel palącego sprawa. Jestem starej daty, byłem w wojsku, na ćwiczeniach była przerwa na palenia. Sierżant ogłaszał ją: przerwa na dyma. Niepalący ćwiczą dalej. Nie paliłem. Zawsze byłem w grupie gorszy. Czy dzisiaj w pracy też tak ma być? Pyta pan Darek. Między innymi po to te wszystkie pytania do pani mecenas się pojawiły, bo chyba zgodzą się państwo, że taka kwestia powinna zostać uregulowana w regulaminie zakładu pracy, tak aby nikt nie czuł się pokrzywdzony. No bo skoro palacze mogą wychodzić na 10-15-minutowe przerwy, wiem, jednym pracodawcom to nie przeszkadza, ale innym zaczyna, no to może dobrze od początku nazywać rzeczy po imieniu i żeby każdy miał czyste, jasne zasady, jak to wygląda w jego zakładzie pracy. Czy odliczamy ten czas, a przez to ci, którzy nie palą, zarabiają więcej, czy w jakiś inny sposób wynagradzamy tych, którzy nie palą. Mogą też państwo podsyłać własne propozycje. Zapraszam do dyskusji 224 280 280 popołudnie @nowyświatonline.pl.

0: To Rolling Stones i z naszej płyty tygodnia, 15 minut po godzinie 17. Palaczy i niepalaczy chyba nie pogodzimy w naszym popołudniowym programie, no to może pora zostawić dym papierosowy, bo kiedy jedni kłócą się o minuty na papierosie w biurach, to polskie rolnictwo przeżywa paraliż, dla którego nie ma żadnych procedur ratunkowych. Ekstremalny stres cieplny i drastyczne skoki temperatur sprawiają, że za chwilę z naszych stołów zaczną znikać uprawy, które od pokoleń definiowały nasz krajobraz, a także naszą kuchnię.
1: Czarna porzeczka. Absolutnie, jeśli chodzi o podaż, jest fatalnie, bo porzeczka nie przetrwała fali upałów. I te ceny, jak podają w rolnictwie, to jest około 40 zł za kilogram.
2: To już coraz trudniej jest nam określić, co to jest normalny przebieg pogody.
0: Dlatego po 17.35 przyjrzymy się jeszcze głębiej tej zmieniającej się rzeczywistości. Wspólnie z profesorem Bogdanem Chojnickim z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu sprawdzimy, jak zmienna temperatura przestawia biochemię roślin, ale zastanowimy się też, czy nasza błyskawiczna adaptacja to wieczne godzenie się z sytuacją i przesuwanie granicy tego, co uważamy za normalne, nie jest dzisiaj największym wrogiem realnej walki ze zmianami klimatu. No i tym tematem do godziny 18 oczywiście będziemy się zajmować.

0: Sas Jordan i 20 minut po godzinie 17. Kto z Państwa da wiarę, że jeszcze 2 tygodnie temu mieliśmy nie 20 stopni, a 40? Sytuacja w rolnictwie jest tragiczna. Znowu susza, a potem intensywne opady deszczu. Ceny na sklepowych półkach pokazują, że to nie są zwykłe zmiany pogodowe. Być może będziemy musieli opracować nowe metody uprawy roślin, bo już teraz jest naprawdę ogromny problem, o którym opowie Państwu Kacper Badura.
1: Pod koniec czerwca fala rekordowych 40-stopniowych upałów. Dzisiaj 20, a nawet kilkanaście stopni. Dla rolnictwa to fatalne warunki, wskazuje profesor Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
2: To już nie są normalne zjawiska, ale znowu z drugiej strony coraz trudniej jest nam określić, co to jest normalny przebieg pogody. To, co obserwowaliśmy w ostatnim czasie, to w przypadku rolnictwa po raz pierwszy chyba w historii na krzakach zagotowały się dosłownie owoce porzeczki i owoce agrestu, no i producenci w ostatniej chwili stracili plon. Nie było takiego zjawiska w polisach ubezpieczeniowych, bo do tej pory to się nie zdarzyło.
1: Zmiany klimatu skutkują zniszczonymi plonami.
2: Widzimy, że są zmiany klimatu. Niestety te zmiany idą w złym kierunku. Niektórym wydawało się zimą, jak spadło trochę śniegu, że nie będziemy mieć suszy. No, ci, którzy się zajmują rolnictwem, wiedzieli, że aż tak pięknie nie będzie, natomiast no, chyba wszystkich nas, no, zaskoczyło nas to nasilenie suszy, że ono przyszło bardzo wcześnie, już w marcu. No i mamy efekty, te opady, które teraz są, to dobrze, że są, tylko dla wielu gatunków roślin to już jest za późno. W przypadku zbóż, rzepaku, no to już jest za późno. Jest jeszcze szansa, żeby poprawić plonowanie buraka cukrowego, żeby poprawić plony kukurydzy. Natomiast no, ta najważniejsza grupa roślin, jaką są zboża, no to niestety, to już jest za późno.
1: Dlaczego temperatura ma aż takie znaczenie? To wyjaśnia profesor Zbigniew Karaczun.
3: Każda roślina, każde zwierzę ma swój tak zwany optymalny przedział funkcjonowania. I wiele roślin, jeżeli temperatura jest wyższa lub niższa niż ten przedział, albo w ogóle nie rośnie, albo nie daje plonu. W związku z tym dla części roślin te wysokie temperatury mogą powodować, że te produkty nie będą dostępne. Natomiast dla innych rzeczywiście plon będzie, ale będzie znacząco mniejszy, z trochę gorszych właściwościach. W związku z tym my będziemy płacili więcej w sklepie, ale też jakość tych owoców, warzyw czy tego plonu może być gorsza, bo na przykład będzie więcej cukru, a mniej innych związków, które są z punktu widzenia tych owoców, tych roślin, tego plonu istotne.
1: Co na sklepowych półkach dostrzegamy gołym okiem, pokazuje dr Michalina Szczepańska z handlu Ekstra.
4: I na przykład takie ogórki. Fala upałów, która była kilkanaście dni temu, spowodowała, że one masowo dojrzały, co oczywiście oznaczało masową podaż i spadek cen. Z kolei teraz na rynku widać, jak donosi rynek hurtowy, broni się tych ogórków gruntowych, brakuje, więc ceny rosną. Na przykład te deszcze i chłód, których doświadczamy, wpływają na to, że z malinami jest bardzo różnie. Znaczy ta podaż jest niepewna, więc i ceny się zmieniają. Czarna porzeczka. Absolutnie, jeśli chodzi o podaż, jest fatalnie, bo porzeczka nie przetrwała fali upałów. I te ceny, jak podają bronisze, to jest około 40 zł za kilogram. Więc umówmy się, no mało kto sobie może pozwolić na to, żeby tej porzeczki więcej zjeść. I z roku na rok można przypuszczać, że będzie coraz gorzej, to znaczy te zmiany pogodowe będą jeszcze bardziej wpływać na rynek.
1: Być może będziemy uprawiali inaczej.
4: Oczywiście są rozwiązania. W przypadku części owoców i warzyw można mówić o przechodzeniu na uprawę pod osłonami, o nawadnianiu. Można mówić o szukaniu przez naukowców nowych rodzajów odmian owoców i warzyw, które są bardziej odporne na tego typu zjawiska, ale to też nie jest tak, że z roku na rok jesteśmy w stanie to zmienić. Więc jak najbardziej to, co widzimy na półkach, to jest efekt w dużej mierze zjawisk pogodowych. Plus oczywiście polityki cenowej sieci handlowych, które mogą nie chcieć zarabiać większych pieniędzy na danym produkcie właśnie po to, żeby przyciągnąć klienta do sklepu, żeby go kupił i przy okazji zrobił zakupy dodatkowe.
1: Poza tym fale upałów są po prostu niebezpieczne dla osób pracujących w rolnictwie, a na skutek stresu cieplnego zwierzęta częściej chorują. Krowy dają mniej mleka, a kury znoszą mniej jajek. Kacper Badura, Radio Nowy Świat.
0: A czy nasza szybka adaptacja psychologiczna i przesuwanie granicy tego, co uważamy za normalne, nie jest przypadkiem największym wrogiem realnej walki ze zmianami klimatu? Niektórzy uznają, że w najbliższych latach będzie po prostu trochę cieplej. Czy tylko tyle? No właśnie, między innymi o to zapytamy profesora Bogdana Chojnickiego z pracowni bioklimatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a to już mniej więcej za 10 minut.

Sheryl Crow i 17:29. Tak, tak, my już za chwilę spojrzymy do prognozy pogody, bo w ten weekend czeka nas powrót afrykańskich upałów i ponad 30 stopni na termometrach, więc jeśli się Państwo stęsknili, to faktycznie to się wydarzy już za kilka dni. No i dla wielu to słońce i weekendowy relaks będzie czymś wspaniałym. Tymczasem dla polskich pól i roślin niestety to będzie kolejny cios, dlatego po 17:30 porozmawiamy o tak zwanym stresie cieplnym. Profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego pojawi się na naszych łączach. Bez owijania w bawełnę zapytam, czy na naszych oczach bezpowrotnie kończy się era takiego tradycyjnego polskiego obiadu, czy przez te szalone skoki temperatur od 40 stopni w słońcu do nagłych 18, no właśnie, polskie ziemniaki, kapusta, truskawki, maliny staną się za chwilę dobrem luksusowym, na które być może niewielu będzie po prostu stać. No i co jeszcze wydarzy się za sprawą ocieplenia klimatu i czego właściwie w tym najbliższym czasie powinniśmy się spodziewać?

0: Pogoda.
1: Coś nam dzisiaj tego czasu brakuje, ale pamiętam o prognozie pogody 17.34. A o tej porze, jak zawsze w poniedziałek, zaglądam do nocnej prognozy. Przyniesie nam powolne, lokalne zanikanie przelotnych opadów deszczu ta najbliższa noc, ale wszędzie praktycznie będzie spokojnie. Najtrudniejsza sytuacja utrzyma się jednak na wschodzie kraju, gdzie przelotne opady oraz lokalne burze mogą występować przez całą noc. Synoptycy prognozują, że na północnym wschodzie spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy, natomiast

0: nie da rady.
1: Opowiem za godzinę, bo na naszych łączach czeka już nasz gość, profesor Bogdan Chojnicki, pracownia bioklimatologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, w ostatnim czasie dość często słyszymy w przestrzeni publicznej hasło stres cieplny. Intuicyjnie chyba myślimy o ludziach szukających cienia albo o zwierzętach w zagrodach. Tymczasem pan w mediach społecznościowych alarmuje, że ten stres paraliżuje polskie rolnictwo i niszczy biochemię roślin. To co właściwie to oznacza? Roślina w czasie upału po prostu choruje?
2: Rośliny przez miliony lat wytworzyły pewne metody na przetrwanie w warunkach niedogodnych. I po pierwsze zaczynamy od tego, że zależy jaka roślina. Gdy weźmiemy sobie kukurydzę, której ostatnio na naszych polach bardzo dużo, to wiemy, że ona została sprowadzona z takich regionów, w których ona zwyczajnie umie takie upały przetrwać. Ale gdy już wspomnimy o naszych ziemniakach, pamiętamy, pochodzą z rejonów górskich Peru, no to tu sytuacja jest bardziej dramatyczna, bo już przy 30 stopniach wychodzimy poza zakres tego, co ziemniaki lubią najbardziej i po prostu nam przestają rosnąć. Krótko mówiąc, rośliny są przygotowane na stresy, na stres wysokiej temperatury, no ale też zależy, z której strefy klimatycznej pochodzą. Ja może powiem, że w zasadzie w Polsce nie ma roślin, które pochodzą z Polski. Wszystkie rośliny sprowadziliśmy skądś, więc de facto jeżeli pochodzą z regionów chłodniejszych, tak jak ziemniaki, będą bardziej cierpieć, jeżeli chodzi o wysoką temperaturę, a idąc dalej brak wody, a już gdy spojrzymy na taką roślinę jak kukurydza, to po prostu też przestaje rosnąć, ale ona sobie z tym jakoś radzi. Na pewno pamiętamy takie sceny, czy widzimy takie obrazki, jak to kukurydza zwija liście i często robi się jeszcze jaśniejsza. Ona odbija promieniowanie, do tego ogranicza możliwość parowania, oszczędza wodę, bo jest gorąco. To jest dość powszechny odruch na przetrwanie, ale też pamiętamy, że w tym czasie to nie jest optymalna sytuacja dla tej rośliny, one po prostu zwyczajnie nie rosną.
1: Panie profesorze, a jaką granicę są w stanie te nasze ziemniaki wytrzymać? No bo pamiętam kiedyś, dawno, dawno temu już o ziemniakach pan wspominał, no ale faktycznie nie mówiliśmy o 40 stopniach, mówiliśmy o 30 z małym haczykiem.
2: No 30 stopni, one wciąż wytrzymują, ale pamiętamy, że koniec końców trzeba zebrać jakieś plony. Im częściej ta wartość przekracza te 30 stopni, no niestety trzeba się liczyć z faktem, że z produkcją będzie większy problem. Oczywiście w miejscach, gdzie ta woda jest dostępna, w jakiś sposób te rośliny funkcjonują, ale tak jak mówię, temperatura, czy inaczej może powiedzmy przyroda działa na zasadzie optimum. Innymi słowy, nie za ciepło, nie za zimno, tak jak my, gdy jest za zimno albo za ciepło, no nie czujemy się komfortowo. To nie jest tak, że wzrost temperatury, o którym często mówimy w kontekście zmiany klimatu, to jest przede wszystkim lepszy wzrost roślin. Nie, gdy roślina wychodzi poza swój zakres komfortu, to zwyczajnie walczy o przetrwanie, przestaje rosnąć. Myślę, że ziemniaki te 40 stopni są w stanie przetrwać, ale to nie jest dobry prognostyk na to, ile tych ziemniaków będzie.
1: I pewnie jakiej wielkości jeszcze urosną. A co jest bardziej dla roślin zabójcze? Czy taki właśnie stały, długotrwały upał, gdyby się utrzymywał powyżej, nie wiem, 30-35 stopni, czy może te drastyczne właśnie szalone skoki, kiedy jednego dnia mamy 40 stopni i tak przez kilka dni w pełnym słońcu, a za chwilę na termometrach widzimy nawet 18 stopni. I znów trwa to tydzień czy dłużej. I pytam to w kontekście tego, że znów słyszymy o weekendzie, że pojawi się na naszych termometrach 30 i więcej stopni.
2: No i tu w zasadzie dochodzimy do ciekawego momentu, bo po pierwsze to są w zasadzie dwa jakby różne czynniki, bo z jednej strony, gdy roślina nie zdąży się przygotować na przykład na gwałtowny wzrost temperatury, to jest dla niej już takie zjawisko bardzo stresowe, ale pamiętamy, że i tu rzeczywiście no jest to kłopot, no ale gdy długo przeciąga nam się okres na przykład wysokich temperatur i na przykład braku opadów, no to rośliny nie tyle giną, co tracą kondycję i na przykład są bardziej podatne na szkodniki. To trochę widać w polskich lasach, gdy ten rok akurat nie jest taki, bo wiemy, że ostatnio padało, więc tych lasek jest dość sporo wody.

0: ale gdy spojrzymy na przykład na długookresowy taki czas braku opadów i wysokiej temperatury, to nie widać tego od razu, ale później szkodniki mają większą możliwość, żeby po prostu taką roślinę zaatakować. Chyba ten dłuższy czas, ten dłuższy okres takiego niekomfortowych warunków jest bardziej szkodliwy. Zwyczajnie prowadzi do większych kłopotów, bo roślina ma jakiś zakres wytrzymałościowy, który po pewnym czasie zostanie przekroczony.
1: Czy ten gwałtowny w takim razie spadek temperatury nie był dla roślin upragnionym ratunkiem? Taką tak, chwilą na złapanie oddechu, regeneracji?
0: To na pewno i też można się liczyć z tym, że gdy tak temperatura gwałtownie rośnie, a później opada, gwałtownie rośnie, opada, to troszkę jak z nami, roślina się zahartuje do tego, tak jak my się hartujemy. Pamiętamy, że te chłody, które przyszły, chłody, przysłowiowe chłody, bo temperatura spadła w okolice 20 stopni, te chłody zwyczajnie sprawiły, że troszeczkę nam to, że tak powiem, ten upał zelżał. No i teraz, gdy przyjdzie następna fala upałów, pamiętamy, we Włoszech to już trzecia, we Francji to druga i to tak bardzo poważna, to no, wejdziemy w ten upał troszkę inni. Z jednej strony troszkę fizjologicznie bardziej dostosowani, ale z drugiej strony też już będziemy mieli odruchy takie, żeby się ukrywać, pić tą wodę i troszeczkę inaczej się zachowywać. Podobnie jest z roślinami. One tak samo jak my hartują się i dostosowują, natomiast no, są granice, których przekraczać się nie wolno.
1: Rozumiem, że my jako ludzie w takiej sytuacji nic nie możemy dla tych roślin zrobić, no bo też nie wyobrażam sobie, w jaki sposób pomóc.
0: No właśnie, pani redaktor, ostatnio też tak się publicznie gdzieś zaczęło opisywać, że klimatyzatory to jest rozwiązanie na zmianę klimatu. I rzeczywiście to na pewno jest dobra wiadomość dla producentów klimatyzatorów. Natomiast no, tak naprawdę my się zamykamy w kapsułach chłodu. Na cała pozostała roślinność, która jest wokół nas, zostaje na upale.
1: I jeszcze ją podgrzewamy.
0: No i jeszcze ją podgrzewamy, bo oczywiście jeżeli zużywamy energię, to absolutnie ta sytuacja no, powoduje emisję gazów dwutlenku węgla w ramach spalania. No i oczywiście no, dodatkowe porcje dwutlenku węgla trafiają do atmosfery, no, wywołując dodatkowe ogrzewanie. Także generalnie dobrze jest opowiadać o klimatyzatorze, bo on nas uspokaja, natomiast za drzwiami jest wciąż upał i zarówno rośliny, jak i zwierzęta muszą sobie w tych warunkach niestety radzić. No, jak sobie nie radzą, to mamy problem.
1: Ale wie pan, pytałam o to, czy, nie wiem, takie upały 40-stopniowe, tam podlewać wieczorem, nie podlewać, nawadniać, pomagać, nie pomagać, czy zostawić, nie robić kompletnie nic.
0: Ja osobiście bym podlewał, tylko że robiłbym to na pewno z umiarem, bo też trzeba pamiętać, że to w wielu miejscach i to w Polsce już było widać przy tym pierwszym uderzeniu fali upałów, że ludzie nagle zaczęli wykorzystywać wodę, napełniać baseny, potraktowali tą falę upałów jako swego rodzaju wakacje. No, na południu Chorwacji albo w Grecji. Natomiast no, to wtedy prowadzi do kryzysu wodnego. I tu trzeba powiedzieć, tak. Że tak jest. I tu warto pamiętać, że my jako społeczeństwo, gdy przychodzi fala upałów, to nie jest tylko takie doświadczenie upału, ale też pewnego rodzaju potrzeba niestety myślenia społecznościowego, bo my na pewno dbamy o swoje ogródki, ale nie musimy ciągle podlewać i utrzymywać niesamowitej wilgotności na swoich trawnikach. Ja wiem, że niektórym to nie pasuje, bo świeżo wybudowali dom i właśnie te ogródki są ozdobą tego domu, czy ten trawnik, ale oszczędzajmy wodę w tym czasie, bo jej po prostu jest potrzeba o wiele więcej. Jeżeli używamy tej wody, to naprawdę z umiarem, nie dlatego, że ona kosztuje, bo pewnie jeszcze zbyt mało, natomiast dlatego, że zwyczajnie tej wody fizycznie może zabraknąć. Także taki zdroworozsądkowy umiar, bo rzeczywiście roślinom trzeba pomagać zwierzętom. Pamiętamy, że troszeczkę te zwierzęta potrzebują też źródła wody, żeby się zwyczajnie tej wody napić. No ale tak ostrożnie z wodą, bo to nie są zasoby, których mamy nie wiadomo ile i tutaj mówienie o tym, że ja za to płacę mam mieć, to no, wolnorynkowo bardzo uzasadnione.
1: Że to, że się płaci, to nie znaczy, że będzie lecieć z kranów, bo właśnie przestało między innymi kilka lat temu w Skierniewicach, no, czy też w okolice Skierniewic.
0: No w środzie Wielkopolskiej w ostatnich dniach, znaczy podczas ostatniej fali też zużycie wzrosło trzykrotnie, no a później wodociągi jeżeli dobrze pamiętam, po 22 chyba musiały wyłączyć wodę zupełnie i to codziennie, bo sytuacja stała się krytyczna. Także Rzeczywiście jest tak, że gdy idzie fala upałów, my jej troszeczkę nie znamy kulturowo, ale fala upałów to też jest wyzwanie dla naszego systemu, nie tylko fala mrozu. Tutaj umiar w używaniu energii i używaniu wody zdecydowanie jest bardzo zalecany, bo cały system jest zaprojektowany na inne warunki. No i tu wracamy do zmiany klimatu. Gdy mówimy, pani redaktor, o zmianie klimatu, to mówimy o tym, że zmieniają się zasady gry. No właśnie to jest ta zmiana zasad gry, że projektujemy systemy na jakieś warunki i nagle te warunki nam się ulegają tak gwałtownej zmianie, że i system zaczyna, że tak powiem, pracować na granicznych wartościach. Więc tylko od nas, tak naprawdę od naszej społecznej odpowiedzialności, takiego podejścia wspólnego zależy, jak to będzie funkcjonować. I tu takie reguły wolnego rynku płacy mam. Ja bym osobiście niekoniecznie, że tak powiem, używał. One nie pomagają, a jedynie może troszkę wprowadzają nerwy, a na koniec szkodzą.
1: Panie profesorze, wspomniał pan o ziemniakach, o kukurydzy. To jeżeli te skoki temperatur i z taką temperaturą będziemy mieć coraz częściej do czynienia, czyli z tymi prawie 40 czy nawet 40 stopniami, to co zacznie, oprócz oczywiście ziemniaków, kukurydzy z tych naszych stołów, znikać? Albo co stanie się towarem luksusowym? No bo czytam o warzywach gruntowych też chociażby, o kapuście, o kalafiorach, owoce miękkie, no to tutaj już wybrzmiało, maliny czy truskawki. Po prostu potrafią się ugotować na krzaku.
0: Tak, potrafią się gotować, ale przede wszystkim też pamiętajmy o jednej ważnej rzeczy. Tutaj jest w zasadzie rządzi zasada czy prawo Liebiga. Czyli tym, co limituje rozwój, jest to, czego jest najmniej i to, co najbardziej oddaliło się od optimum. I niestety w tym przypadku wymieniała pani warzywa gruntowe. No pamiętamy, że tak naprawdę one potrzebują olbrzymich ilości wody i często, gdy wysokie temperatury się pojawiają, to te warzywa mają poważny problem, żeby w ogóle taką ilość wody nam, żeby można było dostarczyć. Tu rzeczywiście idą pompy głębinowe w ruch, a wiemy, że te głębinowe wody nam się tak nie odnawiają szybciutko. Czasami to potrzeba nawet tysiące lat. No więc to są takie miejsca, w których wodę zaczynamy z niej korzystać w gwałtowny, duży sposób i mówimy, warzywa są, natomiast no niestety trzeba się liczyć z tym, że one po prostu są coraz bardziej kosztowne. I tu z jednej strony mówimy, że nam znikną ze stołów, ale wiemy dobrze, że to działa mniej więcej tak, że to, co naprawdę może zniknąć, to ziemniak z naszych stołów, ale oczywiście będziemy je importować z innych miejsc chłodniejszych, tam gdzie on się udaje. Natomiast gdy mówimy o warzywach, no to potrzeby wodne przede wszystkim. Wysoka temperatura wysysa wodę z gleby i to w bardzo gwałtowny sposób. I tu wysokie temperatury naprawdę szkodzą, a przede wszystkim wymagają zastosowania większej ilości wody. Jeżeli to przeliczymy na ceny, no to oczywiście musimy się liczyć z tym, że te ceny będą rosły. Ale oczywiście zadziała też transport daleki i import z innych miejsc, więc może będzie nam się wydawało, że wszystko jest w porządku. A prawda jest taka, że będziemy mieli coraz większy problem z produkcją tych roślin, które są nieodporne na ciepło, tu mówię o ziemniaku, a także tych roślin, które wymagają dużej ilości wody, przede wszystkim warzyw.
1: A jak nie ziemniaki, to co będziemy widzieć na naszych polach? Soję?
0: Właśnie przede wszystkim kukurydza jest tym objawem, bo trzeba pamiętać, że kukurydza naprawdę sobie wytworzyła całkiem dobre, skuteczne mechanizmy przetrwania w takich warunkach, rośnie. Natomiast rzeczywiście następna w kolejce jest soja i słonecznik, tylko też pamiętajmy, że zarówno soja, jak i słonecznik jednak wymagają lepszych gleb. Także generalnie zła wiadomość dla ludzi, którzy mają słabe gleby, te, które nie potrafią przytrzymać wody, no bo tutaj rzeczywiście zaczyna się robić wąsko, a przede wszystkim są po prostu mniejsze plony i one są bezpośrednio związane z brakiem wody.
1: Mhm. No ale skoro w Polsce z powodu tego stresu cieplnego ucierpią między innymi ziemniaki, czy nie wiem, maliny, truskawki, a w ich miejsce może wejść wspomniana przez pana kukurydza czy soję, to spójrzmy na to też z drugiej strony, no bo kraje południa Europy, Hiszpania, Włochy, Grecja, Francja mierzą się z jeszcze większym piekłem termicznym. Czy to oznacza, że Polska za chwilę może stać się taką nową Hiszpanią i to my będziemy na przykład europejskim zagłębiem cytrusów czy oliwek? Czy to niemożliwe?
0: Nie, to jest niemożliwe, bo też pamiętajmy, że Polska naprawdę jest na północy i u nas uderzenie mrozu będzie zawsze. To warto było chociażby przestudiować historię cytrusów w Stanach Zjednoczonych, jak fale mrozu zwyczajnie kończyły produkcję cytrusów na Florydzie. Tak? Na Florydzie się cytrusów no, nie produkuje znacznych ilości, cała produkcja przeniosła się w strefę tropikalną. U nas jesteśmy daleko bardziej na północy i bliżej naprawdę zimnych regionów. I to po prostu od czasu do czasu fala mrozu po prostu może przyjść i nam zważy te rośliny. Wiemy, że temperatura rosnąca to zła wiadomość dla jabłoni, bo jabłka produkuje się w chłodniejszych strefach, ale one są, jeżeli nie kwitną, to są nawet bardzo odporne na mróz. Natomiast gdy mówimy o cytrusach, to nawet jeżeli one nam wyrosną, to przyjdzie taki rok, że po prostu wszystkie wymarzną i tutaj perspektywa Centrum Cytrusowego Polska. To jest rzeczywiście ciekawa opowieść, ona troszkę opisuje zmianę klimatu w taki bardzo, bym powiedział, wręcz idylliczny, śródziemnomorski sposób, ale ja bym powiedział, że to jest raczej taka opowieść, która ma odwrócić uwagę od czegoś, co nazywamy zdrowym rozsądkiem.
1: No to skoro o zdrowym rozsądku pan wspomina, bo często w tych dyskusjach o klimacie pojawia się taki, jakbyśmy tego nie nazwali, taki technooptymizm. Spokojnie, naukowcy stworzą odmiany GMO odporne na suszę i na upały. Czy nowoczesna inżynieria genetyczna jest w stanie wyprodukować rośliny, dla których skok, no właśnie, taki temperaturowy z 18 do 40 stopni przestanie być problemem, czy to po prostu taki niebezpieczny mit pojawiający się w przestrzeni publicznej, bo nawet najbardziej odporna roślina do życia i do fotosyntezy potrzebuje fizycznej wody, której w Polsce, jak pan profesor sam przed chwilą powiedział, zaczyna po prostu brakować.
0: Z pustego i Salomon nie naleje, natomiast rzeczywiście niestety musimy sobie też troszkę świadomościowo zadziałać i powiedzieć, że GMO prędzej czy później nam się upowszechni w Polsce. My mamy jeszcze jedną kwestię, wzrastającą liczbę ludzi, co oznacza wymóg wzrostu produkcji żywności. I tak naprawdę ta zielona rewolucja polegająca na stosowaniu nawozów w zasadzie powoli się kończy i będziemy wchodzić w przestrzeń GMO. Natomiast fizjologia roślin nie sądzę, aby sprawiła, znaczy nie sądzę, to jest naprawdę przez duże N przede wszystkim, żeby sprawiła, że bez wody i w wysokich temperaturach urosły nam rośliny. Raczej przyroda tego nie pamięta. Trochę warto pamiętać o GMO, że to są bardzo ciekawe, często pomysłowe sposoby na działania w kontekście odporności roślin, na przykład na szkodniki, i to jest dobre, natomiast pamiętajmy, że gatunki czy organizmy, które są z nami, były wyćwiczone przez ewolucję przez miliony lat. Faktem jest, że uprawne rośliny to są rośliny, które żyją z nami w symbiozie i to też warto pamiętać. Wspólnie z nami żyją można powiedzieć kilkunastu tysięcy lat, bo rolnictwo zaczyna się takie, powiedzmy, stabilniejsze, zaczyna się pewnie z 10 tysięcy lat temu i pamiętamy, że te rośliny z nami są, także my te odmiany co roku przechowujemy w swoich spichlerzach, na nich pracujemy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast one jednak mają pamięć ewolucyjną i nie tak łatwo będzie cokolwiek zmienić za pomocą prostego zabiegu wstawienia nowego genu. Z tego co wiem, moja wiedza nie jest może zbyt szeroka, fizjologia nie zmieni się dramatycznie tylko dlatego, że zastosujemy GMO.
1: Rozumiem. No to na koniec zostawmy same rośliny, bo w tej dyskusji uderza mnie coś jeszcze. Kiedy, nie wiem, czy się pan profesor ze mną tutaj zgodzi, ale kiedy 10 lat temu w maju było 30 stopni, mówiliśmy o anomalii i o katastrofie. A dziś, kiedy w kwietniu mamy afrykańskie upały, to cieszymy się, że jest piękna pogoda i oczywiście wyciągamy grille. Czy ta nasza błyskawiczna adaptacja psychologiczna, to, że tak łatwo przesuwamy granice tego, co uważamy za normalne, nie jest dzisiaj największym wrogiem w walce ze zmianami klimatu? Czy my po prostu jako społeczeństwo też nie oswoiliśmy katastrofy i nie uznaliśmy, czy nie uznajemy jej za w sumie przyjemną normę? I kiedy to się może zmienić?
0: My często tak robimy i to z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby mieć trochę spokoju, bo prawdę mówiąc, opowieść o zmianie klimatu, ten opis zmiany klimatu tak naprawdę jest wywróceniem bardzo poważnego paradygmatu, paradygmatu niezmienności warunków za naszymi oknami. Ta znikająca na przykład zima w Polsce, ona jest dramatycznie trudna do zaakceptowania, jeżeli będziemy mieli postawę, że tak powiem, tęsknoty za białymi porankami. To co do tego nie ma wątpliwości, więc absolutnie musimy się do nowych warunków też psychicznie adaptować. Nie możemy się popadać w depresję, w rozważania takie, no bym powiedział, które prowadzą do nihilizmu, tylko zwyczajnie działać no, przeciwko zmianie klimatu i też adaptacyjnie. Ale też trzeba pamiętać, że gdy przychodzi gorące powietrze, na przykład w marcu tego roku, po okresach mrozu, no to jest taki moment, kiedy ludzie czują bardziej wytchnienie, bo doświadczyli mroźnych dni i wtedy, że tak powiem, pojawia się takie złudzenie, że prawie zmiany klimatu nie ma, no bo ta fala upałów, która przychodzi, bo tak właśnie było na początku marca tego roku, że ta fala upałów, która przyszła z Hiszpanii, ona była naprawdę bardzo, powodowała wysokie temperatury, ale nam się wydawało, że wróciliśmy do normalności. Także z jednej strony percepcja, z drugiej strony nasze nastawienie. Percepcja po mrozach, gdy przychodzi wysoka temperatura, czujemy, że jest nam po prostu wygodniej. A z drugiej strony klimat się zmienia i niestety trzeba z tego wyciągać wnioski. Działać w kierunku redukcji emisji gazów szklarniowych, no i oczywiście adaptować te dwie rzeczy naraz.
1: No i pewnie jeszcze długo na ten temat moglibyśmy rozmawiać, ale musimy postawić kropkę, choć jeszcze obiecałam pani Annie, że zadam to pytanie. Panie profesorze, gdzie się komary podziały? Bo mamy mokro i wilgotno, a komarów brak. Nie to, żebym ja osobiście tęskniła za nimi, ale jest pytanie, to je zadaję.
0: Ja może odpowiem. Ja nie wiem, czy jest tak bardzo wilgotno. My generalnie doświadczamy opadów, ale ja nie widzę jakoś strasznie dużo wody w naszym otoczeniu. Gdy cofniemy się pamięcią do lat 80., czy 90., kiedy komary naprawdę nam towarzyszyły, to wszystkie rowy, zbiorniki wodne były wypełnione wodą. No dziś tego nie ma. No druga sprawa, że upowszechnienie różnego rodzaju związków chemicznych, no trzeba się liczyć z tym, że one się rozpuszczają też w wodzie i być może trochę tych komarów i owadów jest po prostu w tych wodach mniej. To jest dość powszechny efekt aktywnej działalności rolniczej. Natomiast no, ja nie wiem, czy nasz krajobraz jest bardzo wilgotny, taki, który
1: tak,
0: by tworzył masę przestrzeni, w której komary czy larwy komarów mogłyby się swobodnie rozwijać.
1: Chociaż to już chyba na osobną dyskusję. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i za tą rozmowę. Profesor Bogdan Chojnicki, pracownia bioklimatologii Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Pan profesor na wakacjach, więc tym bardziej dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich
1: i dobrego
0: serdecznie.
1: Urlopu. Dziękujemy, panie profesorze. 17:58 na naszym zegarze.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 18, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W warszawskim sądzie dobiegł końca proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie 2 lata temu. Dziś wygłoszono mowy końcowe. Prokuratura wnosi dla niego o 20 lat więzienia, a obrona o sprawiedliwy wyrok. Ma on zapaść w czwartek. Do wypadku doszło 15 września 2024 roku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Volkswagen kierowany przez pijanego oskarżonego pędził ponad 200 km na godzinę i uderzył w tył Forda, w którym jechała 4-osobowa rodzina. Ojciec rodziny zginął, matka wraz z 2 małych dzieci trafiła do szpitala. Po wypadku na miejsce zdarzenia dojechali znajomi Żaka, którzy pomogli mu uciec. Jego samego zatrzymano w Niemczech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Podwyżka opłat za obowiązkowe przeglądy techniczne nie poprawiła sytuacji finansowej stacji kontroli pojazdów. Z danych wynika, że ich zaległe zadłużenie ponownie wzrosło i przekroczyło 90 milionów złotych. Problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań ma już niemal 350 stacji w całym kraju, mówi Waldemar Rogowski z Big Info Monitor.
3: Wprowadzona we wrześniu ubiegłego roku podwyżka cen podstawowego badania technicznego z 98 zł na 149 zł miała przynieść operatorom stacji kontroli pojazdów długo oczekiwane odbicie finansowe po prawie 2 dekadach zamrożonych stawek. Przez krótki czas wydawało się, że branża odzyskuje równowagę. Najnowsze dane pokazują jednak, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zaległe zadłużenie sektora wzrosło o blisko 2 miliony złotych.
2: Branża ostrzega, że sytuacje mogą dodatkowo pogorszyć planowane unijne przepisy, które będą wymagały modernizacji wyposażenia stacji. Właściciele podkreślają jednak, że nie mogą samodzielnie podnosić cen badań technicznych, bo ich wysokość określają przepisy. Od środy, 15 lipca, na granicy Gibraltaru i Hiszpanii przestaną funkcjonować kontrole. To efekt umowy między Madrytem a Londynem, zawartym w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nowe przepisy umożliwią swobodny przepływ towarów. Liczące około 40 tysięcy mieszkańców brytyjskie terytorium zamorskie oraz 15 tysięcy obywateli Hiszpanii, którzy pracują tam na co dzień, czekali na te zmiany od 118 lat. W najbliższy czwartek, 16 lipca, rozpocznie się w Fabryce Sztuki w Łodzi letni cykl koncertów plenerowych pod nazwą LDZ Alternatywa. Festiwal od lat stawia na muzykę, która ma własny charakter i nie boi się eksperymentów. Będzie jej można posłuchać w wyjątkowej pofabrycznej przestrzeni. Zachęca Magdalena Sowińska z Fabryki Sztuki.
4: Jeśli szukacie koncertów, które potrafią zaskoczyć, to zapraszamy na LDZ Alternatywę. Przez 4 czwartki nasz dziedziniec, dziedziniec Fabryki Sztuki, będzie miejscem spotkań z muzyką alternatywną, jazzem, elektroniką i projektami, które trudno zamknąć w jednym gatunku. Pierwszy koncert już 16 lipca, zawsze o 21:00 wstęp jest bezpłatny.
2: A w ten czwartek, 16 lipca, zagra Alameda i Nums Dembele. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: A my już w 3 i ostatniej godzinie popołudniowego spotkania.
6: Nowy Świat po południu.
5: 4 minuty po godzinie 18, a 3 i ostatnią godzinę rozpoczynamy w składzie niezmienionym. Olga Bobienko, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Franek Wójcicki, Patryk Rabiega, jeszcze przez chwil kilka, Grzegorz Muranowicz, którego zastąpi Wojciech Ratasiewicz i Ksenia Maćczak. No i to tyle z rzeczy formalnych.

David Bowie na początek trzeciej i ostatniej godziny poniedziałkowego popołudniowego spotkania, 9 minut po godzinie 18, to w temacie, którym się zajmowaliśmy jeszcze w poprzedniej godzinie. Pani Magdalena napisała, że nie cieszą jej upały i nie uważa, że się do tak wysokich temperatur jak 40 stopni przystosowała, ale chyba poradzi sobie z tą czarną porzeczką. Mam różową i była w tym roku rewelacyjna. No, pani Magdaleno, a ja w tym roku nie spróbowałam żadnej porzeczki. To muszę się tutaj państwu przyznać. Uwielbiam też agrest, ale jakoś się nie złożyło. Ale co, może jeszcze zdążę?

0: Słońcem się stanę, ironia, i 13 minut po godzinie 18. Tak sobie myślę, że ta dyskusja z drugiej godziny zostawia nas w sumie z takim uderzającym wnioskiem, że jako dorośli ludzie potrafimy niesamowicie szybko rezygnować z czujności, bo wolimy taką bezpieczną rutynę, oswajamy szybko anomalie i po prostu przestajemy pytać dlaczego. I to takie bezrefleksyjne gaszenie w sobie też ciekawości świata nie dotyczy tylko klimatu. Ono paraliżuje nas na co dzień, o czym za chwilę opowie Państwu Olga Bobienko, która pod lupę weźmie tę samą ludzką bierność, tyle że w życiu zawodowym i osobistym.
1: Na ten moment wszystkie badania wskazują na to, że niezależnie od tego, jaki kierunek wybiorą, to i tak w ciągu kolejnych 20-30 lat swojej kariery zawodowej będą ten kierunek zmieniać co 3,5 do 7 lat.
0: A dane unijne są bezwzględne. Polska należy do krajów Unii Europejskiej, w których pracownicy najrzadziej podnoszą swoje kwalifikacje. Mało tego, większość z nas uczy się nowych rzeczy wyłącznie wtedy, gdy bezwzględnie przystawi nam do głowy pistolet nasz szef. Z własnej woli, dla czystej satysfakcji, nie rozwijamy się prawie w ogóle. Dlaczego? O tym szerzej pomówimy już za chwilę.

0: Blackstone Cherry, 18 minut po 18. Mówiłam Państwu na początku audycji, że można się dzielić jeszcze z nami wspomnieniami i tym, co się działo przez weekend za sprawą szóstych urodzin naszego radia. 224-280-280 i zdaje się, że takie wspomnienie mamy.
1: Ja po pierwsze to chciałem podziękować za piękną zabawę w ostatni weekend, a po drugie to jeżeli redaktor Kuba Jędzas pojawił się dzisiaj z taką wielką śliwą na czole i dziwnie to tłumaczył, to tak, to jest prawda. Znak drogowy go zaatakował, ja to widziałem, to było na spacerze po Brzezinach. Zaraz na przejściu, przy wejściu do parku, znak drogowy mu się rzucił w czoło. To jest prawda, co on mówi.
0: Drogi słuchaczu, no Jakuba Jędrasa z nami w popołudniowym programie nie ma, ale nie chwalił się na kolegium, ale skoro już słuchacz daje znać, to zapytamy o to Kubę o poranku. Może już ta śliwa, już jej nie ma tutaj, może przyłożył czymś, oby mu ktoś nie przyłożył, żeby nie pojawiły się dwie w duecie. No zapytamy, jak to było, ale impreza była naprawdę zacna. 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat online, a my wracamy do tematu, który już przed chwilą Państwu zapowiadałam. Polska jest w unijnym ogonie, jeśli chodzi o podnoszenie kwalifikacji przez osoby pracujące. W ubiegłym roku w szkoleniach lub w innych formach kształcenia uczestniczyło zaledwie 23,5% pracowników między 25 a 64 rokiem życia. To o blisko 9 punktów procentowych mniej niż wynosi średnia w Unii Europejskiej. Większość z nas zdobywa nowe umiejętności dopiero wtedy, gdy wymaga tego pracodawca, a zaledwie co dziesiąty robi to z myślą o awansie czy zwiększeniu swojej wartości na rynku pracy. Co powstrzymuje dorosłych przed nauką? Dlaczego tak wielu z nas nie dostrzega własnych luk kompetencyjnych? Może niektórzy uważają, że ich po prostu nie mają. Choć rynek pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. O tym już teraz będzie Państwu opowiadać Olga Bubienko, dawno niewidziana i niesłyszana. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dawno się nie widziałyśmy i dawno się
2: tak,
0: nie słyszałyśmy.
2: Tak, to prawda, tak się poskładało nam.
0: Ale bardzo się cieszę, że już jesteś. No to opowiadaj, co tam na rynku pracy piszczy.
2: No i właśnie patrząc na te dane, co prawda dane Eurostatu mówią chociażby o 2024 roku, kiedy to zaledwie 23% pracujących Polaków uczestniczyło w szkoleniach albo innych formach kształcenia, to jest co prawda wzrost, jeżeli porównujemy rok do roku, jeżeli chodzi o Polskę, natomiast to ciągle jest prawie 9 punktów procentowych mniej niż średnia Unii Europejskiej. I tak jak nawet patrząc na te liczby, moglibyśmy wychodzić z takiego założenia, że tak jak jeszcze te kilkanaście lat temu mówiliśmy o tym, że zdobycie dyplomu studiów dla wielu oznaczało to zakończenie edukacji, ale także jakąś taką gratyfikację tego całego okresu nauczania, wchodzimy w rynek pracy i właściwie czy tak bardzo nam zależy na tym, żeby w te szkolne ławy wracać? No niekoniecznie, trochę już w tych ławach przesiedzieliśmy. No tylko, że to uczenie się przez całe życie tak naprawdę nie jest już w tym momencie wyborem, a staje się po prostu koniecznością, a my jako Polacy nad tą, za tą zmianą nie nadążamy na tyle, na ile powinniśmy. No i o tym też mówi ekspertka do spraw rekrutacji Agnieszka Ciećwierz z Zygmunt Polska.
3: Zależy oczywiście od tego, na jakim jesteśmy poziomie pracownika i tym podobne. Myślę, że jeżeli jesteśmy osobą, która już piastuje takie wyższe stanowisko, zazwyczaj jesteśmy bardziej otwarci na pozyskiwanie tej wiedzy i jednak poszerzanie swoich horyzontów, nawet chociażby tutaj mówiąc o studiach podyplomowych, czy też studiach już MBA. I rzeczywiście jest to widoczne, aczkolwiek tak jak patrząc na osoby, które są mocno wykwalifikowane technicznie, mam wrażenie, że chęć zdobywania tej wiedzy, szczególnie jeżeli chodzi o kompetencje miękkie, jest dosyć mocno ograniczona i właśnie tutaj z tą niechęcią się spotykałam wielokrotnie. Czyli jednak takie konkretne umiejętności, tak, czyli jakieś twarde rzeczy, bardziej związane chociażby z zawodem, ale miękkie kompetencje już raczej nie. Jest to uważane za, mówiąc w cudzysłowie, lekką fanaberię.
2: I tutaj oczywiście o miękkich kompetencjach to chociażby mówimy o komunikacji, o asertywności w zespole i bardzo często jako fanaberię określają to właśnie pracownicy, którzy są tymi pracownikami stricte technicznymi, którzy mają to doświadczenie no chociażby z komputerami, na które w tym momencie patrzymy i w związku z tym ta komunikacja wcale nie musi być dla nich najważniejsza. Najważniejsze jest to doświadczenie i wykształcenie techniczne. I oczywiście to ma sens, tylko że w momencie, kiedy pojawia się automatyzacja, kiedy pojawia się wspomniana sztuczna inteligencja i inne tego typu dodatki, które wiele za nas mogą, a właściwie już raczej robią niż tylko mogą, no to pojawiają się wtedy problemy. I to nawet nie chodzi o to, że sama liczba uczestników szkoleń jest tym dużym problemem, tylko bardziej niepokojące jest to, dlaczego, jeżeli już decydujemy się na tę dodatkową naukę, bo ponad 2/3 osób, które biorą udział w szkoleniach, robi to, tak jak zresztą wspomniałaś, wyłącznie dlatego, że wymagają tego od nich nowe obowiązki albo obecne stanowisko pracy. I tylko co 10 uczestnik jakiegokolwiek szkolenia w 2024 roku mówił, że w ten sposób chce zwiększyć swoje szanse na awans, chce zmienić pracę albo poprawić swoją pozycję na rynku. Więc dla wielu rozwój nie jest inwestycją w przyszłość, no ale reakcją na te bieżące potrzeby pracodawcy.
0: Czyli tam jakiś motywator musi się pojawić, tak? Żeby...
2: Dokładnie. I między innymi w dużej mierze to jest kwestia tego, że uczymy się wtedy, kiedy musimy, a nie kiedy warto i nie kiedy chcemy. Oczywiście ważne jest to, żeby postawić tutaj pytanie, z czego to może wynikać. I o tym również ekspertka do spraw rekrutacji HR na obcasach Ula Pałdyna.
4: Bardzo często tak jest, że działania pracowników są reaktywne, czyli rozwijają się i podejmują jakieś działania doszkalające wtedy, kiedy wymaga tego albo praca, albo pracodawca. I nie mamy tutaj takiej motywacji wewnętrznej. I rzeczywiście ja to również widzę w swoim doświadczeniu. Natomiast rozróżniłabym tutaj pracowników i w ogóle ludzi, którzy mają taką osobistą potrzebę, żeby działać proaktywnie i nie czekać, aż rynek pracy, że tak powiem, zweryfikuje ich kompetencje, a pracowników, którzy zwyczajnie nie mają przestrzeni, nie mają czasu, nie mają możliwości właśnie na to, żeby się rozwijać w trakcie pracy. I nie skupiałabym się tutaj tylko i wyłącznie na tej pałaczce po stronie pracowników, bo myślę sobie, że jeżeli patrzymy na to z zewnątrz, trochę z metapoziomu, to pewnie patrzyłabym na to też z perspektywy pracodawcy, czy on również daje przestrzeń pracownikom, czas, możliwości na to, żeby się rozwijali.
2: No i właśnie, bo brak czasu jest najczęściej wskazywaną przeszkodą do tego, żebyśmy się rozwijali. Ponad 40% pracujących Polaków mówi o tym, że obowiązki zawodowe albo rodzinne uniemożliwiają im udział w takich szkoleniach. No i znaczenie tej bariery właściwie wzrosło w ostatnich latach, bo coraz więcej osób pracuje bardziej intensywnie niż wcześniej, łączy kilka ról zawodowych i rodzinnych, no a ten rozwój odkłada na później. I oczywiście możemy też mówić, że na to wszystko może będzie czas na emeryturze, ale to niekoniecznie tak właśnie to działa i niekoniecznie tak działa na tę chwilę rynek pracy, który bardzo często słyszymy o tym, że co te 3 do 7 lat będziemy musieli się albo przebranżowić, albo poduczyć czegoś, albo zmienić właśnie swoje kompetencje twarde na te miękkie, które są bardziej w obecnym czasie doceniane. Więc sama presja czasu to oczywiście jest jedna kwestia, no ale też spora część pracowników nie dostrzega tej potrzeby tego rozwoju. Również tłumacząc to tym, że nasz mózg nie jest już tak plastyczny, jak był wcześniej. Nie chłoniemy tyle, ile byśmy mogli. No i oczywiście do niedawna sądzono, że po okresie dzieciństwa rozwój mózgu ulega zahamowaniu. Ale już teraz wiemy, że to nie jest prawda, bo przez całe życie mózg wykazuje zdolność do neuroplastyczności i tworzy nowe połączenia między neuronami, więc ten taki mit mówiący o tym, że my przez całe życie wykorzystujemy raptem 10% możliwości naszego mózgu, no nie jest prawdą. I o tym mówi psychoterapeuta i autor książki Mózg, dr Sylwester Kowalski.
5: Badania neuroobrazowe pokazują, że nawet podczas odpoczynku różne obszary mózgu są aktywne. Co więcej, różne części mózgu odpowiadają za różne funkcje, od ruchu przez emocje po kreatywne myślenie. A gdybyśmy faktycznie używali tylko 10%, pozostałe obszary by zanikały. A tak się nie dzieje. Ten mit przetrwał prawdopodobnie dlatego, że wiele osób nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału intelektualnego i kreatywnego. Jest to doskonała forma usprawiedliwienia.
2: No oczywiście niemałą formą usprawiedliwienia jest też kwestia tego, O czym wspominałam już wcześniej, że jako dorosłym po tylu latach siedzenia w tej szkolnej ławie już do tej szkolnej ławy nie chcę wracać. Natomiast musimy pamiętać też o tym, że większość szkoleń albo spora część szkoleń obecnie jest także tym szkoleniem, które możemy robić z własnej kanapy, więc to...
0: To już ten argument nie działa.
2: To już nie musi być tylko przeszkoda. Ale oczywiście eksperci wskazują też, że na możliwość podnoszenia kwalifikacji wpływa również miejsce zatrudnienia, no bo dostęp do szkoleń jest większy w dużych przedsiębiorstwach niż w mikro albo małych firmach, które, no, jakby nie patrzeć, dominują w naszej gospodarce. Oczywiście problemem jest również samo podejście firm, bo mało przedsiębiorstw ma te struktury, które odpowiadają za planowanie i za organizowanie rozwoju pracowników. No, więc to rzadziej jest jakimś elementem długofalowego planowania, więc to także stoi po stronie pracodawców, czyli zastanawianie się nad tym, a jednocześnie te badania pokazują taką sprzeczność, że większość deklaruje, że uczenie się jest inwestycją w siebie i kojarzy się pozytywnie, no a z drugiej strony jest przełożenie tych deklaracji na rzeczywiste działania. I o tym jeszcze raz Agnieszka Ciećwierz.
3: Nie bez powodu oczywiście kompetencją przyszłości, jedną z wymienianych już od wielu lat, jest tak zwana umiejętność ciągłego nauczania, ciągłego uczenia się, ale także umiejętność oduczenia się rzeczy, które już nie działają. To jest jedna z głównych kompetencji, która cały czas się powtarza we wszystkich badaniach dotyczących chociażby kompetencji i przyszłości. Zresztą widzimy, że w tym momencie ta rzeczywistość tak szybko się zmienia, do tego jest oczywiście AI, które w tym momencie zastępuje bardzo dużo procesów, że rzeczywiście ta umiejętność i chęć nauki jest już wręcz w tych pracownikach, można powiedzieć, wymuszana. Też widzimy, że tak naprawdę w ciągu naszego całego doświadczenia zawodowego będziemy też zmuszeni kilkukrotnie zmieniać te swoje kierunki zawodowe. Tak? Oczywiście nie mówię, że będzie to każda osoba i oczywiście każdy zawód, ale w wielu zawodach pojawiają się nowe odnogi, pojawiają się nowe narzędzia i też, że tak powiem, zmienia się to, co nas otacza. Więc widać już duże zmiany na rynku pracy, przede wszystkim właśnie w tym, że musimy się ciągle uczyć nowych rzeczy, pewnych rzeczy, że tak powiem, nie przeskoczymy, czyli i tego właśnie, że wchodzi automatyzacja, pewne narzędzia, których też musimy się nauczyć i też musimy jakby umieć weryfikować i pewne informacje i tym podobne, ale też właśnie to, co powiedziałam, czyli ta umiejętność oduczania się rzeczy, które już nie działają albo rzeczy, które są po prostu przestarzałe.
2: Więc już tylko podsumowując, no to eksperci są zgodni, że przełamanie tej sytuacji wymaga zmian zarówno po stronie pracowników, jak i pracodawców, ale także państwa. Rządzących w sensie. No bo są bardziej potrzebne tutaj elastyczne formy kształcenia, łatwy dostęp do finansowania szkoleń, także lepsze dopasowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, no i budowanie tej kultury uczenia się przez całe życie.
0: No i tak sobie myślę, że jeszcze musimy lubić to, co robimy, żebyśmy ewentualnie w tym zakresie mogli swoje kompetencje poszerzać, bo jeżeli nie będziemy lubić, no to żadne szkolenia, żadne dodatkowe kursy, czy nawet studia drugiego stopnia w tym zakresie nie będą przynosiły pożądanego skutku. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale mogą mnie państwo poprawić.
2: To jest, mnie też się wydaje, że to jest kwestia wyrzucania wtedy tych informacji z głowy, bo to nie są informacje, które nas ciekawią.
0: O, właśnie, właśnie.
2: Ale...
0: Więc
2: czy
0: nie.
2: Tak jest?
0: No i pytanie, w jaki sposób są też te szkolenia na przykład prowadzone, tak? Czy w taki sposób, który będzie potrafił nas zainteresować, czy też nie? Bo dla samego dyplomu, jak sama wcześniej wspominałaś, już chyba nie warto. 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat Online. Mogą się państwo pochwalić, kiedy państwo na przykład zapisali się na jakiś kurs, a być może podnieśli swoje kwalifikacje i to też pytanie, czy z powodu szefa, czy po prostu tak dla siebie. Zapraszam, zachęcam do dyskusji. Z Olgą się nie żegnam. A dlaczego w dorosłym życiu tak łatwo gasimy w sobie ten dziecięcy głód wiedzy i czy nauka to po prostu mięsień, który właśnie nieużywany bezpowrotnie wiotczeje, a może jednak nie do końca tak jest i czy im dłużej się nie uczymy, tym trudniej nam się jest czegoś nauczyć. O tym wszystkim porozmawiamy za chwil kilka z naszą gościnią, psycholożką profesor Ewą Czerniawską. Bardzo serdecznie państwa zapraszam na tę rozmowę, a zapraszam w imieniu Olgi Bobienko. Dziś wyjątkowo, bo sezon wakacyjny u nas trwa.

0: Pogoda.
1: Nie zapominamy oczywiście o prognozie pogody dla tych, którzy tęsknią za prawdziwym słonecznym latem.

Powietrze rozleje się po kraju, a na południu Polski zanotujemy upał do 32 stopni. Nieco oddechu znajdą turyści nad morzem, bo na północy kraju termometry pokażą takie komfortowe 25 stopni. No i gdyby się Państwo zastanawiali, co dalej w naszej prognozie pogody, na przykład po 19 lipca, to pogoda nieco się ustabilizuje i wróci do klasycznej, przyjemnej lipcowej normy. Na wybrzeżu termometry będą pokazywać od 20 do 22 stopni, natomiast w pozostałych w regionach Polski czeka nas bardzo przyjemne 27-28 stopni, czyli dla każdego coś miłego.

R.E.M. i 18.40 już na naszym zegarze, to jeszcze króciutko, żeby nie zabierać naszej gościni czasu. Pani Joanna do nas napisała, może wsadzę kij w mrowisko, ale wiele szkoleń tak zwanych miękkich jest stratą czasu dla słuchaczy, a z drugiej strony nabijaniem kabzy dla prowadzących, którzy za wszelką cenę wydłużają czas tak zwanych szkoleń, powtarzają infantylne, trywialne informacje, kopiują amerykańskie hura optymistyczne psychologizmy i tak dalej. Wiele z tych programów jest po prostu merytorycznie słabych i dlatego często są obiektem kpin, ale też cierpienia szkolonych. Może przydałoby się w sposób bardziej sensowny merytorycznie weryfikować tego typu szkolenia? Pozdrawiam serdecznie, Joanna. No być może to jest jedno też z pytań do naszej gościni. Dlaczego nie chcemy? Dlaczego tylko w sytuacji, kiedy pracodawca powie, musisz podnieść swoje kompetencje, pukamy

0: do czyichś drzwi i mówimy: dzień dobry, chcę podnieść swoje kwalifikacje.
1: A że płacimy, no to wtedy też jest kwestia tego, ile to może będzie trwało. No, ale właśnie.
0: To są te wszystkie pytania, które z pewnością w naszej rozmowie się pojawią.
2: Przepytanie.
1: A Państwa i moją gościnią jest psycholog, ekspertka uczenia się i pamięci, profesor Ewa Czerniawska. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: To skoro już od tego też zaczęliśmy, czyli Polacy należą do najmniej dokształcającego się społeczeństwa w Unii Europejskiej, to jeżeli słyszy pani takie dane, to myśli pani o problemie rynku pracy, czy o czymś znacznie głębszym, jak jakieś podejście do uczenia się?
3: Raczej myślę właśnie o tym drugim, czyli o tym, co nas jako dorosłych, czasami bardzo dorosłych, różni od dzieci. Bo dzieci uczą się tak po prostu, lubią się uczyć i nie trzeba ich do tego zachęcać. Czasami wręcz dorośli czują pewnego rodzaju potrzebę ograniczania tego, tej eksploracji świata, czyli tak naprawdę uczenia się, no bo to niebezpieczne, bo za dużo. A my dorośli czasami po prostu się boimy. A dlaczego się boimy? Bo to może jest istotniejsze, prawda? Mówimy w psychologii o czymś, co się nazywa zagrożenie stereotypem. Wiadomo, że osoby w późniejszej dorosłości gorzej się uczą, z trudem zapamiętują, nie przychodzi im to tak łatwo. Oczywiście i pani redaktor, i państwo słyszą swego rodzaju ironię w tym, co mówię, prawda? Bo wcale nie do końca tak jest. Nie jest tak hura optymistycznie, że im jesteśmy starsi, tym łatwiej się uczymy, ale też nie jest tak, że wszystko nam przychodzi dużo trudniej niż młodym. Bo zwróćmy uwagę, jeżeli mamy ten stereotyp, że osoby w późniejszej dorosłości gorzej się uczą, to zamiast po prostu zajmować się uczeniem się, nasze myśli są zajęte tym stereotypem. I jeżeli nasze myśli są tym zajęte, no fachowo byśmy powiedzieli, nasza pamięć pracująca, robocza, jak to woli, jest tym zajęta, to ma mniej zasobów, żeby zająć się tym, co trzeba, bo zajmuje się tym swoim lękiem. Jeżeli aktywizujemy takie stereotypy, bo one dotyczą nie tylko osób w późniejszej dorosłości, dotyczą na przykład, no, chyba wszyscy słyszeliśmy, kobiety są słabsze z matematyki, tak? Nieprawda. Tak jest.
1: No, te teksty to się akurat odnośnie do Politechniki bardzo często pojawiały, że no tam jest więcej mężczyzn ze względu na to, że są lepsi w tych technicznych kwestiach.
3: Ale jeżeli dajemy kobietom do rozwiązywania zadania i mówimy, w tych zadaniach mężczyźni są lepsi, to na pewno kobiety będą miały niższy wynik. To samo dotyczy na przykład osób Afroamerykanów rozwiązujących testy inteligencji. Możemy mnożyć przykłady na wszystkie strony. W związku z tym pierwsza rzecz jest taka, nie dajmy się. Nie dajmy sobie wmówić, że jest z nami coraz gorzej. Miejmy świadomość tego, co może być naszą słabością, kiedy jesteśmy dorośli. Co może być słabością? No, przeważnie po 40 roku życia nasza pamięć robocza zaczyna gorzej funkcjonować. Czy u wszystkich? No, badania pokazują, że na przykład u menadżerów wysokiego szczebla, nawet w wieku 70+, pamięć robocza pracuje równie dobrze jak u młodych ludzi. Można się zastanowić, czy dzięki temu, że oni cały czas są aktywni, czy może oni są tak aktywni, dlatego, że mają po prostu lepiej działającą pamięć roboczą. To jest kwestia dyskusyjna.
1: A pani profesor, chciałabym tylko uściślić, jeżeli mówimy o pamięci roboczej, to mówimy o pamięci, ja teraz nie chcę oczywiście na chłopski rozum, rozumiem to, że tej, która funkcjonuje teraz, a nie tej odnoszącej się mocno do przeszłości.
3: Tak, to chodzi o tą pamięć pamięć, która wykonuje określone operacje umysłowe tu i teraz, a nie o nasze zasoby, bo bardzo słusznie pani zwróciła uwagę, że mamy zasoby. Mamy zasoby pamięciowe i tym osoby dorosłe zdecydowanie biją na głowę osoby młodsze. Czyli, no dobra, zaliczam się też do tych w późnej dorosłości, to mogę powiedzieć, no owszem, może moja pamięć robocza nie pracuje tak dobrze jak kiedyś, pewnie tak jest. Nie tak szybko może zapamiętuję, ale za to mam duże zasoby, większe niż niejedna młoda osoba, wiedzy, czyli nie tylko informacji, ale wiedzy, czyli połączonych informacji z tych cegiełek, z których buduje się pewne zasoby i potrafię je szybko przeszukiwać. Często dużo szybciej niż młode osoby. Podam tak jeden drobny przykład. W ramach pewnych zajęć ze studentami dawałam im różne zadania do robienia przy komputerze i między innymi mieli za zadanie znaleźć literaturę do swoich prac semestralnych. No ja tam krążyłam pomiędzy studentami, patrzyłam w monitor każdego i mówiłam, o nie, tutaj żaden z tych artykułów to pani nie będzie pasował. A studentka mówi, ale skąd pani to wie? Ja mówię, no przecież widzę po tytułach, że to nie to. A ja jeszcze nie przeczytałam wszystkich tytułów. To tylko nie po to, żeby opowiedzieć, że jestem genialna, nie. Tylko po to, żeby powiedzieć, że jeżeli wiemy więcej, to łatwiej nam się uczyć kolejnych nowych rzeczy. I to jest ta prawda, którą każda osoba dorosła powinna mieć na wierzchu. Nie to, że coś jest słabiej, tylko że jest coś lepiej zdecydowanie.
1: Ale to w takim razie, patrząc chociażby na ten przykład, który pani podała, czyli dziecko uczy się właściwie bez przerwy z takiej jakiejś ogromnej ciekawości świata i to znaczy, że z wiekiem ta ciekawość ustępuje miejsca rutynie w przypadku dorosłych, bo jesteśmy przyzwyczajeni do wielu rzeczy i w związku z tym wcale nas może nie interesować to, skąd to się bierze i dlatego też, no bo jeżeli mózg jest ciągle plastyczny przez całe życie, to z czego to wynika?
3: No, powodów jest bardzo wiele, a jeden niestety zaczyna się często w szkole, kiedy niekoniecznie szkoła pobudza i akceptuje to, że dziecko chce się uczyć, że zadaje niewłaściwe pytanie nie wtedy, kiedy trzeba. I są znowu badania, które pokazują, że na początku szkoły dzieci zadają przeróżne pytania, które powiedzmy tak już pompatycznie mają charakter merytoryczny. A im dalej w las, tym częściej są to pytania o charakterze zupełnie niemerytorycznym. Czy mogę wyjść, czy należy pisać w każdym wierszu, czy zostawić wolną stronę? To nie są pytania merytoryczne. I ja mam nadzieję, że szkoła, którą ogólnie lubię bardzo jako instytucję, będzie się zmieniać właśnie w tym kierunku, żeby pozwalać dzieciom na zadawanie dowolnych pytań. Dotyczy to też studentów. Nie ma nic przyjemniejszego niż student, który zadaje pytanie jeszcze z błyskiem w oku, takim, ja załatwię tego profesora, prawda? Tym pytaniem, on nie będzie znał odpowiedzi. A mądry profesor co na to powie? Nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale będę się starać znaleźć właściwą. I następnym razem, kiedy się spotkamy, to mam nadzieję, że już odpowiem na pani pytanie.
1: No to jest oczywiście bardzo ważna kwestia, czyli mądry profesor, który powie, że nie, że się przyzna do tego, że nie zna tej odpowiedzi. Ale tak się jeszcze właśnie zastanawiam nad tym, czy to może w takim razie, jeżeli mówimy albo znajdujemy sobie te wymówki jako dorośli, czyli na języki jestem już za stary, mój mózg już nie przyjmuje nowych języków, albo technologia mnie przerosła, bo te teksty się pojawiają dosyć często. Czy to znaczy, że możemy stwierdzić, albo czy możemy w ogóle stwierdzić, na jakim etapie ta nauka jest już w naszym przypadku, no właśnie, nie najłatwiejsza? Czy to jest kwestia właśnie tej rutyny i tego, że im mamy większe kompetencje, tym może mamy większe zasoby i możemy... No jak to wygląda? Bo już stawiam tezy, proszę wybaczyć.
3: Nie, ja myślę, że tak naprawdę to chyba najistotniejsze jest to, żebyśmy wierzyli w siebie i nie dawali, jakby to powiedzieć, trutynizować siebie. Jest oczywiście też wiele innych czynników, które na to wpływają. Na przykład takie przekonanie, które niestety czasami nawet osoby publiczne próbują w nas wbić, że najlepiej to pójść na emeryturę, im wcześniej, tym lepiej, i wtedy będziemy odpoczywać. No, można odpoczywać, tylko tyle, że no takie zdanie pojawiło się przed chwilą w audycji. Z mózgiem jest tak samo jak z mięśniami. Jak nie ćwiczymy, no to niestety, ale wiotczeje.
1: Właśnie.
3: W związku z tym lepiej jednak coś robić. I czy jest bardzo źle? Ja mam taki bardzo dobry moim zdaniem przykład, ponieważ mam to szczęście, że jestem członkiem Rady Uniwersytetu Otwartego Uniwersytetu Warszawskiego, który oferuje przeróżne kursy, ale te kursy nie mogą być kursami typowo akademickimi. Wydawać by się mogło, że być może najwięcej będzie się zapisywać na te kursy osób, no powiedzmy 60+. Okazuje się, że dominantę stanowią osoby mniej więcej od końca trzeciej dekady życia, czyli 20 kilka do 40 kilka, 50 lat. Co najciekawsze, to jest to, że większość tych osób zapisuje się na różne kursy po to, żeby się czegoś uczyć, a nie po to, żeby zdobywać jakieś dyplomy, certyfikaty, czyli nie po to, żeby komuś, na przykład pracodawcy, pokazać, ha, ja się nauczyłam czegoś tam, na przykład jakiegoś nowego programu księgowego, bo takie kursy też są, czy zaczęłam się uczyć kolejnego języka, tylko robią to dla siebie. Czyli sytuacja nie jest beznadziejna, wręcz przeciwnie. Myślę, że jest coraz lepiej, a powinniśmy też jeszcze zaakceptować jedną rzecz. Coś, co się nazywa inwersją pedagogiczną. Brzmi mądrze, a chodzi o to, że powinniśmy się uczyć od młodego pokolenia. I nie wstydzić się tego, że młode pokolenie na przykład technologicznie jest lepsze od nas, na dzień dobry, bo my też możemy się tego nauczyć, co nam bardzo dobrze udowodnił czas pandemii, prawda? Kiedy musieliśmy przejść na zdalną pracę, zdalne uczenie się i nauczanie i daliśmy radę. Mhm. Jeżeli daliśmy radę, no to tylko cieszyć się z tego i chwała nam.
1: I to wcale nie znaczy, że tylko młodzi mogą się nauczyć tego łączenia chociażby przez Zoomy. Ale pani profesor, tak się jeszcze zastanawiam, czy w takim razie umiejętność uczenia można wytrenować?
3: Tak, jak najbardziej.
1: To jak?
3: Umiejętność to tutaj zwróćmy też uwagę, że wbrew temu, co czasami nam się wmawia, nie ma jakichś magicznych sposobów uczenia się, o których psychologowie czy pedagodzy wiedzą, ale ukryli to przed światem, żeby świat się o tym nie dowiedział. Tak naprawdę to, co jest najważniejsze, to jest to, żeby zrozumieć, żeby powtórzyć. No, możemy też do tego dodać takie elementy, które nas będą wspomagać, na przykład niektóre mnemotechniki, ale one nie są podstawą, one są dodatkiem. Takim, no można powiedzieć, dodatkowym flavor dają, prawda, temu, co robimy. Chyba tutaj bardziej istotne jest co innego. Jak w sobie budować motywację, żeby codziennie rano budzić się i myśleć sobie, o fajnie, znowu czegoś nowego się dowiem, znowu czegoś nowego się nauczę. I chyba z tym mamy tak naprawdę czasami najwięcej problemów.
1: Czyli wyjść poza te ramy tej rutyny, którą sami sobie nakładamy, a w związku z tym wydaje nam się, że jesteśmy najmądrzejsi i cała wiedza, którą już mamy, wystarczy.
3: I może, jeżeli pani redaktor pozwoli, to powiem taką anegdotę, którą lubię opowiadać, chociaż ona może chwały profesorom nie przynosi. No, jak się mają informacje do wiedzy i mądrości? No tak jak student do asystenta i profesora. Student musi mieć wszystkie informacje w głowie. Asystent musi wiedzieć, gdzie znaleźć wszystkie informacje. A profesor musi wiedzieć, gdzie
1: Gdzie
3: jest
1: znaleźć
3: asystent.
1: asystenta?
3: I coś w tym chyba jest, ale nadal uważam, że całkiem fajnie być profesorem czasami, bo naprawdę człowiek coś tam wie, a może wiedzieć jeszcze więcej i nauczyć się jeszcze więcej. I to się nigdy nie kończy. I znowu jeden taki przykład, bardzo dobry przykład. Jeanne Calment żyła ponad 122 lata. To jest, no, oczywiście niektórzy wątpią w to, ale wygląda na to, że jednak to jest prawdziwa historia. I Jeanne Calment, nawet mając lat 90 kilka czy 100 kilka, ciągle czegoś nowego się uczyła, w tym na przykład rzeczy, co do których byśmy powiedzieli, no nie, już chyba za stara jest na to, takich jak niektóre nowe sporty.
1: Czyli to jest też dla nas
3: można.
1: Pewna motywacja i pewna informacja na przyszłość. Zegar jest nieubłagany, więc już musimy kończyć. Bardzo, bardzo dziękuję, bo Państwa i moją gościnią była profesor Ewa Czerniawska, psycholożka uczenia się i pamięci. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
3: No ja dziękuję, bo zawsze miło porozmawiać z młodymi ludźmi.
0: Bardzo dziękujemy pani profesor, że znalazła pani dla nas czas. Olu, tobie bardzo dziękuję za przeprowadzenie tej rozmowy. No to chyba wniosek nasuwa się sam. Dopóki traktujemy naukę jak przykry obowiązek i bat od szefa, to nasz mózg zawsze wybierze tę bezpieczną kanapę i sprawdzony serial. A jeśli pozwolimy sobie na odrobinę dziecięcej bezbronności, na robienie błędów i na to, by w wieku 40 czy 50 lat znowu być w czymś absolutnie początkującym, no to ten zwiotczały mięsień, o którym także pani profesor wspomniała, mięsień ciekawości świata, bardzo szybko zacznie pracować. No i zostawiamy Państwa z tym wyzwaniem na nowy tydzień, pięknie dziękując za 3 wspólnie spędzone godziny. A oczywiście dziękuję w imieniu całego zespołu: Olga Mumienko, Klaudiusz Slezak, Kacper Badura, Franek Wójcicki, Ksenia Maćczak. Popołudniówka wróci.
1: Tak jest.
0: Jutro o godzinie 16. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła 19:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. Decyzja Warszawskiego Sądu Okręgowego o niewydaniu europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry nie wyklucza ponownego złożenia wniosku. Prokurator podejmie taką decyzję po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem decyzji, napisano w oświadczeniu Prokuratury Krajowej. Przypomnijmy, że sąd nie uwzględnił wniosku o wydanie ENA wobec ukrywającego się w Stanach Zjednoczonych byłego ministra sprawiedliwości z prozaicznej przyczyny, mówi Anna Ptaszek, rzeczniczka Warszawskiego Sądu.
1: Nie ma podejrzenia, że pan Ziobro przebywa na terenie Unii Europejskiej. Taką informację sąd uzyskał zarówno z prokuratury, jak i od samego pana Ziobry, który złożył oświadczenie, że przebywa w tej chwili na terenie Stanów Zjednoczonych. Jedną z podstaw wydania europejskiego nakazu aresztowania jest podejrzenie, że dana osoba przebywa na terenie państwa członkowskiego.
0: Z tego samego powodu sąd również nie wydał zgody na wydanie nakazu aresztowania Ziobry w odniesieniu do Wielkiej Brytanii. Orzeczenia te są niezaskarżalne. Zostaniemy jeszcze przy tym nazwisku. Lekarze, którzy leczyli ojca Zbigniewa Ziobry, nie będą mieli jeszcze spokoju. Pełnomocnik Ziobrów domaga się przed Sądem Okręgowym w Krakowie uchylenia wyroku uniewinniającego 4 lekarzy ze Szpitala Uniwersyteckiego w procesie dotyczącym leczenia zmarłego Jerzego Ziobry. Zdaniem prawnika biegli wydający opinie byli nieobiektywni. Sąd wysłuchał dziś pierwszej mowy końcowej w procesie odwoławczym dotyczącym ewentualnych błędów w leczeniu. Wyrok jest zaplanowany na 23 lipca. Węgierski parlament zatwierdził 17. poprawkę do konstytucji, co oznacza, że tamtejszy prezydent Tamás Szulyok ma teraz 5 dni na podpisanie nowelizacji, która obejmuje także jego własne odwołanie, podaje Onet. Jeśli Szulyok tego nie zrobi, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera Węgier, wobec prezydenta zostanie wszczęta procedura usunięcia z urzędu. Polskie firmy coraz częściej szukają pracowników poza Europą. Z najnowszego barometru polskiego rynku pracy wynika, że spośród przedsiębiorstw planujących rekrutację co czwarte chce zatrudniać cudzoziemców. Coraz częściej kandydaci pochodzą z Azji, Kaukazu czy Ameryki Południowej, mówi Monika Banyś-Bator z Personnel Service.
2: Jeżeli wejdziemy w szczegóły badania, to okazuje się, że gotowość do zatrudniania cudzoziemców rośnie wraz ze skalą przedsiębiorstwa, bo wśród dużych firm 44% deklaruje plany rekrutacji zagranicznej, w średnich 27%, a w małych zaledwie 5%. Kiedy spojrzymy na branżę, to najbardziej otwarte na pracowników zagranicznych są te, w których mamy do czynienia od lat z deficytem kadrowym. Chodzi o sektor transportowo-logistyczny, gdzie praktycznie co drugie przedsiębiorstwo planuje rekrutację zagraniczną, ale mamy tutaj też produkcję, budownictwo czy handel.
0: Największym wyzwaniem przy rekrutacji z bardziej odległych kierunków pozostają bariery językowe i różnice kulturowe. Dlatego coraz więcej przedsiębiorstw korzysta ze wsparcia agencji zatrudnienia. Wśród dużych firm robi to już 2/3. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Dzień dobry Państwu. Dzisiaj 312 wydanie audycji Muzyka Bardzo Poważna. 13 lipca, równo 6 lat. Pierwszy raz od 6 lat zaczynamy 13 lipca. Tak jak na początku rozpoczęła się audycja Muzyka Bardzo Poważna. Bardzo serdecznie Państwa witam. Będziemy świętować, oczywiście, zresztą świętujemy co tydzień, bo mamy tygodnicę z taką muzyką, ale dzisiaj jeszcze do tego rocznica i to w dodatku szósta, jeszcze 660 i to już w ogóle będzie czat. Ale póki co, rozpoczęliśmy dzisiaj kołysanką i tak zastanowiłem się przez moment, czy ja Państwa nie uśpię o tej 19, ale zajrzałem do komentarzy na stronie patronów, w grupie patronów i już widzę, że ta kołysanka nie dość, że Państwa nie uśpiła, to jeszcze Państwa rozkręciła bardziej. No i bardzo dobry efekt odwrotny, czyli jesteśmy pobudzeni, gotowi do akcji. Johannes Brahms tę kołysankę skomponował, niemiecki pianista i dyrygent. No tu powinien być Achtung, ale już stwierdziłem, że na początku audycji to może byłoby zbyt wiele. Utwór skomponowany w formie kołysanki dla znajomej, dla Berty Faber, z okazji urodzin jej syna. Ta kołysanka była skomponowana jako początkowo utwór instrumentalny, potem doszedł tekst i przez długi czas funkcjonowała jako piosenka, pieśń. Natomiast ja znalazłem dla Państwa taką wersję wypasioną z bogatą sekcją smyczkową i ona mi się podoba najbardziej. A pamiętam tę kołysankę bardzo dobrze, ponieważ moje dzieci miały taką pozytywkę nad łóżkiem i to trailowało od rana do nocy, także się nasłuchałem. No ale miło było jeszcze raz. Tym zespołem, który miał Państwa obudzić i już właściwie byliście Państwo obudzeni, ale miał takie zadanie Fear of the Known. To jest zespół, właściwie taka super grupa, która nigdy nie spotkała się przy pracy nad albumem The Last Song, czyli nad debiutem, z którego wysłuchaliśmy utworu Xanax Bomb. Tam panowie z Chaos UK, Disorder, Warplug się zebrali, ale oni się zebrali zupełnie wirtualnie, czyli pracowali osobno, a mimo wszystko ta płyta brzmi tak, jak byłaby wypracowana, wypocona w sali prób i nagrana wspólnie, normalnie w studio. Tymczasem, jak widać, nowoczesna technologia pozwala nagrać tak materiał, że nie do odróżnienia. Jest energia, jest czat, wszystko się zgadza. Zresztą bardzo dobra płyta, polecam. Fear of the Known, a płyta The Last Song sprzed 2 lat. No dobrze, to tytułem wstępu. Wiem, że Państwo, niektórzy z Państwa balowali w piątek, czyli w tą prawidłową rocznicę 10 lipca. No niestety ja miałem inne zadania, w tym czasie nie mogłem się udać do Brzezin, ale mam nadzieję, że spędziliście Państwo miło czas. Na zdjęciach widziałem koszulki koszulkowców, szalików co prawda nie było, bo to trochę może za ciepło, ale właściwie to nie, bo było zimno. Można było te szaliki szalikowcowe ubrać. Jeśli nie ma, to zrobimy spokojnie. No dobrze, to zabawa była, wstęp był, co dzisiaj w audycji, to co zwykle, czyli mięszanka. Będziemy mięszać. Jak zwykle trochę, właściwie prawie same nowe i jeden stary. O, to będzie sprawiedliwie. I teraz będzie ten stary, taki bardzo stary, bo z 81 roku, z trzeciej płyty zespołu Steve Little Fingers. To jest ostatnia płyta nagrana w klasycznym składzie, czyli Barnes, Clooney, McMurdy i Riley. No i właściwie po nagraniu tej płyty oni wydali jeszcze jedną i zawiesili działalność na wiele, wiele lat. I w zasadzie moim zdaniem nigdy nie wrócili do takiej formy jak ten skład klasyczny i nigdy nie nagrali tak dobrego albumu jak 3 pierwsze ich płyty. No był i też właściwie zdarza się tak, że te zespoły, które są w dużych wytwórniach, nie wiem, czy pod naciskiem managementów, czy innych mądrych ludzi, starają się tę muzykę jakoś dopasowywać do wymagań. No i zwykle im to nie wychodzi i te płyty są coraz słabsze. Tak
mam takie osobiste zdanie, że również tak się stało z zespołem Steve Little Fingers. Utwór The Only One to jest taka tęsknota za Belfastem, bo zespół przeniósł się do Londynu z racji oczywiście sukcesów dwóch pierwszych albumów, no ale tak im się troszeczkę tam ckniło, no i nagrali taką ładną piosenkę. Steve Little Fingers, The Only One.

Jeszcze chciałbym Państwu złożyć życzenia z okazji 6 urodzin, bo to tak naprawdę również Państwa urodziny. Jesteście z nami, wspieracie nas i oby tak było dalej. Abym ja mógł proponować Państwu i prezentować takie właśnie dźwięki, no bo przecież gdyby nie Państwo, to by tych dźwięków na antenie nie było. A tak, proszę bardzo. Z Francji mam dla Państwa teraz piękny utwór. Francuzi bardzo, bardzo potrafią w melodyjny crust. Dla niewtajemniczonych tylko powiem, że crust to jest taka forma hardcore punka, taka z tych bardziej brutalnych. Taka, z której black metalowcy czerpią ostatnio i to się właściwie już teraz tak zmieszało, że czy to będzie melodyjny crust, czy melodyjny black metal, czy te pokrewne wszystkie post-metale, to się gdzieś tam łączy. Ale tu mam dla Państwa zespół Burning Bright, który założony w 2011 roku powstał z inicjatywy muzyków związanych z takimi zespołami bardzo fajnymi i też moimi ulubionymi jak Amanda Woodward czy też OCJ Mort. Poza tym Defiance, Circali czy Hectic Doll Sound i jeszcze kilku innych. Natomiast co wyróżnia ten zespół? To, że po bardzo długiej przerwie, bo chyba po 9 lat milczenia od poprzedniego albumu, w czerwcu 2023 roku nagrali płytę Parusia. Nie wiem, czy to jest wyraz francuski. Pisze się Parusia, Państwo sobie odgadniecie, jak to powinno się przeczytać. W każdym razie płyta jest wybitna, polecam całość. Już prezentowałem z tej płyty chyba dwa utwory, ale postanowiłem do niej wrócić, bo ona jest naprawdę śliczna. Burning Bright, Beasts of Prey.

A państwo jak świętujecie? Zastanawiam się. Co prawda Facebook się zaciął i nie mogę na bieżąco śledzić dyskusji w grupie patronów, no ale mam nadzieję, że się odetnie i będę wtedy na bieżąco bardziej. Ja świętuję tak, że dzisiaj się zrobiło bardzo gorąco, chociaż wczoraj było bardzo zimno i bardzo mnie to cieszy. Świętuję, że jestem tutaj z państwem i sobie możemy posłuchać fajnej muzyki. Nie wiem, czy państwo może szampan, może szampon. Różne są atrakcje. Pamiętam a propos szamponu w latach 90., kiedy ten szalony kapitalizm się dopiero rozkręcał, a reklamy były zupełną nowością. Jak taki jeden pan się popisywał, że on się napije własnego produktu, bo jest taki zdrowy i ekologiczny. No i się napił, a potem chorował. Także to czasami można za bardzo przedobrzeć. Proszę uważać na to, co państwo pijecie. Teraz schłodzimy atmosferę, jeśli komuś jest za gorąco. Jeżeli komuś jest zimno, to proponuję jakiś sweterek. Zespół nazywa się Cold Union i to w zasadzie jest duet polsko-islandzki. Pani Julia i pan Charles Morrows. No, klasyka Cold Wave'u z lat 80. ubrana w nowoczesne brzmienie, ale naprawdę kapitalne. Płyta Lost in Black z kwietnia tego roku, jak przeczytałem, odzwierciedla poczucia bycia pochłoniętym przez ciemność, uczucie ugrzęźnięcia w ponurym stanie umysłu i próby odnalezienia w nim jasności lub sensu. Ale czy naprawdę tego chcemy? Minimalistyczny, precyzyjny i emocjonalnie zdystansowany utwór tytułowy Lost in Black przekształca istotę postpunka w coś chłodniejszego, ostrzejszego i stworzonego z myślą o najlepszych gotyckich imprezach w późnych godzinach nocnych. No więc jeżeli ktoś jest na wycieczce w Malborku, to proszę się tam zaszyć, zaczekać do nocy i sobie odtworzyć Cold Union, Lost in Black.

Pięknie powiało lodówką. Ja się nie pochwaliłem, ale rozglądam się po studiu i tutaj mamy dużo ozdób. Między innymi mamy takie trójkątne chorągiewki, które można czasem spotkać na drogach pielgrzymek. I tak sobie pomyślałem, że to pewnie z drogi pielgrzymkowej do Brzezin tutaj dotarł do studia. Ale jest też kilka balonów. Na przykład dwa balony są pod sufitem, czyli muszą być wypełnione jakimś gazem rozweselającym, a jeden balon smutny leży na dole. Za moimi plecami mam nadzieję, że nie wybuchnie, ale gdyby wybuchł, to byłoby takie bum i proszę pamiętać, że to nikt nie strzelał, tylko to baloniarze. Teraz będzie heavy metal, a propos tych wystrzałów, ale to taki inny heavy metal. Believe in Nothing, bo wiecie państwo, ja tych heavy metali takich w rajstopach z piszczącymi facetami to nie lubię, no ale jak harczą, warczą i grzmocą, to wtedy już bardziej. Zespół Believe in Nothing założony w 2023 roku. Muzyków łączy wspólna wizja dźwiękowej destrukcji. No i tu już oczywiście zainteresowanie rośnie. Ta muzyka zespołu opiera się na dynamicznym napięciu, a ściany hałasu i gitar są kontrastowane przez ciszę, a tonalność i atmosferę grozy. Jeszcze ciekawiej. Debiutancki album Rot ukazał się na jesieni ubiegłego roku, czyli jest jeszcze w zasadzie świeżutki. I my z tej płyty wysłuchamy utworu What Would You Do?

Widzicie Państwo, taki metal to może być, tylko że to w zasadzie w ogóle nie jest heavy metal, tylko to był jakiś noise rock i to taki ciężki. Niech będzie heavy, okej, dobra. Ale jakbym to metalowcowi, takiemu zajadłemu fanowi na przykład Iron Maiden zagrał, to by nie uwierzył, że to jest metal. Tak przypuszczam, bo oczywiście wiem, że wśród Państwa, nawet znam osobiście, są fani Iron Maiden, więc może Państwu to się kojarzy z tym samym gatunkiem. Wiecie Państwo, w punk rocku jest już w zasadzie z 20 różnych podgatunków, więc może w metalu też tego się trzymajmy i wszyscy będą zadowoleni. To zmienimy sobie teraz, żeby nie było wątpliwości. Zespół Horroboros, trzyosobowy zespół Riot Girl z Australii. I tutaj jest taka sytuacja, że zespół jest trzyosobowy, żeński oczywiście, czerpiący inspiracje z takich grup znanych bardzo, Bikini Kill, Hole, ale również Crass. To mnie bardzo zdziwiło. I panie wydały w ubiegłym roku epkę, to jest taki split z zespołem Was. Epka ma tytuł Big Feelings. Ale żeby nagrać tę epkę, panie zatrudniły sobie kolegę na bębny, czyli pracownika fizycznego, pana Joela. No i pan Joel im bardzo tutaj sprawnie akompaniuje. Posłuchajmy Horroboros w utworze Slaughter Line. I'd heard those screams before. In the slaughterhouse.

0: Australia i Riot Girls, zostajemy przy takich klimatach, ale tutaj mam pewien dylemat, ale zrobimy to. Będzie taki warunkowy...
1: Achtung, Achtung!
0: Bo zespół, owszem, z Australii, ale przeprowadził się do Berlina i teraz jest zespołem z Berlina. Nie to jednak jest tutaj klucz programu, a to, że zespół swoją płytę Dichotomy, którą wydał 26 czerwca, nagrywał w podziemnym bunkrze z czasów II wojny światowej na przedmieściach Berlina. No i tak pomyślałem, że tego Achtunga jednak trzeba dać, no bo byłoby głupio go nie dać. U podstaw Dichotomy leży przekonanie, że wszyscy jesteśmy istotami wielowymiarowymi. Jesteśmy męczennicami, grzesznicami, matkami i córkami, poetkami, gadułami, pewnymi siebie dorosłymi i niepewnymi siebie dziećmi. Wszystkim naraz. Czasami świadomość tego przynosi ukojenie, a czasami pogodzenie się z tym może być przerażające. Ten album ma na celu odzwierciedlenie wszystkich emocji, ekscytacji, zachwytu, gniewu, bólu i zagubienia, które towarzyszą życiu, powiedziała wokalistka i autorka tekstów Caroline. No i my z tej płyty Dichotomy posłuchamy zespołu Lady Lazarus, bo to jest nasza gwiazda. A teraz piosenka i to też jest bardzo przewrotny tekst, jeżeli będziecie Państwo mieli chwilę sobie odnaleźć. Ten tekst jest na Bandcampie, to sobie proszę przeczytać. Moim zdaniem sprytne to jest. Lady Lazarus, Intellectual Leftism.

Gdańsk 81, czyli Gdańsk 81, to jest sextet postpunkowy z Manchesteru i z Liverpoolu. Oni siebie nazywają Postpunk Underdogs from the Rainy City. Zespół, który wzoruje się, czy też inspiruje się takimi znanymi zespołami jak Joy Division, The Wedding Present, The Fall. I tutaj ten The Fall słychać w wokalu, to od razu podpowiem. Męsko-żeńskie wokale. Nazwa powstała ponoć przez wbicie szpilki w mapę, a te 81 miało nawiązywać do strajków w Stoczni Gdańskiej, tylko że im się pomyliło, bo strajki były w 80. Jak się zorientowali, stwierdzili, że już trudno, poszło, nazwa została. 7 marca ukazała się nowa płyta. How long do you reckon? Gdańsk 81, Veronica, Veronica.

Nie wszyscy musimy żyć jak pieprzone robaki, wyrywając sobie drobne chwile niezbędnej osobistej ulgi w tych krótkich momentach, kiedy nie jesteśmy zajęci dehumanizującą charówką niezbędną do przetrwania. Mogłoby być inaczej. Wszyscy moglibyśmy prowadzić satysfakcjonujące, ciekawe życie, w którym praca byłaby tylko jednym z elementów. Mamy zasoby, mamy środki, ale tak to, brzydki wyraz na literę K, nie działa i dobrze o tym wiemy. Takie jest przesłanie najnowszego wybuchu radości tytanów noise rocka z Oklahoma City, czyli zespołu Chad Pyle. Tytuł tej piosenki również przewrotny i dziwnie napisany. Penny Small. To jest recenzja, fragment recenzji z magazynu Stereo Gum. Zespół Chad Pyle zapowiedział swoją nową płytę Who Loves the Sun na 4 września, a my teraz mamy utwór Pain is Small.

Chad Pyle. Dwie płyty doskonałe, trzecia zapowiada się jeszcze lepiej. Zespół bardzo, bardzo szybko zbudował sobie renomę. No ale słyszeliśmy takimi riffami, no to chyba nie jest trudno. Teraz dla odmiany, żeby nie było tak ponuro, smutno i groźnie, to zespół Flag on Fire, czyli Floryda. Nie, przepraszam, to jest Kalifornia. Zespół pięcioosobowy, który gra skocznie, wesoło i tak jak to skatersi mają. Zadebiutowali w 2015 roku, natomiast pod koniec ubiegłego roku nagrali swój trzeci album Brutal and Composed. I z tej płyty mam dla Państwa utwór Rewind, czyli teraz skaczemy wesoło i radośnie do góry. Flag on Fire, Rewind.

0: Minęła 20, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Przez kraje Europy Zachodniej przetacza się fala upałów dochodząca do 40 stopni. Ta sama fala gorąca do Polski może dotrzeć już w czwartek, mówi Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW.
1: Jednocześnie napływ tego bardzo ciepłego i wilgotnego powietrza będzie sprzyjał rozwojowi burz, które miejscami mogą być intensywne, przynosić ulewne opady deszczu, grad oraz silne, porwisty wiatr.
0: Te burze obejmą już dziś wieczorem i w nocy całe województwo podlaskie, wschód województwa warmińsko-mazurskiego, północną część województwa mazowieckiego i województwa lubelskiego oraz Skierniewice i powiat skierniewicki w województwie łódzkim. Spadnie tam do 80 mm wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiągną prędkość do 70 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do północy. Kolejne ostrzeżenia przed burzami zaczną obowiązywać od teraz do jutrzejszego przedpołudnia i obejmują województwa świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, południową część łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego. Spadnie tam do 60 mm wody na metr kwadratowy, a w czasie burz możliwe są porywy wiatru do 60 km na godzinę i drobny grad. Swoje alerty wydało również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzega przed wezbraniem rzek i podtopieniami mieszkańców województw podkarpackiego i świętokrzyskiego oraz części województw łódzkiego, lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Ministrom spraw zagranicznych nie udało się porozumieć w sprawie 21 pakietu sankcji na Rosję z powodu braku jednomyślności państw członkowskich. Na przykład Francja i Włochy sprzeciwiają się propozycji dotyczącej wprowadzenia zakazu wjazdu do Unii Europejskiej wszystkich osób zaangażowanych w walkę po rosyjskiej stronie w wojnie przeciwko Ukrainie, dlatego że oba te kraje przyjmują najwięcej rosyjskich turystów. Grecja, Cypr i Malta, których firmy nadal świadczą usługi transportowe dla Rosji, sprzeciwiały się zawieszeniu aktualizacji cen ropy. Niemcy i Portugalia nie chcą zakazu importu ryb z Rosji. Z kolei Bułgaria nie zgodziła się na objęcie sankcjami rosyjskiego patriarchy Cyryla. Coraz trudniej naprawdę odpocząć od technologii. Z najnowszych badań wynika, że 40% mieszkańców największych polskich miast wie, jak zrobić sobie cyfrową przerwę, ale nie potrafi wprowadzić tego w życie. Co ciekawe, lepiej radzą sobie z tym seniorzy niż najmłodsi, mówi Martyna Grzegorczyk z Click Meeting.
2: Tylko 45% przedstawicieli pokolenia Z deklaruje, że potrafi skutecznie odłączyć się od technologii, podczas gdy wśród baby boomers jest to już tylko 68%. Problem dotyczy szczególnie mieszkańców największych miast, aż 40% z nich przyznaje, że wie, jak odpoczywać od ekranów, ale nie potrafi tego robić.
0: Autorzy badania zwracają uwagę, że prawo do bycia offline obowiązuje już w 13 krajach Unii Europejskiej, a umiejętność odłączania się od pracy staje się jedną z kluczowych kompetencji pracowników. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Witam ponownie w 312 wydaniu Muzyki Bardzo Poważnej, dokładnie w 6. rocznicę pierwszej audycji. Spojrzałem w statystyki, zagrałem Państwu ponad 7200 utworów, z czego duża, duża większość to są nowości, a przynajmniej utwory niegrane nigdy w radiu. Myślę, że w kraju ojczyzna również większość z nich nie była grana. Oczywiście część klasyków zawsze Państwu podrzucam, aczkolwiek nie zbyt często, bo przecież te klasyki to sobie grają wszędzie indziej, a my mamy takie dziwactwa, nowości i interesujące oczywiście, które świadczą o tym, że gatunek muzyczny, w którym się tu poruszamy, jest cały czas żywy, twórczy i dostarcza ciągle nowych płyt. Teraz mam dla Państwa taki zespół Sick Cult, zespół z Wielkiej Brytanii, o którym nie wiem kompletnie nic. Wydaje mi się, że wydali debiutancką epkę 25 maja i ta epka nazywa się Dynasty. I z tej płyty mam dla Państwa utwór Bastards.

Państwo piszecie z pozdrowieniami i z życzeniami z różnych zakątków globusa. Również odpozdrawiam i również życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję za te pozdrowienia rocznicowe, rocznicowo-tygodnicowe. No wakacje są, więc wszyscy w ruchu gdzieś latają, wiadomo, szukając ładnej pogody, bez burz, deszczów, nawałnic, gradobicia. A i tak niestety muszą na to trafić, bo tak się porobiło, że już właściwie nie wiadomo co, gdzie, kiedy będzie. Teraz zagram Państwu zespół, z którego nazwą miałem problem pierwszy raz. Le Prix ou je suis mort, zespół francusko-szwajcarski, już się nauczyłem. I grałem tę piosenkę lat temu, 5 bodajże, albo może nawet ciut więcej. Tylko że zespół w ubiegłym roku dokonał remasteru swojej płyty, jedynej płyty doskonałej. Ta płyta ukazała się równo rok temu w wersji właśnie zremasterowanej z zapowiedzią płyty winylowej. Pierwszy raz, ponieważ nigdy tej płyty na winylu nie było. Ta płyta ma tytuł Terre Promise. I właśnie ten tytułowy utwór był grany w audycji. Chciałbym go Państwu teraz zagrać w odświeżonej wersji. Ich debiutancka epka, bo to jest taka duża epka sześcioutworowa, ale ponieważ utwory są długie, no więc to jest taki mini album. Utwory zostały nagrane w 2006 roku w pokoju Remiego, czyli lidera zespołu. Tuż po nagraniu zespół opuścił basista, natomiast miks przeciągnął się tak długo, że premiera odbyła się dopiero w 2007 roku w grudniu i wtedy ukazała się ta płyta na CD. I dwie dekady później niemal, w lipcu 2025, zespół postanowił to zremasterować, odświeżyć i wreszcie wydać porządnie, tak brzmiące te nagrania, jak powinny być wcześniej. Ja uwielbiam taką muzykę, więc tym bardziej się cieszyłem, jak zobaczyłem, że ten remaster jest dostępny. Posłuchałem, rzeczywiście naprawdę robi to robotę. Utwór opowiada o rozczarowaniu migracją czy podróżą w poszukiwaniu lepszego życia. Jest to gorzka refleksja na temat mitu lepszego jutra gdzie indziej. Obietnica dobrobytu okazuje się złudzeniem, a cena za nią to samotność i utrata swobody. Pasuje to do klimatu całej epki, takiej melancholijnej, kontemplacyjnej, z dużym naciskiem na atmosferę i narastające napięcie typowe dla francuskiej sceny screamo tamtej dekady, ale również tych zespołów dzisiejszych. Okej. Okay. Le Prix où je suis mort, czyli łąka, na której umarłem, a tytuł piosenki Terre Promise.

0: Prawie 20 lat, a to się zupełnie nie zestarzało. Świetne brzmienie, świetny utwór, bardzo fajny zespół. Urodzony z sercem bijącym w rytmie wieczności Mortes, zespół Mortes, w swojej muzyce oddaje głębokie poczucie dualizmu egzystencji, miłości do życia i szacunku dla śmierci. Jego melodie, niczym mroczne, nieuchwytne widma, uosabiają esencję nieokiełznanej namiętności i nowego romantyzmu, a każdy akord pozostawia nieusuwalny ślad w duszy. 26 czerwca zespół Mortes wydał singla pod tytułem Dark Walker, który zaprasza słuchaczy do rozpadającego się gotyckiego świata pustych sal, oświetlonych świecami korytarzy i nieustannej tęsknoty. Utwór napędzany współczesną postpunkową melancholią i charakterystyczną dla zespołu mroczną, romantyczną aurą opowiada o samotnej duszy błąkającej się bez końca w nocy, wygnanej, nawiedzonej, a jednak niezdolnej do zaprzestania poszukiwań. Żeby było pikantniej...
1: Achtung, Achtung!
0: Tak jest, zespół Mortes, Dark Walker.

0: A teraz szybki skok do Barcelony. Ja cały czas tam zaglądam, jednak co państwo piszecie, widzę, że zabawa trwa w najlepsze, no w końcu szóste urodziny, to nie ma żartów. Także staram się dostarczać taki towar, żebyście państwo mieli swobodne ruchy przy tańcu. Teraz zespół z Barcelony, ale nie zupełnie z Barcelony, bo zespół jest międzynarodowy, w dodatku żeński. Panie pochodzą z Argentyny, z Włoch i z Brazylii, no ale siedzibę mają w Barcelonie. Teraz jest tak łatwo, że można sobie mieszkać gdzie się chce. To widać na przykład po reprezentacjach niektórych krajów na mistrzostwach, bo na przykład w reprezentacji Szwajcarii bardzo dużo zawodników jest ciemnoskórych, którzy sobie przyjechali do Europy i zostali po prostu Szwajcarami. I tak to teraz ten świat wygląda. Myślę, że będzie się mieszał jeszcze bardziej i jeszcze bardziej, aż w końcu będzie jeden wielki miszmasz. Ale póki co jesteśmy w Barcelonie. Zespół Hecate Heads łączy surową energię, wielojęzyczne teksty i odważną postawę feministyczną. W ubiegłym roku był debiut na płycie dużej, teraz w ubiegłym tygodniu czy miesiącu, to był czerwiec, czyli całkiem niedawno, ukazał się singiel Everyone is Gay. Ciekawy tytuł, proszę posłuchać, Hecate Heads, no właśnie taka piosenka.
1: Isto significa que sou gay? Significa.

Żeby wszystkie odmiany były dzisiaj reprezentowane, to teraz prosto z Cleveland w Ohio. Najbardziej surowy, bezkompromisowy hardcore, czyli zespół Self-Interest, który 6 lipca wydał epkę, czy też mini album Can't Get Ahead. Zespół istnieje niewiele czasu. Od ubiegłego roku, kiedy to zadebiutował demówką, sporo koncertuje, zbiera doświadczenie i buduje sobie swoją pozycję na scenie. No i teraz ta nowa epka, czy też mini album, to już jest takie podsumowanie pierwszego etapu działalności. Płyta brzmi jak podsumowanie frustracji, z jaką hardcore rozprawia się od zawsze. System, który nie daje żadnych szans na awans, niezależnie od tego, jak bardzo się staramy. No i o tym jest ta płyta, a mam dla Państwa utwór pod tytułem Late to the Game.

0: Przez bardzo krótką chwilę zastanawiałem się i właściwie trochę mnie korciło, czy by nie zrobić powtórki tej pierwszej audycji i nie zaprezentować zespołów, które wówczas zagrałem, nawet w innych utworach, ale powtórzyć tamten zestaw. Jednak potem stwierdziłem, że nie, to chyba nie jest dobry pomysł, zwłaszcza, że jest cała kolejka utworów, które chcę Państwu zagrać, tych nowych, których Państwo jeszcze nie znacie i zespołów, o których Państwo jeszcze nie wiecie. No i postanowiłem zrobić to, co zwykle, czyli gramy rzeczy nowe lub nieznane. Znacie Państwo zespół Krwawy Okres? To jest zespół założony w latach 90., a nawet dokładnie w 1990 roku w Proszkowicach koło Krakowa. Przez lata 90. koncertował, potem się rozwiązał, potem długo, długo nic. W 2024 roku się odwiązał, no i znowu gra, nagrywa i plany ma na przyszłość. Przysłali mi kilka utworów, takich nagranych, rozumiem, teraz. Nie wiem, czy to są utwory stare, nagrane ponownie, czy też utwory nowe. Jest to lekki old school, ale przyznać muszę, że całkiem przyzwoity. Za chwilę Państwo się przekonacie i będziecie mogli sami sobie wyrobić zdanie. Ale zanim wyemituję utwór pod tytułem Sensytywny w mieście, to musimy tutaj dać takie coś.
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
0: Gdybym był dzieckiem i usłyszał taki komunikat z ust dziecka, to w życiu bym nie odszedł od radia, prawda? Tylko bym nadstawił uszu, żeby sobie posłuchać. Krwawy Okres, Sensytywny w mieście.

Niniejszym chciałbym przeprosić wszystkich proszowiczan, gdyż to nie są proszkowiczanie, tylko proszowiczanie spod Krakowa, że pomyliłem nazwę. Proszowice, tak się nazywa miejscowość, ale w nagrodę będą teraz bydgoszczanie, czyli zespół Walery Mes dla proszowiczan bydgoszczanie. Język polska trudna. Teraz płyta nowa zespołu Walery Mes, trzecia już ich płyta, wydana w ubiegłym tygodniu albo półtora tygodnia temu pod tytułem Nerw, i z tej płyty w nagrodę dla wszystkich piosenka pod tytułem Postęp.

O la la, ale się zrobiło sialala. To był zespół Bydgoszczaków, Valery Mes, dla Państwa. Czyli było radośnie, wesoło i melodyjnie, chociaż może nie tyle radośnie, co melodyjnie, bo o sprawach nieradosnych również można śpiewać melodyjnie. To teraz jeszcze jeden zespół melodyjny, tylko tym razem z południowej Kalifornii, Chico. Założony w 2018 roku, będzie miał debiut już równo za miesiąc. Płytą po prostu bez tytułu. 14 sierpnia ta płyta się ukaże. No i to będzie takie granie pomieszane. Hardcore, post-hardcore, punk, melodyjny, alternatywny rock. Wszystko razem, chwytliwie, melodyjnie, ładnie. Tylko tak bardziej po amerykańsku, nie po bydgoszczańsku. Chico, Big Joke.

Zbliżamy się do końca 312 wydania audycji Muzyka Bardzo Poważna, rocznicowego, szósta rocznica dzisiaj dokładnie. I tak sobie pomyślałem, że może jakieś takie słowo podsumowania by się przydało. No bo co nam się udało? Udało nam się to, że audycja wciąż jest w radiu. Zmieniały się pory, ale jesteśmy, trwamy. Udało się bardzo, bardzo się udało, że państwo się doskonale zintegrowali między sobą, z audycją, również ze mną, bo spotykamy się na koncertach i to jest kapitalne, że możemy się powymieniać doświadczeniami, uwagami, czy też radościami swoimi. I to jest bardzo miłe. Udało się również jakby wprowadzić taką muzykę, która zwykle w mainstreamowych stacjach nie ma prawa bytu na antenę i to naprawdę w pełnym wymiarze, 2 godziny tygodniowo. No same sukcesy, nic nie mogę tutaj złego powiedzieć, także jeszcze raz niskie ukłony dla państwa. Wróćmy do muzyki. Zespół Hope. Zespół Hope, ale ze znakiem zapytania, bo to tych Hope'ów jest dużo, a ze znakiem zapytania jest jeden. Zespół z Portland. Grałem już ten debiutancki album

Hell on the Planet Earth, który ukazał się w lutym tego roku, ale skłaniałem się od dawna, żeby zaprezentować kolejną piosenkę z tej płyty, no i wybrałem Never Ending Chaos, Hope.

Wspaniale z Państwem się dzisiaj świętowało. Zresztą co tydzień świętujemy sobie tutaj wspaniale. Państwo się świetnie bawicie w grupie patronów. Ja zachęcam pozostałych słuchaczy, którzy jeszcze nie są w grupie patronów. Niech dołączą do nas, niech będzie nas jeszcze więcej. Grupa patologiczna się rozrasta. Patologia ze wszystkich krajów, patologiści, łączcie się. Na zakończenie mam dla Państwa, tradycyjnie oczywiście, kołysankę. Tym razem jest to kołysanka z Włoch. Zespół emo, hardkorowo, screamo, post-hardkorowo, skramzowo. Wszystko to razem zmiksowane. Zespół pisze tak. Minęło 10 lat od naszego ostatniego nagrania. 10 lat zmian. Nie było pewne, czy znów nam się to uda. Najwyraźniej to, co było kiedyś, głęboko nas poruszyło i pozostało w nas. Działaliśmy instynktownie, tak jak zawsze, skupiając te 10 lat przemian i oddaleń w półgodzinnym utworze muzycznym. Kiedy zastanawialiśmy się nad rzeczywistością poruszają nas jej ukryte oblicza. Ta płyta zgodnie z tradycją jest hołdem dla tego, czego nie widać i dla tego, co nas porusza. Forme Sommerse to jest płyta z ubiegłego roku, która zawiera tylko dwa utwory. Ja mam dla Państwa utwór Primo Movimento. Zespół nazywa się Rain. To jest podobno po luksembursku, ale wiemy, że chodzi o deszcz. Dziękuję Państwu za uwagę. Wojtek Ratasiewicz przyciskał te kolorowe guziczki i kręcił różnymi gałkami. Krzysztof Grabowski kręcił loka, drapał się po głowie i przedstawiał piosenki. Słyszymy się z Państwem za tydzień i tak przez kolejne 6 lat. Dziękuję bardzo za uwagę. Dobranoc i do widzenia.

0: Minęła 21, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Policja zatrzymała 54-letniego mężczyznę podejrzewanego o zaatakowanie werbalne młodziutkich Ukrainek w autobusie miejskim w Bielsku Białej. Nagranie z tego zdarzenia zbulwersowało całą Polskę.
1: Sprawcą niestety był nasz kierowca, który obecnie przebywa od dłuższego czasu na zwolnieniu lekarskim. My jako spółka oczywiście absolutnie nie akceptujemy takich zachowań.
0: Przyznaje Natalia Olejniczak z MZK w Bielsku Białej. Jak dodaje, w stosunku do mężczyzny zostaną wyciągnięte konsekwencje.
1: Wobec kierowcy zostaną podjęte działania dyscyplinujące. My nie będziemy już na pewno z nim współpracować i tutaj już zostały podjęte kroki.
0: 11-latki zostały wulgarnie zwyzywane przez mężczyznę tylko dlatego, że pochodziły z Ukrainy. Zajmie się nim teraz żywiecka prokuratura. Postępowanie prowadzone jest w kierunku przestępstwa z nienawiści, napisał na X-ie minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Koalicja 12 stanowych prokuratorów generalnych pod kierownictwem Kalifornii złożyła skargę sądową przeciwko planowanemu przejęciu Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance. Stany zarzucają, że transakcja narusza przepisy antymonopolowe. Prokuratorzy generalni uważają, że zgoda na tę fuzję ograniczyłaby konkurencję w dystrybucji filmów kinowych, filmów o największych przychodach oraz kanałów telewizji kablowej. Domagają się wstrzymania transakcji do czasu rozpatrzenia sprawy przez sąd. Pozew może potencjalnie skomplikować proces połączenia dwóch gigantów amerykańskiego rynku rozrywki. Transakcja ma połączyć dwa duże studia filmowe, a także platformy streamingowe, jak również kanały telewizyjne, m.in. CBS, CNN, a także polski TVN. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stawia pierwsze zarzuty influencerom za reklamy kierowane do dzieci. Chodzi o twórców publikujących materiały o grze Minecraft, którzy podczas transmisji zachęcali najmłodszych do kupowania własnych produktów, od plecaków po napoje i odzież, mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
2: Dzieci podlegają szczególnej ochronie prawnej. Wynika ona zarówno z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, jak i z ustawy o radiofonii i telewizji. Przepisy zakazują bezpośredniego wzywania dzieci do kupowania reklamowanych produktów lub zachęcania ich, by namawiały do ich zakupu rodziców i innych dorosłych. Tymczasem Wojan i Palion płynnie przechodzą od relacjonowania rozgrywki do zachęcania do kupowania plecaków, koszulek czy napojów. Robią to, wywołując na dzieciach presję hasłami typu już wszyscy kupili, czy też zamawiajcie póki jest.
0: Według urzędu twórcy wykorzystywali języki i mechanizmy wywierające presję na najmłodszych. Jeśli zarzuty się potwierdzą, influencerom grożą kary sięgające 10% rocznego obrotu. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Na program zaprasza Teatr Polonia i Och Teatr, organizatorzy akcji Gramy całe wakacje.
4: Etykieta zastępcza.

Dobry wieczór. Tak jak przed tygodniem mówi do Państwa Tomasz Giemza, audycję realizuje Wojtek Ratasiewicz, a już za tydzień powrócą Jeżobrzmienia, powróci Jerzy Sosnowski z Jerzem. Ta sympatyczna piosenka, której wysłuchaliśmy, napisał ją Piero Umiliani. Pierwotnie piosenka ta znalazła się w filmie Svezia Inferno e Paradiso. Potem trafiła do Benny Hill Show, trafiła również do Muppet Show, do sketchu, który bawił swoim absurdem. I dziś postanowiłem w tej etykiecie zastępczej postawić na absurd i wypełnić godzinę muzycznym nonsensem. Kolejny utwór również pojawił się w The Muppet Show i to z bardzo ciekawym rozwinięciem. My jednak wysłuchamy go w wersji oryginalnej, którą zaśpiewa David Saville. Piosenka ta zawiera magiczne zaklęcie, które brzmi U-I-U-A-A Ting Tang Walla Walla Bing Bang. Co to zaklęcie miało sprawić i czy zadziałało, opowiem Państwu po piosence.

0: Państwo już piszą w grupie patronów, z czego bardzo się cieszę, i przypomniano mi, że pierwsza piosenka Mana Mana była bardzo bliska Krzysztofowi Łuszczewskiemu. Oczywiście pamiętam, dziękuję za to wspomnienie. Do kontaktu ze mną mogą Państwo również używać adresu mailowego tomasz.giemza@nowyświat.online. Wspomniane muzyczne zaklęcie z refrenu tej piosenki miało pomóc adoratorowi zaskarbić serce adorowanej przez niego kobiety. A czy zadziałało? Wątpię. Myślę, że szaman, który takie zaklęcie zalecił, był po prostu bezczelnym żartownisiem. Ale inna magia zadziała się w związku z tym utworem, ponieważ utwór ten uratował wytwórnię Liberty Records przed bankructwem. Jeśli ktoś z Państwa chce się uchronić przed jednym z dwóch, czyli albo przed bankructwem, albo przed zawodem miłosnym, to nie zaszkodzi spróbować, powtarzam zaklęcie, UIUAA, Ting Tang, Walla Walla Bing Bang. To zaklęcie brzmi bardzo podobnie do refrenu przewesołej piosenki, którą zaśpiewa nam Hazel Atkins. Tytuł tej piosenki to She Said, czyli ona powiedziała, a co ona powiedziała, bardzo chciałbym Państwu powiedzieć, ale obawiam się, że nie zdołam, więc po prostu posłuchajmy, niech wyśpiewa nam to Hazel Atkins.
1: Well, I was gonna tell you what happened. I went out last night, and I got hitched up. When I woke up this morning, sure to see what I had in the bed with me. He jumped up out of bed, pulled his hand down in the eye, looked at me like a guy in Canada commodity meat. He said,

Hazel Atkins był zuchwałym wokalistą, który wydawał z siebie dźwięki niełatwe do powtórzenia. O wiele łatwiej będzie powtórzyć refren kolejnej piosenki. Czy znają Państwo zawołanie Boom Chica Boom? Nie mam pewności, ale moje poszukiwania doprowadziły mnie do wniosku, że zawołanie to mogło zostać zapoczątkowane przez piosenkę Ercela Hickeya z 1958 roku, Going Down That Road.

Boom, chika, boom, papa, śpiewał Ersel Hickey. Państwo w grupie patronów pięknie ilustrują moje muzyczne wybory, a pani Kasia odgadła temat przewodni dzisiejszej audycji, którym są, owszem, onomatopeje, ale onomatopeje szczególnego rodzaju, czyli onomatopeje muzyczne, a gatunkiem pełnym takich onomatopei był duap. Już sama nazwa tego gatunku z takiej onomatopei się wywodzi. A jednym z najsłynniejszych duapowych przebojów była piosenka, którą zaśpiewa Barry Mann. I była to piosenka, która jednocześnie była pastiszem duapu. Barry Mann zapyta, kto wymyślił bomb w bomb, by bomb, bomb, bomb. Kto wymyślił ding dong w rama lama ding dong. I kto wymyślił bob w bob, shubab, shubab.

0: Barryman wyraźnie żartował sobie z zupełnie nonsensownych fraz, którym przeboje spod gatunku doo-wop były wypełnione. W tytule piosenki był wspomniany bomb, bomb, bomb, bomb, ale w treści wymienił również rama, lama, ding, dong. Więc posłuchajmy piosenki pod takim właśnie tytułem, a wykonają ją Rocky Sharp and the Replays.
1: Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding, ram-a-lam.

Jeśli wspomnianych muzycznych onomatopei używało się nie tylko w chórkach, nie tylko w formie wtrąceń, ale robił to główny wokalista, to można było już mówić o technice wokalnej zwanej scat. The Chips w roku 1956 nagrali przebój zatytułowany Rubber Biscuit, który właściwie w całości był wyśpiewany scatem, a kolejne zwrotki były przekładane dowcipami. Może to nie były dowcipy najwyższych lotów. The Chips pytali między innymi, co to jest kanapka marzenie, a następnie odpowiadali, że kanapka marzenie jest wtedy, kiedy mamy dwie kromki chleba i marzymy, aby mieć coś po środku. Może pamiętają Państwo, w jakim znanym filmie ta piosenka przez głównego bohatera została wyśpiewana?

0: Knight Rider hopping in a Gundam. Hmm, what you want for nothing? A rubber biscuit?
1: Do do do bom.
0: Gow gow.
2: Piosenki, które dziś wybrałem do programu, w większości są bardzo krótkie, więc kiedy Państwa o coś pytam, to trudność polega na tym, że na odpowiedź mają Państwo naprawdę niewiele czasu i nikt z Państwa nie odpowiedział, ale ja wiem, że Państwo pamiętają, przynajmniej niektórzy z Państwa, że tę piosenkę w filmie Blues Brothers wyśpiewał Dan Aykroyd jako Elwood Blues i nie wiem, czy przypadkiem nie zrobił tego jeszcze lepiej niż w oryginale. W tym filmie, w filmie Blues Brothers, mogliśmy zobaczyć również Cuba Calloway'a w roli sympatycznego, starszego pana, który był jak ojciec dla tytułowych braci blues, czyli dla Elwooda i dla Jake'a. No, Cab Calloway to był wielki wokalista, który znał się na śpiewaniu techniką scat jak mało kto. I niech da temu dowód w jednym ze swoich wielkich przebojów Minnie the Moocher.

0: Cab Calloway, wielka gwiazda. Ta piosenka chyba też się pojawiła w filmie Blues Brothers, z tym, że nie pamiętam w której części. Pani Marzena w grupie patronów napisała: szalona ta audycja. Pani Marzeno, o to chodziło. Pani Renata napisała mniej więcej to samo, z tym, że wyraziła to ruchomym obrazkiem. O, i właśnie pan Krzysztof w tym momencie, cześć Krzysztofie, napisał, że szalone utwory serwuje. Przychodzą też listy związane z utworem, od którego rozpocząłem, i zawierają te listy wspomnienia Krzysztofa Łuszczewskiego. Bardzo dziękuję za te listy i mam nadzieję, że państwo rozumieją, że wspominać można nie tylko w tonacji moll, ale również w tonacji dur. I w takiej tonacji pozostaniemy do końca tej godziny. Teraz Bob Hope i Jane Russell zaśpiewają, że w nocy będą robić, uwaga, uwaga, w nocy będą robić wingding. Co za noc na wingding, śpiewają. Czy to wingding jest czymś nieprzyzwoitym? Nie mam pojęcia, ale ta piosenka pochodzi z czasów, które były raczej konserwatywne. Może ja państwa zapytam, czy państwo mają jakieś domysły, czym było wingding? Proszę się z tymi domysłami za bardzo nie rozpędzać, choć przecież ja nie będę państwu wyznaczał kierunku takich domysłów. Posłuchajmy i spróbujmy wywnioskować, czym było wingding.
1: Howdy, stranger. Is there anything I can do for you?
2: Yeah. Scratch my back.
1: Is that all?
2: Now, one other thing. Let's get a little action in this joint.
1: Okay, stranger, if that's the way you want it. Hold it, Jeff. Hey, Sam, send out the dancing girls.

0: Show's over, stranger. How'd you like it?
1: That's fine. Now, is there anything I can do for you?
0: Yeah. Scratch my back.
2: Czym było Wingding? To pytanie pozostawiamy bez odpowiedzi, a tymczasem w związku z nawiązaniami do filmu Blues Brothers napisał do mnie nasz patron Robert, który doprecyzował, bo ja miałem wątpliwości, w której części Cab Calloway śpiewał. Robert jako znawca tego filmu napisał, że w pierwszej. Znawca, ponieważ napisał, że oglądał go mnóstwo razy, doprecyzował nawet, że mnóstwo znaczy kilkanaście lub więcej. I Robert nie pamięta, aby w Blues Brothers była piosenka Rubber Biscuit. I teraz, Robercie, zasiałeś we mnie ziarno niepewności, ale ja jestem przekonany, że ona, nawet jeżeli w filmie się nie pojawiła, być może została wycięta, to na pewno znalazła się na ścieżce dźwiękowej, gdyż nadawałem już ten utwór w wersji, którą wykonywał wspomniany Dan Aykroyd, nadawałem to w audycji Americano. Przechodzimy dalej. Chuck Berry zaśpiewa o zabawce z dzieciństwa, którą był Ding-a-Ling. A czym dokładnie był Ding-a-Ling? No, być może Państwo mają jakieś pomysły.

czyli jeden z pionierów rhythm and bluesa, czyli w konsekwencji pionierów rock and rolla. Takim pionierem był też Bo Diddley, który wykonywał piosenkę autorstwa Williego Dixona Diddy Wah Diddy. Z treści tej piosenki akurat łatwo wywnioskować, że Diddy Wah Diddy miało być magicznym miejscem, miasteczkiem, w którym wszyscy czują się dobrze. I ta śmiesznostka mogła być podszyta smutnymi realiami segregacji rasowej i amerykańskiego południa i marzeniem o miejscu na ziemi, gdzie wszystko dobrze się układa. Wysłuchamy tej piosenki w wersji kapitana Wołowe Serce, zaśpiewa oczywiście Captain Beefheart.

Państwo są fantastyczną zbiorową inteligencją. Państwa komentarze i listy mnie bawią i uczą. Pani Ela też odniosła się do filmu Bruce Brothers, a sytuację ostatecznie wyjaśnił pan Grzegorz, który określa się jako samozwańczy Blues Brothersolog i wyjaśnia, że ta piosenka była wykonywana na trasie koncertowej, która poprzedzała premierę filmu. Znalazła się na płycie Briefcase Full of Blues, ale w filmie tej piosenki nie było. Przechodzimy szybciutko do bebopu. Bebop zapamiętany został jako podgatunek jazzu i kojarzony był z Dizzym Gillespiem i Charlie'm Parkerem, ale my dziś nie będziemy słuchać muzyki bebop jazz, a piosenkę Harry'ego Hutchinsa pod tytułem Bebopin. I warto zwrócić, jak on śpiewa bebop w refrenie, bo prezentuje całkiem nieźle, czym jest trudne słowo w muzyce, czyli synkopa. I got a bebopin' daddy, I got a bebopin' mama, I got a bebopin' baby, and a domey baby, well, come on.

be bopping, daddy. I gotta be bopping, mama. I gotta be bopping, baby, and I don't mean baby. Well, come on, let's be bopping, let's be bopping, baby, let's be bopping. Let's Bebop śpiewał Harry Hutchins, ale zdaje się, że przed bebopem musiał być bop. Muzyka młodzieżowa w latach 50. musiała zawierać bop, musiała być bopująca. Carl Perkins w środku lat 50. w słynnym Sun Studio w Memphis nagrał wiele bopujących przebojów, takich jak Blue Suede Shoes. Ja jednak musiałem sięgnąć po inną piosenkę, po Bopping the Blues, czyli bopując bluesa. Perkins opisuje rozprzestrzenianie się wśród młodzieży mody na bopującą muzykę, jakby to była choroba zakaźna, i to jest bardzo trafna metafora, bo bop, ostrzegam, jest wysoce zaraźliwy.

Bardzo się cieszę, że docierają do mnie sygnały, że Państwo dobrze się bawią, bo ja również świetnie się bawię, czytając Państwa listy i komentarze. Pytają Państwo o różne piosenki, które pasowałyby do tej audycji. Oczywiście nie wszystkie się zmieszczą, ale zmieści się Znana Ryba, czyli Hej, Baba Ryba.

kiedy Lionel Hampton śpiewał Hej Baba Ryba, mnie do głowy przyszedł rym Hej Baba Ryba, nowa siedziba. Przypominam, że ciągle prowadzimy zbiórkę pod adresem nowyświat.online/nowa-siedziba. W tej zbiórce rozchodzi się głównie o nową konsoletę. Na pewno Wojtek Ratasiewicz, który tę audycję realizował, ucieszyłby się z takiej konsolety. Wszyscy by się ucieszyli. Wojtek realizował, mówił Tomasz Giemza, a na koniec wisienka na torcie. Bob Geldof zaśpiewa The Great Songs of Indifference, co pozwolę sobie przełożyć jako wspaniała pieśń tumiwisizmu. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Are we rolling?

0: Minęła 22, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W warszawskim sądzie dobiegł końca proces Łukasza Żaka, oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Dziś wygłoszono mowy końcowe. Prokuratura wnosi dla niego o 20 lat więzienia.
1: Obrona pewnie mogłaby powiedzieć, że wypadki się zdarzają, ale to, co się wydarzyło tam na miejscu, na trasie łazienkowskiej, już po tym, jak Łukasz Żak staranował Forda Focusa, to tylko i wyłącznie ogromna buta, arogancja, brak jakiejkolwiek empatii i brak jakichkolwiek ludzkich odruchów ze strony oskarżonych. Nie zainteresował się w żaden sposób ani pokrzywdzonymi z Forda Focusa, ani swoimi własnymi kolegami i koleżankami. On się, Wysoki Sądzie, nie zainteresował nawet swoją własną partnerką.
0: Do wypadku doszło 2 lata temu na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Volkswagen kierowany przez pijanego oskarżonego pędził ponad 200 km na godzinę i uderzył w tył Forda, w którym jechała 4-osobowa rodzina. Ojciec rodziny zginął, matka wraz z 2 małych dzieci trafiła do szpitala. Po wypadku na miejsce zdarzenia dojechali znajomi Żaka, którzy pomogli mu uciec za granicę. Zatrzymano go w Niemczech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Jego obrona prosi o sprawiedliwy wyrok, bo stoi na stanowisku, że było to nieumyślne spowodowanie śmierci.
2: Nie sposób pominąć, że niniejsza sprawa była jedną z najbardziej medialnych spraw ostatnich lat. Praktycznie każdy etap postępowania był komentowany. Pojawiały się wypowiedzi polityków, komentatorów, dziennikarzy, osób, które nigdy nie zapoznały się z aktami sprawy. Jednak ja bardzo proszę i bardzo zwracam na to uwagę, żeby wymiar sprawiedliwości nie odpowiadał na presję społeczną.
0: A wyrok w tej sprawie ma zapaść w czwartek. Amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie rozpoczynają egzekwowanie ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa powtórnej blokady Iranu. Będzie ona dotyczyć statków wypływających i wpływających do irańskich portów. Wciąż nie wiadomo jednak, w jaki sposób Amerykanie chcą pobierać opłaty za tranzyt od statków, co również zapowiedział Trump. Zadeklarował on, że będzie pobierał opłaty jako rekompensatę za obecność wojska w wysokości 20% wartości ładunków statków. Szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi odpowiedział na to, że Iran na zawsze będzie strażnikiem ciśniny Ormus, a ponadto będzie pobierał niższe niż Amerykanie opłaty. 20% to oczywiście za dużo, my będziemy uczciwi, napisał szef irańskiej dyplomacji. W odpowiedzi na ukraińskie ataki w głębi Rosji na obiekty energetyczne Władimir Putin zapowiedział, że Rosja przeprowadzi kilka razy silniejsze uderzenia na cele na terytorium Ukrainy. Nie wykluczył dalszej eskalacji działań militarnych. Obecna deklaracja Putina jest jedną z najostrzejszych od początku roku. Parlament Węgier przyjął poprawkę do konstytucji, która umożliwi odwołanie prezydenta Tamasa Sulyoka. Prezydent ma 5 dni na podpisanie nowelizacji. Premier Węgier Peter Madziar zapowiadał wcześniej, że jeśli Sulyok nie podpisze nowelizacji w wyznaczonym terminie, zostanie wobec niego wszczęta procedura usunięcia z urzędu. Jak zauważa Reuters, Madziar podkreślał w przeszłości, że uważa prezydenta kraju za marionetkę byłego premiera Viktora Orbana. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Strumień, strumień, strumień, strumień, strumień, strumień.

Ach, jak ja lubię ładne piosenki. No troszkę się powtarzam, bo już chyba nie pierwszy raz, rozpoczynając spotkanie w strumieniu zdumień, rzucam właśnie taką błyskotliwą refleksję. No ale staram się właśnie, żeby na początek naszego spotkania zaprezentować coś, co no, pewnie też troszkę odzwierciedla moją duszę, ale takie nagrania z pięknym tłem, z piękną aurą. No i właśnie chyba się udało. No, ja uważam, że się udało i bardzo się z tą moją opinią zgadzam. To było nagranie z nowego albumu Alison Russell. Zamyka ono jej nowy album, który nazywa się który ma tytuł In the House of Chaos, czyli In the Hour of Chaos, czyli w godzinie chaosu. Co ja mówię dzisiaj? No i to jest płyta, która po albumie prezentowanym kilka tygodni temu przez inną wokalistkę przywodzi mi na myśl taką kolejną błyskotliwe spostrzeżenie, że piękne głosy kobiece mogą wprowadzać naprawdę takie złagodzenie wszelkiego rodzaju napięć, jakie są nam współczesne. I myślę, że Alison Russell swoją muzyką, zresztą nie tylko tą płytą, ale i wszystkimi wcześniejszymi dokonaniami, taką właśnie wprowadza, taką aurę, takie dobre wibracje. Ten album jest wypełniony jej własnymi głównie kompozycjami, ale właśnie ten zatytułowany Good Omens to kompozycja jej współpracowniczki od pewnego czasu. One się spotykają i w studiu, i na koncertach, a ta współpracownica to Aya Simone, która głównie specjalizuje się w grze na harfie, co było słychać zresztą w tym właśnie nagraniu, ale też dysponuje świetnym głosem i te wokalizy to jej zasługa. Sporo też pięknych innych głosów na tym nowym albumie Alison Russell, jak chociażby piękny głos Norah Jones. Bo oto właśnie Norah w duecie z Alison zaśpiewają teraz Really Real.

To była Alison Russell w duecie z Dorą Jones, a za chwileczkę ja wystąpię w duecie gadanym z Filipem Łobodzińskim. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, że ja to jestem Jan Chojnacki na początku, a wspomaga nasz strumień Wojtek Ratasiewicz, bez którego nasz wysiłek by do Państwa nie docierał, no bo Wojtek jest odpowiedzialnym bardzo pracownikiem Radia Nowy Świat i stara się, żeby to wszystko, co ja mogę popsuć, to żeby się naprawiało. I robi to świetnie. No dobra, nagadałem tyle bezsensownie, to teraz niech sensownie zagra Bruce Coburn.

0: Co ty obiecywałeś, Filipie, w ubiegłym tygodniu, że dzisiaj będzie co?
1: Przekład.
0: Przekład.
1: Mam przekład, tak. Dobrze. Dobry wieczór wszystkim mieszkańcom wiosek, miasteczek, miast.
0: Dużych, małych, sił, osiedli, co
1: sady,
0: sztetli.
1: Tak, absolutnie wszystkim się nisko kłaniamy i, znaczy ja się kłaniam, bo Janek już wcześniej to zrobił, a mój przekład, no w pewnym sensie i w ogóle całe to moje dzisiejsze wystąpienie może robić wrażenie, jakobym miał jakieś ukryte intencje i chciał przedstawić krzywe lustro mieszkańcom mniejszych miejscowości, ale to nieprawda. Sam obecnie mieszkam w miejscowości niedużej i jak najbardziej ją doceniam. Niemniej wątek małego miasteczka...
0: Przepraszam cię bardzo, a od jakiego momentu miasteczko jest nieduże?
1: Jeśli czy można chodzi, tam w pół godziny można przejść
0: liczbę
1: od
0: mieszkańców,
1: kunta do kunta.
0: Czy też o przestrzeń zajmowaną przez społeczeństwo danej miejscowości.
1: Myślę, że można to rozumieć rozmaicie. Jednym ze sposobów na to, jak to zinterpretować, jest pojęcie, powiedzmy, psychogeograficzne, czyli czy z iloma ludźmi się znasz. Z jakim procentem populacji? A jeśli jest duża szansa, że wyruszysz w miasteczko i co chwila będziesz mówić dzień dobry, to znaczy, że ono nie jest duże.
0: Wiesz, no to jest dosyć taki prosty, wydaje się, no czysto administracyjny podział, bo duże miasta mają prezydentów, a mniejsze miasta mają burmistrzów. I to zdaje się jest granica ludnościowa okolicy 50 tysięcy.
1: Niewykluczone. W każdym razie no, dzisiaj jest o małym miasteczku jako symbolu pewnego no, zadupia mentalnego. Ponieważ i takie się zdarzają i w związku z tym ja bym chciał dzisiaj zacząć od piosenki, która ile to już, ponad 40 lat temu stała się przebojem, choć poruszała temat z pewnością wtedy jeszcze niepopularny, to znaczy wykluczenie z powodu orientacji płciowej. Właśnie w małym miasteczku Small Town Boy duetu Bronski Beat. Myślę, że starsze patronki, słuchaczki, starsi patroni, słuchacze ją pamiętają.
0: Starsi?
1: No. No bo ja spotykam się z ludźmi, którzy o latach 80. słyszeli od rodziców, więc...
0: Więc ja ci powiem, że ja nie miałem tego nagrania w swoich zestawach i sobie pomyślałem, ojej, to znaczy, że to te młodsi muszą to mieć ode mnie.
1: Niemniej?
0: Nie, no nabyłem. Musiałem się wykosztować, bo lubię mieć wszystko to, co ty byś chciał, żeby zagrać. No i dzięki temu Small Town Bronski Beat i Jimmy
1: Small Town Boy, tak.
0: Zaistniał w moich kolekcji.
1: Tak, z debiutanckiej ich płyty The Age of Consent. No, o chłopcu, który jest zastraszany przez rówieśników, który jest wyklęty przez rodziców i musi opuścić małe miasteczko, żeby zaznać swobody w większej metropolii, gdzie nowe już dawno dotarło i już nie trzeba się wstydzić.

0: Tak mi się wydaje, że ten przekaz tej właśnie piosenki, on w zasadzie po tych 40 latach mógł nie stracić na aktualności. Oczywiście mówię to czysto wrażeniowo, bo być może jednak te 40 lat zmieniło te, jak to się ładnie mówi teraz, wektory poznawcze, także w tych mniejszych społecznościach. No, obym się mylił.
1: Trzeba by zapytać osoby, które czują się odmieńcami w jakikolwiek sposób i właśnie żyją w mniejszych społecznościach, czy odczuwają to. Myślę, że nie jedna z takich osób mogłaby się tutaj jakieś świadectwo dać temu, że zmieniło się niewiele. Głównym tematem dzisiaj jest Przekład Łobody, czyli piosenka pisana z perspektywy też mieszkańca małego miasteczka, chociaż to małe miasteczko wcale nie jest takie małe, bo nosi nazwę Pittsburgh i to jest całkiem spore amerykańskie miasto. Jej bohaterem jest i narratorem Andy Warhol, a teraz nasz dzielny daktyl wykona fanfarę, po której ja się uzewnętrznię.
2: Przekłady Łobody.
1: Small Town. Pierwsza piosenka z takiej płyty poświęconej zmarłemu nieco wcześniej Andy'emu Warholowi. Płytę nagrali Lou Reed i John Cale. Dwaj współtwórcy zespołu The Velvet Underground. To było chyba ich pierwsze spotkanie po wielu latach artystyczne. Small Town, czyli małe miasteczko. Gdy dorastasz w małym miasteczku, wiesz, że nikt sławny nie urodził się tu. Gdy dorastasz w małym miasteczku i masz załamanie psychiczne, czujesz, że nie zdołasz uciec ani od siebie, ani w ogóle stąd. Gdzie na świat przyszedł Picasso? Michał Anioł się nie urodził w Pittsburghu. Sztuka to czubek lodowej góry, a na samym jej spodzie ja. Gdy dorastasz w małym miasteczku jako gruby gej i brzydar w dodatku, ludzie się z ciebie śmieją w małym miasteczku jak to. Mój ojciec był budowlańcem. Ja nie jestem do tego stworzony. Do czego być można stworzonym? Do tego, by wyrwać się stąd. Strasznie ma odmieniec w małym miasteczku. Niech już gapią się tak w Nowym Jorku. O, idzie różooki malarz albinos. Kto tak umie marzyć jak ja? Nie będę Dalim z Pittsburgha, ani sepleniącym Capotim, moim bogiem. Czy miałbym szansę go poznać? Pod jego domem bym czekał dzień w dzień. Jedyna korzyść z małego miasteczka, jedyny zysk z małego miasteczka, jedyna korzyść z małego miasteczka, wiesz, że wyrwać się z niego chcesz. Gdy dorastasz w małym miasteczku, wiesz, że będziesz wrastać w małym miasteczku. Jedyna korzyść z małego miasteczka, nie znosisz go i wiesz, że opuścisz je.
0: Małe miasteczko, tytuł oryginalny Small Town, autorzy Lou Reed i John Cale?
1: Tak, przy czym Lou Reed napisał tekst, John Cale muzykę, więc może obydwaj muzykę, w każdym razie obydwaj są podpisani.
0: Song for Drella, tak?
1: Songs for Drella, tak, czyli piosenki dla kopciuszka, bo Andy Warhol miał taką ksywę Cinderella, w skrócie Drella, czyli kopciuszek.
3: When you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, when you're growing up in a small town, you say, no one famous ever came from here. When you're growing up in a small town, and you're having a nervous breakdown, and you think that you'll never escape it, yourself or the place that you live, where did Picasso come from? There's no Michelangelo coming from Pittsburgh. If art is the tip of the iceberg, I'm the part sinking below.

0: like being odd in a small town. If they stare, let them stare in New York City. At this pink-eyed painting albino, how far can my fantasy go? I'm no Dolly coming from Pittsburgh. No adorable, lisping Capote, my hero. Oh, do you think I could meet him? I'd camp out at his front door. There's only one good thing about a small town. There's only one good use for a small town. There's only one good thing about a small town. You know that you want to get out. When you're growing up in a small town, you know you'll grow down in a small town. There's only one good use for a small town. You hate it, and you know you'll have to leave.
1: Korzystamy w naszych spotkaniach muzycznych i przy okazji przekładów i limeryków z twórczości anglo, czasami polskojęzycznej. No i od czasu do czasu Filip dorzuca szczęśliwie pewne urozmaicenia, a to i espano, a to
2: francuzista.
1: Francuzista. Był też chyba niemiecki w trend.
2: Tak, była. Zeman był na pewno. No dzisiaj po francusku. Dzisiaj ballada o ludziach, którzy urodzili się byle gdzie, gdzieś tam. Jest to też piosenka napisana przez człowieka, który urodził się właśnie w małym miasteczku, miasteczku Set na południu Francji, czyli przez Georges'a Brassensa. Ja wciąż dojrzewam do tego, żeby tę piosenkę przełożyć na polski, ale dzisiaj ona pójdzie w oryginale, zostanie tutaj zaprezentowana w jej krasie, bardzo ascetycznej krasie brassensowskiej, La Ballade des gens qui sont nés quelque part. I to jest piosenka, która właśnie szydzi trochę z tych ludzi, których horyzont jest jeszcze bardziej ograniczony niż to, co widać z rogatek takiej małej miejscowości. No, jeśli kiedyś dokonam przekładu tej piosenki, to może jeszcze do niej wrócimy, a może wykonam ją po prostu po polsku sam, ale na razie Georges Brassens, rok 72, La Ballade des gens qui sont nés quelque part, czyli ballada o ludziach urodzonych gdzieś tam.
1: Georges Brassens z albumu Les Copains d'abord.
2: Tytuły album płyt francuskich pieśniarzy, piosenkarzy to jest duży ból głowy, dlatego że piosenka Les Copains d'abord z kolei jest 8 lat wcześniejsza, w związku z tym to rozumiem jest pewnie jakiś
1: składak?
2: Jakiś składak, tak, bo we francuskiej branży płytowej przez lata było tak, że tytułem piosenki była pierwsza piosenka na płycie. I akurat albo po prostu był to imię i nazwisko, najby na to wykonawcy, i tylko ewentualnie numer.
1: Tutaj z moich danych wynika, że to jest album z 72 roku, czyli prawdopodobne, że właśnie wtedy też
2: tak, ale samo mówię piosenka,
1: Le Ballade des gens,
2: że jest powstało. Tam, tak, natomiast ja z kolei miałem płytę wydaną w 72 roku, winylową, z tytułem Fernand, bo taki tytuł nosi pierwsza piosenka na tej płycie, ale a wiesz co, przyszło mi do głowy, że ja mam jedną piosenkę przełożoną z tej płyty, no nie jedną, ale jedną, to będzie temat jednego ze strumieni zdumień w najbliższych tygodniach, więc dobra, niech zabrzmi Brassens. C'est vrai qu'il s'en plaît.

No i skoro wybrzmiał ascetyczny Brassens, to teraz byczek pełen wigoru, czyli Bruce Springsteen, wykonawca, do którego obydwaj czujemy umiarkowaną miętę, natomiast no, pasowała mi ta piosenka tutaj, ponieważ ona też mówi o ucieczce, o takiej potrzebie przenoszenia się z miejsca na miejsce. Born to Run, no, czyli taki właściwie pierwszy wielki sukces i komercyjny, i popularnościowy Springsteena z roku 75. Nie wiem, kim była Wendy z tej piosenki. Może była po prostu Wendy i tyle. Born to Run, czyli urodzony, by uciekać, by gnać. Bruce Springsteen, 75. rok.

0: Mam taki swój sentymentalny stosunek do tej piosenki i w ogóle do całej płyty, bo to był niespodziewane zjawisko, że nagle mam Springsteena, a przywiózł mi go z Londynu tuż po wydaniu Marek Karewicz, który przyjaźnił się z Rosławem Szajbo, a Rosław wpuszczał go od czasu do czasu do takiej archiwum biblioteki w Wytwórni.
1: Tak.
0: I Marek wyszarpywał stamtąd różne i starsze, i nowe rzeczy, a że był człowiekiem no, takim z ogromną otwartością i nie skąpił niczego nikomu, ponieważ sam raczej zbierał płyty około jazzowe. No to pomyślał sobie, a to mam coś takiego, wróciłem z Londynu Damiankowi. No i mam tę płytę do dzisiaj.
1: No a teraz rzeczywiście piosenka, przy której już wszystko jest jasne, tekst jest po polsku. No proszę, dzisiaj mamy po angielsku, po francusku, po polsku. Tekst Leszka Aleksandra Moczulskiego, który jest pod koniec okazuje się dość infantylny, bo pisany z punktu widzenia uczniaka, ale ja lubię tę piosenkę przez swoją taką jakąś, nie wiem, energię. Zespół Skaldowie chyba ze swojej najbardziej przebojowej płyty Cała jesteś w skowronkach z 1969 roku i taki minor hit, jak to mówią, czyli piosenka może mniej eksploatowana, ale bardzo tutaj pasująca, dlatego że właśnie w małych miejscowościach jakoby nie dzieje się nic, żeby coś się stało z nami.

0: Była piosenka francuska, była polska, a zaczęliśmy od anglojęzycznej, anglojęzyczną skończymy. To będzie Teksanka Ruffy Foster w swojej własnej kompozycji zatytułowanej Small Town Blues.
1: Bardzo chętnie posłuchałem. Proszę Państwa, strumień zdumień płynie. Strumień zdumień trwa, a gdy przypłynie w przyszłym tygodniu...
0: Będę tam też ja.

No i zanim do Krakówka się udamy, to jeszcze króciutka, bo ona tam ma 2 minuty z niewielkim hakiem, piosenka z nowej płyty Alison Russell, tym razem w duecie z Britney Spencer, Black Lavender.

0: bagatelki z Krakówka.
1: No i panie i panowie, to jest właśnie ta pora, ta świetna, niezbyt późna pora, w której spotykamy się z Krzysztofem Materną i z bagatelkami z Krakówka. Dobry wieczór, bagatelki.
2: Dobry wieczór, Warszawko, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam Państwa z wielką przyjemnością. Jestem już w Krakówku. Przyjechałem dzisiaj, bo byłem na urlopie. To jest coś niesamowitego, jakie to piękne słowo, urlop. Po prostu byłem na urlopie.
1: A to jest z niemieckiego wzięte.
2: Tego nie wiedziałem, że to jest z niemieckiego, natomiast dla mnie tak wyglądało, jakby było z niemieckiego po prostu. Chciałem powiedzieć, że nie jestem wypoczęty, ponieważ spędziłem mnóstwo czasu w samochodzie, jeżdżąc po różnych miastach. Miałem mnóstwo różnych obowiązków różnorakich. Odwiedziłem Wrocław.
1: Co to za urlop?
2: No właśnie, no tak to się potoczyło. Wrocław, Poznań, Międzyzdroje, Warszawę, Szczecin, ponownie Warszawę. No po prostu, no ale było wiele chwil przyjemnych. Zresztą wszystko się udało, z wyjątkiem jednej rzeczy. Brak wypoczynku całkowity, plus upały, które prawie mnie wykończyły. No dobrze, ale ja dzisiaj chciałem zacząć od czegoś przyjemnego i powiedzieć, że dzisiaj bagatelki poświęcam najnowszej premierze w moim teatrze. Premiera odbyła się 3 tygodnie temu. Tytuł przedstawienia: Stacyjka Zdrój. A są to piosenki z kabaretu Starszych Panów z librettem Andrzeja Poniedzielskiego w reżyserii Adama Opatowicza. Przedstawienie zostało przyjęte entuzjastycznie i w związku z tym nie mam żadnych oporów, żeby jako teatr ufundować 2 zaproszenia dla słuchaczy Radia Nowy Świat. Zrobimy normalną procedurę, to znaczy ktoś, kto ma ochotę 7 sierpnia udać się do nas do teatru, pisze do Janka maila w tej sprawie. Liczy się pewnie kolejność zgłoszeń albo rodzaj ochoty, którą się wyraża w mailu, i odbiera się na hasło Nowy Świat po potwierdzeniu w kasie 7 sierpnia o godzinie 19. Przedstawienie zaczyna się o 19:15. 2 dwuosobowe zaproszenia, bo wznawiamy stację.
1: Dwa dwuosobowe.
2: Najpierw jedno na 2 osoby i potem drugie na 2 osoby.
1: Czyli 7 sierpnia.
2: 7 sierpnia, tak jest, tak jest. Od razu chciałem uprzedzić, mówiąc o wiadomościach z Krakówka, to nie jest dla mnie nowość, bo to się zaczęło 2 tygodnie temu, że dojście do teatru to jest gehenna, ponieważ cała ulica Karmelicka i skrzyżowanie przy Teatrze Bagatela jest no, w stanie rozkopów, wielkiego remontu, który potrwa pewnie ponad rok, ale no co
1: A
2: zrobić?
1: Tramwaje
2: no,
1: jeżdżą czy nie jeżdżą?
2: Ale skąd? Nie jeżdżą tramwaje. Nie jeżdżą tramwaje, zatrzymują się znacznie wcześniej na Karmelickiej. W ogóle ze wszystkich stron znacznie wcześniej się zatrzymują. Także trzeba dojść na piechotę. No, taka sytuacja. Ale skoro publiczność przychodzi do nas bez przerwy mimo tych rozkopów, to myślę, że ci z Państwa, którzy będą chcieli przyjść, słuchacze Radia Nowy Świat, na pewno pokonają te trudności, o których uprzedzam po prostu, że trzeba wyjść wcześniej z domu i wziąć pod uwagę, że nie tylko nie ma gdzie zaparkować, ale nie można dojść, trzeba przechodzić przez specjalne przejścia. Na dzisiaj przygotowaliśmy piosenki, oryginały z kabaretu Starszych Panów. W przedstawieniu jest ich ponad 30. Ja wybrałem parę i oto pierwsza z nich.
3: My jesteśmy tanie, dranie, dranie, tanie, niesłychanie, nie potrzeba mnie.

0: Tak jest.
1: Jak Państwo słyszeli, Krzysztof w swojej nieograniczonej zupełnie łaskawości przydzielił nam, naszej stacji, a zarazem naszym słuchaczkom i słuchaczom możliwość dostania się na stacyjkę Zdrój, czyli na jeden z premierowych spektakli Teatru Bagatela na 7 sierpnia na godzinę 19.15. Trzeba być o 19.00, a żeby stać się posiadaczem lub posiadaczką jednego lub dwóch podwójnych zaproszeń, proszę pisać do mnie na adres jan.chojnacki@nowyświat.online. Koniecznie z dopiskiem stacyjka Zdrój, żebym ja się nie pomylił i żebym nie dał Państwu biletów na przykład na jakiś atrakcyjny mecz Barcelony. Więc stacyjka Zdrój. Dobrze powiedziałem, Krzyśku?
2: No brawo, brawo. Ty jesteś perfekcjonistką, perfekcjonistą i detalistą. I po prostu wiem, że jeśli coś jest w twoich rękach, to będzie po prostu się, wszystko się uda na pewno. Zresztą to nie jest pierwsze zaproszenie, które przesyłamy słuchaczom. Zawsze jak jest coś interesującego w naszym teatrze, po prostu korzystamy z okazji i lubimy gościć słuchaczy takiego wspaniałego radia, które cieszy się ogromną popularnością. No dobrze. Proszę Państwa, ja nie chcę mówić nic na temat mistrzostwa pana Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, bo po prostu byłoby nie taktem powoływać się na to, że są jedyni w swoim rodzaju, niezapomniani, są mistrzami takiej formy, jaką jest piosenka, ale nie tylko. Natomiast chciałem przypomnieć, zwłaszcza młodszym słuchaczom, że w wersji kabaretu Starszych Panów było parę, a po następnej piosence powiem coś o tym.
3: Rankami zrywam się śliczny, liryczny i apetyczny. To musnę coś jak jaskółka, to musnę w słonku, jak pszczółka. Aż chmurki zbudzi mnie cień, bym brzęczał cały dzień. Lecz gdy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym. Twarz mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie. A niech tylko wiatr zaśwista, w piekielnego wpada w twista. Nie w piekielnym twiście, zwariowali bylibyście. Lew by się ze strachu słaniał, jestem nie do wytrzymania, bo oprócz wymienionych cech skręca mnie upiorny śmiech. O!

jestem śliczny, liryczny i apetyczny. To musnę coś jak jaskółka, to musnę w słonku, jak pszczółka. Aż chmurki zbudzi mnie cień, bym brzęczał cały dzień. Gdy spłynie mrok wieczorny, typem staje się upiornym. Twarz mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie. Przez upiorność tę niestety zniechęcają się kobiety. Dniem kochają mnie po wierzchu, a rzucają mnie o zmierzchu. Iluż klęsk ja doznam zanim nie napotkam takiej pani, co prócz wymienionych cech wytrzymałaby ten śmiech.

0: A rano... I już wszystko jasne. Wiemy, że pani Agnieszka i pan Marek będą na tej uczcie dla ducha, oczywiście w Teatrze Bagatela 7 sierpnia o 19.15 na spektaklu Stacyjka Zdrój. A teraz Krzysiek opowiada historię.
1: No tak, opowiem historię, bo zwłaszcza młode pokolenie nie wie, że Kabaret Starszych Panów wystartował w latach 50. i 60., czyli początki Kabaretu Starszych Panów. To był rok 58, kontynuacja nastąpiła w latach 60. I to były programy nadawane na żywo ze studia na Placu Powstańców, albo jeśli ktoś woli, na ulicy Jasnej w Warszawie. Na żywo te programy były nadawane i rejestrowane przy pomocy tak zwanego telerekordingu i były czarno-białe. Potem w latach 80. nastąpiło wznowienie, które polegało na tym, że te same kabarety zostały z pewnymi uzupełnieniami nagrane jeszcze raz już w kolorze i wtedy obejrzeliśmy drugą wersję Kabaretu Starszych Panów. A trzecią wersję prezentowała już po śmierci pana Jerzego Wasowskiego w latach 90. Magda Umer w takim wspomnieniowym programie z Jeremim Przyborą, gdzie pokazywano fragmenty tych kabaretów. Oczywiście nie chcę mówić nikomu, że mistrzostwo tej pary autorskiej jest niedoścignione i po prostu w kategorii piosenka myślę, że są to rzeczy absolutnie niepowtarzalne. Dlatego dzisiaj korzystamy z oryginałów. A ja chcę powiedzieć, że te wykonania, które usłyszałem w wykonaniu naszych aktorów, zrobiły na mnie ogromne wrażenie, bo są to po prostu, jak oglądałem to, a jestem osobą związaną emocjonalnie z Kabaretem Starszych Panów i podziwem dla tego mistrzostwa, o którym mówiłem, nie przypominały mi oryginałów i nie odwoływałem się w pamięci do tych oryginałów, a są to piosenki historyczne. No jest to po prostu klasyka polskiej piosenki. Wybrałem na dzisiaj taki wątek trochę straszny ze względu na porę i dlatego posłuchamy teraz ballady z trupem.

0: palcami łup. Jak długi leży trup u mych stóp. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Może nie trup to, może to kukula. Z szafy do stóp mi jak nuga gruchła. Gdybym się uparł, mógłbym ją tknąć. Lecz głupia trupa tak tknąć, jak bądź. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Więc zaraz wołam żonę mą Władkę i pytam, czy to nie trup przypadkiem. Włos jej się zjeżył, serce jej łup. I Władka leży też u mych stóp. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Myślę do trupa, za chwilę wrócę, lecz najpierw żonę Władkę ocucę i na kanapkę taszczę tup, tup. Żonę mu Władkę z oczami w słup. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Tylko że myślę, gdy się ocuci, znów trupa widok w niebyt ją rzuci, zaś nie ponowi jej się ten szok. Jeśli się dowi, że nie ma zwłok. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Reasumując na prawie gafę, trupa pakując z powrotem w szafę. I tu enigmat ciemny jak grób. Trupa już nie ma tam, gdzie był trup. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Lecę na schody, zbiegam w piwnicę. Ni w dzień śladu trupa nie widzę. Wracam na górę, a niech to kat. Po mojej żonie też przepadł ślad. Ach, strach, strach, rany boskie, rany boskie. Trafu widocznie takiego lupem padłem, że żona mi uciekła z trupem. Trafy przeklęte, gdy ci do stóp. O, z szafy wypada przystojny trup. Rany boskie.
1: Chciałem powiedzieć jeszcze przy okazji tego przedstawienia parę słów o Andrzeju Poniedzielskim. Andrzej Poniedzielski, którego uwielbiam i z którym łączą mnie różnego rodzaju więzy zawodowe i przyjacielskie, wspólne występy, a jednocześnie podziw dla jego umiejętności oratorskich, stylu, w jakim to wykonuje. Dodam, że uznaliśmy, a przede wszystkim uznał to reżyser i scenarzysta tego przedstawienia, Adam Opatowicz, za jedynego człowieka, który w swojej poetyce mógłby po prostu dopisać pewnego rodzaju libretto i cały pomysł na wspólnotę tych wszystkich piosenek właśnie Andrzejowi Poniedzielskiemu, bo tylko Andrzej Poniedzielski ze znanych mi współcześnie autorów mógł po prostu ze swoją wrażliwością, nie chcę mówić dorównać, ale znaleźć się w poetyce Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. I myślę, że państwo, którzy obejrzą ten spektakl, bardzo to docenią. Chciałem powiedzieć, że oryginalnie Stacyjka Zdrój jako przedstawienie została premiera tej stacyjki odbyła się ponad 20 lat temu w Teatrze Ateneum w Warszawie z udziałem Andrzeja Poniedzielskiego, który był narratorem, występował jako poeta smutku. U nas Andrzej Poniedzielski nie występuje, ale są inni aktorzy, którzy wspaniale dają sobie radę z tym pięknym, poetyckim, refleksyjnym tekstem. Posłuchamy teraz piosenki, która kończy naszą stacyjkę Zdrój. Jest to bardzo wzruszająca scena, w której występuje 20-letnia aktorka i partneruje 80-letniemu aktorowi, który gra postać prezesa Omegi, najważniejszej postaci decydującej o losach pasażerów stacyjki Zdrój. Słynna herbatka.
2: Teraz chyba napijemy się herbatki.
3: Tak, bo my z przyjacielem, proszę państwa, bardzo lubimy
2: bardzo
3: dobrą herbatkę.
2: Tak.
3: Z rozkoszy tego świata
2: ilości niepomiernej
3: zostanie nam po latach
2: herbaty szklanka wiernej.
3: i nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej. Trudno,
2: lecz herbata,
3: herbaty szklanka mocnej.

0: herbatką, herbatką. Ach, tak. O jakżeś bliska chwilko,
1: jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko szklaneczki tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął, arrivederci lato.
0: Arrivederci. A wtem drzwi cicho skrzypną, o, i witaj nam herbatą. I rzeczywiście drzwi skrzypnęły, uchyliły się i wjeżdża stoliczek z herbatką, aromatyczną herbatką, popychany przez śliczną dziewczynę w skromnej, ubogiej niemal sukience na jakże bogatej.

0: jak w niebie nam żyć. Herbatką, herbatką. Ach. Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chlonu.
0: A potem syci woni
1: poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni
0: picia mocnej herbaty. I odjeżdża stoliczek z nietkniętą herbatką, popychany przez śliczną dziewczynę w skromnej, ubogiej niemal sukience, pełnej jakże bogatej treści. Odjeżdża, odjeżdża
1: herbatką.
0: Ach, po co?

0: herbatki,
1: herbatki, herbatki,
0: herbatki, herbatki.
2: Bardzo się interesowałem reakcjami publiczności, która nie tylko daje wyraz jakiemuś takiemu no, zachwytowi, wstając na końcu, są długotrwałe owacje, ale interesowało mnie, co te piosenki, jakie odbiera młodsze pokolenie, bo my wychowani na kabarecie starszych panów z wielką atencją w stronę autorów legendarnych traktujemy piosenki z kabaretu starszych panów jako rodzaj piosenkowego Szekspira po prostu. Natomiast młodzi ludzie są zdumieni. Młodzi ludzie są generalnie zdumieni i nie potrafią wyrazić takiej jednoznacznej opinii, ponieważ w ogóle nie spotykali się z tego rodzaju piosenkami, z mistrzostwem słowa, wspaniałymi aranżacjami, melodiami itd., itd. i wykonaniami czysto aktorskimi, bo każda z tych piosenek wymaga naprawdę mistrzowskiego aktorstwa. To ja tyle chciałem powiedzieć, a ciebie, Janku, zapytać, przepraszam, bardzo troszkę jestem przeziębiony, ciebie, Janku, zapytać, dlaczego dodałeś piosenkę do tego zestawu naszego, której nie ma w Stacyjce Zdrój?
3: No, wyjaśnienie jest proste. Przytoczę pierwsze trzy zdania tekstu z piosenki Nad Prosną. W cieniu drzew liściastych ptasząc śpiew pierzastych, a dzisiaj jest 13. No bo Krzyśku, dzisiaj jest 13, no więc aktualia też zdarzają się w poezji
2: Jeremiego Przybory.
3: Tak.
2: No wspaniale.
3: No więc udajmy się nad Prosnę w takim razie, a w przyszłym tygodniu no, znowu będziemy w bagatelkach, jak sądzę, prawda?
2: Oczywiście, że tak, oczywiście. Dziękuję Państwu bardzo i polecam Teatr Bagatela i to przedstawienie. I nie tylko to, inne również są wspaniałe wszystkie. Dziękuję, kłaniam się.
3: Nad Prosną.
0: Cień drzew liściastych, ptasząc śpiew pierzastych.
4: A dzisiaj jeszcze...
0: 13.
4: 13, tak.
0: Czy tordest?
4: Nie, narcyz.
0: A ten ptak?
4: Co leci? Chyba szpak.
0: Do dzieci. No a rak?
4: Rak, skorupiak.
0: Ta natura jest niegłupia.
4: Wiesz, miałem sen nad ranem.
0: Jaki, ten z baranem?
4: Tak.
0: No to znam.
4: Nie znasz. Patrz no tam na pejzaż. Rzeka, las nad lasem, chmura.
0: Oj, przemądra natura, natura jest.
4: Jak dobrze jest wiosną podumać nad Prosną.
0: Lub snuć myśli w kółko nad inną rzeczulką.
4: Nad jakąkolwiek rzeczulką.
0: La, la, la, la, la, la.
4: Nie śpiewaj teraz.
0: Dlaczego?
4: No co, śpiewasz podczas rozmowy. Ni stąd, ni zowąd. Później sobie pośpiewasz. Kocha chłop swe pole,
0: będzie snop w stodole.
4: A i Piast był kmieciem
0: mniejszych miast 2/3.
4: No to co?
0: Co no to?
4: No po co to z tą kwotą?
0: Że tych miast 2/3?
4: No.
0: Bardzo dobrze jest, gdy wie się.
4: Ach, piękny dzień, mój Boż.
0: A żeńszeń?
4: No to korzeń.
0: Tak jak szan?
4: Podobnie.
0: Patrz, ten pan zdjął spodnie. Strumień w las i brodzi podnie.
4: Oj, swobodnie, swobodnie nasz żyje lud.
0: jak dobrze jest wiosną podumać nad prosną, by psnuć myśli w kółko nad inną rzeczuką, nad jakąkolwiek rzeczuką. A ja tu sobie zaśpię. La la la la la la la la la.
5: No tak, tak. I śpiewa, śpiewa, a w dodatku nieczyste śpiewasz.
0: La la la
6: la la la la
5: la la la, właśnie o to chodzi, o to chodzi.
0: Wiesz, mam myśl.
5: No to pysznie.
0: Chciałbyś dziś?
5: Nie, dziś nie. Patrzę na gołębie, niebo ma tę głębię.
0: Zając kic.
5: Przez zboże.
0: Życia nic nie zmoże. Byka?
5: Nie, lucerna.
0: Ta natura jest niezmierna.
5: Aha, kto to tak tam za krzaków?
0: Niech ich szlak krzyżaków.
5: A pszczółka huczy w ulu.
0: Długoż uczył królów.
5: Wiosną z krajem więź rozczula.
0: Oj, matula, matula z ojczyzny jest.
5: Jak dobrze jest wiosną podumać nad prostą
0: lub snuć myśli w kółko.

0: teraz czysto? Czyściej.
1: W grudniu 1993 roku udało mi się wówczas jako wydawcy fonograficznemu wydać po raz pierwszy pieśni Kabaretu Starszych Panów na CD. Na okładeczce do tego wydawnictwa pan Jeremi Przybora złożył mi autograf i krótką inwokację napisał. Niestety do dziś nie jesteśmy w stanie przeczytać, co chciał przekazać swojemu wydawcy, ale tym bardziej jest to dla mnie cenne. No a teraz, proszę Państwa, zgodnie z odwiecznym przecież obyczajem, ponieważ jest już 23:28, będziemy łączyć się z Globetrotterem, czyli z Andrzejem Lubowskim. Oto nasz tradycyjny sygnał, który go wzywa. Sfera Globetrottera. No i jest z nami Andrzej Lubowski, co oznacza, że możemy rozpoczynać naszą peregrynację z Globetrotterem. Dobry wieczór, Andrzeju. W jakim rejonie świata dzisiaj będziemy się obracać?
2: Dobry wieczór, Janku. Wracam do Norwegii. Trzymałem kciuki mocno za Norwegię i spotkaniu z Anglikami, jak się okazało, nie wystarczyło, a kibicowałem im z kilku powodów. Po trosze dlatego, że ten mały kraj, który liczy niespełna 6 milionów ludzi, radził sobie znakomicie w potyczce z krajem o populacji ponad 10 razy większej. I choć, jak się dowiedziałem, to gry polegające na kopaniu piłki istniały już w starożytnych Chinach, w Rzymie czy średniowiecznej Europie, to ta nowożytna piłka nożna narodziła się właśnie w Anglii. Czyli można powiedzieć, że Norwegowie sobie całkiem nieźle radzili z kolebką piłki nożnej. I to tam, kiedy dokładnie w 1863 roku, który to rok był u nas rokiem Powstania Styczniowego, oni powołali pierwszy na świecie związek piłkarski, spisali pierwsze uniwersalne zasady gry, które między innymi eliminowały używanie rąk i brutalne faule, ale jeszcze ważniejszy powód, dla którego chcę mówić o Norwegii, to jest taki, że ten kraj łamie każdą zasadę sportu młodzieżowego w Ameryce, gdzie spędzam większość czasu. I gwiazda reprezentacji Norwegii, Erling Haaland, który wczoraj akurat nie miał dobrego dnia, dorastał w miejscu, gdzie wygrywanie i przegrywanie wcale, prawie w ogóle się nie liczyło, bo w Norwegii sport młodzieżowy funkcjonuje całkowicie poza systemem szkolnym i treningi się odbywają w lokalnych, niezależnych klubach sportowych, które są po pierwsze silnie dotowane przez państwo, a po drugie zarządzają nimi lokalne społeczności i wolontariusze. A ci wolontariusze to są głównie rodzice i kiedy grupa chłopców z małego miasteczka na wybrzeżu Norwegii, z tego, z którego pochodzi gwiazda norweskiej reprezentacji, kiedy ta grupa zaczęła grać w tym samym młodzieżowym klubie piłkarskim, wówczas nie sposób było przewidzieć, dokąd los zawiedzie każdego z nich. I klub był bezpłatny, był otwarty dla każdego i chodziło głównie o dobrą zabawę. To jest dokładne zaprzeczenie systemu amerykańskiego. I spośród 40 chłopców z tamtej klubowej drużyny, 35 grało od dzieciństwa aż do dorosłości, 6 przeszło na zawodostwo, no a jeden wyrósł na najbardziej budzącego dziś grozę piłkarza na świecie. Haaland dorastał w takim tanim i powszechnym systemie sportu młodzieżowego, który też dla amerykańskich uszów brzmi wręcz radykalnie. Zawsze chodziło o to, żeby każdy grał porówno, żeby każdy dobrze się bawił. Oczywiście fakt, że jego rodzice byli znakomitymi sportowcami, miał znaczenie. No, element genetyczny zawsze ma znaczenie, ale nie tylko. Tak się składa, że jego gra w młodzieżowym klubie zbiegła się w czasie z jednym z najbardziej wnikliwych badań naukowych, jakie kiedykolwiek opublikowano na temat norweskiego modelu sportu. I to badanie dzieci w tym samym wieku, z tej samej społeczności rozpoczęło się z grubsza dekadę temu. Na długo przed tym, jak stało się jasne, że z tej grupy wyłoni się jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. I ten naukowiec zajmujący się sportem usłyszał o miejscu, które pielęgnuje talenty, dbając jednocześnie o szczęście wszystkich dzieci, więc postanowił odkryć tajemnicę, zebrał dane, analizował harmonogramy treningów, rozmawiał z piłkarzami, z trenerami i znalazł wyjaśnienie sukcesu Haalanda, i które mniej więcej brzmi tak. Aby osiągnąć sukcesy na najwyższym poziomie, w najpopularniejszym i najbardziej konkurencyjnym sporcie na świecie, potrzebujesz połączenia korzystnego profilu genetycznego, to jego słowa, i środowiska, które jest bliskie optymalnemu. Wiesz, zanim zanurkuję w ten temat, no to liczę na interesującą przerwę muzyczną.

0: Kiedy byłem w Norwegii wiele, wiele lat temu i widziałem, jak oni są znacznie bardziej sprawni ode mnie i kogoś o to zapytałem, z czego to wynika, to mi powiedziano, a byłem w towarzystwie ludzi o wysokiej kulturze, że zasługę w tym ma Henrik Ibsen, czyli wielki dramaturg norweski, który spopularyzował takie określenie życia blisko natury. I skoro żyjesz blisko natury, to masz dobrostan fizyczny i duchowy. Ot taka moje wrażenie na temat kondycji fizycznej narodu norweskiego.
1: To badanie, o którym mówiłem kilka minut temu, wskazuje, że w tych norweskich realiach uczestnictwo liczy się bardziej niż trofea. Norwegowie słyną z tego, że rodzą się z nartami i łyżwami na nogach, ale 2/3 chłopców

na nartach i grając w piłkę ręczną. Jednocześnie bijąc rekordy w sporcie, który mógł być jego najlepszą dyscypliną ze wszystkich, mianowicie skok w dal. I gdy skończył, że tak powiem, latać nad śniegiem i skakać w piaskownicę, ostatecznie poświęcił się sportowi, który miał we krwi, a o jego krwi i genetyce mówiliśmy. I Haaland i te dzieciaki z Bryny mieli zorganizowane treningi raz lub dwa razy w tygodniu przez całą szkołę podstawową i przez resztę czasu grali na własną rękę i nawet gdy te formalne treningi przybrały na sile, to oni rozwijali indywidualne umiejętności, zanim zawęzili swoją uwagę do gry na konkretnych pozycjach. Kiedy Haaland miał kopię, że to klub postawił w centrum miasta halę, która zawsze była otwarta i zawsze była dostępna. Haaland był wtedy bzdącem i to było, można powiedzieć, żeby sięgnąć do muzycznej paraleli. To było tak jak otwarcie Cavern Club w Liverpoolu, gdy Beatles byli nastolatkami. I Haaland i jego przyjaciele spędzali każdy weekendowy poranek na tym sztucznym boisku. Częściowo dlatego, że nie spędzali weekendów na tylnych siedzeniach minivanów, a amerykańskie drużyny nieustannie ciągają rodziców na turnieje oddalone o kilka godzin jazdy, czyli te najmłodsze drużyny w Norwegii prawie w ogóle nie podróżują, grając swoje mecze przeciwko lokalnym klubom. I wprawdzie dziś, gdy kilka milionów ludzi w Norwegii przejmuje się tym, czy drużyna Haalanda wygra, czy przegra, to narodowa filozofia się nie zmieniła. Tak? Jak to kiedyś ujął jego młodzieżowy trener, nie oceniamy ludzkiej wartości na podstawie tego, czy jesteś dobry, czy słaby w kopaniu piłki. I ten norweski i amerykański model, ja wracam ciągle do tego tematu, sportu młodzieżowego opierał się na skrajnie odmiennych wartościach. Norweski stawia na egalitaryzm, na integrację, na zabawę, podczas gdy ten amerykański opiera się na wczesnej komercjalizacji, na selekcji, na dążeniu do tego elitarnego sukcesu. I w Norwegii podstawą jest coś, co się nazywa Karta Praw Dziecka w sporcie, która prawnie chroni dzieci przed presją dorosłych, podczas gdy w Stanach sport młodzieżowy to jest przemysł wart miliardy dolarów. I ten norweski system sportu młodzieżowego, który się nazywa się Joy for All, czyli radość dla wszystkich, jest zarządzany centralnie przez Norweską Konfederację Sportu, a finansowanie pochodzi w dużej mierze z loterii państwowej, co eliminuje bariery finansowe dla rodziców. I do ukończenia 11 roku życia kluby nie mogą w ogóle publikować tabel ligowych ani oficjalnych wyników meczu. Dzieci nie są, jak wspomniałem, dzielone na grupy lepsze i gorsze ze względu na talent aż do 13 roku życia. Wszyscy trenują razem w lokalnych klubach i system zachęca dzieci do uprawiania wielu dyscyplin jednocześnie. Gminy inwestują w darmowe, ogólnodostępne obiekty, co, jak wspomniałem, eliminuje potrzeby dalekich podróży. No i fakt, że większość trenerów to są przeszkoleni rodzice, którzy kładą nacisk na rozwój społeczny, a nie na wyniki. Podczas gdy ten amerykański model sportu jest zdecentralizowany, ale zdominowany przez prywatne kluby akademickie. Tak? I tam już jest wczesna specjalizacja. Dzieci już w wieku 6-7 lat są zmuszane do wyboru jednej dyscypliny, trenowania jej przez cały rok. Także paradoksalnie ten norweski system skupiony na zatrzymaniu przy sporcie jak największej liczby ludzi generuje proporcjonalnie więcej sukcesów olimpijskich i międzynarodowych gwiazd w stosunku do populacji kraju niż system amerykański. I ten dokument, o którym wspomniałem, ta norweska karta praw dziecka w sporcie, gwarantuje, że każde dziecko ma prawo do bezpiecznego, rozwijającego i takiego pozbawionego presji środowiska sportowego. I tam się mówi o bezpieczeństwie, o zakazie stosowania kar cielesnych, presji, o wymogu bezpiecznej infrastruktury, że mówi się o tym, że każde dziecko musi się czuć częścią zespołu, bez względu na poziom umiejętności,
że to dzieci mają prawo decydować o tym,

jak wyglądają ich zajęcia i w jakim sporcie chcą uczestniczyć i również o intensywności treningów i o tym, czy będą uprawiać kilka dyscyplin jednocześnie. Czyli głównym motywem treningu ma być radość, a nie przygotowanie do dorosłego profesjonalizmu. I na przykład niedopuszczalne jest trzymanie słabszych zawodników na ławce rezerwowych nieustannie tylko dlatego, że więcej punktów można zdobyć, jeżeli grają głównie najlepsi. Ale wydaje mi się, że najważniejszym mechanizmem egzekwowania karty jest właśnie ten zakaz publikacji wyników i tabel do ukończenia 11 roku życia. I kluby, które złamią tę zasadę, tracą dotację państwową. A teraz poproszę znów muzykę.

0: Ale ta piękna zasada jednak przestaje obowiązywać w momencie, w którym dochodzi do selekcji tych najlepszych, którzy mają tworzyć reprezentację kraju. No wtedy już nie mamy takiej równości i nie mówimy, jak sądzę, żeby reprezentacja norweska składała się z tych, co dobrze grają i słabiej grają, nie, prawda?
1: No to wszystko oczywiście, ale sukcesy, nieprawdopodobne sukcesy Norwegii, zwłaszcza w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, wskazują, że ten początkowy etap formowania wyboru, czerpania radości jest fundamentalny. Zawsze była Norwegia potęgą zimowego sportu, zdobyła najwięcej medali w historii zimowych igrzysk olimpijskich, właściwie deklasując znacznie większe narody, takie jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, czyli ten system sport dla wszystkich napędza te właśnie darmowe kluby, brak selekcji i fakt, że niemal 93% norweskich dzieci regularnie uprawia sport. I w związku z tym to tworzy gigantyczną bazę talentów do późniejszego wyboru. Nie ma mowy o wypaleniu psychicznym. Amerykańscy czy chińscy sportowcy często kończą karierę przed 20 z powodu presji, a Norwegowie wkraczają w wiek seniorski głodni rywalizacji i zdrowi fizycznie. I Haaland nie jest odosobnionym przypadkiem. Słyszałeś niewątpliwie i słyszeli to nasi słuchacze, że Norwegiem jest mistrz olimpijski, wielokrotnie mistrz świata w biegach średniodystansowych, Jakob Ingebrigtsen. Podobnie jak Haaland w dzieciństwie biegał na nartach, grał w piłkę, zanim jako nastolatek postawił na lekką atletykę. Carsten Warholm, rekordzista świata i mistrz olimpijski w biegu na 400 metrów przez płotki, do 18 roku życia trenował wieloboje i odmawiał wczesnej specjalizacji w jednej konkurencji. Viktor Hovland, jeden z najlepszych golfistów świata, w młodości trenował piłkę nożną i sporty zimowe, a golf był dla niego jedynie formą rekreacji. Wiesz, nasz ulubiony sport, tenis, ma też taki przykład. Kasper Ruud, czołowy tenisista świata, jako dziecko grał w hokeja na lodzie, w piłkę nożną, czyli rozwijał tą swoją uniwersalną sprawność motoryczną, ale oczywiście w którymś momencie pieniądze odgrają rolę i kluczem do niezależności finansowej tego norweskiego sportu jest państwowy monopolista hazardowy. On się nazywa Norsktipping. To jest system redystrybucji zysków z zakładów sportowych i loterii bezpośrednio do tych struktur społecznych. Blisko 2/3 zysków generowanych przez ten Norsktipping trafia bezpośrednio do tego ekosystemu sportowego. I gminy i kluby mogą się ubiegać o te fundusze tylko wtedy, gdy ich infrastruktura spełnia podstawowy wymóg, mianowicie realizuje cel radość sportu dla wszystkich. I każdy obiekt wybudowany z tych pieniędzy musi być ogólnodostępny dla dzieci. Jeszcze jedna sprawa. Klasyczna szkoła biegania każe biegaczom robić jeden lub dwa mocne treningi w tygodniu, a ci Norwegowie wykonują dwa treningi progowe w ciągu jednego dnia i powtarzają to dwa razy w tygodniu, bo kluczem jest bieganie dokładnie na granicy, no to się nazywa próg mleczanowy, czyli żeby nie zakwasić mięśni. Ale mówię o tym, że to jest system pomyślany z myślą o radości, co nie znaczy, że ignoruje pieniądze i co nie znaczy, że ignoruje najnowsze zdobycze i badania medycyny. Amerykańskie organizacje sportowe przerażone statystykami, a statystyki wyglądają w ten sposób, że do 13 roku życia aż 70% dzieci w USA porzuca sport z powodu braku frajdy i z powodu nadmiernej presji. Te organizacje coraz mocniej spoglądają na Skandynawię, ale oczywiście zastosowanie tego modelu w USA napotyka na potężny opór i kulturowy, i systemowy. Amerykańscy eksperci i rodzice otwarcie przyznają, że rezygnacja z liczenia punktów czy rankingów u dzieci kłóci się z zakorzenioną w USA kulturą merytokracji i bezwzględnej rywalizacji. I sport młodzieżowy w USA to gigantyczny prywatny biznes. Nie będę mówił o jakich pieniądzach mowa, ale to są ogromne, ogromne pieniądze. Mówię o tym wszystkim dlatego, że ten sukces powinien skłaniać do pewnej refleksji, mianowicie dlaczego tak to wygląda tam i które z elementów norweskiego podejścia warto rozważyć, a może replikować u nas.
0: No, pewnie nie tylko u nas.
1: Nie tylko u nas, oczywiście.
0: No, ale wiesz, tak myślę, że jednak gdyby nie jakaś tam, umownie to nazwę, iskra Boża, która spadła na tę postać piłkarza, czyli Haalanda, no to nie byłby on, nawet uwzględniając te wszystkie atuty szkolenia i postępowania z młodymi ludźmi w Norwegii, nie byłby aż takim gigantem, jakim jest. Rzadko zdarzają się Messi, Lewandowski, Ronaldo, czy właśnie Haaland,
1: Ale spójrz, to nie jest, piłka nożna to nie jest, jeden jest bardzo ważny, ale w którymś momencie trener zdjął go z boiska i ta drużyna nie grała wcale gorzej.
0: Tak. Ja tylko mówię o pewnym takim statusie, no wiesz, no, gwiazdorsko-celebrycki, który się osiąga dzięki temu właśnie, że ma się jeszcze to coś poza tym, co mają wszyscy, którzy już są i tak doskonali.
1: Oczywiście, tak.
0: Był z nami Andrzej Lubowski. Andrzeju, dziękujemy i słyszymy się o tej samej porze w przyszły poniedziałek.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: To była audycja Strumień Zdumień. Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki życzą Państwu dobrej nocy. Strumień Zdumień.
1: Radio Nowy Świat. Pion i poziom.

0: stare in the mirror. That's it.
1: R.I.P. Grandma.